I tu już słyszą Państwo inne brzmienie. Manfred Mann był takim błyskotliwym klawiszowcem, używał nowoczesnych instrumentów, ówczesnych mugów, robił ciekawe aranżacje, ale Blinded by the Light, utwór otwierający płytę The Roaring Silence, to także był przebój. Co ciekawe, to kompozycja Bruce'a Springsteena i takie nagranie było singlem numer jeden w Stanach Zjednoczonych. No a teraz po 50 latach 11 września ukazało się wydanie specjalne płyty The Roaring Silence, edycja na 50-lecie. Cały oryginalny materiał został pięknie odczyszczony, no a w roli bonusów mamy dobre nagrania koncertowe.

Taką muzykę rockową tworzyli brytyjscy artyści w latach 70. I co ważniejsze, taka muzyka miała wzięcie na koncertach. Bonusy, dodatki do nowego wydania albumu The Roaring Silence grupy Manfred Mann's Air Band. Co ciekawe, to są nagrania z epoki, z 76 roku i nagrania współczesne z roku ubiegłego zaledwie. No ale dziś sięgam do tych starszych z roku 76 i za chwilę jeszcze jedno takie nagranie. To będzie kompozycja Boba Dylana Mighty Queen, nagrana na singlu przez Manfred Mann's Air Band, a potem na płycie długogrającej i wykonywana także wspaniale na występach.

Tak, żegnał się Manfred Mann's Earth Band z koncertową publicznością pół wieku temu. No my się jeszcze nie żegnamy, a nagrania zachowane bardzo dobrze technicznie, dobrze je wtedy zrealizowano najwyraźniej i bardzo interesujące. No a są jeszcze nagrania z roku ubiegłego. To także płyta, do

której chciałbym wrócić. Dym na wodzie. Pozostajemy w brytyjskim klimacie koncertowym, bo to album rozpoczęty tydzień temu. Bernie Marsden, brytyjski gitarzysta, zmarły w 2023 roku. Jego nowy album pośmiertnie wydany, Stage. 15 nagrań z 4 różnych występów w różnych czasach i warunkach. Pierwszy był tydzień temu, a drugi koncert odbył się 19 sierpnia 2019 roku na wielkim statku wycieczkowym w trakcie specjalnego rejsu dla fanów bluesrockowej muzyki.

Rejsy wielkich wycieczkowców to nie tylko palanie i konsumpcja nieustanna, ale także występy artystyczne różnej natury. I są takie rejsy specjalistyczne, na przykład blues rockowe. Znani artyści są zapraszani, aby wieczorem występować dla tej rejsowej publiczności. No i coś takiego zdarzyło się w sierpniu 2019 roku. Na wycieczkowym statku wystąpił ze swoim zespołem brytyjski wokalista, gitarzysta Bernie Marsden.

Bernie Marsden i drugi fragment jego albumu Stage. Ciąg dalszy oczywiście nastąpi. Sięgam po płytę z polskiej półki. Zespół, który kiedyś przyciągnął moją uwagę swoją nazwą Roboty na wysokości. No a teraz przyciąga moją uwagę swoimi nagraniami.

Roboty na wysokości, czas robi nam gest. To tytułowe nagranie z albumu o relacjach i upływie czasu, no czyli o życiu nas otaczającym. Na razie album wypuszczony w streamingu, ale wersja fizyczna nie jest wykluczona. To jeszcze jedno nagranie zatytułowane Już trudno. Roboty na wysokości.

Roboty na wysokości z albumu Czas robi nam gest. I na koniec audycji sięgam do muzycznego kalendarza, bo dziś 92. rocznica urodzin Leonarda Cohena.

21 września 1934 roku urodził się Leonard Cohen. Zmarł w 2016 roku, no już 10 lat mija, ale niezapomniany w naszej pamięci, z pewnością w tej audycji. Aleksandra Żakowska, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.

Przegapiliśmy schyłek pokory. Z punktu widzenia wieczności to obłęd. Być epizodem w historii świata, a puszyć się jakby nie miało być końca. Jesteśmy obcy.

Jesteśmy obcy sobie nawzajem, choć światłowodem, spięci na stałe. Chętnie poniżyć się dla komfortu, z kolcem pogardy wciąż na widoku.

Serca gorętsze mają pomniki. Rozpacz stuleci nad nami głupimi. Spaliśmy głęboko, gdy podpisano zniesienie przyszłości i nie przyszło rano.

podobno. Podobno ojciec załatwił mi karierę moją wielką i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami. Tak to wszystko prawda. A ja

0: On jednak uśmiecha się i chce stawiać mi drinka, używając bika, krzycząc na całą salę: wiwat, wiwat, na cześć czerwonej sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza, sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita, już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie, w 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki, to już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę, on twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki, flakon pod ślub i łyk Helenki, brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000, całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie, 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę, mówię, walę lufę, chociaż nie chcę, to dobre mi

0: Polska cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Czy już zapomnieliście? Tyle ile ma.

0: południe, zachód i wschód.
1: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bez granic.

Rek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, remontuj na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i puste trzeba.

Thank you.

0: program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Jest piąta, a zatem czas na serwis Trójki, przedstawia Romuald Wójcik.
1: Na wschodzie bez zmian partie miłośników Putina zwyciężają w wyborach do parlamentu. Poważne zmiany za to na zachodzie, czyli katastrofa Hadeków w Mecklenburgii i kolejne wygrana AfD. Media donoszą o prywatnej fundacji, która za 100 tysięcy dolarów oferuje rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim. Partia wodzowska Jedna Rosja uzyskała ponad 57,5% głosów w krytykowanych przez ekspertów oraz zachodnich polityków w wyborach do Dumy Państwowej, czyli niższej izby rosyjskiego parlamentu. Według badań Exit Poll przeprowadzonych przez moskiewski ośrodek badawczy do Dumy wejdą również lojalne wobec Kremla ugrupowania Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, Sprawiedliwa Rosja i Nowi Ludzie. Wybory do Dumy, pierwsze od pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, trwały od piątku. Władze nie dopuściły do udziału w nich partii opozycyjnych. Katastrofą nazwał kanclerz Niemiec wynik CDU we wczorajszych wyborach w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. W tym graniczącym z Polską landzie chadecy nie przekroczyli 5% progu i po raz pierwszy w historii RFN nie weszli do parlamentu kraju związkowego. Friedrich Merz stwierdził jednak, że mimo to nadal będzie kierował rządem federalnym i wprowadzał reformy, które mają przywrócić siłę gospodarczą kraju. Te reformy są środkiem przeciwko truciźnie autorytaryzmu, która wprowadza fascynację autorytarnymi rządami oraz coraz głębiej w nasze społeczeństwo. To, co trzeba teraz zrobić, wymaga kręgosłupa, wytrwałości i cierpliwości. Jestem na to gotowy jako przewodniczący CDU i przede wszystkim jako kanclerz. Wybory wygrała AfD, uzyskując ponad 38% głosów. Drugie miejsce zajęło SPD z ponad 35% poparciem. Do lokalnego parlamentu weszły też Lewica i Zieloni. Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym warunki zakończenia konfliktu i oczekuje na odpowiedź prezydenta USA. Donald Trump rozważa kolejne kroki w konflikcie z Teheranem.
2: Teheran przedstawił swoje warunki ponownego otwarcia strategicznego cieśniny Ormus, którą zablokował na czas trwania konfliktu na Bliskim Wschodzie, poinformował główny negocjator Teheranu.

0: Ano, stacja Fox News pisze, że amerykański prezydent jest w fazie podejmowania decyzji w sprawie Iranu, zapowiadając bardzo poważne wydarzenia w najbliższej przyszłości, podczas gdy rozważa różne warianty działań w kontekście konfliktu. Donald Trump, zdaniem stacji, wyrazi również gotowość do spotkania z irańskim prezydentem Masudem Pezeszkianem, który ma w przyszłym tygodniu wziąć udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Wypowiedzi te pojawiły się po tym, jak w czwartek Donald Trump powiedział serwisowi Axios, że stoi przed poważną decyzją dotyczącą ewentualnego unicestwienia irańskiego reżimu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Dziennikarka Newsweeka Dominika Długosz posiada dokumenty potwierdzające, że Karol Rabenda z kancelarii prezydenta wysyłał zaproszenia na spotkania z Karolem Nawrockim, na które obowiązywał cennik. Jest ona współautorką artykułu, z którego wynika, że od 25 do 100 tysięcy dolarów ma kosztować pakiet sponsorski organizowanej przez prywatną fundację imprezy, na którą zaprasza kancelaria prezydenta. Według tych doniesień wykupienie najdroższego pakietu oznaczało możliwość rozmowy z Karolem Nawrockim. Dziennikarka mówiła w TVP Info, jak wyglądała odpowiedź fundacji na zadane pytania.
2: Rzecznik prasowy tej fundacji odpisał nam, że no ostatecznie nikt nie kupił najdroższego pakietu. Więc no właściwie odpowiedź brzmi, no ale o co się czepiacie, skoro nikt nie zapłacił 100 tysięcy dolarów za spotkanie prezydentem, chociaż żeśmy oferowali.
1: Nikt nie płacił za wstęp i udział w Polish American Economic Summit w Nowym Jorku. Nie było deklaracji ze strony kancelarii prezydenta warunkujących udział w tym forum lub spotkanie z prezydentem od wpłacenia środków finansowych. To absurd, napisał w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o postrzelenie dwóch osób w Bukownie koło Olkusza w Małopolsce. Jeden z rannych trafił do szpitala, drugi został przesłuchany, mówi Bartosz Izdebski z policji.
3: 36-latek poinformował policjantów, że z lasu wyszedł mężczyzna z bronią i zaczął do nich strzelać. Dlatego funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce z Olkusza, urządzili natychmiast obławę. Na miejsce ruszyli też kontrterroryści. Około godziny 20 na terenie Bukowna został zatrzymany 52-letni mieszkaniec miejscowości. Jak się okazało, był to sprawca.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyźni byli ze sobą skonfliktowani. Fundacja Mam Marzenie rozpoczęła kampanię Zyskaj Supermoc, dołącz do nas i spełnij marzenia. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce pomóc w spełnianiu marzeń chorych dzieci, mówi rzeczniczka fundacji Aleksandra Bieg.
4: To jest bardzo fajne zadanie, bardzo takie wymagające dużo ciepła, dużo empatii, dużo cierpliwości i takiej pomysłowości. Jak zrobić, żeby dziecko nam zaufało? I kiedy dziecko nam już powie, okej, słuchajcie, na przykład moim największym marzeniem jest odwiedzić studio Harry'ego Pottera. To już przyjmujemy bardzo dużą dozę odpowiedzialności, wiemy jakie jest największe marzenie, wracamy do domu, robimy przegrupowanie, zastanawiamy się jak do tego podejść, co zrobić i myślimy razem jak to marzenie spełnić.
1: Kampania potrwa do połowy października. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś, ona właśnie, pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale te przejaśnienia większe, często wspominam, w mniejszości. Bo tak, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze we wschodniej Polsce oraz nad samym morzem. Najmocniej popada na północnym wschodzie. A, to bardzo ważne. Będzie padał deszcz, bo w Tatrach i na Babiej Górze na przykład śnieg. Tak w Tatrach miejscami przybędzie do około 10 cm śniegu. To ten właśnie czas. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany dość silny, ale podczas burz w porywach do 70, nad morzem do 80, a w Sudetach do 100 km na godzinę. Co prawda słabnący, no ma z czego, ale jednak stówka to nie są przelewki. Ciśnienie rośnie w południe, w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. A na termometrach dziś... Co? Jednocyfrówka dzisiaj. No naprawdę. Od 9 stopni na Podhalu to najniższa temperatura. W centrum i nad morzem około 15. A najwyższa na zachodzie kraju do 18 stopni Celsjusza.
5: Trójkowy budzik.
6: Jak na termometrze teraz jednocyfrówki 6 minut po 5.

Nie skłamię, jeśli powiem, że w poniedziałek to tak ten czas się za bardzo nie chcę spieszyć. Oj, nie, jak ze wstawaniem, prawda? Jak z łóżkiem. Nie, wleczę się, ale już 10 minut po godzinie 5, więc proszę tego wstawania nie odkładać na później. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, kłaniamy się nisko. Dziś Światowy Dzień Dziecięcego Orderu Uśmiechu.

Właśnie, taka historia. Mówiłem, że się wleczę? Mówiłem, ale z drugiej strony to poranek ma to do siebie, że ten czas zasuwa niemiłosiernie. Ale właśnie 14 minut po godzinie 5. Co dziś w budziku? Jak zwykle powitanie nowego dnia, nowego tygodnia, nowej rzeczywistości pogodowej, tak bym powiedział. Kartka z kalendarza. Bo dobrze na dzień dobry przypomnieć sobie, co kiedyś się wydarzyło, o tym, co dziś o poranku, o tym, co w pogodzie. No, będzie się działo. I muzyka też.

Nowe nagranie w trójce. Misia FF, Misia Fortak i Kasia Nosowska z albumu, który miał premierę w piątek. No i właśnie z Okruchów Nie bój się, nowy utwór, który towarzyszy nam od jakiegoś czasu. Pamiętamy tę premierę, no a teraz już właśnie premierę Okruchów. Z samego rana popremierowo rozpoczynamy nowy dzień z kartką z kalendarza w dłoni. Pamiętamy, że poniedziałek, 21 dzień września, 264 dzień tego roku. Przed nami, mówię przed nami, no tak, no bo słońce obudzi się równo za godzinę i minutę. Zajdzie po 18.30. No, jeśli gdziekolwiek się pojawi, bo pochmurno, deszczowo, nie tylko deszczowo, śnieżnie, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, tak czy inaczej słońce będzie z nami ponad 12 godzin. Imieniny Hipolita, Jonasza, Mateusza i Wawrzyńca. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No a sięgając do muzycznego trójkowego kalendarza, bo tak jak wcześniej wspomniałem, nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, my przypominamy sobie te niektóre wybrane wydarzenia z historii muzyki. Jak to drzewiej było. The Bangles już teraz.

Bangle, rok 1989, bo właśnie wtedy rozpadła się ta amerykańska, no, nazwijmy to dziewczęca grupa, która wylansowała wielkie przeboje. To był rok 1989 z historii muzyki, kiedy to zakończyła się historia The Bangles, no ale te fantastyczne nagrania pozostały do dnia dzisiejszego. Wspominamy je dziś właśnie także w muzycznym trójkowym kalendarzu. 22 minuty po godzinie 5, rok 1934, właśnie 21 dzień września przyniósł na świat Leonarda Cohena. Kanadyjski poeta i pieśniarz już teraz.

Leonard Cohen w muzycznym trójkowym kalendarzu. Wspomnienie artysty, który urodził się w 1934 roku, ale dopiero właśnie teraz chyba dotarło do mnie, jak ten czas pędzi, bo w listopadzie, to przecież już za chwilę, minie dekada, 10 lat od śmierci tego niezwykłego kanadyjskiego poety i pieśniarza. W muzycznym kalendarzu świętujemy urodziny. W roku 1969 urodził się Robert Kasprzycki.

0: Do muzycznego kalendarza wrócimy za chwilę, a za moment skrót serwisu i prognoza pogody.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Żegnamy reklamy.
0: Minęła 5:30. Skrót serwisu trójki, Romuald Wójcik.
3: Partia CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merza nie przekroczyła we wczorajszych wyborach Mecklenburg i Pomorzu Przednim progu 5% i po raz pierwszy w historii RFN nie dostała się do parlamentu kraju związkowego. Wygrała prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, uzyskując ponad 38% głosów. Drugie miejsce zajęło SPD z 35% poparciem. W parlamencie w Szwerii nie znajdą się też Lewica i Zieloni. Prezydent Ukrainy poinformował o rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem i planowanym spotkaniu w Nowym Jorku. Wołodymyr Zełenski stwierdził, że ścieżka pokojowa jest priorytetem numer jeden. Według niego są propozycje dotyczące deeskalacji konfliktu oraz bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego. W piątek Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw należących do największych importerów rosyjskich surowców. Na koniec lepszy rydz niż nic. Święto rydza odbyło się w Krynicy Zdroju, ale nie tylko rydza. Można tam było zobaczyć także inne gatunki grzybów. Prezes Stowarzyszenia na Grzyby Waldemar Czerniawski mówi, że w tym roku przygotowanie wystawy było wyzwaniem, bo w lasach jest sucho i grzybów mało.
4: W latach poprzednich zbieraliśmy kilkadziesiąt gatunków więcej. Te grzyby, które tutaj mamy, one zostały zebrane w okolicach Krynicy Wysowej, Usia Górnickiego oraz Krakowa.
5: Które z tych

0: tutaj okazów wzbudzają największe zainteresowanie odwiedzających?
1: Myślę, że trufle. Udało nam się tutaj przywieźć w celach wystawy truflę pośrednią, wykopaną na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
2: Pytanie tylko, przez kogo wykopaną? Święto Rydze jest organizowane od 19 lat. Kolejny serwis w Trójce o 6.
3: Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. O, to chyba będą Rydze.

cm. Świeżego, białego puchu. Wiatr zachodni, północno-zachodni, umiarkowany dość silny, ale podczas burz w porywach do 70, nad morzem do 80, a w górach do 100 km na godzinę. Ciśnięcie się rośnie się, w południe w Warszawie wyniesie równiesieńko 1000 hektopaskali. A na termometrach dziś, o tu nierówno, od 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 18, drugie tyle co w górach na zachodzie kraju.

0: Chic.
1: Ostatnie porywy lata, tak, tak, już za chwilkę jesień, już za momencik, listopadu, no i w wielu miejscach też właśnie przez te porywy wiatru, przez mrzawkę i deszcz, tak bardzo jesiennie się dziś budzimy. Za oknem na Myśliwieckiej z tych ostatnich 18-19 stopni, dziś takie 12-13 naciągane, a w muzycznym kalendarzu Oasis.

Liam Gallagher, wokalista Oasis, autor tekstów, rocznik 1972, na zamknięcie muzycznego kalendarza urodzinowo. Do kartki z kalendarza jeszcze wrócimy za 22 minuty szósta.

0: proszę nie zapomnieć, że dziś poniedziałek.
1: No ale jak się tak, proszę bardzo, wstawać nie bardzo chcę, to już samo przez się, to już wiadomo, że to poniedziałek się, wiadomo się. Słońce obudzi się chwilkę po 6, zajdzie po 18.30. Dziś imieniny Hipolita, Jonasza, Mateusza i Wawrzyńca. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Dziś Światowy Dzień Dziecięcego Orderu Uśmiechu. Kto z uśmiechem na twarzy pędzi na 6 do pracy? Zasługuje na order. Dziś także Europejski Dzień Języków. No, ważne, żeby nie zapomnieć języka w gębie. Jesień, państwo pytają. Jeszcze troszeczkę. 23. Na razie mamy 21.

0: 14 minut pozostało do godziny 6. Po 6 w Trójce. Już, tak. Robert Grzędowski, poranny, zapraszamy do Trójki.
1: Dzień dobry. Jak tydzień mija?
0: Jesiennie się zaczęło. Dopiero się zaczyna.
1: Ja mam wrażenie, że to nieco przytłaczające, że przy takiej aurze, jaką mamy za oknami, po tym jak stukał deszcz w okna w nocy. No trudno się zaczyna tydzień, ale przełamiemy to jakoś, drodzy państwo. Od 6 do 9 będzie pozytywnie. Dzisiaj w porannej audycji powiemy m.in. o mistrzostwach motorniczych tramwajów.
0: W Polsce były takie?
1: W Polsce, w Warszawie, zorganizowane w weekend. Przeniesiemy się na te mistrzostwa dzięki Pawłowi Turskiemu. Ja podpowiem, nie chodziło o to, żeby dojeżdżać na czas, na przystanek. Nie, to były trochę inne konkurencje. Może nie do końca życiowe, ale część pewnie też. I o wszystkim posłuchamy w porannej audycji.
0: Manewrowanie, podejrzewam.
1: Różne, nawet kręgle.
0: Kręgle.
1: Tramwajowe kręgle.
0: To a takie letnie mistrzostwo, bo to ostatnie po drugi lat.
1: Zdecydowanie.
0: Co jeszcze?
1: Poza tym dziś o słowach. Nieco więcej. Słowach, które towarzyszą nam codziennie. Jedna z twórczyń internetowych przygotowała takie obliczenia, ile razy w ciągu dnia słyszy mamo. Wypowiadane przez swoje dzieci.
0: Ja nigdy nie słyszę.
1: Zdaje się, że... No, ja też właśnie, nie wiem, o co chodzi. I wyszło jej tam kilka tysięcy chyba razy w ciągu dnia. Aha. Słyszy słowo mamo.
0: To fajne.
1: Ciekawe,
0: to
1: jakie słowo państwo słyszą najczęściej w ciągu dnia.

0: To już?
1: To już. Później.
0: Później.
1: A jest jeszcze takie, za tym nic nie idzie, to jest takie dobrze.
0: Mm-hmm. No właśnie, czy to są takie wypełniacze, czy może jakieś konkretne słówka, może nietypowe, jakieś regionalizmy, o tym też będziemy chcieli posłuchać, więc zapraszamy Państwa do dyskusji 22 i 7 trójek.
1: Tak, jasne. To też jest kolejne takie. Nie wiem. No może.
0: Ja mam wrażenie, że najczęściej słyszę i wypowiadam: tu program Trzeci Polskiego Radia. To już za 12 minut wypowiem po raz kolejny.
1: To do żony, do syna też tak mówię?
0: Tak, już odruchowo, wiesz. Matko. Wracam do domu. Tu program trzeci, jak było w szkole.
1: A w pracy mówisz to, co w domu, czyli dlatego do mnie mówisz: odłóż ten telefon.
0: Tak się zdarza.
1: Robert Rzędowski po godzinie 6:00 ze słowami dzisiaj.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: 23 września, przypomnę, to jesień, choć za oknami już dziś. A dzień dobry, mówi Państwu pani Ania, w ten deszczowy, już prawie jesienny poniedziałek, tym bardziej gorąco pozdrawia wszystkich na słuchu. Słońce jeszcze wróci, to zapewnia pani Ania z Wołowa. Bardzo dziękujemy. Pan Stefan z Mielca o tym, że dziś nie może się nadziwić kunsztem trenera bułgarskiej reprezentacji siatkówki, który zresztą nieustannie przypomina mi budzika. No może. Chciał uniknąć Polaków ćwierćfinale, no i uniknął. Ten to ma głowę. Poza tym poniedziałek. No cóż dodawać. Dobry wieczór. To od pana Stefana. Bardzo dziękujemy. Do tego na wsi mazurskiej informacje od pani Jani, naszej wiejskiej korespondencki. Wszystko dobrze, chociaż jeszcze ciemno. Jeszcze ciemno i jeszcze deszczowo. Oj, to ten czas samego rana. Za szybko w poniedziałek. Za szybko. Ale za 3 miesiące redaktor będzie miał karpie w wannie. No, nie tak szybko. Ukłony z Bielska Białej to od pana Zbyszka. Bardzo dziękujemy. Za 8 minut będzie 6.

Mamy sobie już prawie no do usłyszenia, ale piękny list od pani Agnieszki z Międzyrzecza. Redaktorek częstuje rarytasami muzycznymi od rana, że skutecznie udało mi się zapomnieć, że to poniedziałek. A już sobie przypomniałam, to pomyślałem, że w sumie to nic nie szkodzi. Z serdecznościami. Bardzo dziękujemy, to od pani Agnieszki z Międzyrzecza. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za życzliwość. Robert Grzędowski po godzinie 6:00. 6:00 za 4 minuty, wtedy serwis. A my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, życząc państwu przyjemnego lądowania w jesiennej rzeczywistości w poniedziałek. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dobrego dnia, do usłyszenia.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
3: Kanclerz Niemiec mówi o katastrofie, jego CDU przegrywa wybory w dwóch landach.
4: Rosja znów atakowała Kijów, są zabici, wśród nich dzieci.
3: Media donoszą o cenniku spotkań z Karolem Nawrockim, jego kancelaria odpowiada, że to fake news.
4: Niemiecka skrajna prawica wygrała wybory w kolejnym landzie, ale to lewicowe koalicje są bliskie rządzenia Mecklenburgią, Pomorzem Przednim oraz Berlinem. AfD ogłosiła koniec kanclerza, ale Friedrich Merz chce nadal kierować rządem mimo fatalnych wyników swojej partii.
5: W Berlinie CDU już nie będzie miała burmistrza, bo zajęła drugie miejsce za skrajną lewicą. W Landtagu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego Hadeku Friedricha Merza zabraknie, bo nie osiągnęli 5-procentowego progu wyborczego. To pierwszy taki przypadek w historii Niemiec. Tego wyniku nie ma co upiększać, to jest katastrofa, przyznał szef CDU. Friedrich Merz zapowiedział jednak, że pozostaje kanclerzem, bo chce ze swoim rządem przeprowadzić konieczne reformy. Szefowa AfD Alice Weidel domaga się jednak wzięcia odpowiedzialności przez kanclerza za oddanie dwóch landów w ręce lewicy. To oczywiście doprowadzi do tego, że kanclerz Friedrich Merz z naszej perspektywy nie będzie do utrzymania. Chociaż najwięcej głosów wyborcy w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim oddali na skrajną prawicę, to 38% głosów nie wystarczy AfD do samodzielnych rządów, a nie ma potencjalnych koalicjantów. Ze Szwerina, Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: 4 osoby, w tym 3 dzieci, zginęły w obwodzie kijowskim na skutek nocnego rosyjskiego ataku. Dron spadł na dom jednorodzinny, w którym przebywała kobieta z dwójką małych dzieci. W innym rejonie zginęła kilkuletnia dziewczynka.
4: Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że fragmenty dronów spadły w kilku miejscach ukraińskiej stolicy. W sumie uszkodzonych lub zniszczonych zostało ponad 20 obiektów, w tym domy, stacje benzynowe, budynki przemysłowe i obiekty infrastruktury komunalnej. Lokalne władze informują o kilkudziesięciu pożarach w całym mieście.
3: Do końca roku w województwie lubelskim będzie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Syreny zostały włączone na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w czwartek w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na zachodnią Ukrainę.
4: O rozwijaniu systemu alarmowego mówi Waldemar Rybak z Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.
6: Rozśrodkowanie tych syren oczywiście było wcześniej przemyślane z uwagi na to, żeby ten sygnał alarmowy był na całym terenie naszego powiatu słyszalny, aczkolwiek wiadomo, że jest to jeszcze na chwilę obecną niewystarczająca ilość. Staramy się, żeby kolejne syreny docierały, aby każdy mieszkaniec

0: mógł usłyszeć ten alarm.
1: Jak zapowiada MSWiA, w ciągu około roku zostanie uruchomiona aplikacja, która umożliwi wysyłanie ostrzeżenia w tzw. systemie Cell Broadcast. Każdy prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty i działać jak syrena alarmowa.
2: To fake news, tak publikacje medialne na temat płatnych spotkań z prezydentem Nawrockim komentuje minister w kancelarii prezydenta Karol Rabenda.
1: Media donoszą o prywatnej fundacji, która za 100 tysięcy dolarów ma oferować możliwość rozmowy z prezydentem Polski w cztery oczy. Według Rabendy polski rząd próbuje przy pomocy niektórych mediów przykryć inne problemy.
3: Ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma. No niestety, ale no, mam wrażenie, że rząd, który jest w dużych kłopotach finansowych, jeśli chodzi o zadłużanie Polski, jeśli chodzi o budżet, jeśli chodzi o ratingi międzynarodowe, no stara się chyba przy pomocy niektórych dziennikarzy przykryć te niepowodzenia.
1: Współautorka artykułu, dziennikarka Newsweeka Dominika Długosz, posiada dokumenty potwierdzające, że Karol Rabenda wysyłał zaproszenia na spotkania z Karolem Nawrockim, na które obowiązywał cennik. Pakiet sponsorski miał kosztować od 25 do 100 tysięcy dolarów.
2: Dziennikarka mówiła w TVP Info, jak wyglądała odpowiedź fundacji na zadane pytania.
4: Rzecznik prasowy tej fundacji odpisał nam, że ostatecznie nikt nie kupił najdroższego pakietu. Więc właściwie odpowiedź brzmi, ale o co się czepiacie, skoro nikt nie zapłacił 100 tysięcy dolarów za spotkanie prezydentem, chociaż żeśmy oferowali.
2: A chodziło o fundację, która zapraszała na zaplanowany na dziś w USA Polish American Economic Summit.
1: Rolnicy poszkodowani przez przymrozki wiosną tego roku otrzymają odszkodowania jeszcze w tym roku, zapewnia minister rolnictwa. Stefan Krajewski dodał, że pieniędzy nie zabraknie.
5: Robimy wszystko, by tych pieniędzy starczyło. W budżecie, w rezerwie budżetowej mamy środki zabezpieczone. Gdyby nawet z jakichś przyczyn brakowało tych środków, no to w pierwszych miesiącach można z kolejnego budżetu taką pomoc udzielić, ale chcemy, żeby ta pomoc trafiła w 2026 roku do rolników.
2: Pod koniec kwietnia przez Polskę przeszła fala silnych przymrozków, które uszkodziły drzewa owocowe w fazie kwitnienia.
6: Klimat.
1: Najwięcej prądu pochodzi teraz z wiatru, przeszło 50%. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu.
2: Na wybrzeżu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W zlewni Zalewu Wiślanego na Zalewie Szczecińskim i w ujściowym odcinku Odry obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody.
1: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
9: Jesień astronomiczna tuż za rogiem i to widać. I widać gołym okiem. Po deszczowej nocy przyjdzie pochmurny, wietrzny i deszczowy poniedziałek. O poranku pada na krańcach południowo-wschodnich i na Pomorzu. Po południu popada już niemal w całym kraju. Dziś parasole, płaszcze obowiązkowe. A w Tatrach może też spaść śnieg, nawet 10 cm. Co na termometrach? W najcieplejszym momencie dnia będzie od 9 stopni na Podhalu do 18 na zachodzie Polski, na ogół od 12 do 15.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
9: Ten poniedziałek to już 21 września, na zegarach 6:06. Dzień dobry.

0: 21 września. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Pokoju i Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój, a także Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Uśmiechu, ale mi wyszło. To my się uśmiechamy do Państwa od samego rana. Słońce wstanie za 9 minut, ale już rozpoczynamy audycję poranną. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski to my. Raz jeszcze dzień dobry się z Państwem. A teraz Miley Cyrus, Lindsey Buckingham i Mick Fleetwood, czyli Secrets w Trójce. Jest 6:10.

0: Sportowy weekend za nami i w ten weekend niestety zakończyła się przygoda polskich piłkarek z Mistrzostwami Świata. Do lat 20 odpadły w 1/8 finału. Wygrali za to swoją 1/8 finału siatkarze w Mistrzostwach Europy. Bezproblemowo pokonali Łotyszy i jutro w ćwierćfinale zmierzą się z Niemcami. No i chyba już tak łatwo nie będzie. Więcej o sportowych wydarzeniach w Trójce chwilę po 7 w serwisie, ale rywalizacji prawie sportowej będzie dzisiaj więcej.
1: Z minuty na minutę kibiców wzdłuż torowiska było coraz więcej.
2: Zawody tramwajów to jest sztos.
3: Podobają nam się kręgle tramwajowe. To jest ten poziom surrealizmu, którego potrzebujemy.
0: O mistrzostwach motorniczych tramwajów dziś powiemy. Relacja Pawła Turskiego już za chwilę, ale będziemy też w porannej audycji liczyć się ze słowami.
4: Postanowiłam się zrobić eksperyment.
5: Mamo! Mamo!
4: 322.
0: Milena Bijata, twórczyni internetowa, policzyła i usłyszała. Mamo! 322 razy w ciągu dnia. A które słowa państwo w ciągu dnia słyszą najczęściej? Które słowa wypowiadają państwo najczęściej? 2 2 7 3 zapraszamy. Zapraszamy do 9. Będzie dużo dobrej muzyki, będą aktualności w serwisach. No a gościem Renaty Grochal w rozmowie bez uników o 8.13 będzie Adrian Zandberg z partii Razem. No to wszystko już wiemy. Gramy. Tramwaje jak komety w Trójce. Kwadrans po 6.00.

0: Sopot, Gdynia.
1: Pozdrawiamy Trójmiasto. A jak to wyglądało z tymi tramwajami? Grali w kręgle, precyzyjnie hamowali i rozpędzali się z zasuniętymi prędkościomierzami do 25 km na godzinę, a także starali się nie wylać miski z wodą. Mistrzostwa motorniczych z udziałem załóg z całej Europy odbyły się w centrum polskiej stolicy. Byli też nasi z Gorzowa Wielkopolskiego i Warszawy. Zawody rozegrano na torowisku przy Marszałkowskiej, a rywalizacji przyglądał się Paweł Turski w towarzystwie miłośników tramwajów.
2: Najwięcej oprócz warszawiaków było kibiców z Finlandii, z liczącego ćwierć miliona mieszkańców i posiadającego zaledwie dwie linie tramwajowe Tampere. Graliśmy z kolegą w karty, kolega jest fanem transportu i zapytałem go, czy wie, że są takie zawody. On, że tak, ja na to powinniśmy pojechać. Zebrała się większa grupa, 18 osób. Finowie byli ubrani w niebieskie koszulki, w rękach mieli flagi. Pięknie wyglądali, równie pięknie jak kilku panów z Warszawy.
3: Jesteśmy zawsze tam!
2: Którzy 4 dni budowali z kartonów tramwaj.
4: My już jeździliśmy tam mistrzostwa tramwajowe kilka razy i jako, że w tym roku jesteśmy gospodarzami, to stwierdziliśmy, że wypadałoby zrobić jakąś oprawę. Od tego kibicowania trochę nie wiemy czasami, co się dzieje, ale ktoś musi robić oprawę. To się super ogląda w internecie, a jak jesteś na miejscu, to nie masz pojęcia bladego, co się dzieje.
2: Mimo to z minuty na minutę kibiców wzdłuż torowiska było coraz więcej.
5: Zawody tramwajów to jest sztos.
4: Podobają nam się kręgle tramwajowe. To jest ten poziom surrealizmu, którego potrzebujemy.
2: Wszystkie kręgle podczas pierwszego przejazdu udało się zbić tylko paniom motorniczym z Luksemburga i Warszawy.
6: Fajna zabawa, stresik lekki, ale wszystko super.
2: Mówiła motornicza z Warszawy pani Aleksandra. Po pierwszym przejeździe polskie drużyny zajmowały miejsca na początku drugiej dziesiątki.
7: Od Warszawy do Gorzowa, wielka Polska tramwajowa, hej!
2: Prowadził Kijów. W historii zawodów zapisała się jednak reprezentantka Londynu. Pani Duszanka spektakularnie zbiła miskę z wodą, co do tej pory nikomu się nie udało. Mam nadzieję, że mi dadzą miskę, tę nową, którą musieli zorganizować. Mimo porażki jestem szczęśliwa, bo to cudowne wydarzenie. Wydarzenie, na którym motornicze i motorniczowie są gwiazdami. Zbierane są nawet ich autografy. Na koszulkach o podpisy prosiło 2 fanów z Wiednia. Zbieramy je tak jak w ubiegłym roku w Wiedniu. Motorniczy są super osobami, bardzo miłymi. Chcemy im podziękować, a poza tym granie w kręgle tramwajem jest super. Ostatecznie po puchar, złoty tramwaj, sięgnęli Czesi z Pragi, Wendula Tmejowa i Zdenek Richter. 3 sekundy przed startem były najtrudniejsze, a potem perfekcyjne zatrzymanie i nieuderzenie w syrenkę. Tramwaje tutaj są podobne do naszych, to nam pomogło, choć naszym celem było nie bycie ostatnimi. Wendula poświętuje, ma urlop, ja już we wtorek wracam do pracy. Mistrzostwa skradły serca wszystkich, zawodników i kibiców. Skradły serca do tego stopnia, że po zakończeniu zawodów słyszałem takie deklaracje.
8: Rozważamy pojechanie w przyszłym roku na zawody.
4: W przyszłym roku niestety. Te mistrzostwa są w Australii, w Melbourne. Niczego nie wykluczamy, może będziemy zbierać fundusze i mój urlop przeznaczy na mistrzostwa tramwaju w Australii.
1: No, to odważna propozycja. Tam nawet słychać chyba było reakcję partnerki. Mistrzostwa świata tak, w przyszłym roku odbędą się w Melbourne, a jak poszło naszym w weekend w Warszawie? Gorzów zajął miejsce 12, Warszawa 13.

Greta Van Fleet, Tear It Down w Trójce. My tu o mistrzostwach motorniczych, a Kuba mówi, że kiedyś widział mistrzostwa w powożeniu Pługopiaskarek. Ale w powożeniu tak to się nazywało, bo ja sprawdziłem na szybko w internecie i to się nazywa Rodeo Pługów Odśnieżnych, proszę pana. Rodeo Pługów Odśnieżnych. Takie zawody również można spotkać. To czekamy na państwa podpowiedzi w sprawie nietypowych mistrzostw, nietypowych rywalizacji, o czym jeszcze warto powiedzieć w Trójce. 2 dwójki i 7 trójek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Ostrzeżenia... Na serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
9: Ostrzeżenia premiera Polski Donalda Tuska w sprawie planowanych przez Rosję ataków na kraje wspierające Ukrainę powinny być poważnie brane pod uwagę, oświadczył premier Norwegii Jonas Gahr Støre po rozmowach z premierem Kanady Markiem Carneyem. Dodał, że wywiad norweski ocenia, iż istnieją realne zagrożenia pochodzące z aktywności hybrydowej aż do potencjalnego sabotażu. Administracja Donalda Trumpa przygotowuje sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny, donosi Wall Street Journal. Mają one znacznie wykraczać poza dotychczasowe działania, odcinając Trybunał od większości transakcji. Według gazety, która powołuje się na dokumenty i urzędników USA, ruch ten może nastąpić już podczas rozpoczynającej się jutro debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ponad 2,5 kilometra inkaskich dróg oraz zapomniane konstrukcje jak platformy czy tarasy odkrył w pobliżu słynnego Machu Picchu zespół archeologów z Polski i Peru. Zapomniane ślady cywilizacji Inków znaleziono przypadkiem, przyznaje szef Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego profesor Mariusz Ziółkowski.
10: Cały ten obszar, który jest dokładnie naprzeciwko Machu Picchu, okazał się też zurbanizowany. Rzecz, której zupełnie nie podejrzewano, bo to jest pokryte tak gęstym lasem, że nawet tak zwani miejscowi maczeteros i przewodnicy pojęcia nie mieli o istnieniu tych dróg, które myśmy odkryli.
9: Na razie także nie wiadomo, z jakiego dokładnie okresu pochodzą odkryte ślady cywilizacji w Andach. Kolejny serwis Trójce o 7:00.
8: Ja cię przepraszam, Romku, że ci wszedłem w słowo na początku, nie, ale nie. Taki maczeteros ciebie tą lampką gdzie rozbawiłeś.
9: To by było coś.
8: Tu nie, 5 sekund przed rozpoczęciem serwisu Romkowi spadła lampka no z wielkim hukiem.
9: Tak, rzeczywiście mam ochotę na bycie maczeteros od samego rana z czołówką na głowie. Chyba będę przychodził z taką lampką.
8: Tak, tak, wiesz, ale zacząłeś machać tą lampeczką, sobie trzymać ją samemu. Wspaniale.
9: Może wyskoczy z tego Jean jak potrę.
8: Nie, spełnię trzy. Ty wyjdziesz, a on zostanie działała. Ze mną. Ty wyjdziesz, a on ze mną zostanie. Lepiej nie trzy. Dziś można zanucić za grupą Mumio.

Jesień, jesień nadchodzi niestety. Poniedziałek będzie wietrzny, pochmurny i deszczowy. No niestety właśnie z powodu tej nieprzyjemnej aury. Krótka analiza mapy opadów i nie widzę miejsca w Polsce, które mogłoby uniknąć dziś deszczu. Także parasole obowiązkowe, a w Tatrach może też spaść śnieg. Nawet 10 cm. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 9 stopni na Podhalu do 18 na zachodzie Polski.

0: Dolly Parton w Trójce. 24 minuty jeszcze do godziny 7, a państwo dzwonią w sprawie nietypowych mistrzostw.
1: Chciałem się pochwalić jako mieszkaniec, że w naszej miejscowości mieszka dwukrotny mistrz świata w wędkarstwie rzutowym. Pan Jan Kita, można sobie to w internecie sprawdzić.
0: No ja sprawdzę, bo wędkarstwo rzutowe na pierwszy rzut ucha to kojarzy mi się, że co, że się rzuca do wody, tak? Człowiek i łapie te rybki.
2: W Jąkowie pod Olsztynem odbywają się Mistrzostwa Świata w rzucie młotkiem do telewizora. Coroczne zawody i naprawdę są bardzo fantastyczne, rozgrywane od wielu lat.
0: Ale mam nadzieję, że do radia tele nikt nie rzuca. Radio w porządku, prawda? Telewizor jak stary, to czemu nie? Kasabian teraz i Goodbye Kiss. Tu Trójka i audycja poranna.

0: A propos rzutów, to przypominam sobie, że jeden z uznanych młociarzy, jeden z rywali Pawła Fajtka i Wojciecha Nowickiego, Francuz Jan Chaussinot, jest mistrzem i rekordzistą świata w rzucie muszlą klozetową. Co przed lekkoatletycznymi mistrzostwami Europy w tym roku przyniosło nam takie wspaniałe nagłówki jak Paweł Fajdek kontra Król Sedesów. Proszę nam mówić o nietypowych mistrzostwach, w rzutach i nierzutach i na pewno do tematu jeszcze wrócimy w porannej audycji, ale teraz słowa. Słowa, czyli codzienni towarzysze. Niektóre wypowiadamy niemal bez zastanowienia, a inne słyszymy tak często, że przestajemy je zauważać. A gdyby tak je podliczyć?
1: Postanowiłam się zrobić eksperyment.
2: Milena Bijata, popularna na Instagramie twórczyni internetowa, postanowiła sprawdzić, ile razy w ciągu jednego dnia usłyszy słowo, które w jej domu pada najczęściej.
3: Mamo! Mamo!
4: Mamy godzinę 14:05 i do tej pory wyszło nam 138 mamo.
2: Wynik okazał się imponujący i pewnie wielu rodziców wcale by się nim nie zdziwiło.
4: W całym dniu mamy taki wynik 322.
2: A gdyby policzyć nasze własne językowe przyzwyczajenia? Jakie jest słowo, które najczęściej pan wypowiada w ciągu dnia?
5: Alfie.
2: Imię psa.
5: Imię psa.
6: O Boże, to jest chyba to słowo. Myślę, że raczej takie krótkie, typu nie, tak, wszystko.
7: Dzień dobry pewnie.
8: Często używam najprawdopodobniej. Myślę, że używam słowa szybko też dosyć często. Zrobić coś, pojechać. Dużo mówię też proszę.
2: Akurat bardzo ładnie.
8: Tak, mama mnie dobrze wychowała.
5: Jak jestem niezadowolony sam z siebie, to sobie mówię czasami. Używam słów uważanych powszechnie za wulgarne, ale to do siebie to mówię, przyznaję.
9: A potem oczywiście podstawowe czasowniki. Zrób, daj, weź, pojedź, przyjdź, kup, zjedz, no i zaimki. Ja, ty, on, my, wy, oni, mojego, naszego.
2: Profesor Jarosław Liberek, językoznawca z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i kierownik studiów podyplomowych Prosty język w instytucjach publicznych.
9: Chcemy się dogadać, szybko przekazać informacje.
2: Jakie są wyrazy, które pan najczęściej słyszy w ciągu dnia?
8: A można przeklinać? Pracuję w korporacji, więc zdarza się. Najprawdopodobniej jest to szybko, na ASAP-ie, pojechać, przygotować, zjeść.
7: Pewnie odpowiedź na moje dzień dobry.
5: Nieładne słowa, często.
10: Dzień dobry, kontrola biletów, proszę przygotować bilety do kontroli.
11: Kartą czy gotówką?
12: Rachunek stałego klienta został aktywowany. Potrzebne informacje.
2: Myślała pani kiedyś może o wyrazach, które pani nadużywa?
6: Kiedyś nadużywałam słowa masakra. Ale świadomie wyrzuciłam to ze swojego słownika, żeby właśnie sobie tak nie programować rzeczywistości.
8: Wiem, że wiele osób walczy z angielszczaniem języka polskiego, że ma dużo tych takich wtrętów, ja też trochę z tym walczę.
7: Często mówię w sensie, na pewno na początku zdania.
9: A ostatnio, gdy czytałem licencjat mojej studentki, to ona wszystko oceniała jako

0: drastyczne. A gdy nasi dziadkowie studiowali, to młodzież była posądzana o to, że nadużywa wyrazu fajnie, ale to były lata 60. i 70. ubiegłego wieku.
1: Kiedyś bardzo często się mówiło właśnie, właśnie, właśnie, to jest dzisiaj jakby.
2: Wplatam takie w zdaniu dziwne słowa, na przykład jakby często mówię.
3: To jest jakby luksusowo.
4: No właśnie.
5: Które słowa towarzyszą Państwu najczęściej? Może coś nietypowego w Państwa języku możemy znaleźć? Dwie dwójki i siedem trójek? Zapraszamy serdecznie, a tym tematem zajęła się Karolina Gonet. 16 minut mamy do siódmej, teraz Maja Kleszcz i nietykalność. Nieklikalność. O właśnie, nieklikalność. To nowość w Trójce.

0: Dziś liczymy się ze słowami, to znaczy liczymy słowa w porannej audycji, te wypowiadane najczęściej i słyszane najczęściej. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Wszyscy mówią słowo mega. Gdzieś po drodze chyba zgubiliśmy kilo. Mam wrażenie, że następne będzie tera.
0: Tera to pan przesadza.

0: Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek.
1: W sprawie słów, które często towarzyszą, chciałem podać przykład. To całe zdanie będzie. Jo. Jo? Jo. Jo, jo. Jo! Dziękuję.
0: A jak to dziękuję? A tłumaczenie? Proszę nam to przełożyć na wersję powszechnie zrozumiałą. 22 i 7 trójek, jo? No właśnie. 9 minut jeszcze mamy do godziny 7. Czas na cykl Piotra Łodeja.
2: News albo fake news.
3: Po znalezieniu rosyjskiego drona na plaży koło Jarosławca już kilkanaście minut później w internecie pojawiło się zdjęcie, które miało pokazywać tę maszynę. Jednak szybko okazało się, że fotografia została zmanipulowana przy użyciu narzędzi AI. Co zdradziło, że to nieprawdziwa fotografia? To wyjaśni Jarosław Wolski, dziennikarz, publicysta, analityk zajmujący się wojskiem i obronnością. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Prawdziwe zdjęcie upublicznił szef MON-a. Czym różnią się oba obrazy i dlaczego tak to ważne?
4: Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że bardzo często tego typu obrazy są przerabiane, żeby usunąć znaki przynależności danego zdjęcia do kogoś. Ktoś to zdjęcie wrzucił do AI, żeby je prawdopodobnie wyostrzyć, wykontrastować albo usunąć napisy jednej z sieci telewizyjnych. No i potem już AI to zdjęcie bardzo mocno przerobił, czyli wykontrastował piasek, który zaczął wyglądać jak śnieg, no i przerobił napis, dodając napis, który jest napisem cywilnym, nawet niestosowany w przypadku polskich statków latających.
3: A to istotne różnice, które wychwyci zwykły użytkownik internetu, czy to raczej wiedza tak specjalistyczna, że nie dostrzeże ich nawet uważny odbiorca?
4: Jednak tutaj są pewne detale, które wymagają znajomości tematu, na przykład tego, jak wyglądają oznaczenia na rosyjskich gerberach, jak wyglądają rosyjskie drony typu gerbera, no i przede wszystkim jak wygląda kwestia oznaczeń rosyjskich i dlaczego one są dość wyraźne, mianowicie Rosjanie liczą na to, że ktoś takiego drona znajdzie, sfotografuje, rzuci do sieci, no i oni mogą łatwiej wtedy ocenić, gdzie dokładnie ich dron znaleziony został albo dokąd dotarł.
3: Publikowanie takiego fałszywego zdjęcia drona jest czymś więcej niż zwykłą manipulacją. Z jakichś względów może być niebezpieczne?
4: Znaczy przede wszystkim jest to wykorzystywane w rosyjskiej wojnie informacyjnej, czyli Rosjanie za wszelką cenę dążą do tego, żeby zaciemnić obraz tego, czy jest ten statek powietrzny, że to jest statek powietrzny.

0: rosyjski, że to jest rosyjski dron. I starają się Rosjanie zwykle podrzucać jakieś fałszywe informacje. No ten dron został znaleziony niedaleko polskiego poligonu. Prawdopodobnie Rosjanie wysłali swoją maszynę po to, żeby dodatkowo zaciemnić obraz, dodatkowo rzucić cień podejrzeń, że to nie był rosyjski dron, tylko po prostu polskie maszyny.
1: I to dobry przykład, punkt wyjścia do stworzenia wiarygodnego fejka, bo tu mamy do czynienia z takim paradoksem. Im bardziej prawdziwe jest samo wydarzenie, tym łatwiej przemycić przy nim no właśnie fałszywy obraz.
0: Jeżeli wrzuca to jakaś instytucja, to jest jakieś radio, telewizja, prasa, no to niestety ona w tym momencie legitymizuje fake newsa powagą swojej instytucji, dlatego tego typu podmioty powinny bardzo, bardzo uważać, co zamieszczają w sieci.
1: Przypomnę, naszym gościem jest Jarosław Wolski, dziennikarz, publicysta, analityk zajmujący się wojskiem i obronnością. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.
3: Dziękujemy i zapraszamy. Uwaga, potrzebne tłumaczenie.
4: Jo, jo, jo, jo, jo, jo.
3: Dwie dwójki i siedem trójek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes.

0: z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 21 września, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
8: Niespodzianek nie było. Rosjanie głosowali w wyborach do Dumy Państwowej.
9: Prezydent w Nowym Jorku wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom Polonii Amerykańskiej.
8: Warto się zbadać. Rusza Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.
9: Bez niespodzianek i bez demokracji w Rosji zakończyły się wybory parlamentarne. Wygrała rządząca partia Jedna Rosja. O szczegółach Paweł Buszko.
10: Rosyjskie wybory trwały 3 dni. Partia Jedna Rosja uzyskała ponad połowę głosów. Takie były przewidywania. Podobny też był wynik w poprzednich wyborach. Próg wyborczy przekroczyły też współpracujące z władzą mniejsze partie, w tym komuniści. W wyborach nie mogła uczestniczyć opozycyjna wobec władzy partia Jabłoko. Jednak zdaniem ekspertów opozycja i tak nie zdobyłaby znaczącego wyniku, bo większość Rosjan popiera władzę. Wybory określane mianem fasadowych służyły Kremlowi do umocnienia swojej pozycji. Spekuluje się, że po wyborach Putin może ogłosić mobilizację do armii, także na terenach okupowanych, w tym na Krymie i w części Donbasu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
8: Polski MSZ potępił przeprowadzenie przez Rosję nielegalnych, jak podkreślił, wyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy. Resort dyplomacji zaznaczył w oświadczeniu, że wybory nie wywołują skutków prawnych i nie mogą legitymizować próby aneksji okupowanych terytoriów.
9: Prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom Polonii Amerykańskiej. 11 osób zostało wyróżnionych za popularyzowanie kultury i wartości narodowych oraz działalność na rzecz środowisk polonijnych.
8: Wśród nich znalazły się nauczycielki i dyrektorki polskich szkół w Nowym Jorku i New Jersey, które od lat przybliżają historię naszego kraju i uczą języka ojczystego. Rozmawiała z nimi Agata Król.
11: Od 30 lat jestem związana ze szkolnictwem polonijnym w New Jersey. Praca z polonijnymi dziećmi i młodzieżą jest niezwykle satysfakcjonująca, bo widzimy tą przyszłą Polonię, która zajmie nasze miejsce. Otrzymanie tego wyróżnienia z rąk pana prezydenta, myślę, że dodaje. To praca wielu osób, to praca całej grupy osób i nauczycieli, i rodziców.
12: Dla mnie jest to ogromny zaszczyt, honor. Ale mam odpowiedzialność, żeby podziękować właściwie wszystkim, którzy są zaangażowani, bo ten medal tak naprawdę to nie jest tylko mój osobisty medal, ale to jest medal osób, które są zaangażowane w polską szkołę.
8: Prezydent przebywa w Stanach Zjednoczonych w związku z udziałem w sesji Generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
9: Synoptycy ostrzegają przed sztormem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2 stopnia dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.
8: W związku z prognozowanym sztormowym wiatrem IMGW ostrzega również przed wezbraniem na wybrzeżu i morskich wodach wewnętrznych Polski. Lokalnie mogą zostać osiągnięte stany alarmowe.
9: Kandydaci na prezydenta Krakowa mają ostatnie 5 dni na przekonanie do siebie wyborców. W niedzielę krakowianie zdecydują o tym, kto będzie rządził ich miastem.
8: Przedterminowe wybory to efekt majowego referendum, w którym odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Teraz o jego stanowisko walczy 8 kandydatów i kandydatek.
13: Wszystkie sondaże wskazują na to, że w Krakowie dojdzie do drugiej tury. Również wszystkie sondaże wskazują na to, że w drugiej turze zmierzy się Łukasz Gibała, przewodniczący Stowarzyszenia Kraków.

0: dla mieszkańców i senator Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL.
1: Idąc na taką funkcję jak prezydent miasta, trzeba mieć pomysł na miasto w perspektywie co najmniej dekady. Taki pomysł mam.
2: Podchodzę do tych sondażów z radością, więc to, że walczymy, traktuję jako wyraz ogromnego zaufania ze strony mieszkańców do mnie.
0: Wszyscy kandydaci, nie tylko Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, zmierzyli się już w kilku debatach. Kampanię dominuje dyskusja o transporcie i komunikacji miejskiej, strefie czystego transportu, zadłużeniu Krakowa, presji deweloperów i turystyfikacji miasta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: W ciągu kilku lat liczba chorych na nowotwory głowy i szyi może wzrosnąć o 1/5, szacują lekarze. Ryzyko zachorowania rośnie u osób nadużywających alkoholu oraz palących papierosy.
4: Coraz więcej jest przypadków spowodowanych zakażeniem wirusem HPV, czyli brodawczaka ludzkiego, mówi profesor Karolina Dżaman.
5: HPV do tej pory kojarzyliśmy głównie z rakiem szyjki macicy, natomiast my wiemy, że część wirusów HPV również odpowiada za nowotwory głównie w zakresie gardła środkowego. To będą nowotwory języka, nowotwory migdałków, które właśnie spotykamy u osób, które ani nie palą papierosów, ani nie stosują alkoholu, a jednak ze względu na infekcję HPV są narażone na nowotwory głowy i szyi.
3: Od dziś do 25 września w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w wybranych klinikach będzie można zapisać się na badania profilaktyczne. Lista placówek jest dostępna na stronie www.głowaszyja.pl.
4: Jeszcze zapowiedź bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Gościem będzie Adrian Zandberg z partii Razem.
3: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Bez uników tradycyjnie o 8.13, a teraz mamy 7.05, to czas na sport, Dariusz Urbanowicz.
8: Też bez uników.
7: Też bez uników, oczywiście. Ale garda wysoko.
8: Garda zawsze. Już prawie mamy pierwszy medal Mistrzostw Europy w boksie. Ćwierćfinałowe zwycięstwo Elżbiety Wójcik z Irlandką Cleoną Darcy oznacza, że polska pięściarka już zapewniła sobie brąz, a kto wie, może w półfinale wygra z Turczynką Hawanur Ketudą i sięgnie po srebro, a nawet złoto. Dziś w Sofii ciąg dalszy czempionatu. Dominika Włodarczyk zajęła 9. miejsce w indywidualnej jeździe na czas. Ten wyścig odbył się pierwszego dnia Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym. W Montrealu jest selekcjoner kadry Sylwester Schmidt, który jest osobistym trenerem Dominiki Włodarczyk.
9: Przy okazji Mistrzostw Polski nieraz nadmieniałem, że w zeszłym roku, jak zobaczyłem, jak ona wygląda na czas, wygląda no w sensie pozycja, aerodynamika, waty, no to powiedziałem, no nie. Jeżeli myślimy o tym, żeby gdzieś tam walczyć w klasyfikacji generalnej na różnych wyścigach, no to tą czasówkę trzeba poprawić i to jest efekt rocznej pracy. Podoba mi się to bardzo, bo jak widać progres, no to wiadomo, że jest satysfakcja i moja, i zawodniczki.
8: Mistrzami świata zostali Szwajcarka Marlen Reusser i Belg Remco Evenepoel. Wyścigi ze startu wspólnego kobiet i mężczyzn w sobotę odpowiednio i w niedzielę. W Ekstraklasie 9. kolejka i kilka ciekawych wyników. Pogoń Szczecin pokonała w Gliwicach Piasta Gliwice 2-1. Zagłębie Lubin przegrało z Wisłą Płock 0-2. Legia Warszawa wygrała z Jagiellonią Białystok 3-1. W Poznaniu Lech rozbił Radomiaka 5-1. Mimo, że to Radomianie zdobyli pierwszą bramkę i to już po 16 sekundach meczu. Żużel. Unia Leszno wygrała z Motorem Lublin 46-44 w pierwszym meczu o trzecie miejsce Ekstraligi. Rewanż 3 października w Lublinie. KS Toruń pokonał Spartę Wrocław 55-35, a ten rewanż będzie 4 października. W niedzielnych meczach trzeciej kolejki hokejowej Ekstraligi Energa Toruń pokonała Polonię Bytom 4-1, Krakowia uległa Jastrzębiu 0-2, GKS Katowice wygrał z Podhalem Nowy Targ aż 10-1, a Zagłębie Sosnowiec przegrało z GKS-em Tychy 1-4, Tychy liderem. Udany weekend podczas letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rostowie. Polacy po trzykroć stawali na podium, 2 razy wygrywała Anna Twardosz, Paweł Wąsek wyskakał sobie miejsce 2.
10: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Pogodowe słowo dnia to dziś deszcz. O poranku pada na krańcach południowo-wschodnich i na Pomorzu. Po południu popada już w zasadzie wszędzie. całym kraju, a w Tatrach może spaść też śnieg, nawet 10 cm. Co na termometrach? W najcieplejszym momencie

0: Dnia będzie od 9 stopni na Podhalu do 18 na zachodzie, na ogół od 12 do 15.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Żegnamy reklamy.
0: Jest 7:09.
5: Zapraszamy do Trójki.
0: O co chodzi?
6: Jo. Jo? Jo. Jo, jo. Jo!
0: No o co chodzi?
7: Potrzebne jest tłumaczenie. Więc tłumaczę, to musiał być jakiś egoista, bo tak ten pan mówił chyba po śląsku cały czas. Ja. No wybitny egoista.
0: Egoista? Nie. Chyba nie. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie tłumaczenia tego jojo. Zapraszamy. Tu program trzeci i audycja poranna. Za chwilę krótki poradnik przetrwania dla grzybiarzy. A teraz Mela Koteluk i Ralf Kamiński. Zobaczyć ciebie.

0: Poniedziałek, czyli jest szansa na grzyby. Sezon trwa, a jednocześnie przybywa przypadków zagubień w lasach, przypadków utraty orientacji na grzybach właśnie. To nie trudno się dziwić. Można się zapatrzyć rzeczywiście pod nogi, w tę ściółkę i nieco zagubić. Tylko pytanie, co zrobić później? I pytanie, czy to problem w tych czasach? Telefonów, smartfonów, nawigacji, aplikacji i tak dalej. Łączymy się o poranku w Trójce z Krzysztofem Lisem, autorem bloga Domowy Survival. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: No to jak pan myśli, dlaczego ludzie dziś wciąż mogą się zgubić, skoro no właśnie mamy te wszystkie narzędzia, które powinny ułatwić odnalezienie drogi bezproblemowe?
1: Bo właśnie na nich po prostu polegamy i one wbrew pozorom czasem zawodzą, zaskakująco często zawodzą. Ja byłem w takiej sytuacji w niedzielę, w tym tygodniu, wczoraj. Pojechałem sobie rowerem na wycieczkę, zatrzymałem się w pewnym momencie na grzyby, chciałem sobie coś sprawdzić w internecie, patrzę, a tam akurat nie ma w tym miejscu zasięgu. I takich miejsc w Polsce, takich powiedzmy białych plam, czy może nawet niedużych, białych plamek na mapie zasięgu, jest całkiem dużo i wystarczy, że coś nam się przydarzy w takim konkretnym miejscu. To przecież nie zawsze jest tak, że my się w tym lesie musimy zgubić i stracić orientację przez dłuższy czas. Możemy na przykład złamać nogę gdzieś i leżeć w jakiejś dziurze, do której wpadliśmy. W sensie w jakimś niewielkim zagłębieniu terenu, gdzie akurat nie ma zasięgu i wtedy nie będziemy w stanie zadzwonić ani czołgać się z tą złamaną ręką czy nogą. Nie, z ręką złamaną to można. Z złamaną nogą.
0: I to oczywiście jest nikomu tego nie życzymy, prawda?
1: Nie,
0: ale to są sytuacje rzeczywiście, które mogą się przydarzyć także przy takim zupełnie przyjemnym weekendowym zbieraniu grzybów. No skoro są te białe plamy, to jaka jest nasza odpowiedź? Co zrobić? Jak się przygotować do takich ewentualnych sytuacji?
1: Podobało mi się to, co pan powiedział przed chwilą, jak zareagować, kiedy już taka sytuacja nastąpi. Tak naprawdę trzeba zareagować, zanim ona nastąpi. Jednym z takich najlepszych metod zabezpieczenia przed skutkami tego typu zdarzeń jest po prostu to, że damy komuś bliskiemu znać, gdzie się udajemy, o której zamierzamy wrócić, którędy będziemy się tam przemieszczać, czy rowerem, czy samochodem. I wtedy, kiedy na przykład damy znać, że na 17 powinniśmy być z powrotem, jest 17:30, 18 nas nie ma, to już można zacząć nas szukać. A jeśli wiemy dokładnie, w którym miejscu byliśmy, czy planowaliśmy być, no to ten obszar poszukiwania jest łatwo zawęzić i tym sposobem szansa, że zostaniemy odnalezieni, póki jest jeszcze w miarę ciepło, to nie jest to szczególny problem, ale niech będzie plus 5 stopni, niech zacznie być gorsza pogoda, wychłodzenie organizmu naprawdę może być źródłem poważnych problemów ze zgonem włącznie.
0: Ja sobie wyobrażam, panie Krzysztofie, że trudno jest się wybierać na grzyby, będąc obładowanym całym sprzętem survivalowym, jaki możemy skompletować w różnych sklepach. To co jest podstawą, kiedy wybieramy się na te rzeczywiście, na grzyby, na spokojny weekendowy spacer, na godzinkę, dwie, co ze sobą zabrać?
1: Telefon komórkowy każdy, większość z nas ma i warto tylko zadbać o to, żeby ta mapa w tym telefonie komórkowym była dostępna również bez zasięgu sieci. I są aplikacje, które do tego celu służą, są to popularne mapy instalowane razem z systemem operacyjnym w telefonie, też często mają taką funkcję, trzeba tylko tego poszukać w ustawieniach. I to jest coś, co nie wymaga od nas żadnego dodatkowego ciężaru do noszenia ze sobą. Ale z rzeczy, które warto zabrać z domu wychodząc poza tym telefonem komórkowym, ja nie będę tu mówił, że to jest nóż i krzesiwo, żeby można było sobie zrobić schronienie z gałęzi i rozpalić ogień za pomocą tego krzesiwa. Nic z tych rzeczy. Ale zapalniczka, gdybyśmy na przykład rzeczywiście potrzebowali zapalić ogień, jest w tym celu znacznie lepsza niż krzesiwo. Koc termiczny, taki, który się kupi w aptece za kilka złotych, on pomoże nam się uchronić przed niespodziewaną ulewą, ale też zmniejszyć straty ciepła, gdybyśmy się w tym lesie zgubili. Ale też można go rozwiecić na gałęzi na przykład. On będzie sobie tak falował na wietrze. Będzie widoczny z większej odległości. Może przyciągnie uwagę kogoś, kto później będzie nas szukał. Jeśli chodzi o telefon komórkowy, przydałby się też i powerbank. Ja wiem, że my zawsze wszyscy wychodzimy z domu z telefonem komórkowym naładowanym, chociaż tak naprawdę to nie. I w tej sytuacji, gdy się on rozładuje, no to kabel i powerbank, no oczywiście sam powerbank nie wystarczy, potrzebny jest też przewód. No i też trzeba pamiętać, żeby ten powerbank był naładowany. Jakaś latarka. Oczywiście latarki są bardzo często w telefonie komórkowym, albo można sobie ekranem poświecić, ale taka latarka, którą możemy zrobić, to lepiej jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Szczególnie fajne są latarki czołowe, które się dokładają w czoło. I może jakaś butelka wody, żeby odwodnienie bardzo szybko człowieka, nie chcę powiedzieć, że paraliżuje, ale utrudnia takie funkcjonowanie w sytuacji kryzysowej, bo się gorzej myśli, człowiek jest bardziej poirytowany. No i ta butelka wody rzeczywiście może ten problem, czy może nie tyle całkiem rozwiązać, co po prostu opóźnić. I to naprawdę jest tu momencie garstka rzeczy, tak?
0: To jest kilka rzeczy. Nieduży plecak, ewentualnie nawet można by te rzeczy do tego wiklinowego koszyczka na grzyby włożyć i też się razem z grzybami pewnie pomieszczą. Panie Krzysztofie, a przypomnę, Krzysztof Lis, autor bloga Domowy Survival, naszym gościem o poranku. Na koniec naszej rozmowy chciałbym jeszcze dopytać o kwestię kwestie działania

0: przeciwkryzysowego. Dużo się ostatnio o tym mówi, o kryzysach, o momentach zagrożenia, alarmach. Czy to, o czym pan mówił, to wyposażenie, to jest też wyposażenie, które może się przydać na co dzień w takim niepewnym czasie?
1: No tak, dlatego, że jeśli utkniemy na przykład w windzie z tymi rzeczami, które wymieniłem, to będziemy w stanie w tej windzie wytrzymać znacznie dłużej. Zakładam sytuację, że na przykład jest jakaś awaria elektroenergetyczna albo jakiś hybrydowy atak uszkodził stację energetyczną w tej naszej okolicy i po prostu w tym budynku, w którym jesteśmy, nie ma prądu i utkniemy w windzie, no to właśnie jeśli mamy ze sobą te rzeczy, to będzie nam tam znacznie łatwiej, nasze morale będzie znacznie większe, może będziemy w stanie pomóc komuś innemu, z kim tam w tej windzie siedzimy. Generalnie do wszystkich sytuacji kryzysowych przygotować się można względnie łatwo, jeśli się o tym myśli zawczasu, a nie dopiero wtedy, kiedy ta sytuacja nastąpi.
0: Właśnie, to myślenie.
1: Z tym lasem, nie?
0: To myślenie, tak. To myślenie to przede wszystkim i butelka wody, ja to popieram absolutnie. Absolutnie. Woda to jest podstawa. Krzysztof Lis, autor bloga Domowy Survival, był gościem Trójki o poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję,
0: to wyjaśnienie. Pozdrawiamy serdecznie. A teraz Editors i Seriously, to piosenka dnia w Trójce.

0: To piosenka dnia w Trójce Editors i Seriously. Seriously? Zawody motorniczych? Tak, mistrzostwa motorniczych tramwajów odbyły się w weekend w Warszawie. Wrócimy do nich w porannej audycji po 7.30. I przypominam, dziś też pytamy o słowa, które spotykają Państwo najczęściej. Słowa, które wręcz nachalnie towarzyszą nam w codzienności. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Chciałem zgłosić najczęściej powtarzalne słowo. Dobra, dobra, dobra, no dobra, dobra, no dobra, dobra.
0: Dobra, dobra, zupa z bobra kiedyś dopowiadali i człowiek się oduczył, ale jakoś ostatnio chyba powróciło, to prawda. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie słów, które pojawiają się w Państwa życiu najczęściej. A, i jeszcze to tłumaczenie tego jo, jo, jo by się przydało. O co chodziło w tym zdaniu? Dwie dwójki i siedem trójek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu.

0: kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.

bo w Leroy super akcja na panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:31. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
9: Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Andrzej Poczobut planuje wyjechać na Białoruś. Taką deklarację złożył w rozmowie w TVP Info, wskazując, że nadal chce działać na rzecz społeczności polskiej. Chce również napisać książkę o represjach ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.
10: Piszę książkę i będę pracował nad książką i na tym się skoncentruję. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych to faktycznie jest jakby teraz najważniejsza sprawa, którą chcę zrobić. To jest naturalne, że jest wewnętrzna potrzeba opowiedzieć tą historię od początku i do końca.
9: Andrzej Poczobut, dziennikarz i wieloletni więzień polityczny, wrócił przedwczoraj do Polski z krótkiej podróży na Białoruś. W przyszłym tygodniu planuje wylot do USA. Do Japonii zbliża się tajfun, niosąc ze sobą ulewne deszcze i wiatr wiejący z prędkością prawie 200 km na godzinę. Władze wydały ostrzeżenia przed powodziami i lawinami błotnymi. W nocy tajfun znajdował się około 110 km na południowy zachód od wyspy Hachijo. Zamknięto wiele odcinków kluczowych w Japonii autostrad. Są też utrudnienia na linii pociągów wysokich prędkości łączącej Tokio z Osaką. Nie żyje Presley Gerber, 27-letni syn Cindy Crawford. Z raportu lekarza sądowego, na który powołują się amerykańskie media, wynika, że zmarł w ośrodku odwykowym. Trwa wyjaśnianie przyczyn jego śmierci. Presley Gerber przyznawał się do problemów ze zdrowiem psychicznym i walki z uzależnieniami. W 2019 roku został przyłapany na jeździe pod wpływem środków odurzających i przeszedł specjalną terapię. Kolejny serwis w trójce o 8.
8: Do 8 jeszcze 27 minut, teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, zapraszam. Decyzja Moody's o obniżce ratingu Polski z A2 do A3 to sygnał ostrzegawczy dla polskich finansów publicznych. Nie była jednak zaskoczeniem dla rynku, mówi Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Colliers.
12: Agencja obniżyła rating Polski z A2 do A3, wskazując na utrzymujący się wysoki deficyt, rosnący dług i coraz wyższe koszty jego obsługi. Jednocześnie nie oznacza to nagłego pogorszenia wiarygodności Polski. Moody's miał dotychczas wyższą ocenę Polski niż dwie pozostałe główne agencje ratingowe. Po tej decyzji jej rating zrównał się z ocenami S&P i Fitch. Obniżka była częściowo oczekiwana i nie zmienia zasadniczo oceny fundamentów polskiej gospodarki.
11: Minister finansów powiedział, że traktuje decyzję poważnie, ale spokojnie. Andrzej Domański zapewnił,

że rząd będzie wzmacniać finanse publiczne, ale potrzebna jest do tego współpraca wszystkich instytucji, w tym prezydenta. Relacje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn nie są takie same we wszystkich zawodach. Jak podał GUS, największe różnice na korzyść

0: do 3,5 tony z przyczepą. Nie będą musieli rozliczać przejazdów w systemie e-toll, przypomina Krajowa Administracja Skarbowa. Konta rozliczeniowe tych użytkowników będą zamykane, a w ciągu 6 miesięcy kierowcy mogą zawnioskować o zwrot niewykorzystanych przez nich środków na wskazane we wniosku konto bankowe. Dolar dziś rano kosztuje 3,80 zł, a euro 4,36.
1: Poniedziałek będzie jednoznacznie deszczowy. Po południu przelotnych opadów można się spodziewać w zasadzie wszędzie w Polsce, a termometry pokażą na ogół od 12 do 15 stopni. Na Podhalu będzie chłodniej, na zachodzie kraju nieco cieplej, do 18. Jedna z twórczyń internetowych policzyła, ile razy w ciągu dnia usłyszy słowo mamo. Wyszło 322. A my pytamy o słowa, które państwo słyszą najczęściej.
2: Chciałam powiedzieć, że mam takie wrażenie, że w tej chwili takim słowem, które zdominowało nasz język, to jest słowo jakby. Wszystko jest jakby okej, jakby dobrze, jakby wesoło, jakby smutno. Nie da się tego słuchać po prostu.
3: Dzisiejsze słowo, które najczęściej młodzież powtarza, jest denerwujące i zaczyna zdanie od słowa ogólnie.
1: Ogólnie jakby mam też sprawę do państwa, a tak poważnie mówiąc, to szukamy tłumaczenia dla tego zdania, bo to podobno zdanie.
4: Jo. Jo? Jo. Jo, jo. Jo!
1: Dwie dwójki i siedem trójek.
5: Ja uważam, że ten pan nie jest Ślązakiem. Myślę, że bardziej pochodzi z rejonów pomorskiego, kujawsko-pomorskiego. I tłumaczenie tych słów brzmi tak, tak, tak, tak, tak.
1: O, sam ostatnio takie zdanie wypowiedziałem. Do małżonki oczywiście. Za 24 minuty ósma, tu trójka i audycja poranna, teraz Keen, Somewhere Only We Know. A za chwilę wracamy do mistrzostw motorniczych.

0: Na zegarach 7:40, tu trójka i poniedziałkowa audycja poranna. Najwyższy czas, żeby przypomnieć, że jutro, we wtorek, 22 września, jutro obchodzić będziemy Dzień bez samochodu, co oznacza wiele różnych okazji do darmowej przejażdżki koleją albo komunikacją miejską. Proszę sprawdzać i planować i oszczędzać na paliwie, co jest chyba w tym wszystkim najbardziej kuszące.
1: Zapraszamy do trójki.
0: A ten Dzień bez samochodu związany jest z trwającym Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu i również z tej okazji w Warszawie w weekend odbyły się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Zwyciężyli Czesi z Pragi, o czym już mówiliśmy Państwu w dzisiejszej audycji, a Polskę reprezentował m.in. gorzowski motorniczy Grzegorz Lechocki. Z panem Grzegorzem rozmawiał Paweł Turski, któremu pan Grzegorz zdradził m.in. to, że kilka lat temu porzucił, zdradził autobus na rzecz właśnie tramwaju i wyboru nie żałuje, choć praca nie należy do łatwych.
2: Praca motorniczego może wydawać się monotonna. Robimy 7-10 kółek, 10 godzin jazdy, potem przychodzi zmiennik, wracamy do domu. Ale proszę mi uwierzyć, poza tym trzeba zwracać uwagę na szyny, w jakim są stanie, czy jest śliska, czy jest mokra, czy jest czarna, czy jest gorąco, czy jest zimno, czy sieć jest oblodzona, czy nie, czy jest mocno napięta, czy słabo. To wszystko się przekłada na to, jak mogę ruszyć i to też przekłada się na komfort pasażera. Wszystkie te rzeczy składamy do kupy po to, żeby bezpiecznie dowieźć pasażera na czas. My odpowiadamy za życie i zdrowie pasażerów.
3: To co w takim razie trzyma przy tych tramwajach? Co jest takiego fajnego, że nie autobus, a tramwaj?
2: Przede wszystkim masa. To, że ten tramwaj jest większy, cięższy i też może zabierać więcej ludzi. Jak ja podjeżdżam na przystanek i widzę tabun ludzi. Otwieram drzwi, po chwili patrzę w lusterku i tych ludzi nie ma i oni są wszyscy w tramwaju. I najlepsze jest, jak zadaję jazdę i czuję, że ta maszyna, pomimo tego, że ma potężną moc, czuję, że jest ciężko i czuję tą całą masę ludzi, jak oni jadą. I potem to ruszam, hamuję gładko i z tego jestem zadowolony.
3: Karol Krawczyk, najbardziej znany motorniczy. Czy to jest dość wierne przedstawienie?
2: Przypomina mi się taka scena, kiedy Karol Krawczyk, to była scena kręcona na pętli przy dworcu wschodnim, kiedy pasażer przyniósł świnie i nie chciał wyjść. I proszę mi uwierzyć, ale zdarzają się takie kuriozalne sytuacje.
3: Czego można życzyć i tobie, i motorniczym?
2: Chciałbym, żeby pasażerowie popatrzyli na tego motorniczego tak łaskawszym okiem, że my jesteśmy ludźmi i też możemy mieć gorszy dzień, albo coś się wydarzyło przed chwilą, co po prostu powodowało, że no nie jest w pełni formy.
3: Bardzo ci dziękuję i wszystkiego dobrego.
2: Nawzajem.
0: Może warto się przyjrzeć pracy motorniczych jutro w ramach Dnia bez samochodu w większości miasta, może i we wszystkich nawet. Jutro komunikacja publiczna będzie darmowa. Grupa T-Love w trójce. Mamy 17 minut do 8, a propos motorniczych, to ja ich podziwiam. Zawsze trąbią, ale nigdy nie zwalniają.

0: Tila w Motorniczy w Trójce. 14 minut mamy jeszcze do 8, a o 8.13 rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochali, dziś Adrian Zandberg.
1: Tak, współprzewodniczący
0: Partii Razem. Dzień dobry.
1: Partii Razem. Będziemy rozmawiać o wyniku wyborów oczywiście landowych, między innymi w Berlinie, w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. W Berlinie akurat Die Linke, lewica, przyszła pierwsza na metę, ale w Mecklenburgii,
0: AfD.
1: Pomorzu Przednim, AfD, a CDU nawet nie weszła do instytucji, więc...
0: Lewica w odwrocie, tak? Takie tak. Pytanie dzisiaj, taką rzeczywistość
1: nie,
0: przedstawisz
1: nie,
0: panu
1: CDU, czyli chrześcijańska demokracja. CDU, nie, mhm. Nie lewica, bo lewica akurat SPD tam ma 35% i pół, ale porozmawiamy też o tym, czy można kupić sobie spotkanie z prezydentem. Newsweek i Radio Z o tym napisały, że 100 tysięcy dolarów za pakiet platynowy można zapłacić, żeby w Nowym Jorku spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim.
0: A czy bilet lotniczy wchodzi w te koszta?
1: Zdaje się, że nie.
0: A nie, to będzie ponad 100 tysięcy.
1: Spotkanie twarzą w twarz. Nie wiem, jak długo będzie trwało, ale też nie jest jasne, czy długa kolejka jest do Karola Nawrockiego i nie jest też jasne, na co te pieniądze pójdą.
0: O tym także o 8.13.
1: Serdecznie zapraszam.

0: To Ash is Stop the Wedding, a państwo dzwonią w sprawie słów słyszanych najczęściej.
1: Najczęściej słyszę okej, albo super. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Jeśli chodzi o słowo najczęściej powtarzane z kolei teraz, no to mi się wydaje,

0: Tak, bo to też jest powtarzane. Wiesz, no wiesz, a wiesz, wiesz.
1: Kiedy prowadzę dialog, słowo no, no, no.
2: A po której stronie to słowo no? Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie słów, które słyszą Państwo najczęściej. Spoglądam na zegar, 11 minut już niecałe do godziny 8, no to najwyższy czas na opowieść muzyczną Kuby Ambrożewskiego.
3: Piosenka do wyjaśnienia.
4: Blondie, Call Me. Na początek wyjaśnijmy jedno. Choć piosenka firmowana jest przez grupę Blondie, bardziej precyzyjne byłoby określenie jej solowym utworem Debbie Harry, wyprodukowanym przez Giorgio Morodera. Włoski luminarz muzyki disco był pod koniec lat 70. w bardzo wysokiej formie i miał wzięcie również jako autor muzyki filmowej.

Powierzono mu m.in. ścieżkę dźwiękową kryminalnego filmu Amerykański Żigolak z Richardem Gearem w roli głównej. Moroder skomponował temat muzyczny zatytułowany The Man Machine. Motoryczny utwór instrumentalny łączący taneczny rytm disco z brzmieniem rocka. Wyobraził sobie, że śpiewa go znana wokalistka. Do tej roli wytypował Stevie Nicks, jedną z liderek Fleetwood Mac. Nicks jednak była związana kontraktem, który nie pozwalał jej wziąć udziału w tym projekcie. Moroder zwrócił się więc do innej topowej gwiazdy, Debbie Harry, stojącej na czele grupy Blondie.

I był to strzał w dziesiątkę. Kary obejrzała film, a następnie niemal od ręki napisała słowa i melodie oddające klimat otwierającej go sceny. Moroder wysłuchał jej wersji i pokręcił z uznaniem swym wąsem. Od razu wiedział, że to murowany hit. Kiedy do studia wkroczył cały zespół, zaczęły się jednak schody. Blondie wywodzili się z punk rocka, a Moroder był wymagający i przyzwyczajony do określonego standardu. Na przykład tego, że zespół ma grać równo. Ostatecznie więc partie instrumentalne nagrali jego muzycy, w tym klawiszowiec Harold Faltermeyer, późniejszy król soundtracków z lat 80.

0: Solówka Faltermeyera nie spotkała się z uznaniem klawiszowca Blondie Jimmy'ego Destriego, który podobno cierpiał, wykonując ją podczas koncertów. A że Call Me stało się gigantycznym przebojem, niestety wyjścia nie miał.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
15: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
16: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
17: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
18: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
19: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy?
20: W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatny.

0: bezpłatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 21 września, jest 8. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik.
5: Triumf AfD i porażka CDU. Niemcy wybrali parlamenty w dwóch landach.
6: Otoczenie prezydenta mówi o fake newsie. Do rządzący domagają się wyjaśnień. Chodzi o medialne doniesienia w sprawie cennika spotkań z Karolem Nawrockim.
5: Akcja usuwania niewybuchu na autostradzie A6. Będą utrudnienia.
6: Katastrofą nazwał kanclerz Niemiec wynik jego CDU w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. W graniczącym z Polską landzie partia nie osiągnęła progu wyborczego. W Berlinie CDU straciła burmistrza i rolę największej partii na rzecz skrajnej lewicy.
5: Friedrich Merz zapewnił, że mimo tych wyników nadal będzie kierował rządem Niemiec i wprowadzał reformy, które mają przywrócić siłę gospodarczą kraju.
6: Te reformy są środkiem przeciw truciźnie autorytaryzmu, która wprowadza fascynację autorytarnymi rządami coraz głębiej w nasze społeczeństwo. To, co teraz trzeba zrobić, wymaga kręgosłupa, wytrwałości i cierpliwości. Jestem na to gotowy jako przewodniczący CDU i przede wszystkim jako kanclerz.
5: Mimo zwycięstwa AfD w Mecklenburgii i rekordowego poparcia w Berlinie, władze w obu landach będą sprawować partie lewicowe, bo AfD nie ma większości, by rządzić samodzielnie i nie ma chętnych do koalicji.
6: Kancelaria prezydenta zaprzecza, jakoby handlowano czasem głowy państwa. Z informacji, do których dotarli dziennikarze, wynika, że prywatna fundacja miała oferować możliwość rozmowy z prezydentem za 100 tysięcy dolarów.
5: Obóz rządzący domaga się wyjaśnień. Otoczenie prezydenta mówi o fake newsie. Z Nowego Jorku specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Agata Król.
7: W ofercie spotkania sektora biznesowego miały pojawić się pakiety sponsorskie. W ramach tego najdroższego miała znajdować się rozmowa z Karolem Nawrockim w formule 1:1. To fake news, oznajmił prezydencki minister Karol Rabenda.
8: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jakby bezpodstawne. Ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma.
7: Politycy koalicji rządzącej nie wierzą w te tłumaczenia. Chcą wyjaśnień, bo doniesienia medialne dotyczą prezydenta państwa. Wśród nich jest Monika Rosa z KO.
9: Pytanie brzmi oczywiście, czy kancelaria prezydenta o tym wiedziała. Oczywiście jest zaproszenie podpisane przez przedstawicieli kancelarii. Pytanie, czy wiedzieli o cenniku. Nikt nie płaci 400 tysięcy złotych bez obietnicy, że spotka się, porozmawia.
7: Prezydent Karol Nawrocki zainauguruje polsko-amerykański szczyt ekonomiczny w Nowym Jorku. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
6: Jedna osoba została poszkodowana w wypadku w miejscowości Szewce w powiecie kieleckim. Portal Echo Dnia podał, że to córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Policjantka oficjalnie nie potwierdza ani nie zaprzecza tej informacji.
5: Do zdarzenia doszło po 21 na trasie S7 na pasie w kierunku Warszawy, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
10: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu tego zdarzenia, 31-latka kierująca pojazdem marki Jaguar na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu, na skutek czego uderzyła w bariery energochłonne. Kobieta została przetransportowana do szpitala, skąd po badaniach została zwolniona. W chwili zdarzenia była trzeźwa.
5: Na autostradzie A6 na odcinku Szczecin-Podjuchy, Szczecin-Dąbie rozpoczęły się utrudnienia w związku z akcją podjęcia niewybuchu. Droga została zablokowana, RCB wysłało alert do odbiorców w 4 powiatach z zaleceniem niezbliżenia się do zagrożonego obszaru.
6: Trasa będzie nieprzejezdna od 9:30, utrudnienie ma potrwać 1,5 godziny. Niewybuch to ważąca około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Odkryto ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej.
5: Wieczorem rozpocznie się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku o nagrodę główną Złote Lwy powalczy 16 tytułów.
6: Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel mówi, że tegoroczny festiwal będzie wyjątkowy.
11: Otwieramy nowe 50 lat w historii polskiego festiwalu. 51. edycja, niezwykle istotna. Polskie kino ma się naprawdę nieźle.

0: Rolą naszą administracji rządowej jest nie przeszkadzać, a jeżeli możemy, to pomagać. I taką filozofię przyjęliśmy. Gdzie tylko to jest możliwe, realizujemy postulaty środowiska filmowego, aby móc wspierać ten sektor.
1: Filmem, który uświetni wieczorną galę otwarcia, będzie Dziki, Dziki Wschód w reżyserii Jana Holubka.
2: Trójka jest patronem medialnym festiwalu.
1: A to był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Na zegarach już prawie 5 po 8, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
5: Lech Poznań stracił gola po 16 sekundach od pierwszego gwizdka meczu z Radomiakiem, ale nie zbiło to mistrza Polski z pantałyku i pewnie wygrał 5-1. Piast Gliwice uległ Pogoni Szczecin 1-2, a Zagłębie Lubin przegrało z Wisłą Płock 0-2. W Białymstoku Jagiellonia Białystok przegrała z Legią Warszawa 1-3, mówi Paweł Wszołek.
6: Niepotrzebna ta stracona bramka, ale dodała trochę kolorytu. W przerwie powiedzieliśmy sobie, że już koniec tych meczów z wypuszczonym wynikiem. Musimy jeszcze strzelić następną bramkę. Oczywiście nie było łatwo, graliśmy z dobrą drużyną, ale koniec końców wygraliśmy 3-1 zasłużenie, uważam. Jest teraz czas, żeby się zregenerować, doleczyć tam niektóre drobne urazy i idziemy dalej po swoje.
5: Po 9 kolejkach liderem Górnik Zabrze, 3 punkty nad Legią i Kolejorzem. Paweł Wszołek wspomniał o czasie na regenerację, a wynika on z przerwy reprezentacyjnej. Już w piątek kadra Jana Urbana zagra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Selekcjoner ma spory ból głowy. Powołany bramkarz Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe. Podobno w jego miejsce na zgrupowanie ma przyjechać Bartłomiej Drągowski z Widzewa. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. Na pierwszy ogień na ulicach Montrealu odbyła się walka z oporami, czyli indywidualna jazda na czas. Polskę reprezentowali Dominika Włodarczyk, 9. miejsce, i Michał Kwiatkowski, który był 23. i stracił do Remco Evenepoela ponad 2,5 minuty. To 4. tytuł Belga w tej konkurencji, a wczoraj złoto na jego szyi wieszała Maja Włoszczowska z zarządu UCI. Wśród pań triumfowała Szwajcarka Marlen Reusser. Dziś na czas pojadą Orliczki i Orliczki. Liga Europy zamiast Ligi Mistrzów, skąd my to znamy? Takie rzeczy nie tylko w piłce nożnej, ale i koszykówce. Dziś Dziki Warszawa przegrały w finale turnieju kwalifikacyjnego z Rasta Wechta 82-93. Mimo porażki w finale Grzegorz Kamiński z Dzików był zadowolony z przebiegu i efektów turnieju w Samokowie.
7: Wzrośliśmy jako drużyna dużo. Te mecze nam dały, poszliśmy bardzo mocno do przodu. To, co trener mówił, możemy być z siebie zadowoleni, bo do ostatniej minuty tak naprawdę graliśmy z dobrą drużyną. Przed turniejem to nie było takie oczywiste, że będziemy w tym finale, więc uważam, że utarliśmy nosa dobrym drużynom, na które na pewno więcej ludzi stawiało.
5: Koszykarska Ekstraklasa ruszy 2 października. W hokeju mężczyzn już 3. kolejka, a u kobiet dopiero 1. Rekordowe zwycięstwo Polonii Bytom nad Krakowią 33-0. 9 bramek i 8 asyst zapisano w protokole meczowym przy nazwisku reprezentantki Polski Karoliny Późniewskiej.
8: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Poniedziałek będzie wietrzny, pochmurny i deszczowy. Dziś parasole czy płaszcze obowiązkowe, nie tylko do ochrony przed deszczem, ale także temperaturą, bo robi się coraz chłodniej. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 9 stopni na Podhalu do 18 na zachodzie Polski, ale w większości kraju niskie kilkanaście.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: 8:08.
10: Zapraszamy do Trójki.
4: Dzień dobry, zaczynamy nowy tydzień i podliczamy, które słowa słyszymy w ciągu dnia najczęściej.
11: Słowo, które najczęściej słyszę, to jest okej.
12: Redaktor Brzędowski przed chwilą wspomniał swoją małżonkę. Otóż myślę, że do małżonki najczęściej mówi się słowo zaraz. Wynieś śmieci zaraz, zrób tam coś zaraz. I to słowo zaraz w relacjach domowych, moim zdaniem, jeszcze dzieci mówią do mnie. Zaraz, zaraz.
4: Nie mogę tego oficjalnie i publicznie potwierdzić, więc nie potwierdzam.
13: Chciałam powiedzieć, że zauważyłam mojego 17-letniego syna, co drugie słowo, co trzecie słowo, że tak to ujmę. I proszę sobie wyobrazić, że mieliśmy wywiadówkę z uwagi na remont w szkole. Tak sobie siedzę, słucham i wychowawca mojego syna, że tak to ujmę, co drugie słowo.

0: szczerze, że jest bardzo pilnym uczniem w swojej szkole.
1: A to jest właśnie odpowiedzialność nauczyciela. Oto właśnie to. Za chwilę rozmowa bez uników. Gościem Renaty Grochol będzie Adrian Zandberg z partii Razem, a teraz grupa Pulp.

0: To Paul Pick, Come On People w trójce. Za chwilę 8:13, a to już czas na politykę. Adrian Zandberg i Renata Grochal, bardzo proszę.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami jest Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Witam pana.
3: Dzień dobry.
2: 100 tysięcy dolarów trzeba było zapłacić za pakiet platynowy, 50 tysięcy dolarów za złoty i za srebrny, 25 tysięcy dolarów. Prywatna fundacja sprzedawała miejsca na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim na takim polsko-amerykańskim forum ekonomicznym, które dzisiaj się w Nowym Jorku zaczyna. Prezydent ma tam wręczać odznaczenia.
3: To nie powinno tak wyglądać po prostu, bo jest zawsze tak, że są biznesy, które są zainteresowane dostępem do ucha polityków i z miłą chęcią za ten dostęp do ucha polityków zapłacą, no ale państwo to nie jest prywatne przedsięwzięcie, które może decyzję o tym, z kim będzie się spotykać głowa państwa, sprywatyzować i przekazać jakiemuś podmiotowi, który będzie sprzedawać na tego typu spotkania bilety. Jeżeli prawdą byłoby to, że to jest kupowanie spotkań jeden na jeden z prezydentem, no to

0: to uważam, że osoby odpowiedzialne za dopuszczenie do tego nawet na poziomie administracji prezydenckiej powinny ponieść odpowiedzialność, bo to jest też kwestia po prostu autorytetu państwa.
1: Według dziennikarzy Newsweeka i Radia Z, którzy sprawę ujawnili, to prezydencki minister Karol Rabenda wysyłał takie maile do różnych instytucji.
0: Chwały mu to nie przynosi, sprawie. Jednym słowem. Mówiąc całkiem poważnie, to znaczy my mamy w Polsce w ogóle duży problem z lobbyingiem, który dokonuje się w takich formach, których ani opinia publiczna, ani często nawet służby nie są tego świadome. Ja to widzę w parlamencie, widzę przedstawicieli różnych firm, którzy no naprawdę przynoszą gotowe poprawki parlamentarzystom, kładą je na stole, potem taki poseł zgłasza te poprawki na komisji.
1: Sprawa
0: latają,
1: zonda kryptogiełdy.
0: Ale nie tylko zonda, no przecież to był alkohol, to była kwestia aptek. Przecież widzieliśmy, pamiętamy tego posła z Platformy, któremu tam sieci apteczne przynosiły gotowe rozwiązania. To jest realny problem, bo my mamy w Polsce teoretycznie ustawowe przepisy, które mówią o tym, że ten lobbying jest pod kontrolą, ale realnie to tak nie wygląda. Realnie tej kontroli nie ma. I uważam, że rozbestwiło się wiele biznesów w Polsce i uznało, że to jest naturalne, że w ten sposób można wpływać na to, w jaki sposób są stanowione przepisy. Uważam, że powinniśmy poważnie porozmawiać o takich rozwiązaniach, jak te, które są w Parlamencie Europejskim, dotyczące realnej, a nie tylko teoretycznej ewidencji lobbyingu i spotkań lobbyingu. No i to dotyczy wszystkich ośrodków władzy. Mam tu na myśli i parlament, ale także prezydenta, a także rząd.
1: Za nami wybory landowe w Berlinie i w Mecklenburgii i Pomorzu przed nim i kolejny land, w którym do landowego parlamentu wygrywa skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec w Mecklenburgii i Pomorzu przed nim. ACDU, czyli Chadecja, która dzisiaj rządzi w Niemczech, nie wchodzi w ogóle do tego landowego parlamentu. Kanclerz Merz mówi, że to katastrofa, ale nie zamierza się podać do dymisji, bo ma ważne reformy do przeprowadzenia.
0: No sypie się niemiecki model społeczno-gospodarczy, się sypie w ostatnich latach, a CDU, które nim zarządzało, płaci za to polityczną cenę. Zresztą widać, niemiecki model opierał się na jakiejś stabilności, także życiowej stabilności dla ludzi. No, z tej życiowej stabilności zostało tyle, że kanclerz wychodzi na kolejne występy medialne i mówi, że trzeba zacisnąć bardziej pasa, że życie ma być jeszcze mniej stabilne, że koszty życia realnie wzrosną, a płace powinny stać w miejscu. I poza tym też Niemcy widzą, że ta stawka na to, żeby opierać się na importowanych nośnikach energii, to tak naprawdę źle zaprojektowana transformacja energetyczna z bezsensownym wyłączeniem elektrowni jądrowych i powolne tracenie konkurencyjności przez niemiecki przemysł, zwłaszcza ten mittelstandowy na rzecz Chin. Nie trzeba być wybitnym gospodarczym analitykiem, żeby zobaczyć, że coś się kończy i że ten niemiecki model gospodarczy jest w kryzysie.
1: No ale z drugiej strony Niemcy stawiają na, to już w drugim landzie, na partię jawnie prorosyjską.
0: No, to moim zdaniem jest symptom tego kryzysu. Tak? To znaczy widać, że partie establishmentowe w Niemczech po prostu słabną, bo nie mają odpowiedzi na pytanie o przyszłość. W związku z tym rośnie taka formacja jak AfD. I to widać szczególnie gdzie. No też pamiętajmy o tym, że Saksonia-Anhalt, którą wszyscy bardzo mocno w debacie publicznej przeżyli, to jest jednak bardzo mały i specyficzny niemiecki land. No, że Pomorze, tak, Mecklenburgia to też jest specyficzna część Niemieckiej Republiki Demokratycznej, dawnej.
1: Natomiast... No w Berlinie wygrywa Die Linke, a CDU jest na drugim miejscu.
0: No tak, ale też w Berlinie jest o tyle charakterystyczne, że jest miastem, które jest dotknięte konkretnym problemem. To znaczy, to jest problem mieszkaniowy. W Berlinie, mieszkańcy Berlina przegłosowali w referendum parę lat temu to, że chcą zdecydowanej reformy systemu mieszkaniowego, który jest tam dzisiaj zdominowane przez prywatne podmioty, takie jak Vonovia, ta zmiana nie została wdrożona. To znaczy głos ludzi nie został wysłuchany. Wyniki wyborów w Berlinie, moim zdaniem, są bardzo jasnym, czytelnym sygnałem. Tam będzie prawdopodobnie centrolewicowa większość rządziła miastem, że mieszkańcy Berlina chcą uregulowania sytuacji, jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy. Natomiast akurat w rezultaty ani AfD, ani prorosyjskiego

0: Związku Sary Wagenknecht w Berlinie nie olśniewają szczęśliwie. Więc ja myślę, że tu jest tak naprawdę kluczowa sprawa, która lekcja, którą mamy patrząc na to, co się dzieje na naszą zachodnią granicą. Że demokracja była stabilna, to ta demokracja musi rozwiązywać realne problemy ludzi, a nie zostawiać ludzi samym sobie i mówić, że muszą tylko zacisnąć pasa pracować ciężej i liczyć się z tym, że życie będzie
1: mamy rekordowy deficyt. O zaciskaniu pasa nikt nie myśli, przynajmniej na rok przed wyborami. Ale za tydzień wybory w Krakowie, według sondaży prowadzi Łukasz Gibała, na drugim miejscu Monika Piątkowska, Michał Drewnicki z PiSu na trzecim, ale Aleksandra Owca z partii Razem na czwartym miejscu i wyprzedza Darię Gosek-Popiołek z Lewicy.
0: Aleksandra Owca rośnie w wielu badaniach i to widać tam, że to po prostu jest trend. A przyczyna moim zdaniem jest bardzo prosta, to znaczy jej kampania to jest kampania o konkretach. Ona to jest kampania o mieszkaniach, to jest kampania o pracy i stabilności pracy, bo Kraków dzisiaj przeżywa bardzo dużą zmianę. To było miasto, w którym bardzo wiele miejsc pracy, to były centra usług wspólnych, usług biznesowych. Wejście sztucznej inteligencji z jednej strony, a z drugiej strony przenoszenie miejsc pracy do Indii, poza Europę, powoduje, że te stabilne, dobre miejsca pracy znikają i widać, że ta stawka obecnych władz na to, że po prostu zrobić z Krakowa monokulturę, jeżeli chodzi o rynek pracy, była błędem. Owca idzie z konkretnym programem wsparcia dla ludzi, którzy w tym momencie tracą nam pracę, zróżnicowania rynku pracy w Krakowie, ale też ze zmianami, jeżeli chodzi o mieszkania. Proponuję to, że wprowadzić publicznego operatora centrum najmu, bo dzisiaj jest tak, że pomiędzy człowiekiem, który wynajmuje mieszkanie w Krakowie, a tym, który ma mieszkanie do wynajęcia, jest pośrednik, który kasuje kilka tysięcy złotych, bierze pieniądze od jednej i od drugiej strony. W najzwyczajniej świecie miasto może go zastąpić, obniżając ludziom koszty życia i zapewniając bezpośrednie pośrednictwo i uczciwe, jednolite umowy, które chronią i uczciwych wynajmujących, i uczciwych najemców.
1: No ale z drugiej strony właściciele lokali w Krakowie, podobnie jak w innych dużych miastach, mają problem z najmem krótkoterminowym, z tym, że wynajmują między innymi Brytyjczycy, którzy są dużym problemem. W Krakowie przyjeżdżają na weekendy, wynajmują sobie mieszkania obok.
0: W dzielnicach centralnych rynek to wraz widać, że pcha w górę ceny z jednej strony, a z drugiej strony obniża jakość życia. Akurat radna Owca, bo Aleksandra Owca jest radną miejską w Krakowie, od lat z tą patologią walczy na tyle, na ile to możliwe na poziomie Rady Miasta. Natomiast no, prawda jest taka, że my tu potrzebujemy twardych zmian ustawowych, które ciągle jeszcze nie zostały przez parlament przyjęte, bo opór ze strony różnych grup lobbyingowych jest bardzo silny.
1: Ale
0: ja go widzę w parlamencie.
1: Czy partia Razem jest za takim wariantem maksimum, żeby wspólnota mogła, czy spółdzielnia decydować o tym, czy...
0: Ale to nie jest maksimum, to jest racjonalne rozwiązanie. Jeżeli mamy klatkę i na naszej klatce nagle ktoś nam zorganizuje w mieszkaniu naprzeciwko hotel, który działa 24 godziny, 7 dni w tygodniu i trwają tam ciągle imprezy organizowane przez właśnie angielskich turystów, no to przecież to nie jest normalne, to nie jest racjonalne. Jeżeli chcemy, żeby to regulować racjonalnie, to powinno być tak. I to jest nasza propozycja. Ustawa, akurat radna Owca uczestniczyła w przygotowaniu naszych poprawek do ustawy, które mam nadzieję, że będą głosowane na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Powinno być tak, że po prostu lokalna wspólnota wyraża zgodę. Jeżeli ktoś chce wynajmować w najmie krótkoterminowym, no to musi mieć na to zgodę sąsiadów, no bo od tego będzie zależało życie całej klatki, całego domu. Niestety widzę, że zwłaszcza jeżeli chodzi o sytuację w spółdzielniach, to rząd próbuje przepchnąć takie rozwiązanie, które praktycznie wszystkich mieszkańców spółdzielni realnie pozbawi kontroli nad tym, czy najem krótkoterminowy u nich w bloku jest, czy też go nie ma, bo są jakieś horrendalne progi zaproponowane, które realnie oznaczają, że nie będzie można uregulować tego najmu w ogóle. Więc to trzeba zmienić. Z takimi poprawkami będziemy walczyć o to, żeby je przeprowadzić na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Natomiast ja w ogóle nie uważam, że to jest wariant radykalny. Uważam, że radykalna jest sytuacja, którą mamy dzisiaj i zupełnie nieakceptowalna. To znaczy taka, że możemy któregoś dnia nagle się obudzić i zorientować się, że klatka, na której mieszkamy, nagle zmieniła się w imprezownię, a my nie mamy możliwości niczego realnie z tym zrobić. To jest moim zdaniem kompletnie irracjonalne i z tym trzeba skończyć. Tak samo jak z tym, no tak powtórzę raz jeszcze to, co mówiłem kilka minut temu, no z tą naprawdę dziwną sytuacją, w której pomiędzy kimś, kto ma mieszkanie do

0: najęcie na długi termin, a kimś, kto chce wynająć mieszkanie, no w 80% przypadków jest pośrednik, który kasuje grube pieniądze, a często też jest nieuczciwe, bo wszyscy znamy też te historie o tym, że ludziom są wciskane mieszkania, które są z grzybem, które są z karaluchami, tak, podpisują umowy, nie mogą się z tych umów później wykaraskać, bo umowy są tak zapisane, żeby nie dało się z tych umów wyjść.
1: Jak wam się udało?
0: Samorządowego centrum najmu i wyeliminowanie nieuczciwego pośrednictwa moim zdaniem jest drogą do tego, że i tu rzecz kluczowa, obniżyć koszty życia, bo my dzisiaj mamy problem w Polsce, realny problem w dużych miastach z kosztami życia.
1: Ale to o tym za chwilę, ale chcę pana jeszcze w części radiowej zapytać, jak wam się udało zebrać podpisy, bo Konfederacja nie zarejestrowała kandydata w Krakowie.
0: Mnie to zadziwia, muszę przyznać, bo
1: nie zebrała podpisów.
0: Są okręgi wyborcze w Polsce, w których nie ma dużych ośrodków miejskich i tam faktycznie zebranie kilku tysięcy podpisów może być trudne, bo nie ma tych rynków, nie ma miejsc, gdzie ludzie się zbierają, nie ma gdzie ludzi przekonywać do tego, że złożyli swój podpis, ale no, nie zebrać podpisów w drugim największym mieście w Polsce to świadczy o jednej z dwóch rzeczy. Albo o tym, że ktoś w tym mieście w ogóle nie ma poparcia politycznego. Ludzie po prostu nie chcą tej partii. Albo o tym, że ktoś jest bardzo nieudolny. No, chyba, że po prostu ktoś tam wewnątrz ten wysiłek sabotował. Bardzo mnie w ogóle dziwiły, bo tych informacji o tym problemach ze zbiórką podpisów było więcej, jak pani pamiętam, bo to
1: Marian Banaś nie zebrał.
0: Marian Banaś nie zebrał, tam Nowa Lewica z problemami zebrała. Mnie to dziwi, bo no, jednak milionowa aglomeracja to jest dosyć wdzięczne miejsce do tego, żeby ludzi na ulicach przekonywać, o ile oczywiście ktoś to realnie robi.
1: Ale Konfederacji nie zależało na tym, żeby wystawić swojego kandydata
0: nie
1: w Krakowie?
0: Nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale no, nie są tajemnicą chyba te historie o tym, że dwa skrzydła Konfederacji coraz mniej się lubią.
1: I, Nowa Nadzieja i Ruch Narodowy.
0: I niespecjalnie sobie nawzajem
1: to
0: pomagają.
1: To był kandydat Bartosz Bochenczak akurat Nowej Nadziei w Krakowie.
0: Myślę, że to są pytania, które pewnie trzeba byłoby zadać im i bardzo pewnie nie są zadowoleni, kiedy te pytania słyszą. Natomiast no myśmy zebrali podpisy chyba jako pierwsi, czy jako drudzy w Krakowie. Trudno mi powiedzieć, to musiałbym zapytać Aleksandrowce. Raczej z założeniem, że teraz czas przystąpić do realnej kampanii po zbiórce podpisów, która jest takim filtrem, który umożliwia albo uniemożliwia start. No, jak widać,
1: kogo partia razem poprze drugiej tury?
0: Aleksandrowce oczywiście.
1: A jeśli nie wejdzie do drugiej tury
0: Aleksandrowce? Walczymy o to, żeby taki był właśnie kształt drugiej tury. Nie wiem, czy pani widziała, pani redaktor, bodajże dwa dni temu były
1: no według sondaży w drugiej turze będzie Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.
0: Zobaczymy. Dwa dni temu były na przykład prawybory wśród młodych mieszkańców Krakowa. Tysiące młodych mieszkańców Krakowa wzięły udział w tych prawyborach. Wynik tych prawyborów był taki, że zgodnie z prawyborami wśród młodych mieszkańców Krakowa. Druga tura, co było Aleksandra Owca kontra Łukasz Gibała. Więc jak będzie za tydzień, zobaczymy.
1: Jak będzie za tydzień, o tym porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Adrian Zandberg, wiceprzewodniczący, współprzewodniczący partii Razem z nami zostaje. Proszę też z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Serdecznie zapraszam.
2: Dogrywka w internecie, a u nas za chwilę skrót serwisu i prognoza pogody. Tu Trójka i audycja poranna.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot różne rodzaje 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30

0: 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik.
5: Państwo to nie jest prywatne przedsięwzięcie, które może sprzedawać bilety na rozmowę z głową tego państwa. Tak Adrian Zandberg z partii Razem skomentował medialne doniesienie o handlu spotkaniami z prezydentem Karolem Nawrockim za 100 tysięcy dolarów.
6: Jeżeli prawdą byłoby to, że to jest kupowanie spotkań jeden na jeden z prezydentem, no to uważam, że osoby odpowiedzialne za dopuszczenie do tego nawet na poziomie administracji prezydenckiej powinny ponieść odpowiedzialność, no bo to jest też kwestia po prostu autorytetu państwa.
5: Cała rozmowa z Adrianem Zandbergiem na stronie internetowej Trójki na YouTubie. Ambasadorowie unijnych krajów podejmą dziś kolejną próbę przedłużenia sankcji na Rosję. Chodzi o czarną listę z zakazem wjazdu do wspólnoty i zablokowanymi aktywami w Europie. Słowacja uzależnia swoją zgodę od wykreślenia z tej listy dwóch oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana. W sprawie Usmanowa podobne żądanie stawia Francja. Pojawiły się spekulacje, że w zamian za to Azerbejdżan ma wypuścić z więzienia kilku francuskich obywateli. Także Luksemburg stwierdził, że jeśli zostanie wykreślony Usmanow, to z czarnej listy powinien zostać usunięty także Friedman. Dziś może dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski poinformował o rozmowie telefonicznej z amerykańskim przywódcą. Omówiliśmy wiele spraw, uzgodniliśmy spotkanie w Nowym Jorku, które może wiele zmienić, napisał. Podkreślił też, że są pomysły na deeskalację wojny z Rosją oraz rozwiązanie najważniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem energetycznym i żywnościowym oraz ochroną życia ludzi. Kolejny serwis Trójca o 9:00.
4: Popada dziś. W zasadzie wszędzie tych deszczowych chmur będzie dziś sporo nad Polską, a w Tatrach może też popadać śnieg. Już we wrześniu. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to mamy dziś w prognozie od 9 stopni na Podhalu do 18 na zachodzie. W sprawie tego zdania czy dialogu... Ratuje nas, zdaje się, sam autor.
7: Witam z tłumaczeniem tego jojo. Cześć, cześć. Czy to prawda? No prawda. No to okej. No to cześć, no to cześć. Pozdrawiam.
4: Jak niewiele słów czasem potrzeba, żeby się dogadać. Dosłownie kilka zdań wystarczy za to, by dobrze się bawić w mniejszej grze. Gramy już za chwilę, po raz pierwszy w tym tygodniu. A teraz zapisy. 22 i 7 trójek. Zapraszamy.

0: Just Like Heaven, The Cure w Trójce, 24 minuty do 9. Za chwilę mniejsza gra, w której weźmie udział pan Piotr z Płocka. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie słuchaczy.
0: Panie Piotrze, a na emeryturze, którą pan się już cieszy, to jakie słowa najczęściej pan słyszy?
1: Daj blika.
0: czyli jednak. A ta emerytura, tak, to wystarczy na te bliki?
1: Technika idzie do przodu.
0: Technika idzie do przodu, a emerytura musi wystarczyć.
1: Wystarcza.
0: No i bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, panie Piotrze. Za chwilę pan Piotr w mniejszej grze, ale czekamy jeszcze na przeciwniczkę lub przeciwnika dla pana Piotra. I oczywiście za chwilę także wylosujemy naszą zabawę, grę na dziś. 2 2 i 7 3. Zapraszamy.

0: Natalia Grosiak, zimno ciepło w Trójce. Za 20 minut dziewiąta.
1: Mniejsza gra.
0: A w mniejszej, na początek tygodnia, pan Piotr z Płocka, z którym już się słyszeliśmy, ale dzień dobry raz jeszcze, panie Piotrze.
2: Witam serdecznie.
0: A dołącza do nas pan Dariusz z Tarnobrzega, kierowca zawodowy. Dzień dobry, panie Dariuszu. Halo, halo, czy się słyszymy z panem Dariuszem?
2: Coś przerywa, ale już teraz jest dobrze.
0: A teraz już dobrze, dokładnie. Zgadł pan, trafił pan, słyszę pana doskonale, panie Dariuszu, więc możemy, jak rozumiem, zaczynać mniejszą grę z udziałem pana Piotra i pana Dariusza. Panie Piotrze, panie Dariuszu, najpierw musimy jednak wylosować kategorię. Puszczamy koło w ruch.
2: Stop.
0: I co my tu mamy na początek tygodnia?
1: Klasówka.
0: O, od razu w poniedziałek wyciągamy karteczki. Cały weekend był na naukę, panie Piotrze, panie Dariuszu. To sprawdzamy wiedzę ze szkoły podstawowej. Zaczynamy od pana Piotra. Panie Piotrze, kategoria konkretna, już przedmiot. O, może tak to nazwę. Przedmiot, biologia. Jak nazywa się proces wytwarzania związków organicznych z materii nieorganicznej zachodzący w komórkach zawierających chlorofil przy udziale światła?
2: Fotosynteza?
0: Tak, to jest fotosynteza. To jest fotosynteza.
2: To z tymi
0: liśćmi takie tam. Fotosynteza. 1-0, teraz pan Dariusz, panie Dariuszu, tak. Panie Dario Brzegu chciałem powiedzieć, to przez ten Tarnobrzeg chyba. Panie Dariuszu, fizyka. We wzorze V równa się S przez T, podstawowym wzorze na obliczenie prędkości, symbolem czego jest S?
2: S to jest czas.
0: Niestety nie. To droga. T to czas.
2: Droga.
0: Droga przez czas, droga. Czyli prędkość. Także ta na zegarach, czyli kilometry na godzinę. S przez T. Nie ma punktu? No to wracamy do pana Piotra, panie Piotrze. Historia. W 1000 roku odbyło się spotkanie ówczesnego księcia Bolesława z cesarzem niemieckim Ottonem III. Jak nazywamy to wydarzenie? Rok 1000. To się zresztą odbyło przy okazji pielgrzymki Ottona III do grobu świętego Wojciecha.
2: Hołd Pruski, nie.
0: To nie był hołd pruski, nie. I czas też mija już, panie Piotrze. To był zjazd gnieźnieński. Zjazd gnieźnieński. Otton III, jak każdy Otton w historii ówczesnych Niemiec, lubił Polaków, Henrykowie nie lubili. Akurat Otton lubił, więc przyjechał i dogadywał się z Bolesławem. Szansa na remis przed panem Dariuszem. Panie Dariuszu, to co pan za chwilę usłyszy, to gama C-dur. Do re, mi, fa i tak dalej. Proszę podać kolejne dźwięki tej gamy oznaczone literami. Zaczynamy od C, podpowiem.
2: C, D, G, A, H, C.
0: Za mało. C, D, E, F, G, A, H, C. To by była poprawna odpowiedź. No to nie mogę przyznać punktu. Rozumiem. Za mało dźwięków panu wyszło, panie Dariuszu. Zwycięża pan Piotr. Dzisiaj.
2: Gratuluję.
0: Skromnie, 1-0.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Panie Dariuszu, poprawka będzie następnym razem.
2: Ustna.
0: Proszę się przygotować do kartkóweczki. Pan Piotr dziś zwyciężył. Skromnie, 1-0. Panie Piotrze, gratuluję. I pan wybiera piosenkę, której posłuchamy.
2: Poproszę The Cult z płyty Love, utwór Love.
0: Dużo miłości w tym przesłaniu, a jakaś dedykacja? Dla kogo ta miłość?
2: Dla mojej żony, Aleksandry.
0: Nie spodziewałem się innej odpowiedzi. Pozdrawiamy panią Aleksandrę.

0: Jedna z twórczyń internetowych, Milena Bijata, policzyła, ile razy w ciągu dnia usłyszy słowo mamo. Wyszło 322 razy. A to nas zainspirowało do pytania o słowa, które państwo słyszą najczęściej. Garść odpowiedzi.
1: Słowem, które zdominowało nasz język, to jest słowo jakby.
2: Ogólnie.
3: Najczęściej słyszę okej, okej, okej, albo super, super, super.
4: No wiesz?
2: No, no, no.
5: To tak jest ciężko. I nie wiem.
4: Dobra.
6: Okej.
0: Okay. Okej, okay, okej, okay. A wniosek? Często słyszymy słowa, które jakby ogólnie niewiele wnoszą. Takie językowe wytryki.

0: Paul McCartney w trójce, Come Inside, a w studiu pojawił się już rówieśnik Paula, Michał Nogaś. Dzień dobry, witaj.
1: Właściwie jego starszy brat. Dzień dobry.
0: Chciałem ale z płytą, która też te czasy Beatlesów pamięta.
1: Tak, ale chcę odnieść się do jednej rzeczy związanej z językiem, jeżeli mogę.
0: Proszę bardzo.
1: Otóż słowo jakby i dokładnie jest w języku dzisiejszych jedenastolatek nadużywane. Moja córka mówi... No, byłam jakby w szkole.
0: A, widzisz, czyli coś byłam, ukrywa.
1: Jakby było dobrze. I ja pytam, co to znaczy jakby.
0: A ona na to, daj blika, tata.
1: Oj, daj spokój, tata.
0: A, daj spokój, daj blika pewnie.
1: Blika nie dam, ale dobrego dnia dam. I teraz powiedziałem słowa, które padną w dżinglu, za co przepraszam.
2: Dobrego dnia.
0: Akurat takich słów to nigdy za wiele, prawda? Więc
1: tak, jak gdybyś pytał, o czym dziś będzie, albo o kim, to będzie między innymi o Aniele.
3: Pasjonuje mnie wszystko, co jest związane z ekspresją, z wyrazem, z nastrojem. I w związku z tym piosenki moje są dramatyczne w różny sposób, bo zarówno w sposób, no nie wiem, tak potocznie mówiąc, smutny, przejmujący, jak i w sposób wesoły.
1: No i przyniosłem do studia piękną płytę, okładka z 67 roku, zobacz, tutaj podpisane. Ewa Demarczyk śpiewa piosenki
0: Koniecznego.
1: Muza, Made in Poland. Może zagramy z tej płyty, jeżeli nie trzeszczy i nie przeskakuje. O pani Ewie i o pewnym walcu dziś między innymi będziemy mówić.
0: To po dziewiątej. A to nie walc, ani walec.
1: Jakby.
0: To White Town, Your Woman.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ludzie w podróży w Trójce.
6: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska Białej.
7: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
6: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Audycja już do odsłuchania na stronie Trójki i na polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Obszańska.
8: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność.

0: Jakość na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 21 września, jest 9. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
4: Niemcy zagłosowali, o konsekwencje wyborów do dwóch landów zapytamy naszego korespondenta w Berlinie.
5: Państwo to nie jest prywatny biznes, mówi jej w Trójce Adrian Zandberg o rzekomym cenniku za spotkanie z Karolem Nawrockim.
4: Jest propozycja największego w historii rozszerzenia unijnych sankcji na Rosję. Znamy szczegóły.
5: Historyczna porażka Chadeków tuż przy granicy z Polską. W Mecklenburgii i Pomorzu przed nim kanclerska CDU nie wprowadziła żadnego posła do lokalnego parlamentu. Wybory w tym landzie wygrała skrajna prawica.
4: W Berlinie, gdzie też głosowano, zwycięzcą okazała się z kolei skrajna lewica. Łączymy się z Adamem Górczewskim, który na miejscu obserwował wybory, a teraz śledzi ich skutki. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Adamie, jak mocno zagrożona jest pozycja kanclerza Friedricha Merca?
6: Bardzo mocno. Chyba że wierzyć samemu kanclerzowi, który wieczorem zapewniał, że dalej będzie kierował rządem i realizował reformy. Już wtedy jednak, zaras po ogłoszeniu prognoz wyników, przyznał, że
7: es ist ein Desaster.
6: Doszło do katastrofy, ale w nocy, gdy policzono wszystkie głosy, skala tej katastrofy jeszcze się powiększyła, bo w Mecklenburgii, jak wspomnieliście, zupełnie poniżej progu wyborczego spadła CDU, a w Berlinie zwycięstwo z kolei skrajnej lewicy wzrosło do 7-procentowej przewagi, a to oznacza, że chadecy nie będą rządzić nigdzie. Skrajna prawica co prawda wygrała w Mecklenburgii, ale rządzić tu będzie koalicja lewicowa, podobnie jak w Berlinie, a to oznacza, że i z jednej, i z drugiej strony Chadecja poniosła po prostu tak dużą porażkę, że dzisiaj będzie bardzo weryfikowane to, co wczoraj zapewniał kanclerz Friedrich Merz, czyli że pozostanie kanclerzem.
5: O czym z Berlina mówił Adam Górczewski. Dziękujemy za relację.
4: Ponad setkę zdarzeń odnotowali minionej doby zachodniopomorscy strażacy. To z powodu silnego, porywistego wiatru, mówi Dariusz Szacht, rzecznik tamtejszego komendanta Straży Pożarnej.
8: Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim.
5: Synoptycy nadal ostrzegają przed silnym wiatrem nad morzem. Jego prędkość lokalnie może dochodzić do 100 km na godzinę. W związku z prognozowanym sztormem IMGW ostrzega również przed wezbraniem na wybrzeżu i morskich wodach wewnętrznych Polski.
4: 100 tysięcy dolarów za spotkanie z prezydentem. Według dziennikarzy Radia Z i Newsweeka prywatna fundacja organizuje spotkanie, na które zaprasza kancelaria prezydenta, a uczestnikom proponuje pakiety sponsorskie Silver, Gold i Platinum.
5: Jeśli to prawda, to osoby w to zaangażowane powinny ponieść odpowiedzialność, mówił Adrian Zandberg z partii Razem w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce.
9: To jest zawsze tak, że są biznesy, które są zainteresowane dostępem do ucha polityków. I z miłą chęcią za ten dostęp do ucha polityków zapłacą, no ale państwo to nie jest prywatne przedsięwzięcie, które może decyzję o tym, z kim będzie się spotykać głowa państwa, sprywatyzować i przekazać jakiemuś podmiotowi, który będzie sprzedawać na tego typu spotkania bilety.
4: Minister Karol Rabenda z Kancelarii Prezydenta, odnosząc się do sprawy, powiedział, że trudno dyskutować z czymś, czego nie ma.
5: Dla posłanki Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Olgi Semeniuk-Patkowskiej sprawa została już wyjaśniona.
10: Myślę, że ta sprawa po stronie Kancelarii Prezydenta została utransparentniona, wyjaśniona. Więc jest to dla mnie żadna nowość i nie wzbudza to we mnie żadnego niepokoju.
5: A cała rozmowa z Adrianem Zandbergiem na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
4: Jest propozycja największego w historii rozszerzenia unijnych sankcji na Rosję. Brukselska korespondentka Polskiego Radia widziała proponowaną czarną listę, na której jest 1571 osób, firm, instytucji i organizacji.
5: Negocjacje nad tymi sankcjami będą miały sens, jeśli dziś, a najpóźniej jutro, ambasadorowie unijnych krajów zgodzą się na przedłużenie czarnej listy, na której jest już ponad 3000 wpisów.
11: Najnowszą propozycję przygotowali eksperci z Unijnego Korpusu Dyplomatycznego. Sankcje mają uderzyć w kompleks wojskowo-przemysłowy. Restrykcjami mają być objęte 744 osoby pełniące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach uznanych za część tego kompleksu, a także 827 firm oraz instytucji i organizacji. Są wśród nich firmy z sektora lotniczego, także firmy z branży rakietowo-kosmicznej, stoczniowej, producenci elektroniki, urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych, firmy z sektora chemicznego czy z branży metalurgicznej. Są też zakłady remontowe i serwisujące.

0: Między innymi samoloty, okręty czy pojazdy opancerzone. To ma być reakcja Unii na nasilające się rosyjskie ataki na Ukrainę i ataki hybrydowe w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Klimat.
2: 47% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu.
3: Zachodnia, południowa, wschodnia i centralna Polska zmagają się z suszą hydrologiczną. Z kolei na wybrzeżu alerty przed nagłym wzrostem stanów wody.
2: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jest 5 po 9, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
6: Na Mistrzostwach Europy w siatkówce mężczyzn w Sofii ostatnie szlify przed jutrzejszym ćwierćfinałem. Polacy mają wyjść na trening o 17.30. Mecz z Niemcami we wtorek o 18.00. W 1/8 finału Rumunia niespodziewanie pokonała Ukrainę 3-0. Finlandia zwyciężyła Grecję 3-2. Francja wygrała z Portugalią 3-0, a Włochy z Danią 3-0 również. Francja zagra z Rumunią, Włochy z Finlandią. Belgów czeka jeszcze mecz z Czechami, a Słoweńców z Serbami. W Ekstraklasie rozpoczęła się przerwa reprezentacyjna. W piątek w Warszawie mecz Polska-Bośnia-Hercegowina i to w Lidze Narodów, a w 9. kolejce Pogoń pokonała w Gliwicach Piasta 2-1, Zagłębie przegrało z Wisłą Płock 0-2, Legia wygrała z Jagiellonią 3-1, w Poznaniu Lech rozbił Radomiaka 5-1. Unia Leszno wygrała z Motorem Lublin 46-44 w pierwszym meczu o trzecie miejsce żużlowej Ekstraligi. W rywalizacji o złoto KS Toruń pokonał Spartę Wrocław 55-35, rewanże 3 i 4 października. W hokejowej Ekstraklasie Energa Toruń wygrała z Polonią Bytom 4-1, Krakowia z Jastrzębiem przegrała 0-2. GKS Katowice wygrał z Podhalem Nowy Targ 10-1, trudny start sezonu dla młodziutkich szarotek. Zagłębie Sosnowiec przegrało z mistrzami Polski i liderami GKS-em Tychy 1-4. Anna Twardosz wygrała oba konkursy letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rostowie, Paweł Wąsek wyskakał sobie miejsce drugie. Dominika Włodarczyk zajęła 9. miejsce w indywidualnej jeździe na czas rozpoczynającej 99. kolarskie Mistrzostwa Świata w Montrealu.
7: W tamtym roku na Mistrzostwach Polski byłam 4. Na Mistrzostwach Polski byłam 4. W tym roku zaczęłam trenować tak naprawdę na rowerze czasowym, także dla mnie dalej to środowisko, ten świat jest nowy. Na pewno byłam pozytywnie zaskoczona, ale też, no nie ukrywam, na mecie już też no, słyszałam międzyczasy gdzieś tam wcześniej i też ja czułam, że jadę szybko.
6: Trenerem nie tylko kadry, ale też indywidualnym Dominiki Włodarczyk jest Sylwester Schmidt. I pytanie, jak szybko wczoraj jechała 39 km i 200 metrów, pokonała ze średnią szybkością prawie 45 km na godzinę. O blisko 2 minuty wyprzedziła ją Marlen Reusser ze Szwajcarii i wygrała. U mężczyzn po 4. tytuł w czasówce sięgnął Remco Evenepoel. Belka osiągnął średnią prawie 52 km na godzinę. 23. był Michał Kwiatkowski. Wyścigi ze startu wspólnego elity w weekend.
8: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Poniedziałek będzie jednoznacznie deszczowy. Po południu przelotnych opadów można się spodziewać w zasadzie wszędzie w Polsce i będzie na ogół kilkanaście stopni Celsjusza.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. My dziękujemy za poranne i językowe spotkanie w Trójce. Za chwilę na zegarze 2:09, a to oznacza, że Michał Nogaś mówi dzień dobry.
11: A nawet 3 będą za...
5: Za 9 sekund.
11: Za 9 sekund. 9:09.
12: Dobrego dnia.
11: O, właśnie w tym momencie. Jakoś tak sennie się w tym studiu, muszę przyznać, zrobiło dzisiaj o poranku. Wszedłem tutaj, kolega taki nierozbudzony. Jakby.
5: Jakby, ogólnie rzecz biorąc, jakby nierozbudzony.
11: Wiem, co
5: nie.
11: Może go obudzić. Takie dynamiczne oklaski. O, takie na przykład.
5: Panie, magia. Zadziałało.
11: Zaczynamy audycję dopołudniową, tak się wyrażę. Agnieszka

Na naszej stronie internetowej można znaleźć opowieść Jacka Hawryluka o tej płycie, o tym koncercie, o tym spotkaniu Zbigniewa Wodeckiego, Mitch and Mitch i orkiestry. Ależ to był czas wspaniały. Nie bez powodu zaczęliśmy od pana Zbigniewa, bo dziś będziemy wokół Krakowa i także jednej z jego piwnic krążyć w audycji Dobrego Dnia. Ale wcześniej... O, już zaczęli. Z przytupem. Zapowiadają nową płytę Surface, Echo and Sound. Ukaże się 30 października. To jest trzeci z niej singiel. Naprawdę. Na serio. I świetnie brzmi. Dlatego jest naszą piosenką dnia. Dziś Seriously, Editors.

0: Wiem, niełatwo w to uwierzyć, ale 32 lata ma to nagranie. Nene Cherry, Youth and Dur, 7 Seconds. A kto dziś jest bohaterką naszego spotkania w Dobrego Dnia?
1: Pasjonuje mnie wszystko, co jest związane z ekspresją, z wyrazem, z nastrojem. I w związku z tym piosenki moje są dramatyczne w różny sposób, bo zarówno w sposób, no nie wiem, tak potocznie mówiąc, smutny, przejmujący, jak i w sposób wesoły.
0: Tak mówiła lata temu Ewa Demarczyk, czarny anioł polskiej piosenki, której Grand Vals Beyond dziś jest piosenką, wokół której będziemy snuć opowieść. To jedna z 16 piosenek, które znajdują się na wystawie Za czym kolejka ta stoi? Nowej wystawie Muzeum Historii Polski. A tak o pani Ewie mówił Bogdan Micek, dyrektor piwnicy pod Baranami.
2: Była człowiekiem niezwykłym. Dzisiaj słuchając Ewę, no możemy się zachwytać nie tylko jej przepięknym głosem, ale w tym była energia niezwykła, w tym był żar, w tym była jakaś jasność. Nie ma drugiej osoby, która by tak przepięknie śpiewała piosenkę poetycką. Ona wyniosła tę piosenkę na wyżyny. I śpiewając, ona ponosiła taki niezwykły wysiłek, zarówno psychiczny, jak i fizyczny, bowiem ona cała drgała śpiewając. Także po takim koncercie musiała wiele rzeczywiście odpoczywać. Pozostawiła po sobie taką ilość przepięknych pieśni, blokowanych oczywiście później przez nią, bo my ją znamy z dwóch krążków. Natomiast jest około 60 utworów zarejestrowanych, które być może po jakimś czasie oczywiście ukażą się na antenach radia.
0: Tak mówił Bogdan Micek w sierpniu 2020 roku, gdy Ewa Demarczyk odeszła w wieku 79 lat.

0: Autopromocja.
1: Z Trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
2: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
3: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
2: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic.

0: jak tu działać.
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Żegnamy reklamy.
10: 9:31.
11: Informator ekonomiczny.
10: Za oknem wieje, liście spadają z drzew, a w studiu spokojna Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, a ze mną Katarzyna Henik z Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: ECK obserwuje coraz częściej nieuczciwych przedsiębiorców, którzy podszywają się pod rodzime sklepy, wykorzystują w nazwach polskie imiona, nazwiska albo miasta, a w rzeczywistości klienci mają potem do czynienia z przedsiębiorcami, którzy albo utrudniają, albo nawet uniemożliwiają egzekwowanie praw konsumenckich. Na czym polegają te problemy?
13: Już od początku tego roku zauważyliśmy pewien stały mechanizm. Konsument wchodzi sobie, wyszukuje w internecie stylowe, fajne ubranie. Często na zdjęciach bardzo dobrze widać, że wykonane. Wygląda nam materiał dobrej jakości. Decyduje się na zakup. Po czym okazuje się, że zupełnie rzecz, którą otrzymał, odbiega od tego, co zobaczył na zdjęciu. Jest to tak zwana szmatka w porównaniu do tego, co, jak to było wygenerowane, już możemy powiedzieć, przez AI na tych stronach internetowych. I decyduje się, że coś trzeba z tym zrobić. Czyli albo zwrócę, albo zareklamuję. No i tu zaczynają się schody. Bo po pierwsze zaczyna sprawdzać, że w regulaminie, że ten sklep nie jest zarejestrowany w Polsce. No dobrze, ale okej, to w sumie nie jest żadna przeszkoda. Idźmy dalej. To czy możemy zwrócić ten produkt? Okazuje się, że nie ma adresu do zwrotu albo adres jest podany nagle do jakiegoś miasta w Chinach. Przepraszam. No dobrze, w takim razie próbuję się skontaktować z tym przedsiębiorcą. Niestety albo nie może, to znaczy dzwoni bez odpowiedzi, jest telefon, albo wysyła maila, albo zostaje bez odpowiedzi, albo jest odpowiedź, ale zdawkowa często.
12: Ktoś przyciąga tę komunikację, nie chce od razu.
13: Tak, nie jest taka jednoznaczna, konkretna, która by pozwalała jakimś procesowi iść do przodu. No więc konsument się zwraca często właśnie do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, bo te sklepy są zarejestrowane najczęściej w Niderlandach. Zdarzyło się też, że w Belgii czy w Wielkiej Brytanii. Natomiast schemat, który my zauważyliśmy, to są właśnie Niderlandy. No i konsument pragnie uzyskać od nas pomoc, bo ogólnie też tym się zajmujemy. Natomiast po drugiej stronie, jak się okazuje, jak my się zaczęliśmy kontaktować z tymi przedsiębiorcami, no to są takie struktury, można powiedzieć już, że oszukańcze. To znaczy one nie są nastawione na to, żeby sprawy rozwiązać, nie mają dobrej woli, żeby rozwiązać te sprawy, więc albo się w ogóle z nami nie kontaktują, bądź to są takie fasadowe sklepy, które właśnie stosują te, możemy powiedzieć, że nie mają dobrej woli po prostu, bo nie ukrywają się pod fasadowymi nazwami, tak jak pani powiedziała, że to jest konstrukcja.

0: lokalizacja, imię, nazwisko, miasto. Ja mam tutaj nawet przykłady, które już to są sklepy, które zostały zablokowane przez CERT, ale może tak będzie wyraźnie, jak je przytoczę. Hanna-Kraków.pl, Zosia-Warszawa.com, Oliwia-Kraków.pl.
1: Czyli to przykładowe.
0: Eliza-Wrocław.com.
1: Tak, możemy w nieskończoność. One są na Państwa stronie internetowej i to warto tam sobie zajrzeć. Czyli na co uważać, bo wynika z tego, co Pani opowiada, że lepiej wcześniej zadbać o swoje prawa.

0: marynarkę, więc co możemy zrobić, jeżeli widzimy taki sklep? To po pierwsze, sprawdźmy, gdzie jest zarejestrowany. Czyli nie tylko zakładka kontakt i szybkie sprawdzenie, że to jest na przykład właśnie Warszawa, jest jakiś podany polski adres. Nie, idźmy do regulaminu. W regulaminie miejsce rejestracji. No, samo miejsce rejestracji też do końca nie powinno. Są też uczciwe sklepy, które działają też i na terenie Niderlandów, prawda? Tak. Więc sprawdźmy, jaka jest procedura zwrotu towaru. Ona nam dużo powie. Czy jest podany już adres? Czy my dopiero musimy o ten adres żebrać w mailach już do przedsiębiorcy, jak się coś stanie? Bo często to naprawdę wygląda jak żebranie, bo ja chcę zwrócić ten towar, proszę mi powiedzieć, gdzie ja mogę zwrócić ten towar.
1: Tak, no i też opinie pewnie są ważne.
0: A trzecia rzecz, tak. Mhm. I czy to w Google'ach po prostu wyszukujemy, czy już narzędzia AI nam pomagają zebrać zewsząd też te informacje z różnych stron. Formują się takie grupy na Facebooku czy na innych portalach społecznościowych. Ja nawet mogę przytoczyć, jak wygląda wzajemne ostrzeganie się już konsumentów. Na przykład ktoś pisze, uważajcie na zakupy na tej szemranej stronie. Wysyłają co chcą, a w razie reklamacji każą towar odesłać do Chin. Czy ja dostałam jakiś tam, ale to jest oszustwo, śmierdzi i naciągacze zmieniają tylko nazwy firmy.
1: Czyli to już tak, czerwone światełko nam się zapala. I jeszcze tak, jeszcze ważna zasada, jak widzimy jakiś taki podejrzany sklep, to zgłaszajmy to do CERT Polska, bo będzie wszystkim łatwiej.
0: Tak, można tam po prostu szybko wyjaśnić, o co chodzi i dzięki temu inni po prostu nie będą narażeni na
1: kłopoty,
0: na problemy.
1: Tak. Katarzyna Henik z Europejskiego Centrum Konsumenckiego dzisiaj w Studiu Trójki. Dziękuję bardzo.
2: Informator ekonomiczny.
3: Ja też dziękuję Sylwii Zadrożnej i pani Katarzynie. To był pakiet istotnych, ważnych informacji. Każdego z nas raz na jakiś czas spróbują oszukać. Nie dajmy się. A to nowe komety z nowej płyty. 23 minuty do 10. Jadą.

0: Patrzą komety nowe, patrzę za okno przy Myśliwieckiej. Liście opadają, wieje, zanosi się na deszcz. Ma być deszcz dziś w całej Polsce. O 2:05 w nocy z wtorku na środę skończy się lato, zacznie się jesień, a myśmy dzisiaj Państwa jeszcze o nic nie zapytali. A przecież mamy jeszcze nieco koszulek z naszej wakacyjnej kolekcji, koszulek programu trzeciego, więc najciekawsze telefony, jeżeli Państwo chcą się z nami podzielić swoimi wspomnieniami. Jakie to było lato 2026 roku dla Państwa, w Państwa życiu? 22:07. To jak Piotrka czeka na telefony, można dzwonić, mamy koszulki. Lato było zbyt krótkie, za szybkie. To sam sobie przyznam koszulkę pierwszą. Można do nas dzwonić. 22:07. Trójek. Jakie było to lato w Państwa życiu?
1: Dobrego dnia.

0: Cóż to był za zespół In Excess, Baby Don't Cry. Bardzo proszę o nie przesyłanie mi prywatnych wiadomości. Czy mogę taką koszulkę? Nie chce mi się dzwonić, taki poniedziałek. Lato było takie sobie. Nie, nie. 22 i 7 trójek. Koszulki mamy dla tych, którzy opowiedzą, jakie było to lato, które się skończy w nocy z wtorku na środę. Lato w państwa życiu. A dziś u nas w audycji sięgamy po nagrania i wspomnienia o Ewie Demarczyk, o czarnym aniele polskiej piosenki. Tak o jej wizerunku scenicznym i nie tylko mówił niegdyś Tomasz Szachowski, dziennikarz Polskiego Radia.
1: Gdy przypominamy sobie Ewę Demarczyk na estradzie, to powiedziałbym, zaskakująca jest w stosunku do dzisiejszych doświadczeń i dzisiejszej rzeczywistości estradowej ogromna oszczędność środków. Czerń, biel, snop, światła, jeden reflektor, mikrofon i ona.
0: I ona, Madonna, czarny anioł. Tak z jej twórczością mierzyła się niegdyś Justyna Steczkowska.

0: zaśpiewać to, to naprawdę trzeba mieć i dykcję, i wyczucie muzyki, rytmu, taktu, no i przede wszystkim się nie obawiać, by po Ewie Demarczyk wejść w te, w cudzysłowie, buty. A tak wielką artystkę wspominał kompozytor Zygmunt Konieczny.
1: Miała charakter tak jak na scenie, dynamiczny, apodyktyczny, dramatyczny i to jednak powodowało na scenie wspaniały efekt, a w rozmowach i na próbach no to była trudna robota i trudna praca. No ale to tak zdaje się naturalne, że jeżeli ktoś jest taki dynamiczny na scenie, no to powinien być również dynamiczny i w życiu prywatnym.
0: I zostały we mnie słowa pana Micka, który przypominał, że Ewa Demarczyk po koncercie musiała odpocząć, bo cała była

0: w drganiach, kiedy wykonywała kolejne utwory z muzyką Zygmunta Koniecznego. Między innymi w sieci można znaleźć występ pani Ewy z Sopotu z 1964 roku z festiwalu piosenki. Tam wykonywała Grand Vals Beyond, nagranie, którego posłuchamy dzisiaj po 10:00. Wszystko oczywiście w ramach naszego przyglądania się uważnego wystawie Za czym kolejka ta stoi. 16 piosenek, które opowiadają historię Polski Ludowej przez piosenki właśnie, przez nagrania. Jedna z osób, która te utwory wybierała, będzie Państwa i moim gościem po 11:00. To jest nasz kolega redakcyjny Piotr Metz. A my pytamy o to, jak się Państwu lato w tym roku potoczyło.
1: Ja chciałbym odpowiedzieć, że moje lato było wystrzałowe, rozwojowe, bo znalazłem nową pracę jako listonosz. Bardzo dobrze się pracuje. Myślałem, że to będzie trudna praca, a się okazuje, że jest bardzo fajna i przyjemna.
0: Gratulacje, panie Miłoszu. Mamy nadzieję, że przesyłki nie są zbyt ciężkie. W utworze, którego słuchaliśmy przed chwilą, Ewa Demarczyk śpiewała o Leonardach w smutnych minach w 1934 roku. Leonard Cohen się urodził. Dziś jego urodziny. Machamy tam w stronę chmurki, mistrzu. No i dziękujemy, że kiedyś odwiedziłeś nas tutaj przy Myśliwieckiej. First we take Manhattan, then we take Berlin. 8 minut do 10:00.

0: music. Remember me, I brought your groceries in.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwie tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Poniedziałek, 21 września, minęła 10. Michał Nogaś, dzień dobry. Tu program trzeci, a w nim serwis. Dyżur zaczyna Anna Zaleśna-Sewera.
8: To katastrofa, mówi kanclerz Niemiec o wynikach lokalnych wyborów. Triumfują prawicowa AfD i lewica. Postrzelił dwóch mężczyzn koło Olkusza. 52-latek zatrzymany. Wkrótce usłyszę zarzuty. W transporcie wojskowym coś poszło nie tak. Efekt to

0: kilka uszkodzonych znaków drogowych w Łomży. Skrajne partie wygrały lokalne wybory w Niemczech. Prawicowa AfD w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, lewicowa Die Linke w Berlinie. Wyniki głosowania mogą zatrząść niemiecką sceną polityczną, bo katastrofalny wynik zaliczyła partia kanclerza Friedricha Merza.
1: Posłów CDU zabraknie w Landtagu Mecklenburgii Pomorza Przedniego. HDC-y pierwszy raz w wyborczej historii Niemiec nie przekroczyli progu wyborczego. W Berlinie, gdzie mieli dotąd burmistrza i kierowali koalicją, CDU zajęła drugie miejsce i szanse na dalszy udział w rządzeniu stolicą są iluzoryczne, bo w obu landach najbardziej prawdopodobne są rządy koalicji lewicowych. Podliczenie wszystkich głosów zwiększyło jeszcze skalę zwycięstw AfD i lewicy względem opublikowanych po zamknięciu lokali wyborczych prognoz wyników. Partia skrajnej prawicy zebrała w Mecklenburgii Pomorzu Przednim 38% i wypracowała 3 punkty procentowe przewagi nad socjaldemokracją. Die Linke w Berlinie przekonała więcej niż co czwartego wyborcę i o 7 punktów procentowych pokonała kanclerską HDC-ję. Kanclerz Friedrich Merz komentował wynik swojej partii jako katastrofę.
2: Es ist ein Desaster.
1: Ale po tych słowach skala porażki CDU jeszcze urosła, dlatego jego zapewnienie, że będzie dalej kierował rządem, będzie dzisiaj weryfikowane. Ze Schwerina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Utrudnienia na trasie kolejowej między Pszczółkami a Tczewem na Pomorzu. Doszło do śmiertelnego potrącenia w okolicach stacji Miłobądź. Ruch pociągów jest wstrzymany. 52-latek zatrzymany w związku z postrzeleniem dwóch osób w Bukownie usłyszy zarzuty. Wczoraj wieczorem po krótkiej obławie policja schwytała podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób w niewielkiej miejscowości koło Olkusza w Małopolsce. 52-latek miał wyjść z lasu i strzelić do dwóch mężczyzn. W chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu, informuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
3: Policjanci prowadzą teraz z nim czynności w komendzie powiatowej w Olkuszu. Następnie zostanie jeszcze dzisiaj doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu. Policjanci znaleźli też broń, z której mężczyzna strzelał. Był to pistolet czarnoprochowy. Ten pistolet został zabezpieczony do badań.
0: Jeden z ranionych mężczyzn trafił do szpitala w ciężkim stanie. Polityczne konsultacje w kuluarach 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rozpoczyna się ona jutro, ale już dziś pierwsze spotkania przywódców. Agata Król.
4: Debata generalna rozpocznie się we wtorek, ale już od poniedziałku w agendach delegacji znajdują się spotkania na marginesie wydarzeń w ONZ. Polski prezydent na ten dzień ma zaplanowane 3 rozmowy z sekretarzem generalnym organizacji Antonio Guterresem i przewodniczącym 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Kalilurem Ramanem. Wcześniej jednak będzie miał okazję porozmawiać z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. O jego dominującym temacie informował minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta.
5: Spotkanie z prezydentami 3 państw bałtyckich w kontekście wyzwań natury bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej, Wschodniej, Północnej.
4: Serię spotkań w tygodniu wysokiego szczebla sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpoczyna też wicepremier, minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski. Zaplanowanych ma blisko 30 rozmów w różnych formatach z przedstawicielami każdego regionu świata, w tym nieformalne spotkanie szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
0: Kilka uszkodzonych znaków drogowych jednej z ulic w Łomży to efekt porannego przejazdu transportu wojskowego. Według kierowców, którzy to obserwowali, lufa przewożonego czołgu wystawała poza obrys lawety i uszkodziła znaki, które były na pasie rozdzielającym jezdnie. Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz Polskiego Radia Białystok, najprawdopodobniej doszło do awarii, dlatego wieżyczka zmieniła położenie. Sprawę wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa. I jesień nad Bałtykiem ma swoich fanów, choć jest po sezonie i na upały nie ma co liczyć. W Międzyzdrojach jest nadal sporo turystów. Jak mówią naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej, wrzesień nad morzem ma dużo zalet.
6: Mniej ludzi, o wiele przyjemniej się czas spędza. My bardzo kochamy jesień nad morzem, wiosnę i jesień, bo jest mniej ludzi.
7: Zakorzystać, póki dzieci są w wieku przedszkolnym.
6: Tak jest, przedszkolny i szkolny, już tutaj zeróweczka nasza. Cieszycie się, że jesteście nad morzem?
8: Tak.
7: Kto usprawiedliwienie napisał?
6: No oczywiście, że mama.
7: Co tu jest teraz cudownego?
9: Mało ludzi. Albo mniej może. Pies może biegać, piękna pogoda, ciepło.
7: Co pani będzie robić?
9: Spacerować, jeść rybę i się cieszyć plażą i wschodami, i zachodami słońca.
0: Nad morzem dziś maksymalnie 15 stopni i silniejszy wiatr. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Może przelotnie padać, a miejscami zagrzmi. Od 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum, do 17 na zachodzie.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: 5,5 minuty po 10.

0: dobrego dnia.
1: Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kamasiełek i Michał Nogaś. Polecamy się do południa. Dzisiaj ważna rocznica, choć smutna, nie ukrywajmy. 15 lat temu, po 31 latach istnienia, rozwiązał się zespół R.E.M.

0: Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, jakie było lato dla mnie i dla mojej żony. Po pierwsze, jeszcze trwa, także nie było. Po drugie, że w wieku 67 lat, a żona 59, spełniliśmy swoje marzenie i wybudowaliśmy dom nad jeziorem, na którym planujemy siedzieć na pomoście, który też już jest, machać nogą, robić nic, no i oczywiście słuchać kochanej trójki.
1: Oczywiście w naszych koszulkach i pani, i pan będą mogli machać nogami z tego pomostu, na tym pomoście. 22,7 trójek. Dzisiaj nieśpiesznie pytamy państwa o to, jakie było lato 2026 roku w naszym życiu. On też za chwilę o lecie zaśpiewa. Podam adres mailowy michał.nogaś@polskieradio.pl. Kto pierwszy, to nie dziś. Dziś ci, którzy mnie przekonają, że bardzo chcą posłuchać. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tak po polsku i niekoniecznie również brzmi tytuł nowej płyty Artura Rojka. Płyta tygodnia w Dobrego Dnia.
2: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

0: Toilet Box i Agnieszka Łukasiewicz i ja śpiewaliśmy sobie For the USA i tak dalej. No dobrze, to jest ten czas, żeby spotkać się z kolejną piosenką, która pojawia się na wystawie Za czym kolejka ta stoi w Muzeum Historii Polski. To będzie też ważny dla mnie moment, bo zagramy z płyty winylowej, jeżeli się uda. Z płyty winylowej z kolekcji mojego taty, ale o tym za chwilę.
1: Ponad czasem.
0: Ta płyta nosi tytuł Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego i na tej płycie jest napisane tak między innymi Juliusz Kedwiński. Napisał? Juliusz? Śpiewała od najwcześniejszego dzieciństwa, ale nie myślała o karierze pieśniarki. Chciała być pianistką, lecz po roku nauki w szkole muzycznej przeniosła się na architekturę. Marzyła też o medycynie. Repertuar trudny, dziwny, niespotykany, o wielkich wartościach poetyckich. To z okładki płyty. W 1964 roku Grand Vals Beyond przyniósł Ewie Demarczyk drugą nagrodę podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. Płytę z tym utworem wydano, no właśnie, w 1967 roku. Przypomnę tytuł wydawnictwa, 10 utworów na nim. Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego. Wśród nich ten dzisiejszy. Sukces przyszedł, o czym za chwilę opowie Michał Margański, kilka lat po tym, jak Ewa Demarczyk weszła do środowiska krakowskiej bohemy artystycznej.
2: Właściwie wszystko zaczęło się w piwnicy pod Baranami, do której Ewa Demarczyk dołączyła po rozpoczęciu kariery w kabarecie Cyrulik Akademii Medycznej w Krakowie. Piwnica bowiem była idealnym miejscem dla artystycznych talentów, nie znoszących szufladkowania.
3: Wyszukałem piwnicę w Domu Kultury pod Baranami, w Pałacu pod Baranami.
2: Tak,

0: początki piwnicy wspominał profesor krakowskiej ASP Bronisław Chromy.
1: Myśmy byli świeżo upieczonymi absolwentami Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych i piwnica, w której zaczęli się gromadzić architekci, muzycy, plastycy, aktorzy, był tym kotłem.
0: W kotle bulgotało talentami i kreacją, która rodziła się na przecięciu współpracy niepokornych artystów. Ewa Demarczyk poznała tam Zygmunta Koniecznego. Kompozytor był autorem muzyki, do której śpiewała nasza dzisiejsza bohaterka.
2: Walca Brienne napisałem, zanim poznałem Ewę, z myślą o tego typu ekspresji, czyli jakby spotkaliśmy się w sytuacji takiej, powiedziałbym, idealnej. Ja potrzebowałem tego typu wykonawczynię, a ona była taką.
3: Pasjonuje mnie wszystko, co jest związane z ekspresją, z wyrazem, z nastrojem. I w związku z tym piosenki moje są dramatyczne w różny sposób, poza różną w sposób, no nie wiem, tak potocznie mówiąc, smutny, przejmujący, jak i w sposób wesoły.
0: Usłyszeli Państwo Ewę Demarczyk pytaną o naturę swojego śpiewania. W latach 60. była artystycznym zjawiskiem kontrastującym z gomułkowską rzeczywistością, co z kolei wspominał dziennikarz Tomasz Szachowski.
4: W tej scenerii nagle pojawia się niebywały zupełnie talent Ewy Demarczyk z taką stylistyką właściwie niespodziewaną zupełnie. Połączenia elementów w sposób, którego się nikt nie spodziewał. Ewa Demarczyk wpisała się idealnie w taki etos Polski tamtego okresu, między innymi tematyką wojenną i powiedziałbym, to był jeden z jej największych atutów twórczych, twórczości estradowej. Tekst jest najważniejszy, dopiero potem ja. Dlatego, gdy przypominamy sobie Ewę Demarczyk na estradzie, to powiedziałbym, zaskakująca jest w stosunku do dzisiejszych doświadczeń i dzisiejszej rzeczywistości estradowej ogromna oszczędność środków. Czerń, biel, snop, światła, jeden reflektor, mikrofon i ona stworzyła postać, stworzyła pewien kanon, który właściwie jest niepowtarzalny i postawiła przed sobą najwyższe wymagania, jakie można, wobec siebie.
0: A te wymagania stawiały na pierwszym planie interpretację tekstu. Dzięki Ewie Demarczyk polska poezja została wyniesiona w nowy, niepowtarzalny wymiar, co słychać także w utworze Grand Vals Brillante z tekstem wyjętym z Kwiatów Polskich Juliana Tuwima.
5: Piękny tekst, za chwilę go usłyszymy. I jeszcze pisał na okładce płyty Juliusz Kedwiński, starszy brat Lucjana, to mówię dla tych, którzy być może pierwszy raz spotykają się z tym imieniem i nazwiskiem. Krytyk, tłumacz, prozaik, więzień KL Auschwitz. Pisał jeszcze tak. Kariera Ewy Demarczyk to coś najbardziej zdumiewającego w dziejach estradowych kariery, ale też Ewa Demarczyk jest najbardziej zdumiewającym zjawiskiem w dziejach naszej estrady. Jest z nikim nieporównywalna. No dobrze. Zespół instrumentalny Zygmunta Koniecznego. Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Stefana Rachonia i czwarty utwór z pierwszej strony tej płyty winylowej. Muza Polskie Nagrania SXL 0318 Made in Poland 1967. Ewa Demarczyk. Grand Vals Brillante.

a tu noga ugrzęzła, drzazga w bucie uwięzła, bo ma dziurę.

0: Trugadão, pula-pum.
1: Tak było w 1967 roku i tak trzeszczy po latach ta płyta. Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego. Grand Wals Beyond.
2: Autopromocja.
3: Polskie władze ostrzegają przed rosyjskimi atakami na państwa wspierające Ukrainę. Na co liczy Moskwa, prowadząc takie działania i jakie znaczenie mają tak zwane wybory do rosyjskiej dumy? O tym w najnowszym Po prostu Wschód rozmawiam z ekspertem do spraw rosyjskich Ernestem Wyciszkiewiczem. Podcast jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
2: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C?

0: witamina D i cynk, bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
0: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
7: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
6: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
7: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
6: A to akurat bardzo proste.
8: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Za 28 minut 11.
11: Brakująca połowa dziejów.
10: Dziś obchodziłaby setne urodziny. Nur Jahan była jedną z największych gwiazd kina i muzyki subkontynentu indyjskiego. Zaczynała jako kilkuletnia śpiewaczka, potem została aktorką, a po podziale Indii ikoną rodzącego się Pakistanu. Dziś o artystce, której głos towarzyszył kilku pokoleniom, a życie splotło się z burzliwą historią ubiegłego wieku. Anna Kowalczyk.
12: Dwudziestego pierwszego września 1926 roku, choć niektóre źródła podają rok 25, w Kasur w Pendżabie, wówczas należącym do Indii brytyjskich, przyszła na świat dziewczynka o imieniu Alla Hwasai. Pochodziła z rodziny muzyków i jeszcze jako dziecko występowała z siostrami. Potem trafiła do Kalkuty i przed kamerę. Otrzymała sceniczne imię Nur Jahan, światło świata. Zanim skończyła 20 lat, była już gwiazdą kina indyjskiego. Film dźwiękowy na subkontynencie był jeszcze młody, a od aktorek oczekiwano również śpiewania. Nur Jahan potrafiła jedno i drugie. Przełomem okazał się film Handan z 1942 roku, a potem przyszły kolejne role i piosenki, wraz z nimi ogromna popularność. W 1947 roku Indie brytyjskie zostały podzielone. Rozpadowi kraju na Indie i Pakistan towarzyszyły masowe migracje i wielka przemoc, szczególnie w Pendżabie. Nur Jahan wraz z mężem, reżyserem Shaukatem Husainem Rizvim, opuściła Bombaj i przeniosła się do Lahore. Zostawiła za sobą świetnie rozwijającą się karierę, bo pakistański przemysł filmowy właściwie trzeba było stworzyć od zera. Nur Jahan zaczęła więc jeszcze raz. W 1951 roku wystąpiła w filmie Chan Wei i została jego współreżyserką. To właśnie dlatego uznaje się ją za pierwszą kobietę, która wyreżyserowała film w Pakistanie. Miała wtedy niewiele ponad 20 lat. W życiu prywatnym wiodło jej się różnie. Pierwsze małżeństwo się rozpadło, drugie z aktorem Ejazem Duranim też zakończyło się rozwodem. Była jednak matką sześciorga dzieci. Kiedy na początku lat 60. porzuciła aktorstwo, rozpoczęła kolejny etap kariery jako wykonawczyni.

playbacków. To ona była głosem aktorek pojawiających się na ekranie. Ale ten głos miał też znaczenie polityczne. Nur Jahan śpiewała m.in. wiersze Faiza Ahmeda Faiza,

wykonania słynnego utworu poety Mucz Sepeili Simuhabat, czyli nie proś mnie o taką miłość jak dawniej. Nur Jahan postawiła sprawę jasną. Albo zaśpiewa Faiza, albo nie wystąpi wcale. I zaśpiewała. Według późniejszych relacji więźniowie słuchający transmisji wraz z poetą mieli skandować: niech żyje Nur Jahan. Kilka lat później jej głos posłużył już samemu państwu. Podczas wojny indyjsko-pakistańskiej w 1965 roku nagrywała patriotyczne pieśni emitowane przez radio. Stały się one częścią pakistańskiej pamięci o wojnie, a Nur Jahan narodowym symbolem. Nazywano ją Malika-e-Tarannum, królową melodii. Jej kariera trwała ponad pół wieku. Śpiewała w urdu, po pendżabsku, w hindi i sikhi. Pakistańskie źródła przypisują jej około 10 tysięcy nagrań i jest to tylko liczba szacunkowa. Zmarła 23 grudnia 2000 roku w Karachi. Nur Jahan urodziła się w kraju, którego już nie ma, w Indiach brytyjskich. Jej przyjaciółka i wielka rywalka Lata Mangeshkar została po indyjskiej stronie granicy, Nur Jahan po pakistańskiej. Obie należały odtąd do dwóch narodowych kultur, choć wyrosły z tego samego muzycznego świata i przez lata pozostawały w kontakcie. Nowa granica przecięła Pendżab, rodziny, miasta i życiorysy, również jej życiorys. Na szczęście Nur Jahan

Noor Jahan. Dziś setne urodziny wybitnej artystki z Indii Zachodnich, no a potem z Pakistanu. Przypominała o tym Anna Kowalczyk. Za to dziękuję. A my teraz wracamy do muzyki z tu i teraz, a właściwie z USA i z teraz. Nowa płyta nadchodzi. Kings of Leon to jest pierwszy singiel. My Whole World. Cały mój świat.

0: Dzień dobry. Padło pytanie na antenie, jakie to było lato. Mimo że mamy obydwoje, jesteśmy małżeństwem, w tym roku minęło 47 lat, 74 lata, to odbyliśmy w tym roku już 45 wycieczek rowerowych. Między innymi wczoraj byliśmy. To są trasy od 15 km do 62 km. Mieliśmy niesamowite szczęście w tym roku, dlatego że zawsze była zapowiadana pogoda nieciekawa, a jak my wyjeżdżaliśmy, to nie padało, świeciło piękne słońce i w ten sposób zwiedzamy naszą piękną Polskę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego lata.
1: No, nie sposób nie być. To pani Barbara, gratulacje i pozdrowienia. Heniutka też naszego Sytna oczywiście pozdrawiamy, który w każde wakacje, nie tylko na dwóch kółkach, szusuje. Dużo zdrówka dla wszystkich. To jest w ogóle bardzo ważny tydzień przy Myśliwieckiej 357, bo inna z kolei królowa tego obiektu i tej stacji, Zosia Sylwin, też będzie świętować w środę okrągłe urodziny, ale o tym jeszcze powiemy.
2: Dobrego dnia.
1: Życzymy niezmiennie. Dzisiaj opowiadaliśmy i opowiadamy o muzyce z Krakowa, Piwnica pod Baranami, rok 1967. Ewa Demarczyk i płyta z piosenkami Zygmunta Koniecznego. A 4 lata potem, później, ukazała się ta płyta. No i też nie można się nie wzruszać.

Kołowód, Marek Grechuta i Anawa, 1971 rok. Za oknem jesień już powoli, do 11:00 Cameron Whitcomb.

0: So never get right. Need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.

0: bo w Leroy super akcja na panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Żegnamy reklamy.
10: Minęła 11 w poniedziałek, 21 dzień września. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera.
11: Silver, Gold i Platinum. Media donoszą o stawkach dla przedsiębiorców za spotkanie z prezydentem. Filar kabaretu Elita, współtwórca legendarnego Studia 202, nie żyje satyryk Stanisław Szalc. Brytyjska prasa komentuje powyborcze trzęsienie ziemi w Niemczech. Bardzo poważna sprawa, tak doniesienie o możliwości płatnych spotkań z prezydentem komentuje wiceminister obrony. Według mediów przedstawicielom biznesu oferowano pakiety, m.in. za 100 tysięcy dolarów w zamian za możliwość spotkania z głową państwa twarzą w twarz podczas trwającego pobytu Karola Nawrockiego w USA. Wiceminister Cezary Tomczyk mówi, że pakiety Silver, Gold i Platinum do tej pory kojarzyły mu się z czymś innym.
12: Zawsze myślałem, że pakiety Silver, Gold i Platinum to mogą być jakieś loże na stadionie, ale nigdy nie myślałem, że to jest kwestia spotkania z prezydentem Rzeczpospolitej.

0: Mamy dzisiaj sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy czekają na to, żeby złożyć ślubowanie przed prezydentem. Rozumiem, że jak oni się złożą po kilkadziesiąt tysięcy, to właściwie sprawę mamy załatwioną. Może ten kryzys konstytucyjny da się po prostu rozwiązać. A tak zupełnie serio, mamy do czynienia z bardzo poważną sprawą.
1: Kancelaria prezydenta twierdzi, że doniesienia mediów to fake news. W wieku 83 lat zmarł Stanisław Szelc, satyryk, artysta kabaretowy, członek kabaretu Elita. Był także związany z Trójką, a na antenie Radia Wrocław współtworzył legendarne Studio 202. Tak wspomina go inny z członków studia, Jerzy Skoczelas.
2: Staszek miał taką osobowość, która była jakaś taka magnetyczna. On po prostu zjednywał ludzi. Był bardzo otwarty na kontakt z człowiekiem, często z nieznajomymi. Jak siedywał w kawiarni Literatka, kiedyś na rynku, to zawsze otoczony wiankiem ludzi, ponieważ ludzie się do niego garnęli.
1: Stanisław Szelc występował też m.in. w słuchowiskach z pamiętnika Młodej Lekarki oraz Rycerze. Był autorem serii skeczów radiowych Chłopi Baba. W 2009 roku został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Nauczycielka poszkodowana w eksplozji w szkole w Wielczu Laskowicach na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło przed dziewiątą podczas przygotowywania eksperymentu dla uczniów. W klasie nie było wówczas żadnego z nich. Kobieta z poparzeniami została przewieziona na SOR. Ze szkoły ewakuowano 80 osób. Nie doszło do pożaru, ale na miejscu pracują służby. Friedrich Merz może nie utrzymać się długo na stanowisku. Niemieckie centrum traci wyborców, a coraz silniejsza AfD może zmienić politykę Berlina wobec Europy, Ukrainy i Rosji. Tak brytyjskie media komentują wybory w Berlinie i Mecklenburg i Pomorzu Przednim.
3: Brytyjski Financial Times pyta, jak długo Merz pozostanie kanclerzem. Według dziennika chroni go dziś przede wszystkim brak uzgodnionego następcy. Wśród możliwych rywali gazeta wymienia Henryka Wusta i Markusa Sudera. Merz utrzyma się uwadze tylko wtedy, gdy przeprowadzi zapowiadane reformy i ożywi niemiecką gospodarkę. The Guardian ocenia, że po tej porażce kanclerz może szybko stracić poparcie własnej partii. Zdaniem gazety wyborcy buntują się przeciwko zamykaniu i ograniczaniu produkcji w niemieckich fabrykach, wysokim cenom energii oraz rosnącym kosztom życia. Dziennik zwraca uwagę, że AfD zdobywa wyborców także dzięki ostrej polityce antyimigracyjnej. The Times pisze o najgorszym wyniku CDU od powstania partii. Zwraca też uwagę na frekwencję przekraczającą 78%. Zdaniem gazety był to więc wyraźny werdykt wyborców, a nie skutek ich bierności. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Podatnicy mogą mieć problemy z dodzwonieniem się do fiskusa. Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczeńska wyjaśnia, że powodem są prace serwisowe.
4: W związku z planowanymi pracami serwisowymi mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w dostępności do infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. Ryzyko wystąpienia przerw jest minimalne, jednak informujemy o takich możliwościach z wyprzedzeniem, kierując się zasadą ostrożności i dbałości o komfort naszych klientów.
1: Rzeczniczka radzi kontaktować się przez internet pod adresem podatki.gov.pl. I to wszystko w tym serwisie Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Poniedziałek pochmurny w całym kraju, wszędzie możliwy deszcz, zagrzmi w regionach północno-wschodnich. W Tatrach może spaść pierwszy śnieg. Na Podhalu tylko 9 stopni, w centrum 15, nad morzem tyle samo, do 18 na zachodzie Polski.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 11:04. Dobrego dnia. I wracamy pod Wawel, bo tam dziś muzycznie w Dobrego Dnia jesteśmy co jakiś czas. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kamasierak i Michał Nogaś. I ona, Luciola.
8: Portowa dzielnica.

To ma nam sprzed lat i sprzed lat też będzie teraz nagranie. Wzruszenie, myślę, że nie tylko moim stanie się udziałem, a więc to 34 lata temu się zaczęło, ta miłość. 21 września 1992 roku ukazał się ten singiel, a po nim płyta Pablo Honey.

0: Mam takie wspomnienie z tym utworem związane, że pamiętam, kiedy dokładnie po raz pierwszy usłyszałem Creep. W innym radiu była taka audycja, nazywała się Radio Mezzoforte. Zaczynała się o 20:45. I jakżeś tam pewnego dnia przyłoił tym nagraniem, to buty spadły i nie tylko. Piotrek Metz w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A ja mam inne wspomnienie związane z tym nagraniem. To był 23 sierpnia 1994 roku, Molo w Sopocie i Radiohead na festiwalu.
0: Byliśmy tam. Tak jest.
1: A ja miałem zaszczyt to zapowiadać i mam gdzieś nagranie, bardzo złe zresztą, złej jakości z tego koncertu. I pamiętam, że kiedy robiłem z nimi wywiad, byli strasznie zdziwieni, że ktoś w Polsce zna New Musical Express.
0: Aha.
1: Jak to, wy czytacie te gazety? Ja mówię, tak, no czytamy. To był bardzo wczesny jeszcze Radiohead. Zupełnie inny. Taki jeszcze jak... Oni byli tacy troszkę przestraszeni, tacy zdziwieni.
0: Mało kto pamięta, że Björk też kiedyś występowała na Molo w Sopocie, prawda?
1: I oj, Foo Fighter występował, no Ice-T występował.
0: Ale chcę powiedzieć jeszcze, że mam takie wspomnienie z Radiohead, skoro tak się przerzucamy. Lata już później w Filadelfii po koncercie miałem okazję spotkać się z Tomem Jorkiem i tak mu wyznaję miłość. A on mówi, to ile już lat trwa ta twoja choroba? Z takim już politowaniem, bo pewnie wszyscy mu to wyznają. No dobrze, ale dzisiejsza rocznica ukazania się singla Creep to jest jeden z powodów, dla których możemy się spotkać i porozmawiać. Drugi trzymam w dłoniach, to jest płyta z kolekcji mojego taty, już o tym mówiłem. Ewa Demarczyk, 1967, piosenki Zygmunta Koniecznego, bo Ground Valse Beyond dzisiaj jest w naszym cyklu ponad czasem. Poza też utworem bohaterem. Twoje wspomnienie o Ewie Demarczyk jest jakie, Piotrek?
1: Moje wspomnienie jest bardzo wczesne, rodzinne. Ta płyta na gramofonie Bambino w domu, ale też wcześniej moi rodzice byli troszkę związani z Piwnicą pod Baranami. Ewa Demarczyk mi się jawiła jako taka tajemnicza, ciemna, nie wiem czemu, no wiem czemu w sumie, postać. Trochę z dla mnie wyżej niedostępnych, bo ja wtedy to słuchałem Skaldów i takich różnych rzeczy, ale pamiętam, że to była też moja edukacja poetycka. No, ja miałem wtedy 8-9 lat.
0: Mm-hmm. Baczyński, Tuwim,
1: tak, że te teksty, które wtedy były dla mnie tylko tekstami piosenek, jakoś mnie tak wciągnęły, że ja dopiero potem odkryłem, dlaczego one są tak piękne i dlaczego tak są dobre. Myślę, że wszystkie piosenki z tej płyty mógłbym wyrecytować tekstami. Tak sobie myślę. I jeszcze jedno,

0: bardzo długo dojrzewałem do utworu na tej płycie, którego się trochę bałem, taki pejzaż. Mhm. To była taka jakaś dziwna muzyka, dziwna rzecz. No a potem to miałem okazję i chodzić na koncerty i nawet kiedyś panią Ewę poznać, ale to już w okolicznościach, bo to była niezwykła światowa artystka i bardzo trudny człowiek w takim codziennym kontakcie.
1: I to znikanie przez lata, prawda? I ten brak zgód na pojawianie się utworów.
0: Długo by o tym można mówić, ale ona z perspektywy czasu, tego czasu, który upłynął, jest artystką absolutnie osobną. Ona była ani nie była polską piosenkarką, ani światową piosenkarką, tylko ona była w swoim muzycznym kosmosie i gdyby inaczej wtedy się losy świata potoczyły, to myślę, że śpiewałaby na największych estradach i scenach. Była w Olimpii, tak a propos kiedyś...
1: Na zaproszenie szefa zresztą.
0: Tak, który absolutnie w niej się zakochał. Zrobiła tam podobno niezłą awanturę. Mam w swojej kolekcji kupiony, naprawdę jestem z siebie dumny, byłem Sherlockiem Holmesem. Szukałem programu tego występu w Olimpii, kiedy ona śpiewała. I nie bardzo wiedziałem, jak to zrobić, bo ani Demarczyk mi nie wyskakiwała, ani Olimpia mi nie wyskakiwała.
1: Może na Pchlim Targu w Paryżu.
0: I potem udało mi się znaleźć nazwisko jednego z wykonawców w tym samym secie, w tym samym dniu. I on mi wypluł w wynikach za chyba 8 euro kupiłem program, który zresztą miał trafić na wystawę w Muzeum Historii Polski, ale ostatecznie się nie złapał, ale tam gdzieś leży w archiwach.
1: O wystawie jeszcze powiemy w tej godzinie, ale to, co mówisz o Ewie Demarczyk, świetnie spotyka się ze słowami Juliusza Kydryńskiego, brata Lucjana, który napisał tekst na okładkę tej płyty, że Ewa Demarczyk jest najbardziej zdumiewającym zjawiskiem w dziejach naszej estrady. No i lata, dekady minęły, a
0: z nic tym się zmieniło.
1: Dalej nie można nie zgodzić, prawda? Kiedy się patrzy na jej sceniczny anturaż na festiwalu w Sopocie, te oczy kreską pociągnięte, wygląda jak Nefertete, czarny anioł na scenie.
0: Albo jak Juliette Gréco tam tego
1: czasu. Na przykład. Ale też te koncerty, o których mówiłeś, że miałeś okazję oglądać ją na żywo. Tutaj z kolei dyrektor Piwnicy pod Baranami w archiwalnym dźwięku mówił, że ona wprowadzała siebie i publiczność w stan takiego drżenia, że potem musiała się długo uspokajać.
0: Ale publiczność też musiała się długo uspokajać, bo to nie był koncert, to było takie teatralne misterium trochę. Mhm. Bardzo często z tego, co potem się dowiedziałem, nie do końca wyreżyserowane. Znaczy tam był scenariusz oczywiście, ale to każdy koncert był zupełnie inny. Jeszcze Piotr Skrzyneczki, który ją z reguły zapowiadał. To, że śpiewała w kilku językach na jednym koncercie, po francusku, po hiszpańsku, po rosyjsku. Tak jak mówię, jedyne, co mi przychodzi do głowy, to, że to jest osobny zupełnie świat, osobny rozdział i z niczym tego porównać nie możemy. Ja bardzo gorąco polecam wszystkim, którzy albo bardzo lubią Ewę Demarczyk, albo chcieliby ją bardziej poznać. Jest dostępny w sieci reportaż z jej wizyty z zespołem w Belgii. W najlepszym okresie, w 1969 roku, gdzie jest i występ w telewizji, i próby, i tam mamy chyba u szczytu swojej takiej fenomenalnej jeszcze młodości formy właśnie Ewę Demarczyk ze znakomitym zespołem, bo jest tam Zygmunt Konieczny, z którym zresztą miałem okazję rozmawiać długo kiedyś o Ewie Demarczyk i który mi parę rzeczy wytłumaczył i wyprostował, bo nie bardzo rozumiałem. Nie mamy czasu, żeby o tym może przy innej okazji opowiedzieć. Polecam bardzo ten reportaż kilkudziesięciominutowy z występu w Belgii w 69. Trzeba wpisać Demarczyk, Belgia 69 i wyskoczy.
1: Mówi Piotr Metz, który dziś gości w audycji Dobrego Dnia. Za chwilę wrócimy do spotkania, ale wcześniej wracamy na płytę z 1967. Znów będzie trzeszczeć.

0: Myślę, że w wielu polskich domach była ta płyta. Dziś trzeszcząca Ewa Demarczyk w studiu Piotr Metz. I teraz przenosimy się z Myśliwieckiej do budynku Muzeum Historii Polski. Piotrek jest jedną z osób, które wybierały utwory do wystawy Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. No i to jest pytanie do współkuratora tego pomysłu. Jak opowiedzieć o codziennym życiu w PRL poprzez piosenki?
1: Nie do końca się da, ale można spróbować. To jest chyba pierwsza odpowiedź. Ja rzeczywiście brałem udział w konstruowaniu idei tej wystawy i nawet trochę swoich rzeczy tam pieczołowicie zaniosłem. Natomiast ta wystawa ma dość długą historię i skomplikowaną. Pomysł jest Marka Stremeckiego. Ja z nim na początku opracowywałem trochę tą koncepcję.
0: Czyli potem krakusy się wzięły za to.
1: Tak, tak. No słusznie. Potem to ewoluowało trochę i ostatecznie no, nie mogę poczuć się chyba do miana kuratora i współkuratora, ale na pewno byłem jednym z...
0: Współkuratora myśli.
1: O, tak. To jest lepsze określenie. Myślę, że podczas... dyskutowanie o tej wystawie, bardziej sobie zdałem sprawę, jak cudownie muzyka z epoki może być ścieżką dźwiękową. Ja to przeżywałem, robiąc historię powszechną rock'n'rolla już, kiedy się okazało, że to jest jednak tak ściśle ze sobą spięte, że to jest po prostu ścieżka dźwiękowa danej chwili i epoki. Ale też miałem cały czas poczucie, że wyłaziła taka myśl spod spodu, że muzyka była... Kto wie, ja może mówię obrazoburcze w tej chwili słowo, ale ważniejsza wtedy niż jest teraz. Bo ona była mimo wszystko zawsze jakimś takim powiewem wolności, jakiegoś takiego świata, do którego można się było chyba schować i uciec.
0: Ale też chyba zwierciadłem, w

0: którym się rzeczywistość odbijała, prawda?
1: Bo mieliśmy wtedy tekściarzy, którzy potrafili to cudownie opowiedzieć. I myślę nawet, że w latach, nie wiem, 50., nawet kiedy był Autobus Czerwony czy piosenka o Nowej Hucie, to i tak to było zwierciadło tamtego życia, bo w tym była jakaś taka nieposkromiona radość, którą muzyka daje i wspólne śpiewanie, które też zrozumiałem, myśląc o tej wystawie, wspólne śpiewanie było zawsze groźne dla władz, bo to wtedy ludzi niesie w zupełnie inną stronę i wtedy trudno to trochę poskromić. No myślę, że ten błąd popełniono w Jarocinie. Gdzieś tam w środku władze popełniły błąd. Gdzieś tam w środku Polski, w jakiejś miejscowości, której nikt nie zna, ktoś chce tam pośpiewać, niech śpiewają. A potem to się wymknęło spod kontroli, bo się okazało w czasach przedinternetowych, ilu nas tu jest, prawda?
0: O, wiesz, ja myślę, że współczesna historia programu trzeciego i historia z pewną piosenką Kazika też pokazuje, że jakby się nie zwróciło uwagi na piosenkę, to tak, ona by minęła, a tak, wiele można tak z tego powodu zdewastować. Piotr Metz jest z nami dzisiaj. Wrócimy do rozmowy o wystawie w Muzeum Historii Polski po 11:30, ale jeszcze teraz, zanim Mateusz Adamczyk, to piosenka, która no, jest jedną z otwierającą. Mieczysław Fok.
1: Cała sala Cafe Fok tam taka jest.
0: Posłuchajmy.

0: Mieczysław Fok, a więcej o tej piosence, piosence o jego Warszawie w Dobrego Dnia w kolejnym tygodniu.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg

0: ziela w Łodzi wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Żegnamy reklamy.
5: 29 minut do 12.
6: Przysłowie.
5: I już jest nasz pan od polskiego.
7: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Strzyc uszami i strzyc włosy. Czy to to samo strzyżenie? Co je łączy? Taką wiadomość wysłała do mnie pani Marta. Tak, strzyżenie włosów i strzyżenie uszami, czyli nasłuchiwanie, mają wiele wspólnego. Sam czasownik strzyc pochodzi od praindoeuropejskiego strejk w znaczeniu uderzać, obrabiać za pomocą ostrego narzędzia. W przypadku strzyżenia włosów sprawa jest jasna. Za pomocą nożyczek, a w czasach naszych dalekich przodków innego ostrego narzędzia, obcina się kosmyki włosów, czyli w jakiś sposób się je obrabia. W przypadku strzyżenia uszami ważny jest sam ruch. Ruch cięcia czy uderzenia ostrym narzędziem zwykle jest szybki, krótki. Dlatego właśnie strzyc uszami w podstawowym znaczeniu to poruszać szybko i delikatnie uszami, tak jak robią to przede wszystkim zwierzęta, na przykład koty. A robią tak najczęściej, by nasłuchiwać, czy wokół nie czai się jakieś zagrożenie. Takie zachowanie zostało potem przeniesione na człowieka i dlatego dziś strzyc uszami to metafora, która oznacza nasłuchiwać, choć są i takie osoby, które strzygą uszami zupełnie niemetaforycznie. Dawniej dość powszechnie funkcjonowało również wyrażenie strzyc oczami, czyli spoglądać ukradkiem, nieśmiało lub zalotnie. Co ciekawe, do abstrakcyjnych słów, które wzięły się od konkretnej czynności cięcia, czyli strzyżenia, należy czasownik rozstrzygać, czyli decydować, rozsądzać. W tym przypadku chodzi prawdopodobnie o metaforyczne oddzielenie rozmaitych czynników i wybranie tych, które uznajemy za dobre w danej sytuacji. A jeśli nie potrafią Państwo rozstrzygnąć wątpliwości w sprawach związanych z polszczyzną, to proszę do mnie pisać pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Z przyjemnością pomogę. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
5: Wielkie dzięki, do usłyszenia. Wszystkie odcinki archiwalne do znalezienia na naszej stronie trojkapolskieradio.pl. A teraz będę parafrazował tytuł znanego filmu. Jeśli dziś poniedziałek, a nie wtorek, to jesteśmy w Belgii. To jest nowy singiel i oto oni. Warhouse.

0: Nie będę ukrywał, uwielbiam jego głos. Warhouse, Simple Pleasures. Nie wiem, czy to są proste przyjemności. Pobyt na wystawie Za czym kolejka ta stoi w Muzeum Historii Polski. Sprawdzimy za chwilę.
1: Dobrego dnia.
0: Oddając głos Piotrowi Mecowi, jednemu ze współkuratorów idei tego przedsięwzięcia. Jak myślisz o tej wystawie? Czym ona jest?
2: Ona jest przede wszystkim zanurzeniem się w tamtym świecie, ponieważ jest tak skonstruowana multimedialnie, że ubierając słuchawki nagle wchodzimy do zupełnie innego świata i przechodząc przez kolejne, nie wiem jak to nazwać, kwatery czy pokoje, trochę po linii czasu poruszamy się od lat 50. aż do dnia dzisiejszego de facto, choć ona się kończy w 89 nominalnie, bo chodzi o
0: Polskę Ludową,
2: o tamte czasy. Ścieżka dźwiękowa to oczywiste, że ta muzyka z epoki nas, w momencie kiedy oglądamy, nie wiem, rzeczywiście kolejkę i pani Krystyna Prońko nam śpiewa, no to jest zupełnie coś innego. Ale myślę, że największym takim uderzeniem, trochę pałą w łeb, przepraszam za określenie, to są...
0: Powiedzmy obuchem.
2: Obuchem, no dobrze. oryginalne artefakty z epoki, bo niby większość znamy, niby pamiętamy, ale jak się widzi kartki na cukier prawdziwe i tysiące takich różnych innych rzeczy i oryginalne urządzenie do robienia wody gazowanej, takie uliczne, saturator tak zwany.
0: Te niedzielne przyrządy, nie?
2: Które tak, się... i to wszystko zgromadzone na w sumie nie tak wielkiej przestrzeni, to naprawdę to jest taka wycieczka, w której przez, myślę, nie wiem, około 2 godzin, bo tyle porządne zwiedzanie trwa, no tak jakbyśmy poszli równocześnie do teatru, kina, cyrku i na karuzelę, o.
0: Wiesz, ja mam takie doświadczenie ze słuchawkami jeszcze przed tą wystawą w Muzeum Historii Polski. Pamiętam, ile dobrego zrobiły w oglądaniu wystawy słuchawki, kiedy po raz pierwszy, dzień po otwarciu, oglądałem wystawę Bowie Is w Londynie. I tam jest taka część tej wystawy, ona podróżuje po świecie, widziałem ją też w innych miejscach, kiedy ze słuchawkami się przechodzi z sali do sali i nagle pojawia się Starman i tańczący Bowie w studiu BBC i wszyscy dookoła tańczą razem z nim, bo tak ta muzyka niesie do wspomnień, ale też do skojarzeń. I myślę, że podobny jest efekt na wystawie w Muzeum Historii Polski. Czy to jest dla ciebie bardziej, albo inaczej, czy twoim zdaniem założenie tej wystawy jest bardziej sentymentalne czy edukacyjne? Bo dla nas to jednak są wspomnienia, lepsze lub gorsze.
2: Ale na pewno też edukacyjne dla młodszych, dla których wiele z tych haseł w ogóle nic nie znaczy. One są albo puste, albo nieznane, albo dziwne, kompletnie nieinteresujące, ale cały kontekst i właśnie to uderzenie multimedialne powoduje, że to wszystko gdzieś tam żyje. Ja miałem trochę déjà vu oglądając tę wystawę, ponieważ byłem w tym roku na bardzo podobnej i w założeniu, i w idei, i w realizacji wystawie w Luksemburgu, zrobionej przez Radio Luksemburg. To jest tak naprawdę bliźniacza rzecz trochę do tego, co jest Muzeum Historii Polski. Szczególnie, że tam położono też duży nacisk na coś, co Luksemburczyków bardzo zdumiało, to znaczy jaki mieli wpływ na wschodnią Europę ówczesną. Tak,
0: wschód,
2: bo oni mieli w ogóle świadomości, że ich radio, które nawet w samym Luksemburgu nie było popularne, bardziej w Londynie.
0: No nawet w hicie pokolenia tak, autobiografii jest.
2: Tak, dokładnie tak. To było dla nich takie trochę odkrycie, ale ta wystawa, to, że ta wystawa w byłej siedzibie takiej fantastycznej wieży, która zostanie teraz już przebudowana na jakiś

0: Ośrodek Kultury i stąd ta wystawa na pożegnanie trochę. Mhm. Wydaje mi się, że bliźniaczość tamtej wystawy potwierdza, że tego nie można zrobić w inny sposób, bo to po prostu jest jedyne słuszne rozwiązanie historii, otoczyć dźwiękiem, otoczyć obrazem, ale przede wszystkim takim zapachem epoki, bo te wszystkie rzeczy, które są oczywiście pod szkłem i tak dalej, pocztówki dźwiękowe i różne inne rzeczy. Akurat mam zaszczyt być dostarczycielem pocztówek dźwiękowych na obydwie wystawy, więc aha, w tej materii.
1: Twoja współkuratorska tak. Idea się po Europie rozjechała już, tak? Rozprzestrzeniłeś
0: w dodatku
1: się.
0: I tu można mnie posłuchać, jak opowiadam, tyle że tam po angielsku, a tutaj po polsku.
1: O, można porównać. Which accent is better? To na zakończenie, Piotrek, pytanie o dla ciebie najważniejszą, najistotniejszą albo ulubioną piosenkę na wystawie.
0: To jest pytanie, na które zawsze odmawiam odpowiedzi, ale jestem postawiony teraz troszkę pod murem, więc powinienem. Wydaje mi się, że...
1: No w końcu wystawa jest na Cytadeli.
0: Że ostatnia piosenka kończąca, jaka ta kropka na D i tak dalej, piosenka WW, to jest bardzo piękny wykrzyknik. Aha. Taki kończący tą wystawę i który bardzo fajnie nam trochę dzieli epoki na przed i po. Jak zwykle WW robi jak to zwykle. Najlepiej.
1: Jutro w ramach cyklu Ponad Czasem na drugim brzegu tęczy, Breakout. Dzisiaj mieliśmy Ground Wars Beyond, a gościem audycji był Piotr Metz. Dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki.
1: No i zagrajmy to WW, przy którym nie tylko on i ja się wzruszamy. Końcówka lat 80. Transformacja za chwilę się zacznie.

0: Kate Bush, oczywiście.
1: Dzień dobry, stała słuchaczka wierna. Chciałam też powiedzieć, że to lato było dla mnie bardzo udane. Ostatni urlop w zakładzie pracy, gdzie przepracowałam 37 lat, spędziłam w słonecznej Grecji. Byłam pierwszy raz w Grecji i jako rocznik 63 i mając w tym roku 63 lata, przeszłam na emeryturę, czyli dożyłam, doczekałam, bardzo się cieszę. Teraz mam dużo czasu, zwiedzam Polskę, byłam w Tatrach, zaliczyłam szczyt starorobociański. Pogoda zawsze udana, niezależnie czy padał deszcz, czy świeciło słonko. Wszystkim przechodzącym na emeryturę życzę takiego pięknego pierwszego lata na pełnej wolności.
0: I państwo tak wszyscy pięknie, młodo brzmią? Pozazdrościć, naprawdę. Jeżeli chodzi o lato, to ono, przypomnę, kończy się w nocy z wtorku na środę o 2:05 naszego czasu. Jeżeli chodzi o pogodę, to patrzę przez okno, przy Myśliwieckiej 357 deszcz pada, jesienny już. Jeże nam się schowały gdzieś i nie tuptają w ciągu dnia ani nocą. Ja tak mogę długo mówić, jak trzeba, to po prostu graj, Agnieszka. Kasztany się pojawiły. O, jest sygnał. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Jutro w dobrego dnia Justyna Grabarz i Breakout. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kamasierek i Michał Nogaś. Kłaniamy się. Dziękujemy za nieśpieszne 3 godziny. Dziś nastrojowe, sentymentalne, ale czasem tak trzeba. Naprawdę. Mówiliśmy z Piotrkiem Mecem o wystawach i o słuchawkach, to wróćmy do mistrza nad mistrze Davida Bowiego. Absolute Beginners. A po południu Mariusz Owczarek i muzyczna poczta UKF. Pa, pa.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nigdy nie sądziłam, że tak łatwo dojdę do porozumienia z kimś z innego kraju.
2: Kiedy uczysz się otwartości i ciekawości innych kultur, nagle świat staje się bliższy.
1: I wiesz co? Każdy może to przeżyć. Wystarczy dołączyć do ludzi, którzy od lat uczą tego w praktyce.
3: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
4: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
5: www.całymżyciem.pl
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
16: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent?
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
16: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
6: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 września. Jest południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kancelaria Prezydenta dementuje doniesienia o stawkach za spotkanie z Karolem Nawrockim. Jest lawina komentarzy. Będzie zmiana zarzutów dla mężczyzny, który strzelał koło Olkusza. Jeden z rannych nie żyje. Czarne chmury nad głową kanclerza Niemiec. Jego partia przegrywa kolejne wybory. Polityczna burza po doniesieniach o prywatnej fundacji, która według doniesień medialnych miała pośredniczyć w organizacji płatnych spotkań z prezydentem. Newsweek i Radio Z ujawniły, że za możliwość udziału w spotkaniu z Karolem Nawrockim w wąskim gronie podczas forum ekonomicznego w USA trzeba było zapłacić 100 tysięcy dolarów. Komentarze do tej sprawy zebrała Agnieszka Drążkiewicz.
19: Prezydent Karol Nawrocki będzie zabierał głos na forum ekonomicznym w Stanach Zjednoczonych i będzie to występ bezpłatny. Tak mówi doradca prezydenta Błażej Poboży.
20: W żaden sposób ani on, ani żaden z urzędników kancelarii nie warunkuje możliwości uczestnictwa w spotkaniu z panem prezydentem poprzez wykupienie jakiegoś biletu.
19: Były wiceszef MSZ, poseł lewicy Andrzej Szejna, liczy, że sprawą zajmie się prokuratura.
21: Jeżeli ktokolwiek oferuje spotkanie z prezydentem za pieniądze, ktoś te pieniądze płaci, jeśli ktoś je odbiera, jest to działanie lobbystyczne i jest to przestępstwo.
19: Z kolei europoseł PSL-u Krzysztof Hetman mówi wprost, to skandal.
22: Pieniądze podobno nie śmierdzą.

0: ale w tym przypadku śmierdzą wyjątkowo ohydnie.
1: Według mediów za pakiet premium i możliwość indywidualnej rozmowy z Karolem Nawrockim trzeba było zapłacić 100 tysięcy dolarów, za nieco mniej komfortowe warunki odpowiednio 50 i 25 tysięcy dolarów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: W szpitalu zmarł 44-latek postrzelony w Bukownie koło Olkusza. Mężczyzna wczoraj po południu został postrzelony w rękę. Jak podejrzewa policja, strzelać miał 52-latek zatrzymany po krótkiej obławie. Napastnik miał także ranić w nogę 36-latka. Zostaną zmienione zarzuty, które jeszcze dziś usłyszy podejrzewany, informuje rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
3: Śmierć 44-latka myślę, że zmieni kwalifikację czynu. Mówimy o usiłowaniu zabójstwa, no w tym momencie mamy do czynienia z zabójstwem.
2: 52-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Policja znalazła przy nim broń, z której miał oddać strzały. Przywrócono ruch pociągu w miejscu śmiertelnego wypadku na torach na Pomorzu. Rano pod kołami jednego ze składów w pobliżu stacji Miłobądź koło Tczewa zginęła dziewczynka. Przechodziła poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami. Składy nie jeździły między Pszczółkami a Tczewem. Koniec utrudnienia węźle Kijewo na autostradzie A6 w zachodniopomorskim. Saperzy wywieźli znaleziony nieopodal wybuch. Ruch na autostradzie i na drodze krajowej nr 10 wraca do normy. Z mieszkańcami miasta przed akcją wojska rozmawiała Weronika Łyczywek.
4: Jest alert LCB, że wywożą bombę z ulicy Stargardzkiej na węźle Kijewo. No trzeba czekać po prostu. Tak, jestem przygotowany, pracodawcę poinformowałem, że się spóźnię.
5: Wie pani, co tu się dzieje?
6: Nie wybuch.
5: A skąd pani to wie?
6: Słyszałam, jak gadali po głośniku.
7: Proszę zobaczyć, jak sprawnie zamknęli ten ruch i oczyścili skrzyżowanie, a musieli się zsynchronizować i z węzłem Dąbie i z węzłem Podjuchy. Tak sądzę. No to nieuniknione, jak budują, to coś znajdują.
2: Niewybuch ma być zdetonowany na poligonie w Drawsku Pomorskim. Cios dla kanclerza Friedricha Merca i dalszy wzrost znaczenia skrajnych ugrupowań. Tak wyniki wyborów regionalnych w Niemczech komentują czescy eksperci. W Mecklenburgii i Pomorzu Przednim wygrała skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec, a kierowana przez Merca CDU nie dostała się do Landtagu. W Berlinie zwyciężyła z kolei skrajnie lewicowa Die Linke.
8: Politolog Aleš Michal nazwał wyborczy wynik CDU katastrofalnym. Jego zdaniem zrealizował się najgorszy dla Friedricha Merca scenariusz, jednoczesne zwycięstwo AfD i Die Linke. Cytowany przez czeską agencję prasową ekspert zaznaczył jednak, że Merz kupił sobie kilka miesięcy na czele rządu, zapowiadając kontynuację reform. Również zdaniem czeskiego analityka Filipa Nerada kanclerz przynajmniej na razie uniknął najgorszego. Ekspert ocenił zarazem, że z zapowiadanych reform może nic nie wyjść, jeśli po wyborczej porażce Merz znajdzie się pod presją koalicjantów z SPD. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
9: Klimat.
2: Jakość powietrza jest głównie bardzo dobra, a w kilku miejscach dobra. Niemal 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru. Na całym wybrzeżu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wód. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Poniedziałek pochmurny, wszędzie może padać, zagrzmi w regionach północno-wschodnich. W Tatrach popada śnieg. Na Podhalu tylko 9 stopni, w centrum i nad morzem 15, do 18 na zachodzie.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
12: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
13: Jest 5 minut po południu.
14: Muzyczna Poczta UKF.
13: Agnieszka Łukasiewicz, Michał Żołądkowski, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

Sztywny pal Azji, wieża radości, wieża samotności. Jedna z tych piosenek już na zawsze związanych z historią listy przebojów programu trzeciego na początek naszego spotkania w muzycznej poczcie UKF. I tak zaczynamy nowy tydzień. I także, skoro to nowy tydzień, mamy dla Państwa kilka propozycji w tej audycji. Trochę aktualne hasło zmiany, zmiany, zmiany. Już po 12 bowiem od dziś piosenka dnia. I to właśnie dzisiaj Editors, Seriously.

Gra przez radio pierwszorzędnie, moim zdaniem, Editors, Seriously. To jest zapowiedź nowego, już 8. albumu zespołu Surface Echo and Sound. Płyta ukaże się 30 października, dziś w poniedziałek w roli naszej piosenki dnia. No właśnie, to się nie zmienia. W muzycznej poczcie UKF najważniejsze są Państwa propozycje. ukf@polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. Pan Robert z Parczewa, stały słuchacz, napisał do nas tak. Czy można prosić o piosenkę Zbigniewa Hołdysa pod tytułem Stalker? Dawno nie słyszałem jej w radiu i z wielką radością odświeżyłbym sobie ten utwór. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie całą trójkę, wszystkie słuchaczki i słuchaczy.

0: Zbigniew Hałdys, Stalker. To był 2002 rok. Dawno nie było tej piosenki na antenie Trójki, to prawda, ale właśnie po to są nasze spotkania w Muzycznej Poczcie UKF.
1: Chciałbym poprosić o Biliego Idola i Cradle of Love. Ach, bo to przepiękna piosenka. Ja do tej pory czekam, aż jakaś pani przyjdzie u mnie posłuchać płyty i zdemolować mi tak pięknie mieszkanie jak w tym teledysku. Uwielbiam go od 30 lat ponad.

Billie Idol i jego fryzura, Cradle of Love, muzyczna poczta UKF-u gra dla państwa. Przy Myśliwieckiej 357 za oknem zrobiło się tak ciemno, że nie wiem, co się zdarzy za moment. Na naszej antenie na pewno na prośbę pani Elżbiety kalambury i pustki.

0: Autopromocja.
1: W Klubie Trójki Audiodokumencie dziś spotkanie przy 36-metrowej figurze Chrystusa w Świebodzinie.
2: Nic złego w tym nie widzę. Pani widzi coś w tym złego? Każdy ma różne opinie, nie?
1: No właśnie.
2: Rzecz gustu.
1: To tytuł reportażu Małgorzaty Nabel-Dybaś i Michała Szczęcha z Radia Zachód. Autorzy przenoszą nas do czasów, gdy pomnik powstawał i sprawdzają, jak działa dzisiaj po 16 latach od zakończenia budowy. Po reportażu spotkanie z Anną Cymer, znawczynią architektury. Zapraszam, Anna Dudzińska.
3: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
12: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
13: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ludzie w podróży w Trójce.
2: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska-Białej.
3: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
2: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Audycja już do odsłuchania na stronie Trójki i na polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Obszańska.
4: Sponsorem audycji jest PKP Intercity. Polski przewoźnik kolejowy.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Pogoda zrobiła się taka wybitnie radiowa. Jaka to pogoda? Nie wyściubiajmy lepiej nosa z domu i słuchajmy radia.
9: Album pierwszy.
8: W sierpniu minęły 32 lata od premiery Definitely Maybe, jednego z najgłośniejszych debiutów w historii muzyki rockowej. Rozrywkowej w sumie też. Droga zespołu Oasis została ostatnio opowiedziana w nowym dokumencie Oasis Don't Look Back in Anger, który powstał niedługo po reaktywacji zespołu.
10: Nie wszystkie debiuty rodzą się w bólach. Nie wszystkie też muszą być naznaczone długim procesem poszukiwania stylu. Ten zespół był jasno określony od początku. Kiedy Oasis weszli do studia nagrywać Definitely Maybe, byli przekonani, że mają świetne piosenki i dokładnie wiedzą, jak powinny brzmieć. Problem polegał na tym, że pierwsza wersja albumu w ogóle ich nie przekonała.

Historia tej płyty zaczęła się kilka miesięcy wcześniej w Glasgow. Oasis nie byli nawet wpisani do programu koncertu w klubie King Tut's Wah-Wah Hut, ale udało im się wejść na scenę. Na widowni był Alan McGee, szef Creation Records. Przyjechał zobaczyć inny zespół, a wyjechał z przekonaniem, że właśnie znalazł przyszłe gwiazdy brytyjskiej muzyki. Kilka tygodni później Oasis podpisali kontrakt z jego wytwórnią. Co ciekawe, Noel Gallagher miał już wtedy właściwie gotowy materiał na debiut. Większość piosenek powstała jeszcze przed podpisaniem kontraktu, dlatego Definitely Maybe brzmi jak bardzo spójna całość. To nie był album napisany w pośpiechu, tylko efekt kilku lat zbierania pomysłów. Pierwsze sesje nagraniowe odbyły się z producentem Dave'em Bachelorem. Efekt rozczarował. Gitarzysta Paul Bonehead Arthurs wspominał po latach, że podczas nagrywania i odsłuchiwania partii ciągle powtarzali: przecież my tak nie brzmimy. Nie wiedzieli jeszcze, co jest nie tak, czuli jedynie, że zniknęła energia, którą zdecydowanie mieli na koncertach.

postanowili więc spróbować jeszcze raz. Nagrano całość od nowa, ale dopiero producent Owen Morris sprawił, że wszystko zaczęło działać. Przemontował część utworów, zmienił proporcje instrumentów, dograł nowe wokale Liama Gallaghera i nadał całości charakterystyczne, gęste, agresywne i mocno skompresowane brzmienie. W praktyce to właśnie jego miks sprawił, że Definitely Maybe zabrzmiało tak, jak Oasis wyobrażali sobie od początku.

0: Na tej płycie znalazł się również utwór Live Forever, jeden z najważniejszych w historii zespołu. Noel wspominał, że napisał go trochę w kontrze do dominującego na początku lat 90. nastroju. Maybe. Po premierze efekt przerósł oczekiwania wszystkich. Definitely Maybe zadebiutowało na pierwszym miejscu brytyjskiej listy sprzedaży i stało się najszybciej sprzedającym się debiutanckim albumem w historii Wielkiej Brytanii. Rekord został pobity dopiero kilka lat później, ale w 1994 roku był jasnym sygnałem, że na brytyjskiej scenie pojawił się zespół, który zamierza zostać na dłużej. I to chyba jest miejsce, w którym w cyklu Album Pierwszy będziemy zadawać pytanie. Czy już na debiucie było słychać artystę, którego znamy dzisiaj? W przypadku Oasis nie ma co do tego wątpliwości. Od pierwszych taktów Definitely Maybe słychać zespół, który wówczas jeszcze niczego nie osiągnął, ale już zachowywał się tak, jakby cały świat należał do niego.
1: Album pierwszy. Maciej Jankowski opowiadał dziś Państwu o debiucie zespołu Oasis, płycie Definitely Maybe.

0: Oasis, Definitely Maybe to dziś album pierwszy w cyklu Macieja Jankowskiego. Do 14 na antenie Trójki Muzyczna, poczta UKF-u 22,7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Kalendarz muzyczny. Pani Krystyna prosi o przypomnienie piosenki Roberta Kasprzyckiego. Trzymaj się wiatru, kochana. A ja wykorzystam tę okazję, bowiem w naszym archiwum mam zapis spotkania z Robertem tu w tym studiu, studiu M2, studiu imienia Andrzeja Turskiego sprzed 10 lat.
1: Chemia w Trójce jest trochę inna, oczywiście tam magiczna. Atmosfera sprawia, że struny się rozstrajają, a głos drży.

Robert Kasprzycki jest gitarą na żywo w Trójce 11 czerwca 2016 roku. Trzymaj się wiatru, kochana. No i proszę, deszcz i nawet po deszczu niebieskie niebo gdzieś widać przez okno przy Myśliwieckiej 357. 227 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Pan Damian pisze do nas tak. Dzień dobry, z okazji ostatnich 20 urodzin mojego przyjaciela Kuby chciałbym zadedykować mu piosenkę zespołu Obaj Lubimy tę grupę. Royal Blood, Lights Out.

0: Royal Blood w muzycznej poczcie UKF. Za 12 minut 13 nasz telefon dzwoni. 22,7 trójek.
1: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Chciałbym prosić o utwór Roberta Plenta Midnight on Somoza i dedykowałbym go swojej żonie Joannie. Bo ja lubię Roberta Planta, Led Zeppelin, a i żona tak samo słucha, także no, super, bym chciał. No, żona jest w domu, ale zaraz gra się do pracy, jestem w pracy. Ale słucha trójki, także spokojnie, nie? Super, dzięki.

0: Robert Plant, Moonlighting Somoza, muzyczna poczta UKF-u. Jeszcze przez ponad godzinę na antenie Trójki czekamy na Państwa listy ukf@polskieradio.pl. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. No, przed 13 to jeszcze tylko ta piosenka.
1: Chciałam zaproponować piosenkę.

piosenkę pod tytułem Grawitacja Justyny Staczkowskiej. Sprawiła mnie w dobry nastrój, kiedy ostatnio słuchałam jej w taką pogodę, jaka jest obecnie. Taka pogoda jak dzisiaj, no, sprawia, że trochę moje myśli odlatują od obowiązków codzienności.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę.
6: Życz sobie tego.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 września, jest 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Biegli podtrzymują w sądzie ustalenia w sprawie tragedii na autostradzie A1. BMW jechało ponad 300 na godzinę. STS, nowym sponsorem PZPN-u, podpisano 4-letnią umowę. Spider w służbie Armii Czech, jako pierwsi w NATO, wprowadzają kupiony od Izraela system do ochrony nieba. Biegli od rekonstrukcji wypadków zeznają w procesie Sebastiana M. Podtrzymują swoje ustalenia dotyczące tragicznego wypadku sprzed 3 lat na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Z ich analiz wynika, że oskarżony jechał BMW ponad 300 km na godzinę. Pełnomocnik rodzin ofiar, mecenas Łukasz Kowalski, powiedział, że nie ma pytań do biegłych, bo ich opinia jest dla niego jasna.
5: Prokuratura, jak przypuszczam, również nie ma. Dla niej ten materiał dowodowy również jest jasny, tak jak i dla mnie. Natomiast obrona, dla niej zawsze te opinie dotychczasowe były niejasne i pewnie będzie chciała dzisiaj biegłym zadać jakieś swoje pytania.
4: Sebastianowi M. za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi do 8 lat więzienia. Rosną płace w przedsiębiorstwach, ale spada zatrudnienie. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sierpniu przeciętna płaca brutto w firmach wyniosła 9250 zł, czyli była o 5,5% wyższa niż przed rokiem o tej samej porze. W porównaniu z lipcem natomiast spadła o 2,6%. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego wskazuje, że w sierpniu tempo wzrostu płac w przedsiębiorstwach wyhamowało.
6: Płace wzrosły o 5,6%. To jest o ponad 1 punkt procentowy wolniej niż w lipcu. No i dokładnie 1 punkt procentowy wolniej niż zakładał konsensus. Cały czas w takich branżach, które generują bardzo dużą zmienność w dynamice wynagrodzeń, mamy rolnictwo i górnictwo. One w lipcu wynagrodzenie podbijały, tymczasem w sierpniu te dynamiki już były bardzo niskie, nawet w przypadku rolnictwa wyraźnie ujemne.
4: Dane GUS-u dotyczą firm, w których pracuje.

0: więcej niż 9 osób. Firma STS, sponsorem strategicznym Polskiego Związku Piłki Nożnej co najmniej do 2030 roku. Organizacje przedłużyły współpracę i podpisały właśnie umowę. Firma zyskała prawo do umieszczania swojego logo na strojach treningowych kadry oraz wykorzystywania wizerunku zawodników w działaniach reklamowych. STS to zakłady bukmacherskie. Czesi wzmacniają obronę powietrzną. Armia wprowadza do służby system rakietowy Spider, który zastąpi sprzęt wykorzystywany jeszcze od lat 70.
1: Czechy są pierwszym państwem NATO, które wprowadza produkowany w Izraelu system Spider. Pozyskane przez Pragę 4 baterie przeszły już testy operacyjne. Ich pełna integracja z krajowym systemem obrony powietrznej ma się zakończyć w 2028 roku. Spider może zwalczać m.in. samoloty, śmigłowce, drony i pociski manewrujące. Jak zapowiadają czeskie władze, jego wdrożenie jest pierwszym etapem modernizacji obrony powietrznej. Premier Andrej Babiš poinformował, że czeska armia rozważa zakup kolejnych baterii, tym razem w nowszej wersji systemu. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Może padać przelotny deszcz, miejscami zagrzmi. Na termometrach od 9 stopni na Podhalu do 18 na zachodzie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Sprawdzam to.
5: Ten pasikonik, Donald Tusk, zadłuża polskie państwo u lichwiarzy i prowadzi w przepaść. Mówił niedawno w Sejmie Mateusz Morawiecki. Zdaniem byłego premiera, polskie problemy finansowe cieszą rynki w Londynie i we Frankfurcie nad Menem, a wszystkiemu winien jest Donald Tusk. Ile w tym wszystkim prawdy, a ile manipulacji, wyjaśnia Piotr Kuczyński, główny analityk Xelionu.
6: Częściowo premier Morawiecki ma rację, dlatego że ja sam mówię, że Polska idzie, jeżeli chodzi o zadłużenie, w kierunku sytuacji z Grecji, tylko że idzie w tym kierunku od 2015 roku. Nie, pan Morawiecki sobie przypomni, kto wpierw był wicepremierem, a potem premierem tego rządu, który rozpoczął zadłużanie Polski.
5: Jednym z powodów zadłużania są rekordowe wydatki na obronność. W tym roku zaplanowano na ten cel ponad 200 miliardów złotych, czyli około 4,8% PKB.
6: Obecna sytuacja Polski nie jest zła, dlatego właśnie, że to zadłużenie w stosunku do PKB, owszem, jest wysokie, ale absolutnie jest to poniżej średniej europejskiej. Na tle Francji, Włoch i innych krajów to polskie zadłużenie jest łatwe do obsłużenia i nikt się tym specjalnie nie przejmuje. W perspektywie wielu lat, kilku lat to będzie problem. Na razie jest bardzo umiarkowany.
5: Na koniec czerwca państwowy dług publiczny, liczony według krajowej metodologii, wyniósł 53,3% PKB. Ustawowy próg ostrożnościowy to 55%. Ekonomiści podkreślają, że dług sam w sobie nie przesądza o kryzysie. Ryzyko rośnie, gdy szybko przyrasta, a koszty jego obsługi coraz mocniej obciążają budżet. Problem zacznie się więc w dniu, w którym gospodarka przestanie rosnąć szybciej niż dług. Daria Kania, do usłyszenia.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: 6:13.
9: Muzyczna Poczta UKF.

Zespół Queen na początek drugiej odsłony muzycznej Poczty UKF w poniedziałek, 21 września. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Żołądkowski, Mariusz Owczarek. Jesteśmy z Państwem w trójce do 14. I czekamy na kolejne zamówienia oczywiście. 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Być może Państwo zadawali sobie to pytanie już po 12. Czemu ta piosenka dnia przeniesiona na 12.10, skoro była po 13? Ano właśnie temu, bo po 13 będziemy się od dzisiaj spotykali z naszą drugą trójkową płytą tygodnia. A od dziś jest nią, ową płytą tygodnia, nowy album Mroza. Mrozu, wszystko, czego chciałem. Mamy dla Państwa płytę. Proszę pisać ukf@polskieradio.pl.

10 piosenek jest na tej płycie. Wszystko, czego chciałem. Wśród nich także, no już taki, można powiedzieć, radiowy przebój. Nie ma miejsca jak dom mrozu. Wszystko, czego chciałem, to jest nasza popołudniowa płyta tygodnia w Trójce. Wiedziałem, że tak będzie, że listy się wysypią w tej sprawie. ukf@polskieradio.pl. Proszę cierpliwie czekać na odpowiedź w tej sprawie, w sprawie naszej płyty tygodnia, którą jest album Nie ma... Piosenka dzisiaj ta, Nie ma miejsca jak dom, Wszystko czego chciałem to mrozu, nasza popołudniowa płyta tygodnia w Trójce. Kolejne spotkanie z utworami z tego albumu, także i wtorek, środa, czwartek przed nami i również kolejne płyty dla Państwa. Ale są też listy ukf@polskieradio.pl w tej głównej sprawie, w jakiej spotykamy się tutaj od poniedziałku do czwartku od 12 do 14, czyli Państwa ulubionych piosenek w muzycznej poczcie UKF. Pani Emilia pozdrawia nas z deszczowego Krakowa. No u nas na razie słońce, ale to może być sytuacja chwilowa. Aktualnie siedzimy w domu z moją 5-miesięczną córeczką, obydwie przeziębione. Na poprawę humoru chciałabym zamówić jakąś piosenkę Finka. Niech mała Janka usłyszy ulubionego muzyka mamy. Pomyślałam o nim, bo 7 października wybieram się na jego koncert w Krakowie już po raz czwarty.

0: Halo, Katarzyna Groniec i Tomasz Organek to zapowiedź nowej płyty Katarzyny Groniec, a wcześniej Fink, Looking Too Closely, to też zapowiedź wizyty artysty w Polsce 7 października w Krakowie na koncercie. Tym razem na Finka w Krakowie mi się nie uda wybrać, będę w Krakowie ciut wcześniej na festiwalu Jazz Juniors od 1 do 4 października, ale o tym to jeszcze Państwu opowiem na pewno nieraz w trójce. A teraz już kolejna piosenka na naszej antenie w muzycznej poczcie UKF 22,7 trójek.
1: Dzień dobry, tutaj Ignacy. Chciałbym poprosić piosenkę AC/DC Thunderstruck. Poproszę dla mojego młodszego brata, z którym jadę samochodem i z mamą.

0: AC/DC na drodze. Proszę na siebie uważać. I tak się składa, że dziś, 36 lat temu dokładnie, 21 września 1990 roku ukazała się właśnie ta płyta Razor's Edge.
1: Autopromocja.
2: Z trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
3: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
4: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
3: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
1: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz

0: Petizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karo i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Żegnamy reklamy.
5: 13:32.
6: Powtórka z rozrywki.
5: Dziś dotarła do nas smutna informacja o śmierci Stanisława Szelca, satyryka wrocławskiego studia 202, doskonale znanego Państwu z trójkowej anteny. Artysta miał 83 lata. Przez najbliższe poniedziałki w powtórce z rozrywki będziemy przypominać Państwu jego twórczość. Dziś zapraszamy do wysłuchania skeczu Stanisława Szelca z 2004 roku, w którym poza autorem usłyszymy również Jerzego Skoczylasa.
7: Stój! Stój! Stój! To idzie!
8: No matko jeden, to ja, no.
7: Jaki ja? Imię, nazwisko?
8: Toż ja, panie Lesowy, Stasiek, no co pan?
7: Jaki Stasiek? To Staśków jak psów.
8: O matko jeden, on chyba zdurniał. Stasiek, syn Staśka, nazwiska nie podam, bo dane osobowe chroni ustawa unijna.
7: Unijna, nie unijna. No, dobra, pójdę z wami na kompromis. Co tu robicie?
8: Jakie by? A, znaczy się ja i ten kundel?
7: Znaczy wy, to taka forma grzecznościowa. No więc co tu robicie, no?
8: No jak co robię? To spaceruję sobie z kundlem, żeby jego tam, a przy okazji kurzę sobie.
7: No to koniec z wami. Nie dość, że chodzicie po Parku Narodowym z psem, to jeszcze palicie papierosa.
8: No co pan, panie Lasowy, a gdzie ja mam psa wyprowadzać? Do teatru? No co pan?
7: To wy nie wiecie, że normy unijne nie zezwalają na spacery z psem po Parku Narodowym? I jeszcze palicie? Toż to kryminał!
8: Znaczy się, że w Brukseli znają mojego kundla i wiedzą, że ja sobie lubię zapalić?
7: Co oni tam wiedzą, to ich sprawa, a z psem nie wolno i koniec. I zgasić papierosa, ale to już!
8: Dobra, tam zgaszę. Akurat w rękawie sobie jego schowam.
7: I natychmiast mi proszę wyjść z parku!
8: Dobra, ze mną jak z dzieckiem. Ale po bimber to już niech pan Lasowy co wieczór do mnie nie przylaza. Uszanowanie dobra. Się dla pana.
7: Żegnam.
8: Kurde, a wiesz ty, kundlu, co by zrobił następnym razem? Weźmiem siwka, ja się na niego wtarabanie, ciebie posadzę przed sobą, wsadzę tobie do pyska papieruska i pojedziemy do parku jak dziedzice. Albo cholera, wezmę obrzyna i znowu zdobędzie Berlin, no. Co ty na to, Szarik?
9: Miau.
8: Masz ci los, tego wszystkiego kundel mnie zwariował. Chyba złożę skargi do Strasburgera tego ich.
5: To był fragment Studia 202 z czerwca 2004 roku, w którym usłyszeliśmy skecz Stanisława Szelca. Artysta zmarł dzisiaj, miał 83 lata. A to spotkanie w powtórce z rozrywki, jak zawsze, przygotował Dariusz Pieruk. Do 14:00 muzyczna poczta UKF w Trójce, ukf@polskieradio.pl. Państwa listy i Państwa telefony też 22 i 7 trójek. A słuchacz co chciałby usłyszeć?
10: Chciałem zapytać, czy jest szansa, żeby usłyszeć utwór Pink Floyd Time, ponieważ jest to jedna z pierwszych piosenek, które usłyszałem, zaczynając słuchać Floydów. Dużo dla mnie znaczy.

Pink Floyd w muzycznej poczcie UKF w Trójce. Już za 17 minut 14. Pan Sławek z Torunia napisał do nas tak. W sobotę

0: Don't Stop. LP. Tak gra muzyczna poczta UKF-u w Trójce. Za 11 minut 14. Jeszcze tak z dwie piosenki to nam się zmieszczą, ale więcej, oj, będzie ciężko.
1: Byłaby szansa na stare dobre małżeństwo Bieszczadzkie Anioły. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili wolałbym być w Bieszczadach na Połoninach niż siedzieć w pracy. Pozdrowienia, hej.

takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach. Wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze.

zwłaszcza te w Bieszczadach, łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone.

gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypadnie.

0: Stare dobre małżeństwo w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Już prawie na zakończenie naszego spotkania. Proszę zostać z Trójką. Po 14:00 Anna Kowalczyk i audycja Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. A my już Państwu dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Żołądkowski i Mariusz Owczarek. I coś od słuchacza na zakończenie.
1: Coś polskiego i coś oryginalnego. Bardzo prosiłbym o Karmazynową noc. To absolutny czad i jeżeli chodzi o aranżację Izy Trojanowskiej, o to, co robił Janek Borysewicz na Wiośle i te dzwony i te wampirze jęki, to jest coś genialnego absolutnie, autentycznie. Śmiem twierdzić, że Jackson się zainspirował Karmazynową nocą. Pozdrawiam serdecznie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem.

0: oczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 września, jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Skrajnie prawicowa AfD chce rozmów z Rosją. Prawie miliard kary dla hurtowni farmaceutycznych za manipulację cenami. Śnieg w Tatrach, pierwszy w tym sezonie. Radykalne partie triumfują w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie. Po zwycięstwie w pierwszym z tych landów liderzy skrajnej prawicy proponują otwarcie na rozmowy z Rosją. Skrajna lewica, która wygrała w stolicy, zapowiada wywłaszczenia firm zarabiających na wynajmie mieszkań.
10: 38% i zwycięstwo w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim oraz 16% dające trzecie miejsce w Berlinie. Do tych wyników szefowa AfD Alice Weidel dodaje ogólnoniemieckie sondaże. Mamy 30%, a CDU najwyżej 20%. Liderzy skrajnie prawicowej partii podkreślili, że są gotowi do przejęcia władzy i wskazują kierunki koniecznych zmian. Powinniśmy wrócić do taniej energii z Rosji, bo dostęp do niej był naszą przewagą. Widać, jak polityka sankcji szkodzi niemieckiej gospodarce, stwierdził wiceprzewodniczący AfD Tino Chrupalla. Jego partia jednak w Mecklenburgii będzie musiała pozostać w opozycji, bo wspólnie więcej mandatów mają trzy lewicowe partie. Podobna koalicja jest prawdopodobna w Berlinie, gdzie wygrała Die Linke. Elli Feralb, kandydatka skrajnie lewicowej partii na burmistrza stolicy, ogłosiła, że koalicja pod jej przewodnictwem będzie wywłaszczać firmy wynajmujące mieszkania. Zieloni popierają ten pomysł. Socjaldemokratyczna SPD mówi, że to byłoby przekroczenie czerwonej linii, ale rozmowy o koalicjach dopiero ruszą. Ze Szwerina Adam Górczewski, Polskie Radio.
9: MSWiA testuje nową aplikację, która ma pozwolić na szybsze przekazywanie informacji o zagrożeniach. Mówił o niej w Polskim Radiu wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
11: Ta aplikacja związana z zarządzaniem samą informacją czy uruchamianiem tych kolejnych komunikatów syren alarmowych, czyli zarządzaniem, jeżeli chodzi o powiadamianie ludności, jest niezwykle ważna, bo ona skraca po prostu czas reakcji, zmniejsza ilość punktów decyzyjnych.
9: Aplikacja ma sugerować, gdzie szukać miejsc schronienia. Manipulowali cenami leków. Będą musieli zapłacić 900 milionów złotych kary. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał cztery największe hurtownie farmaceutyczne. Firmy ograniczały przestrzeń do skutecznej konkurencji ze strony pozostałych hurtowni. Dla aptek oznaczało to gorsze warunki współpracy z tymi, które dawały najszerszy dostęp do leków. Z kolei mniej konkurencji na początku łańcucha dostaw oznaczało wyższy rachunek na jego końcu, czyli przy aptecznej kasie, informuje UOKiK. Badajmy się, nim będzie za późno. 66% chorych na nowotwory głowy i szyi trafia do lekarzy w trzecim i czwartym stopniu zaawansowania. Tymczasem wczesne wykrycie raka zwiększa szanse na wyleczenie. Nie należy lekceważyć niepokojenia.

0: niepokojących objawów, jeżeli trwają dłużej niż 3 tygodnie, wskazuje otolaryngolog profesor Wojciech Golusiński.
1: Przewlekła chrypka to jest ból gardła, to są dolegliwości podczas połykania, to jest guz na szyi, to jest jednostronna niedrożność nosa, krwawa wydzielina z nosa i co jest ważne, zmiany w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, takie przebarwienia, takie białe plamy albo czerwone, albo jakieś owrzodzenia.
0: W ramach tygodnia profilaktyki w 18 ośrodkach można wykonać bezpłatne badania w kierunku nowotworów głowy i szyi. Lista placówek jest dostępna na stronie głowaiszyja.pl. Telefon ukryty w koszu w damskiej toalecie nagrywał korzystające z niej kobiety. To sytuacja z jednej z restauracji w Ostródzie. Komórkę znalazła pracownica lokalu, mówi Anna Karczewska z ostródzkiej policji.
2: Pracownicy szybko ustalili, do kogo należy urządzenie. Jego właścicielem okazał się 51-letni mężczyzna, obywatel Meksyku, który również pracował w tym samym lokalu. 51-latek został ujęty przez pracowników restauracji, a następnie przekazany policjantom.
0: Mężczyzna przyznał się do ukrycia telefonu w toalecie, ale tłumaczył, że chciał sprawdzić, czy nie dochodzi tam do handlu narkotykami. Mamy końcówkę lata, a w Tatrach już zimowe warunki. Powyżej 1600 metrów pada deszcz ze śniegiem i śnieg.
3: W nocy zaczął padać deszcz. W wyższych partiach były to opady deszczu ze śniegiem. Na Łomnicy w tym momencie jest minus 4 stopnie, wiatr 80 km na godzinę. No i rzeczywiście te warunki uległy znaczącemu pogorszeniu.
0: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Według IMGW jeszcze dziś w górach może napadać do 10 cm śniegu. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Prawie wszędzie możliwe przelotne deszcze, a miejscami też burze. Od 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum, do 18 na zachodzie. Nad morzem i w górach silniejszy wiatr.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Autopromocja.
7: W klubie Trójki Audiodokumencie dziś spotkanie przy 36-metrowej figurze Chrystusa w Świebodzinie.
8: Nic złego w tym nie widzę. Pani widzi coś w tym złego? Każdy ma różne opinie, nie?
7: No właśnie.
8: Rzecz gustu.
7: To tytuł reportażu Małgorzaty Nabel-Dybaś i Michała Szczęcha z Radia Zachód. Autorzy przenoszą nas do czasów, gdy pomnik powstawał i sprawdzają, jak działa dzisiaj po 16 latach od zakończenia budowy. Po reportażu spotkanie z Anną Cymer, znawczynią architektury. Zapraszam, Anna Dudzińska.
4: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
6: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Ludzie w podróży w Trójce.
16: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska Białej.
17: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
16: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Audycja już do odsłuchania na stronie Trójki i na polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Obszańska.
18: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy

0: kostce, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: Minęła 14:08.
8: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
7: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję przygotowała Monika Gosławska, realizuje ją Agnieszka Łukasiewicz, a na Państwa telefony pod numerem 22 i 7 trójek czeka już Piotr Łodej. Dziś porozmawiamy o tym, czy alerty RCB usypiają naszą czujność, czyli robią dokładnie nie to, co powinny, bo jesteśmy nimi zmęczeni być może. Zastanowimy się też, w jaki sposób powinniśmy być informowani o zagrożeniach, żeby to naprawdę działało. Bo tacy na przykład mieszkańcy Dorohuska mówią, że kolejne komunikaty przestały robić na nich już jakiekolwiek wrażenie.
9: Przy tej ilości alertów to raczej już codzienność trochę. Myślę, że ludzie po prostu się przyzwyczaili i nie reagują na to wcale.
10: Syreny tutaj wyją codziennie, kilka razy dziennie i wybuchy też słychać z jakiejś odległości.
11: Ja się czuję, jestem przyzwyczajony już. Mieszkam tutaj, także no, można się przyzwyczaić do alarmów, do wszystkiego.
7: Wobec kolejnych incydentów i rosnącego niepokoju na wschodniej granicy Polski, te pytania o kształt i sens ostrzeżeń i alertów stają się coraz ważniejsze i coraz pilniejsze. Dziś w audycji porozmawiamy o tym, jak Państwa zdaniem działają te nasze aktualne polskie systemy ostrzegania przed zagrożeniami i czy obecne komunikaty rzeczywiście mobilizują nas do działania i do właściwego działania. Ja zapytałam o to doktor habilitowaną Paulinę Polko, kierowniczkę Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Akademii WSB.
12: Sytuacja jest trudna, ponieważ my tak naprawdę dopiero uczymy się tego alarmowania. To, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory, to były te alarmy przede wszystkim pogodowe, związane ze zagrożeniami naturalnymi. I one też, powiem szczerze, no, z racji ich pewnej ogólności co do poziomu terytorialnego, potrafiły znieczulić, bo jeżeli ja całe wakacje dostawałam alerty, jak tylko pojawiła się chmurka na niebie, że może być opad gradu, to powiem szczerze, że no, też traktowałam je już tak trochę z przymrużeniem oka. Natomiast my oczywiście teraz mówimy o kwestii daleko poważniejszej, czyli o kwestii alarmowania w sytuacji no, przede wszystkim zagrożenia atakiem z powietrza, czy to rakietowego, czy dronami, czy wtargnięć jakichś samolotów państw trzecich do przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj powiem szczerze, ten system ma pewne luki. Jeżeli ja uważnie przeczytałam poradnik, bo to takim ulubionym dzisiaj zarzutem jest dla każdego, kto nie wie, co ma zrobić, że nie przeczytał poradnika bezpieczeństwa. Otóż ja go bardzo dokładnie przeczytałam i on jest bardzo dobry, bo on buduje generalną świadomość. Natomiast on nie daje odpowiedzi takiej, jakiej oczekuje społeczeństwo na konkretne sytuacje. Bo jeżeli dostaję SMS-a, czy słyszę sygnał dźwiękowy o możliwym zagrożeniu, to w poradniku mam szukaj dalszych komunikatów, słuchaj komunikatów służb. No i teraz ja tych komunikatów w zasadzie nie mam. Dzisiaj, żeby śledzić te kwestie w sposób taki naprawdę dokładny, no to oprócz SMS-a z RCB trzeba byłoby obserwować przynajmniej z 5 profili na różnych mediach społecznościowych, bo owszem, dowództwo generalne Sił Zbrojnych informuje o pewnych działaniach, no ale ile osób śledzi profil tego dowództwa? Nie ma jednego dedykowanego kanału, czy to w postaci aplikacji, no to byłoby oczywiście najłatwiejsze, który by mi dokładnie mówił w takiej sytuacji zejść do bezpiecznego schronienia.
8: Kto jest za, kto jest przeciw?
7: Czy Państwo czytają pilnie i uważnie komunikaty i alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa? Czy przejmują się Państwo nimi należycie? Czy wiedzą Państwo, co zrobić w sytuacji, w której taki komunikat się pojawia? I czy czują się Państwo dzięki nim bezpieczniej i pewniej? 22 i 7 trójek, porozmawiajmy, małpa, Polskie Radio i trójkowy Facebook. Czekają na Państwa głosy.

0: i co państwo sądzą?
1: YouTube w Trójce, a my wracamy do naszej dzisiejszej rozmowy o tym, czy alerty bezpieczeństwa państwa stawiają na baczność, czy nawet już nie drga państwu powieka, kiedy kolejny taki komunikat przychodzi na telefon. Pan Tadeusz z Bielska-Białej jest z nami. Jak to u pana wygląda? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Ja powiem tak, ja w ogóle na to nie reaguję. Mnie to denerwuje, bo nieraz dostaję takie alerty o burzach, o gradach, o wichurach. U nas tego w ogóle nie było, nigdy się to nie sprawdza. Natomiast nawet gdyby Rosjanie rój dronów puścili, no to gdzie ja pójdę? Nie mam piwnicy ani schronu w pobliżu. Tak jak większość moich sąsiadów. Jedyne wyjście to na ogród wyjść i na ziemi się położyć.
1: No to akurat jest wyjście wysoce niezalecane, a o mapie, gdzie się ukryć, pan słyszał?
2: A pani redaktor, a gdzie mam wejść? Do łazienki, żeby mnie zasypało gruz? Albo jest coś mi na głowę
1: spadło? Na pewno otwarte przestrzenie to nie jest dobry kierunek. Im niżej, tym lepiej i co najmniej dwie pełne ściany. Takie jest to najprostsze zalecenie dotyczące bezpieczeństwa w takiej sytuacji. No ale właśnie, to nie ode mnie powinien się pan tego chyba dowiadywać. Choć oczywiście my jako media publiczne robimy wszystko, żeby państwo wiedzieli lepiej. Pan Tomasz dodzwonił się do nas z Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie z kolei ostatnio mieszkańcy chętnie by taki alert dostali, ale nie dostali i wystraszyli się myśliwców krążących nad miastem. Był pan wtedy w mieście? Przestraszył się pan również?

0: Dzień dobry, Tomek z Krakowa Trybunalskiego. Ogólnie samolotów się nie boję, bo miałem z lataniem bardzo dużo wspólnego i wiem, że wojska mają różne ćwiczenia. Poza tym jestem codziennie w okolicach Poznania, lotniskach Krzesi, gdzie tam nie nawet się przez telefon nie da rozmawiać, jest takich chłop, więc to jest normalne, do tego się można przyzwyczaić.
1: No to akurat tutaj była sesja zdjęciowa francuskich Rafali.
0: Bardzo fajne, oglądałem śliczne te samoloty, naprawdę.
1: No, ale pana sąsiedzi się potężnie wystraszyli, mieli pretensje do władz, że nie zostali uprzedzeni, że to nie jest sytuacja zagrażająca ich bezpieczeństwu. Zgadza się pan z nimi?
0: No po części tak, ale pani dyrektor, teraz powiemy, gorzej niebezpieczne jest, powiedzmy tak, dla mojej mamy, tak, bo no mieszkamy w centrum Polski, w Związku Trybunalskim. Zostaje alert o topce na Bałtyku. I teraz moja mama, czytając ten alert, mając prawie 80 lat i ona się zaczyna zastanawiać, co się dzieje na świecie. Ewentualnie już też przychodziły alerty do Krakowa Trybunalskiego o schodzących lawinach. Przepraszam, gdzie te lawiny? W Himalajach?
1: No, to nie są chyba rzeczywiście komunikaty, które mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego szczególnie interesują. Czy na Dolnym Śląsku u pana Wojtka też się zdarzały takie kiksy? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Z mojej strony aż tak dramatycznie nie było. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jako żołnierz obrony terytorialnej, nauczyciel akademicki oraz ekspert, który akurat szkolił cywilów w ramach programu gotowości oraz w ramach własnej działalności pozarządowej, moje obserwacje są takie. Po pierwsze, my nie chcemy ogólnie jako społeczeństwo przyjąć do wiadomości, że to, co widzimy na Ukrainie, może być rzeczywistością przynajmniej części z nas. Wybieramy to, zwalamy na państwo, na instytucje. Symptomatyczne było, kiedy spadła rakieta, to tam ludzie mieli pretensje, że nikt ich nie przygotował. Dostali poradnik, w M-Obywatelu jest poradnik bezpieczeństwa. Niestety nie mamy takiego, zatraciliśmy trochę instynkt samozachowawczy, trochę tą zdolność myślenia, brania odpowiedzialności za siebie. Państwo to my i to państwo będzie tak silne jak każdy obywatel, a nam, my lubimy śmieszkować, narzekać, pokazywać różne niedoskonałości systemu, bo ten system nie jest doskonały, ale trzeba mieć po pierwsze zaufanie do własnych instytucji, bo to my je wybieramy na szczycie, to my tworzymy te instytucje, a po drugie wykazać minimalny wysiłek własny.
1: No ale jednocześnie jesteśmy adresatami tych komunikatów, które no, często okazuje się, że albo nas nie dotyczą, albo się nie sprawdzają, albo no właśnie alarmują w takim tonie wersalikami o jakimś zagrożeniu pogodowym. Mamy dane, w 2025 roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało 306 alertów, z czego 182 było pogodowych. Więc te zastrzeżenia do tego, że trudno zareagować prawidłowo, kiedy w ogóle się nie ma pewności, czy jest na co reagować, może nie są bezzasadne.
2: Ja nie mówię, że nie są bezzasadne, pani redaktor. Ja mam świadomość, że jako państwo jesteśmy ciągle w procesie uczenia się, jesteśmy w czasie pokoju. Formalno-prawnie jesteśmy w czasie pokoju. Tak, mówimy o wojnie hybrydowej, ja sam o niej mówię, mam slajd, na którym pokazuję, czym ona się różni od wojny konwencjonalnej, ale siłą rzeczy instytucje państwa, w tym wojsko, działają w trybie, w którym formalnie mamy pokój i nie da rady tak naprawdę, trochę przespaliśmy to najpierw tych paru lat, trochę nie wyedukowaliśmy społeczeństwa, teraz zarządzamy kryzysowo, minister chce wprowadzić system powiadamiania bezpośredniego, cell broadcast, wszystko dobrze, tylko niestety i tu jednak ja porównuję zarzut. My nie mamy jeszcze umiejętności myślenia długofalowego. Mamy umiejętność zarządzania, reagowania kryzysowego ad hoc, pospolitego ruszenia. Niestety ciągle jeszcze uczymy się stabilnie budować instytucje, budować zachowania, ale powiem tak, szklanka może być do połowy pełna albo do połowy pusta. Dla mnie jest do połowy pełna w tym sensie, że zaczęliśmy już coś robić. Mało kto z państwa wie, ale nikt z państwa nie wie, że poradnik pierwszy bezpieczeństwa okazał się w roku 2022, przygotowało go RCB, on był po polsku.
1: Pytanie, kto z Państwa z ręką na sercu go naprawdę przeczytał? Dziękujemy, panie Wojciechu. To bardzo ważny głos o tym, że nie wystarczy dostać powiadomienie. Trzeba jeszcze wiedzieć, co z nim zrobić. 17 września na Lubelszczyźnie.

0: Lubelszczyźnie ogłoszono realny alarm o zagrożeniu z powietrza. No ale co z tym zrobić, już wielu mieszkańców i mieszkanek nie wiedziało. Też w szkołach nastąpił pewien chaos. Jedne nauczycielki zabierały dzieci do klas, inne na boisko. Ma tutaj rację pan Wojtek, chyba że same systemy powiadamiania to jest jedno, ale co z tym powiadomieniem dalej zrobimy, to jest zupełnie inna rzecz. Pan Paweł z Gdyni dodzwonił się do nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie pani Anno. Ja odpowiem krótko. Odpowiadając na pytanie, alerty RCB nie powinny usypiać naszej czujności. Nie to było i jest ich zadaniem. Alarmy muszą być skuteczne, a najlepszym sposobem jest stosowanie alarmów akustycznych, syren alarmowych. Sprawdzony system z II wojny światowej, wojny wietnamskiej, czy też w Ukrainie. Obyśmy nigdy nie przeżyli tych spraw, o których mówiłem. Myślę, że będzie wszystko dobrze. Dużo dobrego.
0: Dużo dobrego i dla pana, panie Pawle. A pan Arkadiusz z Zachodniopomorskiego czyta uważnie każdy komunikat w telefonie, czy już jednym okiem teraz? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry słuchaczom. Ja chciałem powiedzieć, że ja akurat alerty RCB czytam i to dziwię się trochę ludziom, którzy bagatelizują te alerty, że zbyt często przychodzą. Tak, zgoda, to może tego, ale co tam zależy przeczytać ten alert? Ja powiem taki przykład, na pewno pani redaktor słyszała, w Reczu Radużynkach była wichura i był straszny wypadek. No i to tak, i Recz, taka mała miejscowość, ale wiatr wiał tak, niech pani mi wierzy teraz na słowo i słuchacze też, dostaliśmy RCB o wietrze w całej okolicy, całej gminie. No i od mojej strony wiało bardzo mocno, córka mieszkała 300 metrów ode mnie, tam tego wiatru nie było. Także nie możemy mówić ogólnie o alertach RCB, że to tam u mnie nie wiało, tam nic się nie stanie. Nie, nie. Ja dzisiaj też dostałem powiadomienie od RCB, że na przykład 60 kilometrów ode mnie, przepraszam, jest wydobywana bomba z II wojny światowej. No i jakie to ułatwienie jest czasami, jak to dobrze przeczyta czasami alert. Ja wiem, że to czasami jest już nudne to czytanie, ale lepiej 10 razy przeczytać, jak ma nastąpić jakiś nieszczęśliwy wypadek. Jestem tego
0: 10
2: zdania.
0: Razy za dużo niż jeden raz za mało. Bardzo dziękujemy. Panie Arkadiuszu, i może państwo również mają dobre doświadczenia i cenią sobie te powiadomienia, mimo ich wysokiej częstotliwości i tego, że nie zawsze zdają się nam adekwatne. Pan Gerard z Radomia jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałem się odnieść do moich poprzedników, ponieważ nie rozumiem takiej sytuacji ludzi, którzy mieszkają na tej flance wschodniej, tej naszej polskiej, i twierdzą, że ich to tam nie obchodzą, w zasadzie to już tam się przywykli. To dla mnie jest chore absolutnie, dlatego że może 10 razy się nie sprawdzi, a 11 się sprawdzi i wtedy jednak trzeba mieć jakąś wiedzę, być poinformowanym przynajmniej.
0: No ale przyzna pan, że mieszkańcom centralnej Polski alerty o stanie wód na Bałtyku albo lawinach w górach.
3: Ale ja powiem tak, ja się odniosę, ja nie dostałem nigdy. Lawiny chyba raz w życiu, ale nie wiem, czy dostałem. Chyba czytałem o nich, a troszkę się tym interesuję z racji tego, że mam dość spory, że tak powiem, majątek i mam w dużej mierze na zewnątrz, więc pilnuję tych prognoz i powiem, żebyśmy zrozumieli, co do tych ostrzeżeń przed zagrożeniami ze strony Rosji, to dla mnie to absolutnie ci ludzie, którzy mieszkają, tak jak powiedziałem, w tej flance wschodniej, to bagatelizowanie to jest jakieś chore. Natomiast co do pogodowych, owszem, one się nie sprawdzają w 100%, ale jednak, powiedzmy sobie, w większości, nie wiem, myślę, że z moich obserwacji wynika, że 2/3 mniej więcej się sprawdza. Więc, wie pani, jest jedna zasada, lepiej być poinformowanym, że coś będzie, i cieszyć się, że się nie stało, niż na odwrót. Bo ja pamiętam sytuację sprzed tam lat wielu, gdzie ludzi nie informowali, za poprzednich rządów zwłaszcza, i potem były, no były przykre sytuacje, że wichura przyszła, że pobrywała grad, nie osłonili ludzie samochodów, tak?

0: czy jakichś tam innych sobie dóbr wpasznych. Także absolutnie, dla mnie to jest bagatelizowanie wszelkich ostrzeżeń, to jest, po co mi przychodzą, mi zaświecają telefon, no, nie wiem, nie rozumiem absolutnie. Wykasuj, ciesz się, że się nie sprawdziło, koniec, tak?
1: Dziękujemy, panie Gerardzie, i wracamy do naszej dzisiejszej ekspertki, doktor habilitowanej Pauliny Polko, kierowniczki Katedry Nauk o Bezpieczeństwie w Akademii WSB, która powie dwa słowa o tym, jak taki system ostrzegania działa w Ukrainie.
2: Powiem szczerze, od tygodnia sobie testuję tą ukraińską aplikację publiczną, państwową, i tam, jeżeli sobie wybieram obszary, które mnie interesują w kwestii nalotów, w kwestii zagrożenia, czyli albo mogę sobie to wybrać ręcznie, albo po geolokalizacji mogę sobie wskazać, jaki rejon mnie interesuje, to dostaję powiadomienie na telefon i od razu mam informację, co mam zrobić, czyli idź do schronienia, idź do bezpiecznego schronienia. Jeżeli nie wiesz, gdzie jest, na dole tej aplikacji pojawia mi się przycisk, który przekierowuje mnie do konkretnych kanałów na Telegramie, gdzie te bezpośrednio miejsca schronienia lokalne już się pojawiają. To już jest oczywiście oparte na geolokalizacji dla osób, które są w danym rejonie zagrożenia. I ta aplikacja, wydaje się, że coś takiego powinniśmy mieć rzeczywiście w Polsce. No bo jeżeli weźmiemy ten przypadek Lubelszczyzny z ubiegłego tygodnia i tylko przyjrzymy się reakcjom kilku dyrektorów szkół, no to już widzimy, że one były bardzo różnorodne. Bo jeden dyrektor rzeczywiście poszukał tego bezpiecznego miejsca schronienia, sprowadził uczniów do piwnicy. No to jest ta zasada dwóch ścian, tak, bez okien, jak najdalej właśnie przede wszystkim od okien, od szyb. Inny wyprowadził dzieci, uczniów na boisko, tak jak to się dzieje w przypadku alarmu pożarowego, bo to mamy dość dobrze przećwiczone, ćwiczymy to regularnie. Ktoś jeszcze inny wezwał rodziców przez dziennik elektroniczny, żeby odbierali dzieci. No proszę Państwa, sobie bardzo łatwo wyobrazić, że cała ta ulica, przy której stoi szkoła, za chwilę się zakorkuje na 3 czy 4 kilometry autami. No tych przerażonych rodziców, no bo tak się otrzymuje taki alert, że jest zagrożenie i trzeba odebrać dziecko ze szkoły, no to myślę, że każdy wszystko rzuca i jedzie. No ta reakcja nie jest właściwa.
3: I co Państwo sądzą?
1: Co sądzi pan Adam z Wielkopolski? Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Wie pani co? Bo tak ja się wszystkim mało tego przysłuchuję, ale jest jedna podstawowa kwestia. Kto podejmie decyzję o, powiedzmy, nie ewakuowaniu takich dzieci ze szkoły, jeżeli tego alertu nie dostanie? I nie daj Bóg, by ta rakieta spadła na tą szkołę, kto będzie ponosił za to odpowiedzialność?
1: Bo bardzo zasadne pytanie.
4: Bo przypadki są różne. Może ta rakieta, oby ona nigdy do nas nie doleciała, nigdy do nas żaden dron nie spadł, ja jestem temu całkowicie jakby... Ale kto będzie ponosił odpowiedzialność? Czy taki dyrektor nawet szkoły, czy obojętnie czego, czy to będzie szpital? No różne mamy
1: obiekty. Choć my dziś tak? Nie pytamy o to, czy zasadne są alerty w takich sytuacjach, bo chyba co do tego mamy pełną zgodę. Bardziej o to, czy ta proporcja, w której prawie 200 z 300 alertów wysłanych w ubiegłym roku przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dotyczyło pogody, a tylko 7 zagrożeń z powietrza, i część z nich, jak tu mówią nasi słuchacze i słuchaczki, nie potwierdziła się potem. Czy to nie jest powód, żeby nabrać sceptycyzmu do tych kolejnych komunikatów? Pana to nie usypia, nie znieczula?
4: Broń Boże, ja wolę wiedzieć niż nie wiedzieć, bo generalnie czasami można się w bardzo dobry i mały sposób przygotować, a jeżeli ja coś mogę zrobić od siebie, no to dlaczego mam tego nie zrobić, tak?
1: Dziękujemy za ten głos i czekamy na kolejne. A teraz zagra do Państwa wspaniały polsko-ukraiński zespół Dagadana.

0: porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Czy alerty RCB usypiają naszą czujność? O to pytamy dziś Państwa w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek i z odpowiedzią dodzwonił się do nas pan Michał z Poznania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak, w tej sprawie chciałem powiedzieć taką sprawę, taką rzecz, że według mnie, jeśli chodzi o alerty pogodowe, tu powinniśmy się ograniczyć do absolutnego minimum. Przecież wiemy, że jak idzie burza, to na pewno prawdopodobne, bardzo prawdopodobne, że będzie wiatr, że będzie ulewa, że być może będzie grad. Jeżeli będzie to faktycznie ekstremalnie duża burza, faktycznie takie są przewidywania, to w porządku, rozumiem, niech będą te alerty. Natomiast jeśli chodzi, aha, i jeszcze do tego trzeba dodać, że jest bardzo dużo aplikacji pogodowych, z których ludzie po prostu korzystają, używają ich. I faktycznie tam możemy sobie sami tak naprawdę w dużej mierze przewidzieć, czy ta burza, która, dajmy na to, się do nas zbliża, czy ona faktycznie nas obejmie. I tak naprawdę ja z tego bardzo często korzystam i to się faktycznie sprawdza.
1: No ale rozumiem, że te alerty są dla tych, którzy akurat nie sprawdzą, a też powinni być ostrzeżeni. Co w tej sytuacji?
2: Okej, w porządku. Tak, w porządku. Natomiast jeżeli mamy burzę, to prawie na pewno będzie deszcz, będzie mocny deszcz, na pewno będzie wiało i prawdopodobnie będzie grad. Więc myślę, że w takich przypadkach powinniśmy to przyjąć jako standard. Jeśli natomiast chodzi o te alerty zagrożenia rakietowego czy dronowego, absolutnie tak, jak najbardziej. To powinno zostać i to powinno być absolutnie udoskonalone.
1: Dziękujemy panie Michale i słucham pana Adriana Stychów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa. Ja jestem jak najbardziej za alertami, jednak tutaj trzeba zadać sobie pytanie, gdzie jest nasza obrona przeciwrakietowa, przeciwpowietrzna, bo alerty powinny być załączane w momencie faktycznego zagrożenia dla naszego kraju, dla naszych obywateli, a jeżeli to się upowszechni, że będą włączane za każdym razem, kiedy coś się dzieje na Ukrainie, to ludzie po prostu przejdą do porządku dziennego i nikt na to nie będzie zwracał uwagi na takie alerty, które gdzieś tam

0: otrzymują, czy sygnały, które są gdzieś tam dźwiękowe, prawda?
1: No tego się właśnie obawiamy i o to dziś Państwa pytamy. Ale Pani Emilia z Poznania dzwoni z nowym ciekawym wątkiem, a mianowicie seniorów i seniorek, którzy nie zawsze obsługują.

0: i nie ma żadnego internetu. Jak, nie wiem, jakiś czas temu pan mówił, że powinny być sygnały dźwiękowe. Zgadzam się z tym. Nie całe społeczeństwo jest, nie wiem, nie wszyscy mają iPhony, nie wszyscy mają telefony takie komórkowe. Może należało pomyśleć, w końcu umówmy się, tych osób takich plus ileś to jest coraz więcej w naszym państwie.
1: To prawda i ta proporcja będzie rosła w kolejnych latach. Pani Ewa z Podkarpacia dołącza do naszej rozmowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mam pewien pomysł i nie wiem, czy to się da zrealizować, ale alerty RCB, które mają ostrzegać o ataku wroga, powinny się totalnie różnić od innych alertów, na przykład pogodowych. Co mam na myśli? Alerty o ataku wroga powinny być w innym kolorze, na przykład czerwonym. Tekst to powinna być bardzo duża czcionka, możliwie największa, łatwa do odczytania dla starszych ludzi, czy na przykład tych, co mają problemy z widzeniem. I już pierwsze słowa tego alertu powinny brzmieć dużymi literami: uciekaj do schronu. A potem w kolejnych słowach, zdaniach powinno być wyjaśnienie dokładnie, o co chodzi, i jakieś tam dodatkowe szczegóły. Chodzi o to na przykład, że ja dostaję alert, jeden rzut oka i ja już wiem, że to jest coś bardzo, bardzo poważnego, a nie jakaś tam burza czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy to da się zrobić, ale to, tak jak mówię, to powinno być totalnie, totalnie różne od wszelkich innych alertów, żeby nie było wątpliwości.
1: Bardzo dziękujemy pani Ewo za ten pomysł. Rzeczywiście rozróżnienie tych alertów o wysokim ryzyku i średnim, albo wręcz tych, które mówią o jakichś ćwiczeniach albo testach alarmów, powinny być wyraźnie odróżnialne. Czy pan Michał Strunia się zgodzi z przedmówczynią?
3: Ja chciałbym tylko powiedzieć, że ludzie tak dużo czasu spędzają w telefonach i takie bzdury czytają, że chyba przeczytanie alertu nie powinno sprawiać nikomu żadnego kłopotu. Pozdrawiam wszystkich.
1: No może i nie sprawia kłopotu, bo to rzeczywiście jeden rzut oka. Pytanie tylko, czy ten alert działa? Pan Ryszard z Wrocławia uważa, że działa, czy nie działa już? Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja uważam, że ten alert działa, ale w dużych miastach. Ja mieszkam pod Wrocławiem, w małej wsi, i alert jest dla mnie zupełnie obojętny, dlatego że nie mam gdzie się ukryć, chyba że pod własnym stołem w salonie.
1: No,
4: i tyle.
1: Czego by pan oczekiwał w tej sytuacji? Co by panu pomogło?
4: Oczekiwałbym, żeby w jakiejś odległości, bo nie wiem, jak szybko do nas rosyjska rakieta przyleci, było możliwość ukrycia się, schronu, ziemianki, nie wiem czego, starej kopalni.
1: Polecam panu, żeby sprawdzić na mapie przygotowanej przez Państwową Straż Pożarną, zatytułowanej Gdzie się ukryć, łatwa do znalezienia w internecie. 83 tysiące takich miejsc jest zmapowanych i można, a nawet należy poznać te w swojej najbliższej okolicy. Pan Tomasz z Gliwic dołącza do naszej dyskusji. Dzień dobry, panie Tomku.
5: Dzień dobry państwu. Oglądam czasami te alerty RCB, ale one dotyczą zupełnie jakichś normalnych zjawisk pogodowych. Ale druga taka sprawa, ja nie posiadam własnej komórki i nie posiadam również własnego internetu. No mam służbowe, ale powiedzmy zależy to od pracodawcy, kiedy ja z tego mogę korzystać. Więc te alerty no, mogą być coś pomocne, ale niech dotyczą naprawdę poważnych spraw, naprawdę zagrożenie już życia i zdrowia, ale upał 35 stopni to nie jest zagrożenie życia. Poza tym każdy człowiek może go obejrzeć po prostu otwierając okno, że jest za gorąco i lepiej nie wychodzić jak jest stary.
1: No dla niektórych więc jest jednak, będę się upierać, ale rzeczywiście są grupy, które tak jak mówiła pana przedmówczyni, z telefonu komórkowych nie korzystają, albo korzystają z trudem, albo tak jak rozumiem pan wybrał, nie korzystają umyślnie. Czym zatem chciałby pan być ostrzeżony w takiej sytuacji?
5: Mamy radio, mamy telewizję dla tych, co nie mają telefonów komórkowych, a ostrzeżony mogę być sygnałami alarmowymi przez Straż Pożarną dotyczącymi poważnych zagrożeń typu naprawdę kataklizm jakiś pogodowy albo wojna. Inaczej to bez sensu. Ja już po prostu w ogóle nie reaguję na te alerty, nawet ich nie czytam. Jak

0: przychodzą na telefon.
1: Dziękujemy panie Tomaszu i pytamy pana Ryszarda z Międzyborza, czy reaguje, czy nie reaguje. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. No ja powiem szczerze taką historię, jak pierwszy raz dostałem właśnie takie ostrzeżenie z RCB, ja mówię, będzie coś niespotykanego, czy ja się mam po prostu schować do piwnicy, czy co mam zrobić. No okej, no przyszła burza, no taka po prostu zwykła burza, no i nic nadzwyczajnego się nie stało. To jest według mnie tutaj taki jakiś niepotrzebny aspekt psychologiczny wytwarzania jakiegoś takiego, albo tego, że te alerty są bardzo potrzebne, albo że chcemy społeczeństwo wystraszyć. To wie pani, to dla mnie jest to tak samo, jak na przykład dzisiaj było ramy wiadomości, że na Pomorzu przeszło jakiś silniejszy wiatr, złamał drzewo i połamał gałęzie. No trzeba w całej Polsce że takie coś mówić, że na całej Polsce, że coś takiego się dzieje. To są zwykłe zjawiska, które się zdarzają od zawsze i zawsze się będą zdarzały.
1: A my niestety zasypywani komunikatami o małym kalibrze znieczulamy się. Tak niestety działają nasze mózgi na te komunikaty, które kaliber powinny mieć większy. Pan Janusz ze Stalowej Woli widzi takie zjawisko też u siebie i taki efekt. Dzień dobry.
3: Tak, dzień dobry, kłaniam się uprzejmie. Kilka takich alertów widziałem. O zagrożeniu, że przy granicy tragedia, że ja bym wolał, żeby w tych alertach było weźcie się za różaniec, tak jak mówiła święta mamusia w Fatimie do tych pastuszków. No nie przyszła do politycznych, tylko do tych pastuszków, a przecież to polityczni się nie dogadują, że nam coś grozi. Więc co mi z takich alertów, jak i tak nie mam gdzie uciekać. A podejrzewam, że nawet jakbym chciał gdziekolwiek odjechać, wsiąść w swoją taksówkę, to bym już nawet nie dostał się ani po paliwo, ani po jakieś parę złotych, żeby z banku, żeby z kartą coś zapłacić. I wolałbym, żeby ludzie się bardziej, ktoś, kto ma jakieś decyzyjne słowo na temat jakichś tam zabezpieczeń, alertów, uważajcie, no to żeby powiedział, słuchajcie, polityczni się nie dogadali, znowu się kłócą i nam grozi śmierć. Trzeba się zmobilizować na różańcu. To jest moje zdanie. I żeby, bo przecież najważniejszy jest szef naszego życia, czyli stwórca, który się temu przygląda po cichutku i patrzy, w którą stronę uderzymy.
1: Dziękujemy panie Januszu. Dajmy szansę panu Wiesławowi z Olejnicy, który ma może więcej wiary w te komunikaty bezpieczeństwa, czy w siłę wyższą jednak.
4: Witam.
1: Dzień dobry.
4: Nie, tu wcale nie chodziło o treść komunikatu, bo te komunikaty rzeczywiście są potrzebne, tylko mnie bardziej chodzi o to, kto te komunikaty wysyła. Według mnie to powinno być jednak podzielone i bardziej niż te komunikaty pogodowe oddzielone od tych komunikatów wojskowych czy zagrożeń życia, no bo to jest jednak bardzo istotna rzecz, a my do tej instytucji jakby zaufania może jest mniejsze, może jest inne w każdym razie. Według mnie powinno to być podział. Ta instytucja powinna mieć bardzo duży szacunek, bo teraz mamy podział nawet na polityczne rzeczy. Jeżeli to są nawet dobre rzeczy, to podważane są przez zwolenników PiS, Platformy czy obojętnie innego. Musi mieć jednostka, która jest jakby autorytetem w danym typie.
1: Powiem więcej nawet, musimy mieć system i taki system powstaje. Polska buduje system ostrzegania i alarmowania ludności o zresztą wdzięcznym skrócie SOJA, który ma wreszcie połączyć te rozproszone systemy alarmowe w jeden krajowy system i już wdrożenie częściowo trwa, ale też integracja i rozbudowa. Do końca tego roku zmodernizowana będzie ponad 4000 punktów alarmowych w całym kraju. W niespełna 2500 obiektów analogowe systemy będą zastąpione tymi cyfrowymi. Wszystkie będą działać w jednej bezpiecznej sieci transmisji danych. Jeszcze raz doktor habilitowana Paulina Polko, kierowniczka Katedry Nauk o Bezpieczeństwie z Akademii WSB, na temat tego, czy przygotowywany, opracowywany i wdrażany właśnie rządowy system daje nadzieję, że skończy się ten alarmistyczny chaos.
5: Tutaj no rzeczywiście wydaje się, że jest już konsensus co do tej jednej aplikacji i ja bym tylko też apelowała o to, żeby ona od razu też przekierowywała, czy była jakoś zintegrowana z tą aplikacją dotyczącą miejsc chronienia, czyli gdzie się ukryć, która już funkcjonuje. Czyli jestem na jakimś terenie, dostaję sygnał o zagrożeniu, to mogę sobie od razu kliknąć, gdzie są te miejsca ukrycia, miejsca schronienia dostępne dla mnie, bo jeżeli się okaże, że ja teraz w jedną aplikację dostaję powiadomienie, w drugą muszę wejść, żeby wiedzieć, co zrobić, no to będzie trochę za dużo już myślę, zwłaszcza w sytuacji paniki. To oczywiście aplikacja jest tylko narzędziem. Kluczem jest to, czym ona jest zasilana, czyli jak

0: bieżące i jak konkretne informacje będą w niej podawane, na jakim poziomie dokładności, czy to będzie poziom dokładności powiatu czy województwa, no bo wiemy, że są województwa duże, gdzie na jednym końcu, zwłaszcza te graniczne, może się kompletnie nie dziać nic, a na drugim no, może być bardzo gorąco. Więc sama aplikacja czy samo narzędzie, to rozwiązanie systemowe to jest jedno. Kluczem jest, jak ona będzie zasilana informacjami, jaki będzie poziom operowania tym, czyli czy będzie tym sterować Warszawa, centralnie jakaś instytucja, na ile będzie można te lokalne powiadomienia od służb też w nią wpinać. Więc tu jest wiele znaków zapytania, no ale dobrze, że wydaje się, że już ten konsensus co do jednego narzędzia jest.
1: Jest konsensus co do jednego narzędzia. 18 września MSWiA potwierdziło pracę nad Cell Broadcast, czyli alarmem wysyłanym bezpośrednio i jednocześnie na telefony znajdujące się w zagrożonym obszarze. Chociaż terminu uruchomienia tego systemu jeszcze nie podano, ale zapowiedziano, że do końca bieżącego roku ruszy rządowa aplikacja wysyłająca powiadomienia alarmowe PUSZ. Czy pan Waldemar z Konina czuje się uspokojony tymi zapowiedziami? Dzień dobry.
2: To znaczy, ja chciałbym powiedzieć o swoich doświadczeniach, gdy mieszkając w Czechach. Tam narzędzie, jakie jest, to jest po prostu radiowęzeł. W każdej mieścinie, na każdym osiedlu jest po prostu wielki megafon. Te megafony są co miesiąc testowane. Tak zwany taki próbny alarm przeprowadzany jest. I myślę, że takie analogowe narzędzie bardzo by się sprawdziło, bo ja mieszkam w Koninie i na moim osiedlu nowym, kiedy były testowane te systemy dźwiękowe, przy zamkniętych oknach tak naprawdę nic nie usłyszałem. I co ja miałbym wtedy zrobić? A w Czechach co miesiąc nadawane są próbne alarmy i to jest testowane w ten sposób. Czyli taki system analogowy, myślę, że bardzo, bardzo, ale by się bardzo sprawdził.
1: Bardzo dziękujemy. Czy pan Jacek z Gliwic też bardziej analogowym niż cyfrowym rozwiązaniom wierzy? Dzień dobry.
3: Ponieważ jestem branża IT, mam poważne wątpliwości, że moje życie zależy od internetu. Będąc niestety wrogiem, to jedno z pierwszych rzeczy bym zlikwidował internet w czasie przed nalotem. Tak zresztą były robione ostatnie symulacje w Korei Południowej. Na pół godziny odcięto internet i okazało się, że wszystkie aplikacje i tak dalej, ludzie się pogubili. Musi być redundancja, to znaczy zwiększenie. Nie tylko aplikacja oparta na internecie, ale musi być analogowo, to sygnał dźwiękowy koniecznie, może auta, radiowozy czy straż pożarna, które też zaczną jeździć, informują o tym, bo też nad tym się trzeba zastanowić, ale na pewno aplikacja oparta tylko o internet, według mnie to jest droga donikąd. Będąc wrogiem, maszty bym zlikwidował, a nie wszyscy mamy internet satelitarny.
1: Frakcja analogowa się nam tu wyłania. Pan Piotr ze Świętokrzyskiego dołącza do przedmówców, czy odmiennego zdania? Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Ja chciałem powiedzieć, że po tym sądnym w telewizji, przynajmniej dniu na temat alertów, o tym, jak powinniśmy zadbać o własne przygotowania na sytuację W i tak dalej, mnie powstało w głowie bardzo proste pytanie. Co jeśli dostanę alert RCB i zgodnie z nim schowam się w bezpiecznym miejscu? Mam takie miejsce, oczywiście na swoje miasto nie mogę liczyć, nikt nic nie organizuje, ale ja mam takie miejsce i powiedzmy, że dostanę ten alert pół godziny przed wyjściem z pracy. No i będę nieobecny w pracy. I tak się może według polityków naszych zdarzyć w tej chwili kilkanaście razy nawet. Będę miał tą nieobecność w pracy usprawiedliwioną, czy nie? I dzwoniłem pod numer RCB, czyli do tych ludzi, którzy nam te alerty wysyłają. Dzwoniłem 3 razy. No i proszę sobie wyobrazić, jak oni są przygotowani. Nie potrafili mi odpowiedzieć na to pytanie. Jedna pani obrażona rozłączyła się, że nie powinienem podzwonić z prywatnego numeru. Inny pan powiedział, cytuję, wydaje mi się, że będzie pan miał nieobecność usprawiedliwioną. No, na takie wydaje mi się, ja wiem, pod takim numerem.
1: To jest bardzo zasadne pytanie, może w innym programie. Wrócimy do niego i ostatnie słowo od pana Zbigniewa Dawida z Gdańska. Dzień dobry. O, chyba się nie słyszymy, więc może jednak pan Zbigniew z Gdańska? Dzień dobry. Króciutko poproszę.
5: Dobrze się słyszymy?
1: Dobrze, ale już kończymy, więc słucham.
5: Dobrze. dobrze. Ja postaram się bardzo krótko. Jestem sceptycznie nastawiony do całej sytuacji z tego względu, że wojna na Ukrainie trwa chyba za 4 lata.

0: dobrze liczę. A my po 4 latach wypujemy się, że tak powiem, kolokwialnie z takimi tematami.
1: No, może lepiej późno niż wcale, zwłaszcza, że ta wojna znacznie bardziej niż dotychczas podchodzi pod nasze granice. Dziękujemy Państwu za udział i gorącą dyskusję o alertach RCB. Anna Kowalczyk, Monika Gosławska, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. My już mówimy do usłyszenia, a po 15 usłyszy się z Państwem Gosia Jakubowska w tonacji trójki.
2: I co Państwo sądzą?

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłową

0: prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
0: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
0: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek burza po doniesieniach o płatnych spotkaniach z prezydentem Nawrockim. Sprawdzimy, co mówią o tym politycy. Nie żyje mężczyzna postrzelony wczoraj w Bukownie koło Olkusza. Sprawca usłyszy zarzuty zabójstwa. Duże zainteresowanie szczepieniami. Już zaszczepiło się ponad 230 tysięcy osób. Burza wokół forum ekonomicznego, w którym dzisiaj w Nowym Jorku weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Media donoszą, że przedstawicielom biznesu oferowane są pakiety za 100 tysięcy dolarów, dzięki którym mogliby mieć możliwość spotkania z głową państwa twarzą w twarz. Koalicja rządząca żąda wyjaśnień. Otoczenie prezydenta zaprzecza tym doniesieniom.
9: Dowody są mocne, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podkreśla, że mowa jest nie tylko o oferowanych za pieniądze pakietach, ale w tej sprawie pojawia się nazwisko jednego z ministrów w kancelarii prezydenta.
10: Po pierwsze, dymisja osób, które doprowadziły do takiej sytuacji.
9: Oferowanie płatnych spotkań z głową państwa to skandal i przestępstwo, tak mówi z kolei Andrzej Szejna z Lewicy.
11: Jeżeli ktoś oferuje za pieniądze spotkanie z prezydentem, podczas którego może być przeprowadzony lobbying dotyczący na przykład ustaw i te pieniądze są wypłacone, to popełnia przestępstwo, jak również ten, który coś takiego obiecuje.
9: Doradca prezydenta Błażej Poboży zaprzecza tym doniesieniom.
12: Jest absurdalne, że ktokolwiek może dziś sądzić, że kancelaria prezydenta oferuje taką możliwość spotkania z prezydentem poprzez wpłacenie jakiejś kwoty.
9: Zainteresowana fundacja w odpowiedzi na pytania Newsweeka przekazała, że żadna firma nie zawarła umowy na najwyższy pakiet i żadna z umów partnerskich nie przewidywała spotkania z prezydentem jako świadczenia. Sylwia Białek, Polskie Radio.
8: Maciej Berek prosi prezydenta o niezwłoczne wskazanie mu czasu i miejsca złożenia ślubowania. Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września, jednak do tej pory nie został zaprzysiężony. We wpisie w mediach społecznościowych Berek zwrócił uwagę, że złożenie ślubowania jest obowiązkiem sędziego Trybunału, a zgodnie z ustawą niezłożenie ślubowania prowadziłoby do zrzeczenia się stanowiska. Berek przypomniał, że jego kadencja powinna się rozpocząć 16 września. Kancelaria prezydenta kilkukrotnie zgłaszała zastrzeżenia wobec Macieja Berka. Wątpliwości otoczenia prezydenta budziło to, że sędzia wskazał, że jego staż radcowski trwał także wtedy, gdy pracował w kancelarii premiera. W szpitalu zmarł 44-latek postrzelony wczoraj w Bukownie koło Olkusza. Pod opieką lekarzy znajduje się też drugi ranny, to 36-latek. Jak podejrzewa policja, strzelać miał 52-latek zatrzymany po krótkiej obławie. Ofiara, ranny i napastnik są mieszkańcami Bukowna. O szczegółach Paweł Pawlica.
13: Nieprzytomny 44-latek postrzelony w rękę śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Sosnowcu w ciężkim stanie, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
14: Lekarze walczyli do samego końca, no mimo to 44-latek zmarł.
13: 52-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Policja znalazła przy nim broń czarnoprochową, z której miał oddać strzały. Zatrzymany jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.
14: Śmierć 44-latka myślę, że zmieni kwalifikację czynu. Mówimy o usiłowaniu zabójstwa, no w tym momencie mamy do czynienia z zabójstwem.
13: Policja wciąż ustala przyczyny strzelaniny. Ranny 36-latek miał zeznać.

0: policji, że on i jego kolega nie znali napastnika. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Jest duże zainteresowanie szczepieniami. Już ponad 230 tysięcy osób zaszczepiło się przeciwko grypie przed nadchodzącym sezonem infekcyjnym. Szczepionki są dostępne w aptekach i punktach szczepień.
2: Zaszczepiło się ponad 230 tysięcy osób już od 1 września i widzimy, że jest duże zainteresowanie, bo nawet w niektórych regionach Polski są sygnały, że szczepionki się kończą w aptekach, więc proszę się może tym bardzo nie przejmować, bo dostawy będą, a w tej chwili wirus grypy nie jest jeszcze tak bardzo aktywny. W związku z tym spokojnie mamy cały wrzesień do końca miesiąca i jeszcze październik na pewno na szczepienia, zanim nastąpi duży wzrost zachorowalności.
1: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W poprzednim sezonie infekcyjnym przeciwko grypie zaszczepiło się 2 300 000 osób, spośród nich najwięcej powyżej 65 roku życia. Seniorzy, dzieci i młodzież oraz kobiety w ciąży i w połogu mają bezpłatną szczepionkę przeciwko grypie.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest głównie bardzo dobra, w kilku miejscach dobra. Niemal 63% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej ze słońca. Do końca dnia sieć nie będzie przeciążona. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, burza, nawet gradu. Wysoko w Tatrach i Beskidach opady śniegu, a w Sudetach deszczu ze śniegiem. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Teraz na termometrach od 9 do 16 stopni. Nad ranem od 6 na Podhalu do 9 na Mazowszu i 12 nad samym morzem.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Twój normalny dzień, zawsze Barba Clean. Każdy wspólny cel, zawsze Barba Clean.
8: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowit. Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
17: O Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
18: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 20

0: do 3 września. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Żegnamy niskie ceny.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Już prawie 10 minut po godzinie 15. Brr, ale zimno się zrobiło dzisiaj, a to przecież jeszcze lato.

Summer's Almost Gone, The Doors otwiera nasze dzisiejsze spotkanie. No właśnie, jeszcze przez dwa dni możemy się cieszyć latem. Chociaż to lato dzisiaj przynajmniej przy Myśliwieckiej 357 nie rozpieszcza. To taki filmowy klimat jednej z najstarszych piosenek The Doors na rozpoczęcie dzisiejszej

Tonacji Trójki. Przy okazji pozdrawiamy tych, którzy teraz na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Trójka też tam będzie. Szczególne pozdrowienia dla Agnieszki Szydłowskiej dzisiaj. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizuje Elżbieta Malinowska i przez najbliższą godzinę jesteśmy razem. A ja przypominam, że właśnie na tym festiwalu, właśnie w Gdyni, pokaz przedpremierowy filmowej Lalki. A jak ta serialowa się podoba? No właśnie. Od kilku dni na korytarzu Trójki trwają dyskusje. Ja jestem ciekawa, co państwo uważacie. Ja jeszcze mam do dokończenia ten serial. Jestem przy 5. odcinku, ale można się dzielić swoimi spostrzeżeniami na adres gosia.jakubowska@polskieradio.pl. My dzisiaj co prawda nie o filmach, chociaż być może te wątki filmowe jakoś odnajdziemy w utworach, na które dzisiaj spoglądam, co dzisiaj przygotowałam. No właśnie, a pomyślałam, że skoro mamy te ostatnie dni lata, to trochę tych leniwych, najgorętszych dni w tej muzyce znajdziemy, a także trochę melancholii.

Falling From My Hands. Jedna z najpiękniejszych balad z repertuaru Becka. Nie tylko tego z najnowszej płyty Right, Lonesome, która ukazała się w miniony piątek, ale myślę, że ogólnie z całej twórczości. Jeżeli natomiast chodzi o Falling From My Hands, to możemy czasami dosłyszeć się tam Radiohead, No Surprises, albo może to przynajmniej harmonika może nam przypominać o Beach Boys. Natomiast jeżeli chodzi o cały album, to polecam, bo on jest taki zawieszony właśnie między latem a jesienią, więc idealnie na ten czas. A przy okazji chwilami brzmi jak zaginiona płyta Pink Floyd. Zaraz później moje skojarzenia biegną w zupełnie innym kierunku. Tym kierunkiem jest zespół Beach House, którego to premiera debiutanckiego albumu ukazała się, pięknie to powiedziałam, gdzie 3 października minie 20 lat od ukazania się ich debiutanckiego albumu.

Najbardziej roztańczony utwór o nie tańcu na płycie Artura Rojka. Chciałbym urodzić się, żebym latałem. Żeby latałem. No właśnie, za każdym razem przekręcam ten tytuł. Już o tym wspominałam Arturowi w audycji Nowe w Piątek, gdy to Artur właśnie wpadł do naszego trójkowego studia. Ta rozmowa oczywiście jest do odsłuchu na naszej stronie internetowej. Ja oczywiście zachęcam do włączenia trójki już w najbliższą środę. Dobrego dnia. Między 9 a 12 u Mateusza Tomaszuka również Artur Rojek się pojawi. Natomiast jeżeli ktoś nie jest do końca przekonany, to ja zachęcam do tego, aby również i po tą płytę sięgnąć w wolnym czasie, ponieważ ona jest trochę na przekór. Gdy świat się zmienia i naprawdę jest pełen niepokoju, okazuje się, że te czasami małe rzeczy, najprostsze, potrafią uskrzydlić. Oczywiście ta płyta jest naszpikowana różnymi historiami z całego przekroju życia Artura Rojka, a zatem też i mamy kilka odniesień w brzmieniu do Mysłowic, do Leny Valentino, czy nawet tych poprzednich solowych płyt Artura, co zresztą było takim zamiarem produkcyjnym, gdy rozmawiałam z Olkiem Świerkotem, który jest odpowiedzialny za całą produkcję tej płyty. Można też powiedzieć, że na swój sposób ta płyta jest filmowa. O tym też Artur niejednokrotnie wspomina w różnych rozmowach na temat

tej płyty i też można powiedzieć, że ten początek współpracy Olka Świerkota, raczej poznanie Olka Świerkota z Arturem, również wzięty jak z filmu, bo też i Olek Świerkot przychodził na próby Lene Valentino i podglądał zespół, gdy miał 12 lat, a teraz proszę, jest odpowiedzialny za produkcję trzeciego studyjnego albumu Artura. Także przypominam, dobrego dnia w środę włączamy między 9 a 11. W imieniu Mateusza Tomaszuka i Artura Rojka zapraszamy. I teraz tak sprytnie przechodzimy do tych tanecznych utworów, które ukazały się w ostatnim czasie. Pan Piotr napisał: miło słyszeć dziewczynę od N3 w tonacji trójki. Też mi bardzo miło i zachęcam wszystkich do tańca.

No i ten pierwiastek Entrze musiał się dzisiaj pojawić. Jamie XX, pięknie zmiksowany z wcześniej Michałem Urbaniakiem i Papają w wersji, no właśnie, troszeczkę zmienionej. Tego lata znowu słuchaliśmy płyty Jamie'ego XX. No nie trudno wracać do tych świetnych płyt. Mimo, że mają dwa lata, to w tym natłoku nowości cały czas chce się słuchać produkcji Jamie'ego XX. Zresztą, z tego co wiem, w tonacji trójki niejednokrotnie Agnieszka Szydłowska również do tej płyty wracała. A jeszcze wcześniej Papaja, tak jak już powiedziałam, Michała Urbaniaka w zremiksowanej, odświeżonej wersji przez DJ-a Proma. To jest kolejny raz w historii muzyki opowieść o tym, jak dobrze zrobione remiksy, reinterpretacje mogą działać i wpuszczać takiego nowego ducha do znanych i ulubionych utworów. A zatem, jeżeli ktoś chciałby całą płytę Enjoy na winylu, to jest taka okazja. Otóż ta płyta ukazała się w zeszły piątek i też Agencja Muzyczna Polskiego Radia objęła swoją opieką cały ten album, więc zachęcamy oczywiście do tego, aby pisać. Ja mam takie winyle u siebie, więc chętnie się nimi podzielę. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. A skoro o tych remiksach mowa, to teraz coś nietypowego.

Komu komu winyl Michała Urbaniaka z remiksami Enjoy zachęcam. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Do godziny 16 zbieram zgłoszenia. Natomiast jeżeli chodzi o utwór, który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki, to Turnstile Light Design w wykonaniu Blood Orange. Rzadko kiedy artyści decydują się i są skłonni do tego, aby oddać swoje utwory w cudze ręce, pod dekonstrukcję albo zmianę brzmienia. No to jest bardzo ciekawy zabieg, którego podjął się zespół Turnstile, który to wydał w tamtym roku płytę Never Enough. Ta płyta otrzymała aż 5 nominacji do nagród Grammy, a następnie rok później postanowili zaprezentować album w rozszerzonej wersji zatytułowany Never Enough Versions i tam możemy usłyszeć utwory m.in. zmienione przez Eltona Johna czy Hayley Williams, a także Blood Orange. Ja bym mogła ten utwór akurat zapętlać w nieskończoność. Natomiast jeżeli chodzi o samo podejście do tworzenia zespołu Turnstile, to idealnie się właśnie wpisuje i łączy, ponieważ ta ewolucja, poszerzanie brzmienia również możemy przypisać zespołowi Dive.

Tak brzmi dzisiaj scena indie rockowa w Los Angeles. Untitled Halo. Zespół, który kieruje się nie tylko ewolucją i poszerzaniem brzmienia, ale także intuicją. I gdyby ktoś zastanawiał się, jak dzisiaj radzą sobie tego typu zespoły na zachodnim, bardzo skomercjalizowanym i na maksa niesprawiedliwym rynku, no to odpowiedź brzmi następująco. Radio. Radio grające muzykę niezależną, radio lokalne, radia społeczne. Taka forma pop-upowego radia również jest bardzo popularna w Stanach, w różnych regionach i ta wymiana cały czas funkcjonuje. Też zespół podkreśla w jednych z nielicznych swoich pierwszych wywiadów o tym, że właśnie dzięki tym stacjom radiowym mogą też wymieniać i podglądać innych artystów, którzy wybierają zupełnie inne inspiracje i muzyków, a zatem ta wymiana na wielu płaszczyznach następuje. I nasze radiowe życie, jak tak sobie pomyślałam o tym, gdy czytałam ten pierwszy wywiad tego zespołu, przypominam Untitled Halo, skojarzył mi się z naszym korytarzowym życiem tutaj w Trójce, bo między nami również ta wymiana następuje, nie tylko pokoleniowa między dziennikarzami, ale też i tych wspólnych inspiracji. Ten utwór nie pojawiłby się, gdyby nie wiadomość od Bartka Chacińskiego, który po zakończonym tygodniku w sobotę wysłał mi SMS-a z tym utworem i powiedział, och, nie zdążyłem jeszcze tego zagrać. No to Bartku, udało się. Natomiast jeżeli ktoś by był ciekawy, co Bartek gra w swoich audycjach, to zachęcamy oczywiście do wysłuchania jutro HCH z Jackiem Hawrylukiem.

I kolejni debiutanci w tonacji trójki Food Food, The Garden przed chwilą. Progrockowe i bardzo ciekawe granie w wykonaniu tego zespołu. Zespołu, którego warto zapamiętać nazwę, przypomnę, Food Food. Coś dla fanów Black Country, New Road. A my dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dobiega ono końca i na zakończenie utwór, który zapętlam od tygodnia. Get Out of My Life, June McDoom. Dobrego popołudnia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit.
15: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
16: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na

0: velux.pl.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
4: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
5: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
7: Żegnamy reklamy.
8: Jest 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 września. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
9: Policja prosi świadków wczorajszego tragicznego wypadku na S8 o nagrania z kamerek samochodowych. Śledczy próbują ustalić, co wydarzyło się na drodze. Unijni ambasadorowie rozmawiają o sankcjach na Rosję. Na stole znalazło się kompromisowe rozwiązanie. W Tatrach pada śnieg, miejscami może być go więcej, nawet o kilkanaście centymetrów. Policjanci szukają świadków wypadku na trasie S8 koło Ostrowi Mazowieckiej. O tym, co się tam wczoraj wydarzyło, przypomina Marzena Laczkowska z policji.
10: W niedzielę 20 września wczesnym rankiem na drodze S8 na 558 kilometrze w pobliżu Prosienicy kierunek na Białystok doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego z udziałem dwóch aut, Mercedesa i Seata. Niestety na miejscu pomimo reanimacji zmarł 30-letni mieszkaniec województwa podlaskiego podróżujący Seatem.
9: Policjanci szukają osób, które mogą mieć nagrania z wideorejestratorów. Z policjantami można skontaktować się poprzez numer alarmowy 112. Jest nadzieja na kompromis w sprawie przedłużenia unijnych sankcji na Rosję. Będzie to jednak trudny kompromis dla wielu krajów. Trwa spotkanie ambasadorów 27 w tej sprawie. Czasu zostało niewiele, do północy z wtorku na środę.
11: Dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów zostanie usuniętych z czarnej unijnej listy, ale za to sankcje zostaną przedłużone nie na 6 miesięcy, tak jak do tej pory, ale co najmniej na 12. To mogą być 24 miesiące albo 36. Ukraina ostatnio apelowała do Unii, by ta nie łagodziła restrykcji, ale wydaje się, że wykreślenie jest przesądzone, choć wiele krajów jest oburzonych, zwłaszcza, że decyzja ma zapaść w czasie, kiedy Rosja nasila ataki na Ukrainę i próbuje destabilizować sytuację w Europie. Jednak na szali jest prawie 3000 osób, firm, organizacji i instytucji. Jeśli nie będzie zgody na przedłużenie, wszyscy odzyskają ponownie dostęp do swoich aktywów w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
9: Żandarmeria wojskowa wyjaśnia okoliczności porannego zdarzenia drogowego w Łomży. Przewożony na lawecie czołg uszkodził latarnie i znaki drogowe przy ulicy Szosa Zambrowska. Zahaczyło nielufą.
12: Trwają czynności mające na celu ustalenia, z jakich przyczyn doszło do uszkodzenia tej infrastruktury drogowej. Dlaczego sama wieża dokonała obrotu podczas przejazdu przez miasto.
9: Mówił Damian Stanula z Żandarmerii Wojskowej w Lublinie. Żandarmi będą teraz wyjaśniali, dlaczego wieża czołgu z lufą wykonała obrót. W Tatrach pada śnieg, miejscami pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o kilkanaście centymetrów. Warunki do wędrówek są trudne. Niewykluczone, że pokrywa odłoży się na szlakach.
13: Należy się spodziewać, że coś tego śniegu na szlakach się zapewne odłoży. Będzie ślisko. Dodatkowo, tak jak dzisiaj, jutro mamy jeszcze niski pułap chmur, dlatego nie jest trudno stracić orientację w terenie, w tych wyższych partiach. Na takie warunki odradzamy wycieczki w wyższe partie gór.
9: Mówiła przewodniczka tatrzańska Weronika Błaszkiewicz. Jutro w wyższych partiach gór też będzie sypać śniegiem. To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 16:03, sport w Trójce i Norbert Michalak.
15: Adrian Benedyczak nie zadebiutuje w piłkarskiej reprezentacji Polski. Piłkarz tureckiego klubu Kasimpasa doznał urazu. Problemy zdrowotne mają też inni kadrowicze. O szczegółach dyrektor techniczny reprezentacji Polski Adrian Mierzejewski.
16: Przytrafiły się urazy. Adrian Benedyczak wypada. Złamanie nadgarstka i najprawdopodobniej operacja. Filip Rózga wczoraj w 90 minucie poczuł kucie w mięsień dwugłowy, więc też wypada. I oczywiście Kamil Grabara, niestety kolano. Minimum 6 miesięcy, wiadomo jak to z bramkarzami, trochę dłużej.
15: Kamila Grabarę zastąpi Bartłomiej Drągowski. Na zgrupowanie ma dojechać również Marcel Reguła. Polscy piłkarze najbliższy mecz Ligi Narodów rozegrają w Warszawie w piątek z Bośnią i Hercegowiną. Zostajemy przy piłce. Legia Warszawa ma nowego

0: Jego współwłaściciela został nim Michael Gorzyński. Amerykański przedsiębiorca i inwestor o polskich korzeniach nabył 40% akcji i został przewodniczącym Rady Nadzorczej. Prezes Dariusz Mioduski pozostaje większościowym akcjonariuszem. Na koniec tenis i turnieje w Seulu oraz Singapurze. W tym pierwszym Magda Linette przegrała z Rosjanką Darią Astachową 6-3, 1-6, 6-7. Z kolei Maja Chwalińska w drugiej rundzie na inaugurację pokonała Słowaczkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2. Dla Chwalińskiej było to pierwsze zwycięstwo od ponad miesiąca.
1: Na mapach wszędzie chmurki z deszczem, a w centrum i na północy wschodzie, na północnym wschodzie nawet z piorunem. Dzisiaj pogoda taka bardzo przedjesienna. W Warszawie od południa padało i przestawało chyba z 5 razy. Słońce też się pojawiało, ale dzisiaj to jest zjawisko deficytowe. Dzisiaj 15-17 stopni to jest maks. Uwaga na silny wiatr, szczególnie na Pomorzu i w Sudetach. W górach może wiać nawet z prędkością 110 km na godzinę.
2: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Deszczowo, pochmurno, ale my tu się nie będziemy łamać. Sporo dla Państwa mamy. Agnieszka Laskowska program dziś wydaje, Elżbieta Malinowska realizuje. Józef Niewiarowski odbierze od Państwa każdy telefon, a przy mikrofonie kłania się Michał Gardias.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: Nasz numer to 22 i 7 trójek. Na pewno Państwo znają, proszę korzystać. Zaczniemy od pytania. Czy informacje o płatnych spotkaniach z prezydentem podawane przez niektóre media są prawdziwe? No podobno jedna z fundacji ma przyjmować pieniądze za rozmowy twarzą w twarz z Karolem Nawrockim i każe płacić przedsiębiorcom nawet 100 tysięcy dolarów. Z jednej strony słyszymy, że to jest nagonka, że to nieprawda, a z drugiej, że są dowody i cennik. My nawet. Rozprawimy się z tymi rewelacjami. Ale będziemy też w Gdyni, bo tam startuje Festiwal Filmów Fabularnych. 51. edycja.
4: To będzie taka edycja, w której młodość będzie wybrzmiewała. Za to, co warto podkreślić, bardzo dobrze zostanie zbalansowana filmami mistrzów, mistrzyń.
1: To dyrektor artystyczna imprezy Joanna Łapińska, a my za kilkanaście minut połączymy się z rzeczniczką tego festiwalu. Trochę nam poopowiada, co tam szykują ciekawego w Gdyni. A teraz już Run to You, Bryan Adams, 16:07. To zapraszamy do Trójki.

0: Bryan Adams, Run to You o 16.10. Spotkanie z prezydentem warte nawet 100 tysięcy dolarów, no tyle według Newsweeka i Radia Z, trzeba zapłacić prywatnej fundacji za możliwość rozmowy z Karolem Nawrockim. Oferta miałaby dotyczyć udziału w polsko-amerykańskim szczycie ekonomicznym w Nowym Jorku. Kancelaria prezydenta wszystkiemu zaprzecza. Co wiemy o tej sprawie? No, z nami reporterka Polskiego Radia Sylwia Białek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak w ogóle wyglądały te przygotowania do szczytu, o którym no, jest teraz paradoksalnie albo nie paradoksalnie głośno?
1: Do szczytu, który się dziś odbędzie. Dziennikarze Newsweeka i Radia Z napisali, że prywatna fundacja oferowała za pieniądze różne formy rozmowy z Karolem Nawrockim w zaplanowanym dokładnie na dzisiejszy wieczór forum ekonomicznym. Mowa o dużych pieniądzach, bo widełki w cenniku, do którego dotarli dziennikarze, wskazywały, że to od 25 do 100 tysięcy dolarów. Wszystko zależało od tego, na jaki pakiet przedsiębiorcy się zdecydowali. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że pakiety Silver, Gold i Premium kojarzyły mu się do tej pory z zupełnie czymś innym.
2: Zawsze myślałem, że pakiety Silver, Gold i Platinum to mogą być jakieś loże na stadionie, ale nigdy nie myślałem, że to jest kwestia spotkania z prezydentem Rzeczpospolitej. Zresztą mamy dzisiaj sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy czekają na to, żeby przyjąć, czy żeby złożyć ślubowanie przed prezydentem. Rozumiem, że jak oni się złożą po kilkadziesiąt tysięcy, to właściwie sprawę mamy załatwioną. Może ten kryzys konstytucyjny da się po prostu rozwiązać. A tak zupełnie serio, mamy do czynienia z bardzo poważną sprawą.
1: Dowody są mocne, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podkreśla, że mowa jest nie tylko o różnych oferowanych za to spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim pieniądzach, ale w tej sprawie pojawia się nazwisko jednego z ministrów kancelarii prezydenta, Karola Rabendy.
3: Po pierwsze, dymisja osób, które doprowadziły do takiej sytuacji. Polska to nie Ameryka, z całym szacunkiem, ale pewne rzeczy, które za oceanem może wydają się naturalne, u nas to nie przejdzie. Natomiast ja myślę, że trzeba te kwestie dogłębnie zbadać i biorąc pod uwagę to, że prezydent ma w ręku potężne narzędzie, narzędzie w postaci weta, należałoby zadać pytanie, czy nie było to narzędzie używane w sposób niewłaściwy w kontekście takich spotkań, a może takich spotkań było więcej.
1: Minister zaznaczył, że pojawia się pytanie, czy do takich spotkań mogło dochodzić wcześniej i to by wskazywało bowiem na bardzo duże ryzyko politycznego lobbingu, a to już mamy do czynienia ze skandalem i przestępstwem, dodaje Andrzej Szejna z Lewicy.
4: Przypominam, że w Polsce tego typu działania lobbystyczne to jest przestępstwo. I jeszcze w świetle ostatnich zdarzeń, którymi żyjemy w Polsce, a więc zonda krypto, pieniądze, które płynęły na kampanię wyborczą Karola Nawrockiego, gdy słyszymy o tym, że można się spotkać za 100 tysięcy złotych czy 100 tysięcy dolarów z panem prezydentem Nawrockim w Stanach Zjednoczonych, to wynika z tego, że jest jakaś skaza mentalna w otoczeniu pana prezydenta.
1: A co na to otoczenie pana prezydenta? Doradca Karola Nawrockiego, Błażej Poboży, zaprzecza i mówi, że to kolejna próba oczerniania wizerunku prezydenta.
5: Pan prezydent jest uczestnikiem organizowanej konferencji czy forum i tam po prostu występuje. I w żaden sposób ani on, ani żaden z urzędników kancelarii nie warunkuje.

0: oczekuje możliwości uczestnictwa w spotkaniu z panem prezydentem poprzez wykupienie jakiegoś biletu. I tyle w tym temacie. Jest absurdalne, że ktokolwiek może dziś sądzić, że kancelaria prezydenta warunkuje możliwość spotkania z prezydentem, czy oferuje taką możliwość spotkania z prezydentem poprzez wpłacenie jakiejś kwoty.
1: W zapewnienia współpracowników prezydenta wierzy Janusz Cieszyński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dowody, do których dotarli dziennikarze, posła nie przekonują.
2: Bądźmy uczciwi, bądźmy transparentni. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego jasno poinformowała, że nie było żadnej możliwości kupowania uczestnictwa w jakichkolwiek spotkaniach i pan prezydent Karol Nawrocki będzie uczestniczył w tym wydarzeniu wyłącznie podczas jego otwarcia, wygłosi przemówienie i na tym zakończy program.
1: Dziennikarka Newsweeka Dominika Długosz poinformowała, że posiada dokumenty potwierdzające, iż Karol Rabenda z kancelarii prezydenta wysyłał zaproszenia na spotkania z Karolem Nawrockim, na które obowiązywał cennik. Jedno jest pewne, dużym zainteresowaniem medialnym to dzisiejsze forum ekonomiczne będzie się cieszyć. Pewne jest też to, że prezydent Karol Nawrocki z tego forum szybko wyjdzie.
3: I o tym wszystkim mówiła Sylwia Białek. Bardzo dziękuję za te relacje.
1: Dziękuję.
3: Ciekawa sprawa. A to już piosenka dnia. Editors, grupa z Birmingham, no choć założona w Stafford, panowie Anglicy. Ich nowość, czyli numer Seriously, trochę taka reakcja kierowców na ceny paliw na stacjach, tak mi się wydaje. Ale problemy na bok, teraz muzyka jest okej. Okay. No zresztą nawet panowie sami tak na początku śpiewają. Jest 16:15.

0: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Nie może być inaczej, trójka jest na miejscu. Nasi dziennikarze będą intensywnie oglądać filmy i rozmawiać z twórcami. To jest praca, prawda? Pojechali sobie na seanse. Ale my tak pozytywnie tylko im zazdrościmy. Łączymy się z rzeczniczką festiwalu Krystyną Wejcher-Sitkiewicz. Dzień dobry, pani Krystyno.
1: Pani Dzień
0: rzecznik,
1: dobry.
0: Co czeka na fanów polskiego kina w Gdyni? No bo przypomnijmy, że festiwal to także, a może przede wszystkim, to są te ogólnodostępne seanse.
1: Na festiwalu każdego dnia czekają wszystkie filmy konkursu głównego na przykład. Mhm. Większość filmów każdego dnia konkursu Perspektywy, bloki filmów krótkometrażowych, no i pozostałe sekcje pozakonkursowe, w tym także nagrody, ten film nominowany do nagrody Złote Lwiątka imienia Janusza Korczaka. Przyznam szczerze, że jest to tak ułożony program festiwalu, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie i czego będzie szukał, więc mamy tutaj i nowości, i kino, które jest klasyką. Kino młodych, debiuty, no pełna panorama polskiej kinematografii.
0: A jaki film będzie można zobaczyć na gali otwarcia?
1: Na gali otwarcia pokazujemy film Jana Cholubka, Dziki, Dziki Wschód.
0: Mhm. Festiwal to też jest taka okazja, no, żeby z kimś porozmawiać, spotkać te gwiazdy, które znamy z wielkiego ekranu. Kogo będzie można spotkać i tam podyskutować kuluarowo?
1: Mam taką podpowiedź dla osób, które chcą kogoś konkretnego spotkać, żeby zawsze patrzyły, jaki film ma uroczysty pokaz lub konferencję prasową. Wtedy można dopowiedzieć sobie, kto będzie na pewno obecny. No, samych gości mamy oczywiście dziesiątki, setki gości, którzy przyjechali, aby podzielić się wrażeniami z realizacji swoich tytułów. Dzisiaj w związku z tym, że na otwarciu jest Dziki, Dziki Wschód, no to na pewno możemy spotkać Jana Cholubka, możemy spotkać Joannę Kulik, Piotra Trojana, Magdalenę Różdżkę, ale także z debiutu Exotic można spotkać Jaśminę Polak. Więc jest tego, gości jest naprawdę mnóstwo, w zależności kogo szukamy. Ja na przykład przed chwilą idąc na tę rozmowę spotkałam Andrzeja Seweryna. O.
0: Proszę bardzo. A jaka tam pogoda u państwa? Bo w Warszawie tylko dodam, że tak słońce jest, potem znika, potem jest deszcz i znowu deszczu nie ma.
1: W Gdyni nie pada i to jest nasze motto. W Gdyni świeci słońce i jest wiatr od morza. No nie może być lepiej. Jest to przepiękna pogoda, świetne zdjęcia wychodzą, dobrze przechodzi się między lokacjami, naszymi obiektami festiwalowymi, ale jednak zachęcam się siedzieć w salach i oglądać te niesamowite filmy.
0: No to pięknie, fantastycznie. Pani powiedziała, to jeszcze przed naszym wejściem tu antenowym, że tak naprawdę cała ta impreza trwa od samego rana. Są projekcje przeróżnych filmów. Ja nawet spojrzałem, że była projekcja filmu taka przedpremierowa bodajże, Violetta Villas, gdzie gra Sandra Drzymalska. Zresztą ona chyba ostatnio jest bardzo mocno na językach, bo też gra w Lalce chociażby. A co teraz się dzieje? To jest kilka konkursów jednocześnie? Jak to wygląda?
1: Tak, na festiwalu mamy 4 konkursy i projekcje ułożyliśmy tak, że rzeczywiście te wszystkie konkursy można oglądać każdego dnia, a przynajmniej większość tych filmów. Nie ma takiego podziału, że czekamy na jakiś film premierowo. One mają swoje odsłony, jak wspomniałam, każdego dnia. Oczywiście różnicuje dni pokaz uroczysty, który jest w naszym pałacu festiwalowym, czyli w Teatrze Muzycznym, kiedy to przed seansem wychodzi ekipa i na przykład może być to 100-150 osób, którzy chcą się podzielić właśnie tymi wrażeniami, chcą razem z tą widownią, naszą publicznością obejrzeć swój film na ekranie. Oczywiście do tego są konferencje prasowe, wydarzenia skierowane dla dziennikarzy i dziennikarek, które również wypełniają mocno salę i tym samym na bieżąco możemy w prasie, w radiu, w telewizji posłuchać o tych tytułach.
0: No to parasolka w dłoń, tak w razie czego i na festiwal. Bardzo pani dziękuję. Krystyna Wejcher-Sitkiewicz, rzeczniczka 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

Editors, Seriously, czyli piosenka dnia trójki, jest 16:19. A w Gdyni rozpoczyna się, proszę Państwa, 51.

0: autopromocja.
1: W Klubie Trójki Audiodokumencie dziś spotkanie przy 36-metrowej figurze Chrystusa w Świebodzinie.
2: Nic złego w tym nie widzę. Pani widzi coś w tym złego? Każdy ma różne opinie, nie?
1: No właśnie.
2: Rzecz gustu.
1: To tytuł reportażu Małgorzaty Nabel-Dybaś i Michała Szczęcha z Radia Zachód. Autorzy przenoszą nas do czasów, gdy pomnik powstawał i sprawdzają, jak działa dzisiaj po 16 latach od zakończenia budowy. Po reportażu spotkanie z Anną Cymer, znawczynią architektury. Zapraszam, Anna Dudzińska.
3: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
14: Coraz bliżej decyzji. Możliwe lokalizacje amerykańskiej bazy w Polsce. Pakiet Platinium. Afera ze sprzedażą biletów na spotkania z prezydentem. Upokorzenie. Klęska Hadecji w wyborach lokalnych w Niemczech.
13: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowit.
18: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.

0: Chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Żegnamy reklamy.
9: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
10: Prace nad poradnikiem bezpieczeństwa dla uczniów są na ostatniej prostej. Jak powiedziała nam rzeczniczka resortu edukacji, trwają jeszcze uzgodnienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
11: To jest bardzo ważna publikacja. Ona musi być przygotowana perfekcyjnie. Każda z tych wersji dostosowana jest również dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stąd nasza duża uważność zarówno na treści, które się tam pojawiają, na rekomendacje, które będą tam zawarte, ale również na takie aspekty jak grafika.
10: Mówiła rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca. Powstanie poradnika zapowiedziała rok temu ministra edukacji Barbara Nowacka. Ponad 130 milionów złotych mają wynosić się niezapłacone nadwykonania w szpitalach podległych samorządowi województwa świętokrzyskiego. Tak wynika z danych przedstawionych przez władze regionu i dyrektorów placówek. Przedstawiciele szpitali alarmują, że brak zapłaty może zagrozić płynności finansowej lecznic. Marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik oceniła, że główną przyczyną trudnej sytuacji finansowej szpitali są niedoszacowane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak mówiła, samorząd inwestuje w nowoczesną aparaturę, ale później placówki nie mają odpowiednio zapewnionego odpowiedniego finansowania świadczeń. Największe roszczenia zgłosiło Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Chodzi o 60 milionów złotych. Lubuscy policjanci kontrolowali dzisiaj trzeźwość kierujących na autostradzie A2. Sprawdzili 2,5 tysiąca osób. 11 z nich nie powinno wsiąść za kierownicę, bo było pod wpływem alkoholu. Rekordzistą okazał się kierowca ciężarówki. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. W czasie akcji zatrzymano również kierującego, który miał zakaz prowadzenia pojazdów. To był serwis Trójki.
9: Prawie 16:32. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, zapraszam. Płace w przedsiębiorstwach rosną, ale wolniej niż oczekiwano. W sierpniu przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 9259,54 grosze. Mieliśmy zatem wzrost o 5,6% w skali roku, mówi Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego.
13: To jest o ponad 1 punkt procentowy wolniej niż w lipcu. No i dokładniej 1 punkt procentowy wolniej niż zakładał konsensus. Cały czas w takich branżach, które generują bardzo dużą zmienność w dynamice wynagrodzeń, mamy rolnictwo i górnictwo. One w lipcu wynagrodzenie podbijały, tymczasem w sierpniu te dynamiki już były bardzo niskie, nawet w przypadku rolnictwa wyraźnie ujemne.
12: Spadło także zatrudnienie o blisko procent, największe redukcje były w górnictwie. Ponad 900 milionów złotych kary nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 4 hurtownie farmaceutyczne za udział w niedozwolonym porozumieniu ograniczającym konkurencję.
14: Ich działanie oznaczało gorsze warunki handlowe dla aptek, a w konsekwencji wyższe ceny leków dla pacjentów. Firmy, znając bieżącą ofertę konkurencji i aktualne ceny dla poszczególnych aptek, mogły uniknąć wzajemnej rywalizacji o klientów kosztem osiąganych wyników finansowych. Źródłem ich informacji były narzędzia informatyczne wykorzystywane w programach partnerskich dla aptek.
12: Wyjaśniał prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. 1 października w Niemczech w życie wejdzie obniżka podatku energetycznego od benzyny i oleju napędowego. To odpowiedź na wysokie ceny paliw, które powinny potanieć o mniej więcej 17 eurocentów na litrze. Z okazji Europejskiego Dnia Seniora osoby, które ukończyły 60. rok życia, mogą kupić bilety w promocyjnych cenach na przejazdy 20 października realizowane pociągami PKP Intercity. Bilety po 10 zł można kupować do 15 października, aż do wyczerpania puli, więc warto się pospieszyć. Dolar kosztuje 3,79 zł, a euro 4,35 zł.

0: Kilkanaście stopni, nie więcej, 17 na zachodzie, 15 w centrum, czyli wkraczamy w jesień za niecałe dwa dni. A mnie jest szkoda lata, jak to śpiewał Jerzy Połomski. Państwo dzwonią.
1: No, mam troszeczkę w głowie namieszane. Do południa był temat poruszany a propos lata i chciałem to lato jak najbardziej przedłużyć ze względu na świetne warunki wspinaczkowe na Skałkach. Ale usłyszałem od Państwa, że w Tatrach zaczął padać śnieg. I w tym momencie chyba już nie chcę tego lata. Ja chcę ten śnieg, ja chcę ich Tatry zimowe wysoko do góry.
0: Warto z nami zostać, bo po 17.30 połączymy się z Obserwatorium Meteorologicznym na Kasprowym Wierchu. A za chwilę ekonomii ciąg dalszy, bo wrócimy w ZD3 do spadku wiarygodności Polski w kontekście kredytowym. Agencja Moody's obniżyła rating naszemu krajowi. Co to w ogóle znaczy, to wyjaśnimy. A teraz Coldplay i Clocks o 16.35 a propos.

Po ponad 20 latach wiarygodność kredytowa Polski spadła o jedno oczko. No zapewne czytali Państwo, że agencja Moody's obniżyła naszemu krajowi rating. Ale co to w ogóle znaczy? No, chodzi o ryzyko, jakie ponosi przedsiębiorstwo czy rząd, pożyczając nam pieniądze. I jakie jest prawdopodobieństwo?

Państwo, że Polska będzie miała problemy z terminowymi spłaceniem tych zadłużeń. Na przykład w spłacie obligacji chociażby. Tym razem pierwszy raz od 2002 roku ta wiarygodność Polski według Moody's spadła. Dlaczego? O tym w relacji Michała Kowarskiego, Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista.

0: taka, że co siódma złotówka zostanie oddana na obsługę długu. Ponad 100 miliardów złotych, które nie pójdą na drogi czy szkoły, a na obsługę zadłużenia. Michała Szczerby z Koalicji Obywatelskiej taki obrót spraw nie niepokoi.
1: Polska będzie obecna na szczycie G20. Minister Domański będzie mógł też tam przedstawić fantastyczne wskaźniki polskiego rozwoju. Więc jesteśmy na drodze wzrostu.
2: Co prawda mamy bardzo szybki wzrost na tle innych krajów Europy, no ale rozwijaliśmy się dekadę temu, bywało w tempie powyżej 5%, więc to też oczywiście ma znaczenie.
0: Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB.
2: W 2018 roku 19 krajów Unii Europejskiej miało nadwyżkę w budżecie, a my nigdy. Nie zbudowaliśmy sobie rezerwy, bo wydawaliśmy nawet więcej niż to, co mieliśmy w czasach fantastycznej prosperity, czyli właśnie między 2015 a 2020 rokiem. I te wydatki z nami zostały. Ja szacuję, że w roku 2027 przynajmniej 130-140 miliardów złotych wydatków to jest właśnie konsekwencja. 800 plus obniżenie wieku emerytalnego, 13-14 emerytura. Ja tego nie oceniam. Chodzi mi tutaj o takie matematyczne podejście do tych działań.
3: To jest nieodpowiedzialna polityka. No, musimy zacząć patrzeć na stronę wydatkową. Musimy zacząć ciąć wydatki państwa.
0: Stanisław Tyszka, Konfederacja.
3: Na przykład, mimo ponadpartyjnej zgody co do wydatków na bezpieczeństwo, czy tutaj nie są marnowane pieniądze?
2: Nie możemy zmniejszyć wydatków na obronność z wiadomych przyczyn. Nie muszę tego rozwijać. Powinniśmy zatem zmniejszyć wydatki socjalne. No, ale to jest polityczne samobójstwo. Kto by nie rządził, będzie z tym miał problem. Jeżeli ten przyrost długu wydamy na inwestycje, obronność, energetyka, inwestycje hydrotechniczne, kolejnictwo, nowe technologie, jeżeli na to będziemy wydawać te pieniądze do firm działających w Polsce, to moim zdaniem się obronimy. Polska się rozwinie, Polska się unowocześni. No albo druga możliwość, wydarzy się jakiś kryzys i zostaniemy zmuszeni do tego, żeby jednak te wydatki socjalne ściąć. Warto o tym powiedzieć. Takiego bufora dzisiaj, jak w roku 2008, nie mamy.
4: A tematem zajął się Michał Kowarski. Rating to tylko i aż ocena naszej wiarygodności. Agencje biorą pod uwagę na przykład stan finansów. Przede wszystkim w naszym przypadku no nie pomógł, jak słyszeliśmy, duży deficyt budżetowy. Patrzą też na sytuację polityczną, na przykład kryzysy, a to przecież ma ogromny wpływ na stabilność kraju. Istotny jest też aspekt społeczny.

0: 16.44 za chwilę. Kolejne tematy. Ukraiński prezydent jest zdania, że Kreml dąży do eskalacji konfliktu. Według brytyjskiej gazety Guardian Rosja jest gotowa przetestować jedność NATO w perspektywie już nie lat, a miesięcy. W kraju Putin i jego otoczenie budują klasę nowych, lojalnych polityków. Weterani wojny z Ukrainą zasilili listy wyborcze putinowskiej Jednej Rosji. I o tym wszystkim dziś Karolina Gonet.
1: Centrum świata.
2: Jedyna Rosja nabrała 57,83% głosów.
3: Trzydniowe głosowanie zakończyło się dokładnie tak, jak miało się zakończyć. Zwycięstwem Jednej Rosji. W tamtejszym systemie politycznym wybory od lat nie służą zmianie władzy. Mają ją zatwierdzić, a tym razem dać także Kremlowi polityczne alibi dla kolejnych decyzji i dalszego prowadzenia wojny. Pod koniec sierpnia Sąd Najwyższy wykluczył z wyborów partię Jabłko. Jedyne

0: rejestrowane ugrupowanie, które otwarcie sprzeciwiało się wojnie. Jej lider, Nikołaj Rybakow, zamiast oddać ważny głos, dopisał na karcie dwa słowa: za pokojem.
1: Ja chcę powiedzieć, że po tym danym, które my teraz получаем,
2: na podstawie danych, które obecnie napływają z lokali wyborczych, wyników naszych kandydatów oraz sondaży przeprowadzonych przed rozpoczęciem głosowania, gdyby lista partii Jabłoko nie została wykluczona z wyborów, zajęlibyśmy drugie miejsce w wyborach do Dumy Państwowej.
0: A kiedy Rosjanie głosowali, w niedzielę nad Moskwą pojawiły się ukraińskie drony. Zaatakowana została m.in. stołeczna rafineria. Rosyjskie władze mówiły o próbie zakłócania wyborów, a w tym samym czasie Kreml informował o odpieraniu kolejnych ataków na systemy wyborcze. Skoro zwycięzca był znany, a realnej konkurencji właściwie nie było, po co Kremlowi był ten cały wyborczy teatr? Czego mimo wszystko możemy się z tych wyborów dowiedzieć o dzisiejszej Rosji? Gościem Centrum Świata jest dzisiaj Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jeśli te wybory były przede wszystkim politycznym spektaklem, bo tak się to często nazywa, to jakie realne informacje o stanie rosyjskiego społeczeństwa, czy też systemu władzy, my rzeczywiście możemy z tego spektaklu odczytać? Czy my z tych wyborów możemy rzeczywiście wyciągnąć jakiekolwiek wnioski?
3: Możemy, chociaż bardzo ostrożne. To był przede wszystkim rytuał. Znaczy nie należy zbyt dalekich wniosków wyciągać ani z informacji o frekwencji, ani tym bardziej wynika wyborów, bo one zostały wcześniej napisane w administracji prezydenta, która jest takim realnym ośrodkiem zarządzającym rosyjską polityką. Natomiast widać, że nastroje społeczeństwa rosyjskiego, one są coraz z punktu widzenia Kremla gorsze. To znaczy mamy deficyty paliwa, mamy problemy ekonomiczne i mamy pogłoski o tym, że może dojść do mobilizacji. I to jest coś, co dzisiaj jest niepokojące dla dużej części społeczeństwa rosyjskiego. Stąd też w dniach poprzedzających wybory słyszeliśmy wielokrotnie zapewnienia ze strony najważniejszych polityków rosyjskich, także samego Władimira Putina, o tym, że żadnej mobilizacji nie będzie, co miało uspokoić Rosjan, a zarazem sprawić, żeby ten właśnie rytuał administracyjny, jakim są rosyjskie wybory, przeszedł z punktu widzenia Kremla w sposób możliwie spokojny, gładki.
0: Jak pan podkreślił, sam Putin bardzo ostrożnie unika jednoznacznych deklaracji, że tego kolejnego poboru nie będzie, ale właśnie jak ta mobilizacja miałaby wyglądać i ilu tysięcy osób mogłaby dotyczyć?
3: To jest pytanie otwarte. Znaczy, wydaje się, że do takiej mobilizacji dojdzie, wcześniej czy później, i to jest też ta obawa rosyjskiego społeczeństwa, no bo przypomnijmy, że po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę tylko raz we wrześniu 2022 roku doszło do tak zwanej częściowej mobilizacji i od tego czasu Kreml obiecuje, że właściwie nie będzie potrzeby, żeby po raz kolejny wzywać mężczyzn do armii w formie właśnie poboru powszechnego. Natomiast biorąc pod uwagę, że osoby, które podpisują kontrakt, czy jak gdyby idą do służby w armii, otrzymują za to pieniądze, jako poniekąd zawodowi żołnierze, że tutaj jest coraz większy problem, żeby zyskiwać taką ilość rekruta, jaką Kreml by chciał, więc będzie wcześniej czy później potrzeba, raczej właśnie bardziej będzie to ukrywane niż hucznie ogłaszane, ale wydaje się ona nieuchronna.
0: Jedna Rosja wprowadziła na listę ponad 200 uczestników wojny w Ukrainie. Putin od miesięcy mówi, że to właśnie ludzie frontu mają stać się tą nową elitą Rosji, ale przecież od czasów Związku Radzieckiego ci weterani byli grupą otoczoną szczególnym prestiżem i grupą też wykorzystywaną politycznie. Mówi się też o kształtowaniu społeczeństwa, które będzie kontynuowało tą wieczną wojnę za wszelką cenę. Jak pan to widzi?
3: Rzeczywiście Kreml wielokrotnie w ostatnim czasie miesiącach mówił o tym, że to weterani mają być tym kośćcem nowej elity politycznej, która ma Rosją rządzić. I to się wydaje rzeczywiście adekwatne w tym sensie, że Kreml będzie chciał przetasowywać elity polityczne. Mamy tam też do czynienia z pewnymi naturalnymi procesami, jak jest na przykład starzenie się tej starej gwardii, która weszła do polityki razem z Putinem na początku lat 2000. Nie wszyscy oni mają dzieci, nie wszystkie ich dzieci chcą koniecznie wejść do polityki, więc taka potrzeba będzie istniała. Wydaje się, że po tych wyborach Rosję czekają kolejne wstrząsy. Znaczy te wybory i chęć ich w miarę stabilnego przeprowadzenia było czymś, co wstrzymywało Rosję przed pewnymi daleko dalej idącymi może działaniami, także jeśli chodzi o eskalację relacji z Europą. Więc ta cezura wyborcza, ona zniknęła. No i tutaj pytanie właśnie, kiedy będzie mobilizacja, jaka będzie polityka Rosji wobec Europy, na ile ona będzie eskalowała ponad to, co znamy dotychczas. No i także powstaje problem, jakim jest utrzymanie stabilności ekonomiczno-politycznej w samej Rosji. Więc myślę, że to też będzie sprawiało, że ewolucja reżimu rosyjskiego, którą już zresztą obserwujemy po roku 2022, przyspieszy i to raczej nie w taką stronę, jakie chciałoby tego społeczeństwo rosyjskie. Raczej te elementy totalitaryzowania się systemu rosyjskiego, one będą przybierały na sile.
0: Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był dzisiaj gościem Centrum Świata. Bardzo dziękuję za rozmowę i za poświęcony czas.
3: Dziękuję również.
4: Centrum Świata.
5: Tu program trzeci.
4: I to bardzo ważne.

0: trójka, są telefony.
1: Przejeżdżałem właśnie koło stacji paliw i cena gazu wynosi 3,33. Tak mi się skojarzyło z trójką.
0: Takie głosy, proszę bardzo. Dobrze, że to nie jest jakiś program dziewiąty, chociaż patrząc na olej napędowy... A, szkoda gadać.

16.52, znów pada, znów pochmurno i coraz niżej to słońce. No, czy, ciekawe, czy słucha nas pan Robert z Lubelszczyzny? Czekamy na pana. Na pana raport o zachodach i wschodach słońca. Bardzo dokładny jak zawsze. To jest program Trzeci Polskiego Radia. To są Kings of Leon, To Space. A już za 6 minut, 6,5 minut, serwis Trójki i sport.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Ach, co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie. Nie? Drugi tańszy gratis. Kaufland.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
18: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty.

0: podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
1: Żegnamy reklamy.
2: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 17. W kalendarzu 21 września, poniedziałek. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
3: System powiadamiania o zagrożeniach przygotowuje MSWiA. Ma działać na komórkach niezależnie od ustawień telefonu. Orlen rozpoczyna współpracę z ukraińskim Naftohazem. Na stole są kontrakty na 500 milionów dolarów. W Gdyni rozpoczyna się 51. Festiwal Filmów Fabularnych. MSWiA pracuje nad systemem powiadamiania o zagrożeniach, który będzie informował o niebezpieczeństwach niezależnie od ustawień telefonu. Mobilne ostrzeganie ma być uzupełnieniem syren alarmowych i komunikatów przekazywanych innymi drogami.
4: Sergiusz Praszowski z Obserwatorium Bezpieczeństwa wyjaśnia, w jaki sposób mają być przekazywane wiadomości o zagrożeniach.
5: To jest ta technologia Cell Broadcast, która nie wymaga od mieszkańca, od użytkownika zainstalowania jakiejś aplikacji.
4: Telefon po prostu wyświetli odpowiedni komunikat.
5: Niezależnie czy jest wyciszony, czy jest w stanie czuwania.
4: Dominik Mikołajczyk z InfoSecurity 24 wskazuje, że tego typu powiadomień nie da się wyłączyć i mają być one dodatkowym źródłem informacji o zagrożeniu z powietrza.
6: Ta technologia pozwala, mówiąc kolokwialnie, na przejęcie naszego telefonu, urządzenia.
4: Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Orlen rozszerza współpracę z ukraińskim Naftohazem. Spółki podpisały dwa porozumienia. Jedno dotyczy możliwości rozszerzenia dostaw gazu skroplonego w pierwszym kwartale przyszłego roku. Drugie porozumienie mówi o sprzedaży produktów naftowych.
7: I dostaw ewentualnych produktów przemysłu wydobycia ukraińskiego do rafinerii Orlenu. Czyli będziemy sprawdzać to, czy możemy pobierać produkt w postaci ropy naftowej z Ukrainy i przerabiać go w naszych instalacjach.
3: Mówił rzecznik Orlenu Mateusz Witczyński. Według strony ukraińskiej Orlen ma dostarczyć Ukrnafcie produkty paliwowe o wartości do 500 milionów dolarów. Strona polska nie chciała się wypowiadać na temat konkretnych kwot. Pociąg i komunikacja miejska za darmo to już jutro w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Z przejazdu będą mogli skorzystać właściciele aut i jego pasażerowie. Do skorzystania z akcji zachęca m.in. łódzkie MPK.
8: Wystarczy zabrać ze sobą dowód rejestracyjny swojego pojazdu. Może być również w aplikacji mObywatel.
3: Mówił rzecznik MPK Piotr Wasiak. Z właścicielem samochodu bezpłatnie może podróżować także tylu pasażerów, na ile zarejestrowany jest jego pojazd. Rozpoczyna się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Każdy znajdzie coś dla siebie, mówiła w Trójce Krystyna Wajcher-Sitkiewicz, rzeczniczka Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
9: Na festiwalu każdego dnia czekają wszystkie filmy konkursu głównego na przykład. Większość filmów każdego dnia konkursu perspektywy, bloki filmów krótkometrażowych, no i pozostałe sekcje pozakonkursowe. Mamy tutaj i nowości, i kino, które jest klasyką. Kino młodych, debiuty, no pełna panorama polskiej kinematografii.
3: Pierwszym filmem konkursowym jest obraz Jana Cholubka Dziki, Dziki Wschód. Trójka jest patronem medialnym festiwalu.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport w Trójce, Norbert Michalak.
11: Polscy siatkarze szlifują formę przed ćwierćfinałem Mistrzostw Europy. We wtorek w Sofii Polacy zagrają z Niemcami. Broniący tytułu biało-czerwoni awansowali do tej fazy po pokonaniu Łotwy 3-0, a Niemcy znaleźli się w czołowej ósemce po zwycięstwie 3-2 nad Bułgarami. O rywalu tak opowiada statystyk kadry Mateusz Nykiel.
12: Myślę, że charakterystyką podobna do reprezentacji Bułgarii. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, tak jak zrobili to w drugiej części meczu z Bułgarią. Myślę, że są do tego lepiej dysponowani w defensywie niż reprezentacja Bułgarii. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie. Na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
11: Mecz Polska-Niemcy we wtorek o 18:00. Zostajemy w Sofii, gdzie trwają również Mistrzostwa Europy w boksie. Paweł Brach i Michał Pieszchała awansowali do ćwierćfinału. Brach w wadze do 60 kg pokonał Niemca Denisa Brilla 5-0. Z kolei w wadze wyżej 80 kg Pieszchała wygrał z Mołdawianinem Valeriu Razemeritą, także jednogłośnym werdyktem sędziów. Na koniec tenis. Jannik Sinner wciąż jest na pierwszym miejscu rankingu tenisistów. Włoch wyprzedza Niemca Aleksandra Zwieriewa i Hiszpana Carlosa Alcaraza. Najlepszy z Polaków Hubert Hurkacz zajmuje 46. miejsce. Kamil Majchrzak jest na pozycji 73.

0: Chmury i deszcz królują dziś nad niemal każdym polskim miastem, miasteczkiem i wsią. Ciemniej się zrobiło przy Myśliwieckiej tu w Warszawie. Słońce zajdzie o 19:02 w Szczecinie, ale na przykład w Rzeszowie pół godziny wcześniej. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia roku o 4 godziny i 29 minut. Tyle nam zniknęło w ciągu dokładnie 3 miesięcy. W tym tygodniu jesienna aura, mniej słońca, przelotne opady i kilkanaście stopni.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Agnieszka Laskowska, Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski i Michał Gardias. Dzień dobry ponownie.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Nasze telefony będą przechwytywane i używane jak syreny. Nad technologią, która to umożliwia, pracują polskie władze.
3: Niezależnie od tego, czy ktoś się zainstalował, czy nie zainstalował, nam po prostu telefon wyświetla odpowiedni komunikat, niezależnie czy jest wyciszony, czy jest w stanie czuwania.
0: Smartfon leżący na półce będzie mógł wyć nawet w trybie nie przeszkadzać. Jestem ciekaw, co Państwo o tym sądzą. Ten temat otworzy kolejną godzinę. Zapraszamy do Trójki. O 17:30 puls Trójki, będzie polityka oczywiście, a przed pulsem też, bo naszego korespondenta w Niemczech zapytamy o wygraną AfD w Mecklenburgii. I o to, czy Friedrich Merz już drży. A potem meldunek na Kasprowym, gdzie spadł śnieg. Teoretycznie jeszcze latem. A tu ma nam. Po prostu bądź.

17.09. To technologia już znana, niebawem ma być używana w Polsce w celu ostrzegania społeczeństwa. Nasze osobiste telefony, nasze komórki, nasze smartfony będą mogły być przechwycone przez operatora i wyemitować sygnał. To tak zwany cell broadcasting, co

0: można przetłumaczyć jako komórkowe nadawanie. Temat zgłębił Józef Niewiarowski.
1: Cel Broadcast to technologia, która może uruchomić alarm na naszych telefonach. Polski rząd pracuje nad jej wdrożeniem, ale w wielu krajach naszego regionu taki system już działa. Usłyszałem to i się obudziłem. Mój telefon leżał tuż obok na półce. To był okropny hałas. Mówił mieszkaniec łotewskiej gminy Balwi, gdzie w sierpniu zestrzelono dron, który naruszył łotewską przestrzeń powietrzną. W Polsce system alarmowania wciąż opiera się na SMS-ach z alertami RCB oraz syrenach alarmowych.
2: To wszystko pozostanie, tylko będzie usprawnione.
1: Według wiceministra MSWiA Czesława Mroczka nowa technologia ma być szybsza od obecnych SMS-ów. Trwają też prace nad aplikacją, która ma prowadzić użytkownika przez kolejne etapy sytuacji kryzysowej.
3: Trochę na wzór tej ukraińskiej, która alarmowałaby ludność o nadchodzącym zagrożeniu.
1: Porównuje redaktor naczelny InfoSecurity 24 Dominik Mikołajczyk. W ciągu kilku najbliższych tygodni resort wprowadzi także alerty do aplikacji mObywatel. Tam również będzie można sprawdzić, czego konkretnie dotyczy alert. Choć zdaniem ekspertów bezpieczeństwa to właśnie Cell Broadcast powinien być trzonem naszego systemu ostrzegania.
4: Niezależnie od tego, czy ktoś się zainstalował, czy nie zainstalował, nam po prostu telefon wyświetla odpowiedni komunikat, niezależnie czy jest wyciszony, czy jest w stanie czuwania.
1: Według Sergiusza Parszowskiego z Obserwatorium Bezpieczeństwa to właśnie do wdrożenia tej technologii powinniśmy dążyć i dążymy, choć zostanie ona wdrożona nie wcześniej niż w przyszłym roku.
0: Józef Niewiarowski. A w Trójce kolejne państwa telefony. Temat paliwo.
5: W tej chwili to nie można obniżyć na 5,19, bo byśmy niestety zapełnili oddziały kardiologiczne z powodu szoku tlenowego.
0: No niektórzy mówią, że jest dobrze, bo jak się za 100 zł tankuje, to krócej się stoi przy dystrybutorze. Oszczędność czasu przynajmniej. Trzeba się jakoś pocieszać. 17.11.

0: Grupa AHA i Summer Moved On o 17.15 w Radiowej Trójce. Alternatywa dla Niemiec może odhaczyć kolejne zwycięstwo w wyborach regionalnych. No, w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim wczoraj, a wcześniej w Turyngii i Saksonii Anhalcie zwyciężyła. Co wygrana skrajnej prawicy w Niemczech oznacza dla kanclerza, który jest z zupełnie innego otoczenia politycznego? No, to przecież lider Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, czyli CDU. Na linii jest berliński korespondent Polskiego Radia Adam Górczewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a jestem właśnie w Schwerinie, czyli w stolicy Mecklenburgii, Pomorza Przedniego, gdzie wygrała AfD.
0: Proszę bardzo, wszyscy na miejscu. Wychodzi na to, że no Friedrich Merz ma jednak spore powody do zmartwienia.
1: Ma, dlatego że znalazł się pod ostrzem z dwóch stron, bo z jednej strony rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, trzy wymienione landy i tam zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec, z drugiej strony wczoraj w Berlinie, gdzie CDU ciągle ma burmistrza, nie będzie go już miało, bo wygrała skrajna lewica i prawdopodobnie ona będzie budowała rządy w tym landzie, który jest mały powierzchniowo, ale jednak znaczący, bo tam prawie 2,5 miliona ludzi mogło głosować. Natomiast rzeczywiście Alternatywa dla Niemiec to jest ta, która ogłasza, że ona idzie po władzę w całym kraju i Friedrich Merz ma się czym przejmować, bo nawet wewnątrz partii pojawiają się głosy, że powinien ustąpić miejsca komuś innemu z CDU, komuś innemu z HDK-ów po to, żeby odbudować wiarygodność partii. Ale ważne jest, dlaczego ta AfD wygrywa, skąd ta ofensywa tej partii. I tutaj chciałem zestawić przewodniczącego Tino Chrupalę, który szefuje razem z Alice Weidel Alternatywie dla Niemiec, i wyborców. Można zobaczyć, jak łatwo jest trafić populistycznymi hasłami do swoich odbiorców.
2: Powinniśmy wrócić do taniej energii z Rosji, bo dostęp do niej był naszą przewagą. Widać, jak polityka sankcji zaszkodziła niemieckiej gospodarce. Potrzebujemy taniej energii dla naszej gospodarki i dla zwykłych odbiorców. Rząd Niemiec prowadzi działania, jakby brał udział w wojnie, i nie tylko CDU, bo też SPD, Zieloni i Lewica. Oni są za dostawami broni, za zbrojeniami, za działaniami prowojennymi, czyli za tym, co pamiętamy z mrocznych czasów.
1: Jak widać, wyborcy są jak echo tego, co głosi Alternatywa dla Niemiec, ale ja muszę zaznaczyć, że na razie Alternatywa dla Niemiec wygrywa w tych landach kolejnych, ale nie jest w stanie żadnym z nich zbudować większości, nie jest w stanie żadnym z nich rządzić. Inne partie budują takie fronty, koalicje przeciwko Alternatywie dla Niemiec i to jest nadzieja dla Friedricha Merza, który ma czas, bo dopiero za 2,5 roku będą kolejne wybory do Bundestagu, więc może reformy, które zaczął wcielać i które wczoraj ogłosił, że on nie rezygnuje z kanclerzowania, że będzie dalej ze swoim rządem właśnie realizował to, co zapowiedział. Może te reformy zaczną działać, może Niemcy zaczną wychodzić z gospodarczych problemów i Friedrich Merz obroni się przed populistycznymi hasłami ze strony skrajnej prawicy i lewicy.
0: Adamie, w Berlinie, tak jak mówiłeś, wygrała lewica. W o wiele mniej, prawie najmniej chyba zaludnionym regionie, czyli Mecklenburgii, skrajna prawica. Czy tutaj nie ma jakiejś takiej analogii? No, wielkie miasta i bardziej liberalne są te ugrupowania na czele, a w tych mniej zurbanizowanych no zupełnie inny front.
1: Tak, dlatego że skrajna lewica wygrała w Berlinie hasłem, uwaga, wywłaszczenia firm nieruchomościowych, czyli firmy, które mają mieszkania i wynajmują je mieszkańcom Berlina, zgodnie z zapowiedzią lewicy, mają być pozbawiane tych mieszkań po to, żeby może nie tyle rozdać je ludziom, co sprawić, żeby one przeszły we władanie zarządu Berlina jako landu i żeby taniej można było je wynajmować ludziom, bo rzeczywiście problem wysokich czynszów i niskiej dostępności mieszkań jest w Berlinie bardzo duży. I stąd to zwycięstwo skrajnej lewicy, chociaż nie wiadomo, czy ktokolwiek oprócz Zielonych ewentualnie poprze taki radykalny postulat. No i właśnie te radykalne postulaty Alternatywy dla Niemiec, czyli na przykład powrót do rozmów z Rosją i korzystanie z tanich źródeł energii rosyjskich, to jest to, co jest rozwiązaniem niemieckich problemów gospodarczych w rozumieniu AfD. Więc to są radykalne hasła, bardzo inne,

0: ale w niektórych miejscach się dość krzyżujące, jak właśnie choćby w przypadku rozwiązań dla drogiej energii, dla drogiego prądu.
1: Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Niemczech. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie na antenie Trójki. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: A temat kolejnej wygranej AfD powróci również w mapie myśli Agnieszki Lichnerowicz. Kolejna odsłona chwilę po 18:00.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
7: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocji.

0: promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Poniedziałek, 21 września, 17:30, Roch Kowalski i goście.
3: Puls Trójki.
4: Pourlopowe w moim przypadku. Dzień dobry z Państwem. Stęskniłem się, czekałem, aż wrócę tutaj na Myśliwiecką. I od razu przedstawiam naszych gości w naszym studiu. Izabela Ziętek, wiceministra edukacji z ramienia Polski 2050. Dzień dobry, pani minister.
5: Dzień dobry.
4: A także pan Andrzej Gawron, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry,
6: dzień panie dobry, pośle. Witam serdecznie.
4: Zaczniemy od rewelacji Newsweeka i Radia Z o tym, jakoby podczas spotkania polsko-amerykańskiego biznesu w Stanach Zjednoczonych organizator tego spotkania oferował pakiety sprzedażowe, pakiety wejściowe, ten pakiet premium dla jednego przedsiębiorcy, $100,000 i możliwość spotkania oko w oko z prezydentem i rozmowy. To korupcja czy przeoczenie ze strony Pałacu Prezydenckiego? Pan poseł Andrzej Gawron, od pana zaczniemy.
6: No ale z tego, co ja się orientowałem dzisiaj medialnie, tutaj byłem w Sejmie na konferencji rzemiosła, ale takie informacje też gdzieś tam przygotowując się do tej audycji sprawdzałem, że środowisko prezydenta, współpracownicy dementowali te informacje. Więc czy takie wprost pytanie, czy to korupcja, no to wydaje mi się na wyrost. Ja uważam rzeczywiście dobrze, że prezydent jest w Stanach Zjednoczonych, dobrze spotyka się z najwyższymi oficjeliami. Dobrze spotyka się z biznesmenami, z środowiskiem gospodarczym, bo potrzebujemy inwestycji i z tego bym się jak gdyby tutaj cieszył. Ja nie rozważam tego, to moim zdaniem szukanie dziury w całym.
4: Pani minister, rzeczywiście kancelaria prezydenta ustami między innymi pana rzecznika pisała, że nigdy nie było zgody ze strony Pałacu Prezydenckiego na żadne sprzedawanie spotkań z prezydentem i że, jak pisał rzecznik Leśkiewicz, to absurd.
5: Tak, czytałam i te doniesienia, i sprostowania, i muszę powiedzieć, że jako Polka chciałabym, żeby to nie miało nic wspólnego z prawdą, bo to by była naprawdę, myślę, że bardzo zła wiadomość dla Polaków, dla prezydenta. Natomiast no, myślę, że to też jest jakiś sygnał, żeby bardzo uważnie przyglądać się temu, kto organizuje konferencję, jaki ma w tym interes, bo słyszeliśmy też o wizycie jednej z poprzednich pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, gdzie miał się spotkać też przecież z panem Kralem.
4: No, ale ostatecznie do tego spotkania
5: nie doszło. Ale jeśli tego typu, no co, dajemy palec, to ktoś chce wziąć rękę, więc myślę, że bardzo tutaj jest ważne, żeby służby sprawdziły te informacje. No i tak jak mówię, mam nadzieję, że one okażą się po prostu fikcją. Oby tak było.
4: To jeśli poruszył pan poseł Gawron wątek związany z pobytem prezydenta w Stanach Zjednoczonych, to oczywiście ten koktajl, jak to zostało ujęte, z biznesem polsko-amerykańskim, z polonijnym i z amerykańskim, może tak będzie bardziej właściwie, to był tylko jeden z punktów programów, bo prezydent bierze udział w szeroko rozumianym Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ma także dojść do krótkiej rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem, co prowadzi nas bezpośrednio do wątku związanego ze stałymi amerykańskimi bazami w Polsce. Ostatnio mieliśmy wypowiedź, a właściwie stanowisko na Truth Social prezydenta Donalda Trumpa, który doceniał prezydenta Karola Nawrockiego i zapowiadał, że jesteśmy coraz bliżej tej stałej amerykańskiej obecności w Polsce. To od pani minister teraz zaczniemy. Czy pani uważa, że to przyspieszenie, czy też ta deklaracja dotycząca amerykańskich baz w Polsce, to jest element odstraszania Władimira Putina i Rosji?
5: Ja myślę, że to bardzo potrzebna deklaracja. Nie wiem, czy odstraszanie Władimira Putina, ale myślę, że bardzo mocno w interesie Polaków, która, no taka baza na pewno bardzo mocno wzmocni polskie bezpieczeństwo. Słyszymy, że mają być może w Lubuskim, być może w Dolnośląskim, być może w Zachodniopomorskim. Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Natomiast wydaje mi się, że właśnie głównym zadaniem pana prezydenta jest doprowadzenie tej sprawy w Stanach Zjednoczonych do końca, tak abyśmy już mieli jasną deklarację, jasne decyzje, bo deklaracje są, żebyśmy już mieli decyzję w tej kwestii.
4: Chociaż w tym tygodniu jeszcze do Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu leci wicepremier.

0: minister obrony narodowej Władysław Kosiniak, to myślę, też rozmawiać na ten temat. Panie pośle, na ile po doświadczeniach z Donaldem Trumpem mamy pewność, albo na ile jego deklaracje są wiarygodne? Jeśli mówi, że te bazy powstaną, to one powstaną?
1: Ja myślę, że powstaną. I myślę też, że zgadzam się z panią minister tutaj, że to będzie dobra rzecz dla Polski, jeżeli chodzi o zakres bezpieczeństwa. Oczywiście no, sytuacja jest bardzo dynamiczna. To zmienia się z dnia na dzień praktycznie, tak? I tu w Europie, i na Bliskim Wschodzie, i cała geopolityka, która no, pędzi, można powiedzieć, w tej chwili. Więc takie działania, które są i inicjowane przez prezydenta, bo o tym też mówił właśnie Donald Trump, ale też przez rząd, i tutaj
2: współpraca
1: uważam, że
2: jest najważniejsza.
1: Współpracować w tym zakresie, żeby Polska była bardziej bezpieczna. To bezpieczeństwo też przekłada się na inwestycje i bardzo dobrze właśnie, że też z tym środowiskiem gospodarczym pan prezydent się spotyka. A mieszanie właśnie tam tych nazwisk, Hrala i tak dalej, osoby, która oszukała i nie siedzi w areszcie, tylko gdzieś sobie wytyka i daje jakieś informacje, które nie mają potwierdzenia, to naprawdę no, nie ma sensu.
0: To pytanie do państwa obojga skierowane, bo tak się cały czas zastanawiam, mówiąc o tej wiarygodności Donalda Trumpa. Kilka miesięcy temu Donald Trump deklarował także otwarcie, że do Polski trafi 5 tysięcy dodatkowych amerykańskich żołnierzy, a właściwie nie dodatkowych, tylko tych, którzy nie przybyli do nas w ramach tej wstrzymanej relokacji, także sprzed już kilku dobrych miesięcy. Więc no, pytanie, czy rzeczywiście trzeba się, nie trzeba z ostrożnością podchodzić do słów Donalda Trumpa.
2: Czy polską racją stanu jest doprowadzić to, co się zaczęło, do końca i zrobić wszystko, żeby te bazy w Polsce mogły zafunkcjonować? Przynajmniej na początku jedna, no i być może właśnie potem będzie to związane z powiększeniem liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce również.
0: Izabela Ziętek, wiceministra edukacji Polska 2050, pan poseł Andrzej Gawron.
1: No tak, ja tylko dodaję, że cały czas się już coś dzieje. Tak, była delegacja, która sprawdzała miejsca, są podobno właśnie wyznaczone takie miejsca, które ewentualnie mogłyby być przeznaczone na taką bazę. Ja też powiem ze swojego doświadczenia, mam biuro poselskie, jestem z okręgu częstochowskiego, mam biuro poselskie w Lublińcu, tam funkcjonuje jednostka wojskowa komandosów, jest bardzo bliska współpraca z Amerykanami, dobrze, ponieważ też korzysta na tym lokalna społeczność i uważam, że takie działania, nawet jeżeli by to było pewne kosztowne też w jakich kosztach dla państwa, że to jest dobra informacja i bądźmy takiej myśli rzeczywiście, stanie się to w najbliższym czasie taką informacją, nie tylko informacją, ale faktem.
0: Zmienimy temat. Trwa dyskusja polityczna o tym, kto jest odpowiedzialny za wyższe ceny paliw na stacjach benzynowych, a Polacy płacą coraz więcej. To pytanie do klasy politycznej, do państwa obojga. Kiedy dojdzie do jakiegoś porozumienia w sprawie cen paliw, a kiedy dojdzie do porozumienia i czy ewentualnie no, trzeba może powiedzieć wprost Polakom, że tyle będą płacić, że nie stać nas na dalsze programy osłonowe.
2: Sytuacja jest na pewno trudna. Natomiast gdyby została podpisana przez pana prezydenta ustawa dotycząca nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, myślę, że byłoby zupełnie inaczej. Wiemy, że ustawa, która ma obniżyć ceny paliw, do pana prezydenta niedługo trafi, więc wierzę, że tym razem już nie popełni tego
0: tylko
2: błędu.
0: Prezydent przedstawia swoją propozycję.
1: No tak, właśnie. Tutaj też powinna być moim zdaniem współpraca, bo naprawdę cierpi na tym gospodarka, cierpią na tym portfele Polaków. Jest propozycja ze strony rządu, jest propozycja ze strony prezydenta i trzeba dojść do porozumienia, ponieważ to będzie napędzać inflację, to będzie napędzać złą sytuację gospodarczą, ponieważ te wysokie ceny paliw na pewno będą przekładać się właśnie na gospodarkę.
2: Myślę, że ważne, żeby każdy zachował tu swoje kompetencje. Kompetencją Sejmu, kompetencją rządu jest proponowanie ustaw, kompetencją prezydenta jest podpisanie albo nie podpisanie, albo rozmawianie, dlaczego, co należy poprawić.
1: Ale pani minister, kompetencją prezydenta jest też składanie ustaw.
2: Też, natomiast no, nie zawsze kontrustaw.
0: Tylko wiedzą państwo,
2: no,
0: widać, że rząd, już ten pierwszy projekt CPN, ten pierwsza edycja tego programu kosztowała bardzo wiele. Pod naciskiem, pod presją opinii publicznej rząd jeszcze powrócił do tego programu na ostatnie 2 tygodnie sierpnia. Może naprawdę nie ma po prostu na to pieniędzy, no bo też zastanawiam się tak samo.

0: było z zamrożeniem cen prądu, które miało obowiązywać w nadziei, że w końcu te ceny prądu, ceny energii spadną. One nie spadły, więc po odmrożeniu cen prądu wzrosły gwałtownie rachunki konsumentów, mimo deklaracji ministra Motyki, że nikomu rachunek o prąd nie wzrośnie. No pytanie, czy jest sens sztucznie utrzymywać i jak długo możemy utrzymywać takie ceny paliw?
1: Trudna, sytuacja jest trudna, to jest sytuacja, znaczy te ceny

0: byśmy byli bezpieczni i pewnie, że ceny paliw nas wszystkich interesują, bo od tego zależy też koszt chociażby artykułów spożywczych. Natomiast no, też mamy świadomość tego, że jak wielkie pieniądze są w tej chwili przeznaczane na polskie bezpieczeństwo. Więc ja myślę, że tutaj trzeba wyważyć te sytuacje i wierzę, że ta ustawa będzie przesłana.
1: Dominującą rolę tutaj ma PKN Orlen, ponieważ to jest firma, no, która rzeczywiście gro tego rynku i hurtowego, i detalicznego obsługuje. I nie wiemy dokładnie, jakie są zapasy paliwa, jakie były dostawy tego paliwa, czy te źródła, które czerpa Orlen, są cały czas możliwe do dostarczania tych produktów. Więc tutaj no, wszystkie te karty są po stronie rządu, bo też przecież tutaj są wyznaczani prezesi. I ta polityka musi być tak skuteczna, żeby te ceny były jak najniższe, no bo to się i tak odłoży. No mamy 271 miliardów deficytu zaplanowane na ten rok, prawie tyle samo na przyszły rok. No budżet jest w kiepskim stanie i rzeczywiście, oby to nie było podreperowywanie właśnie tego budżetu kosztem właśnie gospodarstw domowych i firm.
2: Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Patrzę w swoje prawo na Michała Gardiasa i tak się zastanawiam, jak jest w stanie wytrzymać redaktor od gospodarki, nie przebierając nogami tutaj, nie komentując.
3: Ale ja przebieram.
2: Przebierasz.
3: Tylko to byłeś skupiony na gościach i bardzo dobrze.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Andrzej Gawron, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panie pośle.
1: Dziękuję.
2: Izabela Ziętek, wiceministra edukacji z Polski 2050. Także państwu, także pani dziękuję i państwu dziękuję. Dziękuję. Dobrego wieczoru, dobrego popołudnia.
1: Dobrego wieczoru.
4: Puls Trójki.
3: Chciałabym, żeby to nie była prawda. To sygnał, żeby uważnie przyglądać się temu, kto organizuje konferencję, mówiła Izabela Ziętka, wiceminister edukacji. To szukanie dziury w całym. Dobrze, że prezydent spotyka się z przedsiębiorcami, mówił Andrzej Gawron z Prawa i Sprawiedliwości. Tak politycy w naszym studiu przed chwilą komentowali medialne informacje o tym, że oferowane były płatne spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim na dzisiejszym polsko-amerykańskim szczycie ekonomicznym w Nowym Jorku. Prezydent jest za oceanem. Czy to takie strachy na lachy, czy może jednak prawda? Tego nie wiemy na 100%, ale będziemy dopytywać i do tego wracać na pewno. Strachy na lachy już teraz w Trójce o 17.43, a za chwilę połączymy się z zaśnieżonym kasprowym wierchem.

0: 17.46 w Warszawie i głównie w całej Polsce, tak naprawdę teraz mniej więcej 14-15 stopni. Zaraz sprawdzimy, jak jest na Kasprowym Wierchu. Łączymy się z najwyżej położonym budynkiem w Polsce, w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym IMGW. Właśnie na Kasprowym pełni dyżur starszy obserwator Michał Trzebunia. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No wciąż mamy kalendarzowe lato, a na Kasprowym spadł śnieg. No jeszcze nie tak jak kilka lat temu, gdy nie mogliście, pamiętam, otworzyć drzwi do budynku. Słynne zdjęcia, ale zrobiło się biało i spadła temperatura. Ile teraz tam jest u państwa?
1: No minus, w tej chwili mamy minus jeden i pada śnieg. Może jeszcze się powtórzy sytuacja, chociażbym się nie napalał.
0: A kiedy będzie można przyjechać tam na narty?
1: Nie, no to na narty to bym poczekał do zimy, co najmniej do stycznia, przypuszczam. Może w grudniu, o ile będzie łaskawa pogoda w tym roku i spadnie śnieg. A w tej chwili to raczej bym się nie nastawiał na narciarstwo, ani w ciągu najbliższych dni, być może nawet na wychodzenie w Tatry, bo warunki będą trudne wyżej.
0: Pana zadaniem jest zbieranie danych meteorologicznych. Możemy już taką szklaną kulę wyciągnąć i przewidzieć, jaka czeka nas jesień i zima?
1: Oj nie, to jest zbyt odważne.
0: Okej. Okay. No na Kasprowym leży śnieg, to znaczy, że warunki do górskich spacerów już trochę poważniej, no gwałtownie się pogorszyły. Na co trzeba tak szczególnie uważać?
1: No będzie ślisko, dlatego że ten śnieg, który padał w ciągu dnia, bardzo mało, jest około 2-3 cm w tej chwili, ale to co padało, był śnieg mokry, a temperatura ma jeszcze troszkę mocniej spaść, no i ten śnieg zrobi się raczej taki zlodziały. No i to jest duże prawdopodobieństwo, że można się poślizgnąć. Zresztą te schody tutaj w okolicy Kasprowego, wszystko już jest ładnie takie zalodzone, więc sam spacer po Kasprowym też już nie należy do takich łatwych.
0: A jaka tam jest widoczność? Bo wydaje mi się, że w takich warunkach może być trudno.
1: No właściwie to jakiejś dużej nie ma, 30 metrów. Za chwilę zrobi się ciemno, więc będzie jeszcze mniej widać. No tak. Na górze jest mgła i dość, no taki niezbyt silny wiatr do 12 metrów, ale przy takiej pogodzie, przy padającym śniegu, to naprawdę jest nieprzyjemnie, zaszadza, od razu zaladza powierzchnię, więc warunki są raczej ciężkie.
0: A te prognozy na najbliższe dni tam u państwa na górze?
1: No do 20 centymetrów ma spaść według tych prognoz wszystkich do jutra. No i potem pogoda się troszkę uspokoi. Zobaczymy przez noc, ile tego śniegu spadnie, czy faktycznie będzie te 20 centymetrów, czy będzie tylko kilka. To już dowiemy się jutro. Już jutro, jak to mówią.
0: No już jutro. Dziękuję. Michał Trzebunia z Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu był z nami, który udaje się już na taras meteorologiczny, by jak co godzinę dokonać obserwacji i pomiarów. Bardzo, panie Michale, dziękuję za rozmowę.
1: Ja również. Miłego wieczoru.
0: Do usłyszenia.

0: Poniedziałek, 17.52, na horyzoncie serwis i sport, ale są też Państwa telefony.
1: Ja teraz w Olsztynie tankowałem diesla za 9 zł tego mocniejszego i też mi się trójka skojarzyła, bo w jednym litrze były 3 trójki.
0: Józef Niewiarowski odbiera też telefony i słucha Państwa historii o tym, o czym, nad czym pracuje nasz rząd. Halo?
2: Miałem okazję taki alarm przeżyć, będąc w tym roku na wakacjach na Chorwacji. Zostałem obudzony o godzinie 3 nad ranem przez taki alarm. Telefon, tak jak wspomnieliście, zostanie wyciszony, natomiast wydaje przeraźliwe dźwięki i do tego mruga na kolor czerwony, więc powiem szczerze tak, obudził ten alarm wszystkich, łącznie z naszymi dzieciakami i do rana nikt już nie spał, nie? Więc okazało się, że alarm dotyczył pożaru, który był 40 km od nas.
0: 227 trójek to jest numer do nas, 17.53 już na zegarach.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Coraz bliżej decyzji. Możliwe lokalizacje amerykańskiej bazy w Polsce. Pakiet Platinium. Afera ze sprzedażą biletów na spotkania z prezydentem. Upokorzenie. Klęska Hadecji w wyborach lokalnych w Niemczech.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.

0: akcja na panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofa.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 września. Michał Gardia, skłaniam się ponownie. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
7: Jednolity system syren ostrzegających przed zagrożeniem powstanie na Lubelszczyźnie. Ma być gotowy do końca roku. Kolejny tragiczny wypadek na hulajnodze z udziałem nastolatka. W Nakle chłopak wjechał przed autobus. Potwierdzono spotkanie przywódców mocarstw. Trump i Xi porozmawiają w czwartek.

0: Rząd wyda kilkanaście milionów złotych na jednolity system ponad 1000 syren na Lubelszczyźnie. Rozbudowę infrastruktury w związku z rosyjskimi atakami blisko polskiej granicy zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W całym województwie sprawnych jest około 630 urządzeń. Do końca roku będzie ich nawet dwa razy więcej.
1: Wynika to jakby z modernizacji istniejących, włączeniu do systemu tych nowych, które również były modernizowane niedawno, ale też jesteśmy już po rozstrzygniętym przetargu na nowe syreny. Tak na dobrą sprawę to już realizacja tego trwa, a więc tu jest kolejne ponad 320 syren.
0: Mówił wicewojewoda lubelski Wojciech Wołoch. Urządzenia włączane do nowego systemu muszą być zautomatyzowane. Do tej pory niektóre były obsługiwane ręcznie. W Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim zginął 13-latek jadący na hulajnodze. Wjechał przed autobus PKS.
2: Ze wstępnych ustaleń przybyłych na miejsce policjantów wynika, że kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
0: Mówił Kamil Smoliński z policji. Autobusem kierował 55-latek. Był trzeźwy. Szczegóły wypadku będzie ustalać policja pod nadzorem prokuratury. Manipulowali cenami leków. Będą musieli zapłacić 900 milionów złotych kary. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał 4 hurtownie farmaceutyczne. Z dochodzenia wynika, że przez 10 lat wymieniały się kluczowymi informacjami na temat cen.
3: Ich działanie oznaczało gorsze warunki handlowe dla aptek, a w konsekwencji wyższe ceny leków dla pacjentów.
0: Mówił prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Decyzja nie jest prawomocna. Przedsiębiorcom przysługuje odwołanie do sądu. Chiński przywódca Xi Jinping w czwartek w Waszyngtonie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Oficjalnie potwierdziło to chińskie MSZ.
4: Już za 3 tygodnie, 10 października, mija termin zawieszenia broni w wojnie celnej Stanów Zjednoczonych i Chin. Po wielu rundach rozmów Amerykanie i Chińczycy ustalili przejściowe stawki celne. Ostatecznego porozumienia nie osiągnięto. Jego warunki mają być jednym z głównych tematów rozmów Xi Jinpinga i Donalda Trumpa. Na pierwszy plan w relacjach obu państw wysuwają się kwestie związane ze sztuczną inteligencją. Scott Bessent po rozmowach z He Lifengiem poinformował, że USA i Chiny powołają specjalny kanał komunikacji na wypadek incydentów związanych ze sztuczną inteligencją. Amerykańskie media wcześniej informowały, jakoby Chiny uzależniały spotkanie Xi z Trumpem od wstrzymania przez USA sprzedaży broni na Tajwan. Amerykański prezydent nie podjął jeszcze decyzji w sprawie dostaw kolejnej transzy uzbrojenia, na którą liczy Tajpej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
5: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, w Szczecinie oraz Lęborku dobra. 51% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, 49% z odnawialnych. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 18.03. Sport w Trójce i Norbert Michalak.
8: W Warszawie polscy piłkarze rozpoczynają zgrupowanie przed 4 meczami Ligi Narodów. Bartosz Slisz, pomocnik Brøndby Kopenhaga, przyznał, że liczy na dobry występ w meczach Ligi Narodów.
9: Liga Narodów, ale myślę, że my kontynuujemy swoją pracę, a nie rozpoczynamy coś nowego, więc na pewno będziemy chcieli też jeszcze bardziej poprawić swoją grę i zdobyć jak największą ilość punktów.
8: Reprezentacja Polski najbliższy mecz Ligi Narodów rozegra w Warszawie w piątek z Bośnią i Hercegowiną. Luis de la Fuente dalej będzie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii. Przedłużono z nim kontrakt o 6 lat. Trener tegorocznych Mistrzów Świata pozostaje na stanowisku do zakończenia Mistrzostw Europy w 2032 roku. To najdłuższy kontrakt w historii pracy selekcjonerów reprezentacji Hiszpanii. Polska wicemistrzyni olimpijska odpadła już w pierwszej rundzie Mistrzostw Europy w boksie. Julia Szeremeta w kategorii 57 kg uległa Bułgarce Stanimirze Petrowej 1-4. W 1/8 finału odpadła jedna z bardziej doświadczonych pięściarek w kadrze, Aneta Rygielska. Za to Paweł Brach i Michał Pierzchała awansowali do ćwierćfinału.
7: Za pół godziny na północnym wschodzie, no już słońce będzie poza horyzontem. Na zachodzie poświeci jeszcze do 19. Coraz krótsze dni. W tym tygodniu też no rześkie, 15-17 stopni, pochmurno i mokro. Dopiero niedziela będzie przyjemniejsza, słoneczna, 20 stopni się pojawi.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Agnieszka Laskowska, Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Michał Gardias. Dzień dobry.
6: Zapraszamy do Trójki.
7: Są tacy, którzy na niewygodne media mówią fake news, że kłamią, zmyślają i tworzą niestworzone historie. Tym razem Donald Trump ogłosił, że nie chce widzieć w Białym Domu reporterów CNN, MS Now i Politico. Będziemy rozmawiać

kontaktem z naszym korespondentem za oceanem, którego na szczęście prezydent USA nie wykluczył ze swojego otoczenia. A teraz Red Hot Chili Peppers o 18.05 to Radiowa Trójka.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Can't Stop i legendarna grupa Red Hot Chili Peppers. Nasz berliński korespondent opowiadał już Państwu o komentarzach niemieckich mediów i polityków po niedzielnym zwycięstwie prawicowej AfD w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Agnieszka Lichnerowicz, która... Dzień dobry.
2: Dzień dobry, melduje się.
1: Która tu już szeleści swoimi różnymi pomocami. Za chwilę ten temat w swoim cyklu Mapa Myśli rozwinie.
2: Tak, i dodam jeszcze, że z jednej strony partia skrajnie prawicowa, to eufemistycznie ujmując, to jest jedna z radykalniejszych partii w Europie, wygrała wybory w kolejnym landzie, choć pewnie po władzę nie sięgnie, ale w Berlinie z kolei

0: wygrała partia radykalnie lewicowa. I jak to ujął sam kanclerz Merz, którego los polityczny jest teraz pod znakiem zapytania, nie wiadomo, czy tych koszmarnych porażek swojej partii centrowej, centroprawicowej, czy on to przetrwa, ale on powiedział, jesteśmy świadkami głębokiej zmiany systemu partyjnego w Niemczech. To wykracza poza kwestię mojej osoby. Czyli coraz wyraźniejsze, silniejsze, mają większe poparcie wyborców partie radykalniejsze, a centrum słabnie.
1: No właśnie. Agnieszka zaraz do nas wróci. Na razie jest pani Misia Furtak, która czuje, no bo tak się nazywa ten numer. Proszę z nami zostać. Jest 18:11.

0: 18.14 w studiu, cały czas Agnieszka Lichnerowicz. Czas na kolejną rozmowę w ramach cyklu
1: Mapa Myśli.
2: Mapa Myśli.
1: Mapa Myśli. Właśnie w Mapie Myśli łączymy się teraz z Kamilem Frymarkiem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: W Niemcy mają za sobą kolejne wybory, a dokładnie mieszkańcy dwóch landów. No i z kolei kanclerz Friedrich Merz, a więc lider też partii CDU, partii centroprawicowej, ma za sobą kolejne porażki. W Mecklenburgii, Pomeranii Przedniej wygrała Alternatywa dla Niemiec, a więc partia skrajnie prawicowa. Natomiast w Berlinie sukces odniosła Die Linke, a więc partia bardziej radykalnie lewicowa niż socjaldemokraci. Czy może należy na początek powiedzieć, czy AfD może sięgnąć po władzę w Mecklenburgii?

0: Nie, to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz, w zasadzie niemożliwy, dlatego że w tym landzie żadna z partii nie chce koalicji z AfD, trochę inaczej niż w Saksonii-Anhalt, gdzie BSW jest gotowa do poparcia AfD. Tutaj takiej możliwości nie ma, stąd bardzo prawdopodobna jest kontynuacja rządu dotychczasowego pod wodzą Manueli Schwesig, czyli SPD, przy czym tam będzie potrzebna również Die Linke do tego rządu i Zieloni.
1: A w Berlinie wygląda na to, że kto będzie rządził, poza tym, że jak rozumiem, burmistrzynią miasta ma być Elif Eralp, która jest porównywana czasem do Zorana Mamdaniego, czyli mera, burmistrza Nowego Jorku.
0: No tak, to rzeczywiście jest ogromne zwycięstwo Die Linke, lewicy. Przypomnijmy jednak, że nie pierwsze. W 2019 roku między innymi ta partia wygrała też w Turyngii. W związku z tym oni mają już doświadczenie rządzenia w ogóle samodzielnie, znaczy jakby premiera w landzie, to po pierwsze. Po drugie, też w Berlinie jest to partia o tradycji rządzenia. Jeżeli rzeczywiście Eralp uda się utworzyć rząd, no to będzie to druga premier landu z pochodzeniem migracyjnym, z pochodzeniem tureckim, która będzie wśród tych 16 premierów landów, obok Cema Özdemira z Baden-Württembergii. Natomiast czy do tego dojdzie, tu jeszcze nie jest to przesądzone, powiedziałbym, dlatego że ta perspektywa koalicyjna z Zielonymi i SPD, owszem, ona jest, ma największą większość za sobą, natomiast tam są różnice programowe, również te oskarżenia pod adresem części Die Linke o antysemityzm, one odgrywają duże znaczenie i możliwa jest też koalicja pod wodzą CDU z SPD i z Zielonymi. To również jest prawdopodobne.
1: To teraz, jakie wnioski z tych wyborów należy wyciągnąć na temat sytuacji politycznej, nie tylko w Niemczech, bo wydaje mi się, że wiele trendów, które się potwierdziły czy ujawniły podczas tych głosowań, są już znane w Europie. Kanclerz Merz, jesteśmy świadkami głębokiej zmiany systemu partyjnego w Niemczech, powiedział. I wydaje mi się, że to jest w punkt, czyli mamy zwycięstwo dwóch partii bardziej radykalnych z lewej i z prawej strony, a centrum, socjaldemokraci i chrześcijańska demokracja, słabnie. Nie wiem, czy to jest jakby rzeczywiście już trend, możemy o nim mówić w Niemczech i dlaczego tak się dzieje?
0: Tak, to znaczy definitywnie tak już się dzieje od lat. To nie są pierwsze tego typu wybory. Nawet jeżeli spojrzymy, albo przede wszystkim na tę perspektywę federalną, no to bardzo ciekawe moim zdaniem zestawienie, jeżeli zobaczymy, że w 1994 roku, czyli w zasadzie kompletnie inną dekadę, ale wtedy te obie partie, bloki chadecki i espedowski miały łącznie poparcie prawie 80%, o tyle w 2025 to było tylko 45%, to widać tę erozję właśnie poparcia dla tych ugrupowań. I to samo odnosi się członkostwa w tych ugrupowaniach. O ile w 90 roku w SPD było prawie milion członków, o tyle dwa lata temu, w 2024, no to było tylko 350 tysięcy. Podobnie w Chadecji. To pokazuje, że po pierwsze to poparcie dla partii środka jest mniejsze. Po drugie, że społeczeństwo w Niemczech się zmienia i to przywiązanie i taka chęć uczestnictwa też w tych partiach, organizacjach partyjnych jest dużo mniejsze. To, co moim zdaniem jest ważne, co wychodzi z tych kolejnych wyborów też na wschodzie, to, że trochę stabilizuje się nam ta różnica w systemach politycznych, jeżeli chodzi o wschód i zachód Niemiec. Wyborcy też szybciej rozliczają swoich kandydatów czy swoich polityków ze złożonych obietnic. Jeżeli oni nie realizują tych zapowiedzianych jakichś programów, no to potem przy urnach jest odpowiedź tutaj negatywna. Zwróciłbym też uwagę na media. To jest też niebagatelna kwestia, rola komunikacji partii ze swoimi odbiorcami. Tutaj zarówno AfD, jak i Die Linke to są te dwa ugrupowania, które mają te nowe kanały
1: Tak.
0: komunikacji, oczywiście w internecie, świetnie opracowane i prowadzą też kampanię wyborczą nowego stylu, tak bym powiedział. Bardziej trochę pani wspomniała o Ameryce, też bym trochę tak szedł w tym kierunku, że ta kampania zarówno Ulisia Zygmunta, jak i teraz Elif Eralp, one miały na celu zbudowanie pewnego ruchu wokół tych polityków, szerszego niż trochę sama partia, przy czym wtedy to poparcie dla tych ugrupowań jest trwalsze, większe i nawet wtedy ci wyborcy są w stanie wybaczyć więcej tym politykom, jeżeli

0: jakaś po drodze noga im się powinie.
1: Myśli pan, jak pan ocenia, czy SPD i CDU już mają strategię, jak się w tym odnaleźć, czy na razie kontynuują upadek?
0: No i jeszcze taka strategia nie jest widoczna, ona się nie zarysowuje, stąd też te wyniki. Co prawda Mecklenburgia Pomorze Przednie tutaj w zasadzie sukces Manueli Schwesig, która otrzymała, która tak. Co prawda nie zwyciężyła, no ale
1: ona jest z SPD,
0: rok temu tak. Miała... Tak, ona jest z SPD i przypomnijmy, ona rok temu miała 19% poparcia, w związku z tym ten dzisiejszy wynik 35%, jeżeli dobrze pamiętam, to jednak jest sporo i zachowa władzę. Tam takie wyostrzenie tej kampanii wokół jej postaci, ukrycie loga partyjnego, dystansowanie się od polityki federalnej doprowadziło do tego, że jednak część też niezdecydowanych do końca wyborców poparło ją. Też tych, którzy w poprzednich wyborach pozostali w domu, jednak teraz się zmobilizowała i poszła głosować. No i podobny mechanizm wykorzystuje też trochę AfD.
1: To wejdę w słowo, bo chciałabym jeszcze na koniec zapytać, bo mamy dosyć dobrze opowiedzianą to paliwo AfD. Dlaczego wyborcy lgną do AfD? Die Linke w Berlinie, zwycięstwo, jest związane przede wszystkim z obietnicą uspołecznienia tych ponad 250 tysięcy mieszkań, których właścicielami są choćby korporacje w Berlinie?
0: W dużym stopniu tak. To był główny temat. Po drugie, adresowane to jest do młodych ludzi. Poparcie dla Die Linke w Berlinie wśród tych najmłodszych grup wyborców sięgnęło prawie 50%. To pokazuje, jak dobrze jakby stargetowana, brzydko mówiąc, była ta oferta, ale która trafiła właśnie w ten nerw. I też bardzo sprawna kampania wyborcza. Od drzwi do drzwi prowadzona. To się sprawdza dla Die Linke od kilka razy, więc to na pewno miało duże znaczenie, a także takie zostawienie balastu tych starych spraw, wewnętrznych kłótni, podziałów w tej partii oraz w zasadzie poza kwestiami krytyki Izraela, a także częściowo antysemityzmu, tam nie ma polityki zagranicznej na tym poziomie landowym. W związku z tym to ułatwia im właśnie, no, nie brną w te rzeczy, co to wcześniej jednak im przeszkadzało w tych kampaniach wyborczych.
1: Już w zasadzie kończymy, ale ostatnie pytanie, najlepiej jednym słowem, czy kanclerz Merz utrzyma się na stanowisku, czy jednak nie?
0: Myślę, że tego nie wie nikt. To jest pytanie za 100 milionów dolarów. Na pewno złapał oddech, ale do kolejnych wyborów w Nadrenii Północnej Westfalii w kwietniu wszystko jeszcze może się wydarzyć.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za analizę. Kamil Frymark, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem Mapy Myśli. Bardzo dziękuję. Agnieszka Lichnerowicz, do jutra.
2: Mapa Myśli. Agnieszka Lichnerowicz, raz jeszcze bardzo dziękujemy, a teraz gramy w programie trzecim Polskiego Radia Too Sweet i Hozier, czyli 4 minuty dobrej muzyki.

0: autopromocja.
1: W Klubie Trójki Audiodokumencie dziś spotkanie przy 36-metrowej figurze Chrystusa w Świebodzinie.
2: Nic złego w tym nie widzę. Pani widzi coś w tym złego? Każdy ma różne opinie, nie?
1: No właśnie.
2: Rzecz gustu.
1: To tytuł reportażu Małgorzaty Nabel-Dybaś i Michała Szczęsny.

0: Czecha z Radia Zachód. Autorzy przenoszą nas do czasów, gdy pomnik powstawał i sprawdzają, jak działa dzisiaj po 16 latach od zakończenia budowy. Po reportażu spotkanie z Anną Cymer, znawczynią architektury. Zapraszam, Anna Dudzińska.
1: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
7: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
13: Nasza firma ma politykę B2B.
12: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
13: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
12: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
14: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
15: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
21: Włączamy niskie ceny.
3: Żegnamy reklamy.
22: Jest 18:30.
0: skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
3: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że sam decyduje o swoim kalendarzu, o tym, kiedy i z kim się spotyka. Zaznaczył, że celem spotkań, które odbywa, jest zawsze interes Polek, Polaków i Polski. Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem.

0: tematem, podkreślił. Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą przebywa od kilku dni z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę Radio Z i Newsweek opublikowały artykuł, w którym podano, że prywatna fundacja organizuje spotkania, na które zaprasza kancelaria prezydenta, a jeżeli wpłaci się pokaźną kwotę pieniędzy, można mieć nadzieję na spotkanie z głową państwa. Czechy przywrócą regulację cen paliw, zdecydował rząd Andreja Babisza. Gabinet wprowadził też specjalny podatek, którym zostaną objęte rafinerie Orlenu. Podobnie jak wiosną, Ministerstwo Finansów będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach. Gabinet obniży ponadto akcyzę na diesla do unijnego minimum. Rozwiązania te będą obowiązywać w październiku z możliwością ich przedłużenia. Rząd w Pradze obłoży ponadto producentów paliw podatkiem od nadmiarowych zysków. A na paliwie można zaoszczędzić jutro. We wtorek w całym kraju obchodzony będzie Europejski Dzień Bez Samochodu. Na przykład w Krakowie kasowniki w autobusach i tramwajach w ogóle nie będą działać.
1: Im więcej osób wybierze transport zbiorowy, podróżowanie rowerem czy po prostu spacerem, tym bardziej odciążone będzie to miasto i tym łatwiej się będzie też po tym mieście jeździć.
0: Zachęcał Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. Dzień bez samochodu został ustanowiony przez Komisję Europejską w 2000 roku. To był serwis Trójki.
2: W nocy chłodnawo, od 6 do 10 stopni przeważnie, ale nad morzem i 13 się pojawi. Jutro kolejny pochmurny deszczowy... Nie, dobra, to nie może tak być. Jutro będzie bliżej do niedzieli, która będzie piękna i słoneczna. O, tak trzeba spojrzeć na rzeczywistość. Nawet 20-21 stopni. Po informacjach o tym, że rząd pracuje nad kolejnymi sposobami ostrzegania społeczeństwa, dzwonią państwo.
3: I tak już jesteśmy zestresowani tą sytuacją międzynarodową. Nie wywołujmy wilka z lasu. Naprawdę pragniemy pokoju i spokoju.
2: A dziś jest Międzynarodowy Dzień Pokoju. No, wszyscy go chcemy. 18:32.

0: Johnny Marr, It's Time na antenie Trójki. No właśnie, It's Time. To jest czas, żeby mówić o tym, co się właśnie wydarzyło. Bo Biały Dom zamyka drzwi przed częścią amerykańskiej prasy, proszę państwa. Na konferencje prasowe i briefingi nie wejdą już dziennikarze stacji telewizyjnych takich jak CNN, MS Now czy portalu Politico. Czym podpadli najwyższemu, czyli Donaldowi Trumpowi? Marek Wałkuski jest w Waszyngtonie i wszystko nam wyjaśni. Dzień dobry, Marku.
1: Witam serdecznie. To pozwolę sobie tylko jeszcze uzupełnić to, co powiedziałeś. To nie chodzi tylko o briefingi czy konferencje prasowe. Dziennikarze CNN, MS Now i Politico dostali zakaz wstępu na teren Białego Domu. Biały Dom to nie jest tylko prywatna rezydencja prezydenta, gdzie on mieszka, gdzie odpoczywa, ale to jest także miejsce pracy, urząd, biuro amerykańskiego prezydenta. W związku z tym CNN i inne media nie będą mogły w ogóle wejść na teren całego kompleksu Białego Domu w sobotę rano. Dokładnie tak. W sobotę rano dziennikarze tych redakcji pojawili się w Białym Domu. Jeszcze w piątek oni byli, bo ja tam byłem w momencie, kiedy Trump to ogłaszał. Więc i dziennikarka Politico była, i byli ludzie z CNN-u. Przepustki działały. Natomiast kiedy przyszli już w sobotę rano, okazało się, że ich przepustki, czyli tak zwane hardpassy, ja właśnie trzymam w ręku taki hardpass. Przekonam się dzisiaj, czy mój działa. Ale mam nadzieję, że tak. W każdym razie te hardpassy, czyli stałe przepustki, które umożliwiają wchodzenie na teren Białego Domu bez przechodzenia żadnych dodatkowych specjalnych procedur, po prostu przestały działać. No i przepisy są takie, że wtedy Secret Service, czyli służby ochrony prezydenta, mają obowiązek taką niedziałającą przepustkę skonfiskować. W związku z tym te stacje, te media nadawały sprzed Białego Domu. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Na razie wygląda na to, że jest pewnego rodzaju solidarność środowiska dziennikarskiego, bo dzisiaj CNN miało być w tak zwanym poolu prasowym, to znaczy w grupie dziennikarzy, która towarzyszy zawsze prezydentowi Stanów Zjednoczonych podczas wyjazdów, na spotkaniach w Air Force One. Tam zawsze są media właśnie po to, żeby dzielić się ze światem tym, co robi amerykański prezydent. Dziś był dyżur CNN-u. W związku z tym, ponieważ CNN nie może tego zrobić, bo dostał zakaz, wszystkie główne stacje telewizyjne amerykańskie powiedziały, to my też nie idziemy, to my nie będziemy tej wizyty czy tego wyjazdu prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo on miał dzisiaj udać się do Nowego Jorku. Nie będziemy tego obsługiwać dla innych redakcji. Zobaczymy, jak to się potoczy. Te trzy redakcje skierowały pozew sądowy przeciwko Trumpowi i jego administracji, no ale rozstrzygnięcie go pewnie będzie wymagało trochę czasu.
0: Ja wszedłem na stronę White House Correspondents Association i tam jest takie wymowne zdjęcie Białego Domu i wielki napis You have a right to access, czyli masz prawo dostępu, wejść tutaj. Jak się najedzie tutaj myszką, to jest we ensure you have it. Zapewniamy, że na pewno ją masz. No trochę to wymownie to wygląda, ale to jest zupełnie niezależne ciało. Marku, tobie w przeszłości zdarzało się zadawać takie no, niewygodne pytania Donaldowi Trumpowi, ale jak rozumiem, no, masz nadzieję, że ta akredytacja przy Białym Domu jest cały czas aktywna, niezagrożona.
1: Znaczy zobaczymy, bo dla amerykańskiego dziennikarza odebranie akredytacji stałej, czyli hard passa, jest to stosunkowo nieduży problem, dlatego że może po prostu wejść wtedy, by taką dzienną przepustkę dostawać. W przypadku CNN-u, Politico, MS Now, Trump w ogóle zakazał im wejścia do Białego Domu. Zobaczymy, czy moja będzie działać. Mam nadzieję, że tak. Natomiast to nie jest problem mojej przepustki, czy kogokolwiek z moich kolegów, gdyby okazało się, że nasze nie działają. To jest problem konstytucyjny w Stanach Zjednoczonych i całej tradycji politycznej amerykańskiej. Konstytucja Stanów Zjednoczonych, i tak ją interpretował Sąd Najwyższy, nie pozwala władzy wybierać sobie dziennikarzy. I

Sąd Najwyższy rozstrzygał te takie sprawy. Półtora roku temu Trump wykluczył z pulu prasowego agencję Associated Press, dlatego że nie chciała mówić Zatoka Meksykańska, Zatoka Amerykańska, przepraszam, kiedy on zmienił nazwę na Zatokę Amerykańską. Sąd tę sprawę rozstrzygnął w ten sposób, że nakazał Białemu Domowi stosować takie same reguły wobec wszystkich, niezależnie od tego, jaka jest treść ich relacji. Także treść relacji

0: domu czy nie. Natomiast Trump wyraźnie eskaluje ten konflikt. Trump woli rozmawiać i mieć konflikt z mediami niż mówić o wysokich cenach benzyny, niż mówić o wojnie w Iranie na półtora miesiąca przed wyborami. Więc ja myślę, że Trump poza tym, że się zdenerwował na media, bo Trump działa bardzo wybuchowo, no to także politycznie też to próbuje rozgrywać właśnie po to, żeby zmobilizować swoją bazę, no i żeby wskazać tego winnego. To moim zdaniem celem tego całego zamieszania i tego, co robi Trump, jest takim politycznym celem, no bo te kwestie wolności mediów i tak dalej to jest jedna sprawa, ale politycznym celem jest powiedzenie swojej bazie wyborczej, tym ludziom, którzy zmaga, którzy na niego głosowali, którzy są zniechęceni do jego prezydentury, powiedzeniem: rzeczywistość jest zupełnie inna. To przez te media, to te media mówią wam nieprawdę, to te media zniekształcają rzeczywistość, a sytuacja jest dużo lepsza niż, niż to, co czytacie w mediach czy oglądacie w telewizji.
1: Marko, musisz taką rolkę nagrać na social media, czy faktycznie przechodzisz przez te bramki, czy twoja wejściówka działa?
0: Ja myślę, że dzisiaj przejdę, natomiast pytanie, co dalej, dlatego że Trump już powiedział, że to nie koniec, że to dopiero początek i może się okazać, że na przykład zgodnie z ideą decyzji Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego, Trump powie: no dobrze, skoro nie mogę wykluczyć samego CNN-u czy samego MS Now, no to teraz zmieniamy reguły obecności mediów w Białym Domu wobec wszystkich, więc nie będzie tak, że dziennikarze będą obecni na posesji, bo w tej chwili biuro prasowe, media, redakcje, wszystkie właściwie mają swoje siedziby, mają swoje biura, mają swoje miejsca pracy między biurem a domem prezydenta. Są na miejscu. Natomiast Trump już w czasie pierwszej kadencji sugerował, że chce wyrzucić wszystkich dziennikarzy z Białego Domu, więc to jest najczarniejszy scenariusz, który wcale niekoniecznie całkiem, znaczy, który jest możliwe, że może się spełnić.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do soboty, bo tam na konferencji prasowej w gabinecie owalnym padły pytania, chyba, nie wiem, czy to przypadkiem nie z ust reporterki CNN, o pierwszą poprawkę Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Tam jest przecież zapis o wolności prasy. No ale prezydent USA powiedział, że wy jesteście okropni, zwracając się właśnie do tych przedstawicieli mediów wykluczonych i że nic sobie z tego nie robi tak naprawdę.
0: Trump wie, to znaczy jego decyzja prawdopodobnie była spontaniczna, natomiast ewidentnie prawnicy Białego Domu powiedzieli mu, że zgodnie z prawem nie może tego zrobić. Tak jak mówiłem, treść relacji, jeśli prezydentowi Stanów Zjednoczonych nie podoba się, co któraś redakcja mówi, robi, pisze, nie może jej ukarać właśnie na przykład zabraniem dostępu do Białego Domu. To mnóstwo decyzji sądów było w tej sprawie. Natomiast Trump się tym nie przejmuje. Moim zdaniem świadomie chce wywołać tę wojnę z mediami. Tym bardziej, że media wcale nie mają takich wysokich notowań przy obecnych podziałach politycznych. To jest troszkę bardziej skomplikowane, więc on się po prostu tym, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych to mówi, za bardzo nie przejmuje. Natomiast wielu Amerykanów patrzy na to już jako na akt desperacji. To znaczy w momencie, w którym popularność Trumpa jest bardzo niska, kiedy ludziom żyje się źle, kiedy mają poczucie kryzysu, kiedy mają takie poczucie, że Trump poszedł do tego Białego Domu i zamiast rozwiązywać problemy Amerykanów, no to przebudowuje ogród różany, stawia salę bolową i tak dalej. Prawdopodobnie to takie poczucie, że Trump jednak próbuje tylko odwrócić uwagę, jest dosyć powszechne, więc nie jestem pewien, czy ta strategia, którą przyjął, konfliktu z mediami, takiego świadomej wojny z mediami głównego nurtu, czy przyniesie mu efekt, przyniesie efekty dobre dla Trumpa i Republikanów.
1: No, takie prawne piruety. Marek Wałkuski prosto z Waszyngtonu. Bardzo dziękuję za te relacje. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: 18:45. Trójka. Gramy.

0: Dziś głównie krytyczne są Państwa opinie względem planów rządu. Jak mówiliśmy, MSWiA, Ministerstwo Cyfryzacji, pracują nad kolejnymi sposobami informowania społeczeństwa o zagrożeniach. No i to m.in. tak zwana technologia cell broadcastingu. Nasz smartfon będzie można przechwycić, mówiąc kolokwialnie, i wyemitować przez niego sygnał ostrzegawczy. I to bez potrzeby ściągania jakichkolwiek aplikacji.
1: Ale nie doprowadzajmy do takich rzeczy, że już na samo to, że bez mojej zgody, czy ja chcę, czy nie, będzie mi wyskakiwał jakiś alarm.
0: Taki głos pod 2, 2 i 7 trójek. Polecamy nasz numer w każdej sprawie, ale jeszcze zagramy.

18.52 na zegarach. No, skończył się ten czas, gdy wychodząc po programie było jeszcze widno. Już ciemno za oknem od ponad 20 minut. No, jesień na horyzoncie, wręcz na wyciągnięcie ręki. Zacznie się w środę, o 2.08. Ta astronomiczna i kalendarzowa przy okazji. Agnieszka Laskowska dzisiejszy program wydała, Elżbieta Malinowska zrealizowała, Józef Niewiarowski odebrał Państwa telefony. Michał Gardia, skłaniam się. Do usłyszenia w środę, już za chwilę Anna Gacek i Aksamit po 19.00.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.

0: zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Ludzie w podróży w Trójce.
2: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska Białej.
3: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
2: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Audycja już do odsłuchania na stronie Trójki i na polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Obszańska.
4: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki, Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
4: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
10: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
11: Żegnamy reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Politycy mówią o konieczności wyjaśnienia doniesień o płatnych spotkaniach z prezydentem. Na początek polityczne komentarze. Minister finansów apeluje do Karola Nawrockiego o podpis pod ustawą o opodatkowaniu zysków od sprzedaży paliw. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych rozpoczyna się właśnie w Gdyni. Ta sprawa musi być wyjaśniona, tak mówili w Trójce politycy, odnosząc się do publikacji Newsweeka i Radia Z. Media podały, że jedna z fundacji miała w ofercie spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Taki pakiet kosztował 100 tysięcy dolarów. Maile w tej sprawie miał wysyłać prezydencki minister Karol Rabenda. Środowisko prezydenta dementuje te informacje, mówił w Pulsie Trójki poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Gawron.
12: Takie wprost pytanie, czy

0: korupcja, no to wydaje mi się na wyrost. Ja uważam rzeczywiście dobrze, że prezydent jest w Stanach Zjednoczonych, bo potrzebujemy inwestycji i z tego bym się jak gdyby tutaj cieszył. Nie rozważam tego, to moim zdaniem szukanie dziury w całym.
1: Jako Polka chciałabym, żeby to nie miało nic wspólnego z prawdą, dodała wiceministra edukacji z Polski 2050 Izabela Ziętek.
2: To by była naprawdę bardzo zła wiadomość dla Polaków, dla prezydenta. To też jest jakiś sygnał, żeby bardzo uważnie przyglądać się temu, kto organizuje konferencję, jaki ma w tym interes, bo słyszeliśmy też o wizycie jednej z poprzednich pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, gdzie miał się spotkać z panem Kralem.
1: Prezydent powiedział z kolei, że sam decyduje o swoim kalendarzu, o tym kiedy i z kim się spotyka. Zaznaczył, że celem spotkań, które odbywa, jest zawsze interes Polek, Polaków i Polski. Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem, podkreślił. Minister finansów Andrzej Domański apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpis pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Ustawa, która została przegłosowana przez Sejm, zakłada dodatkowe 4 miliardy złotych przychodów do budżetu państwa. Podatek ma pokryć część kosztów związanych z programem ceny paliwa niżej. Wcześniejsza wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Minister finansów podkreślił, że prezydent musi stanąć po stronie Polaków, a nie po stronie koncernów paliwowych.
3: Złożenie podpisu pod ustawą o zyskach nadzwyczajnych, opodatkowaniu zysków nadzwyczajnych koncernów paliwowych umożliwiłoby sfinansowanie kolejnej wersji programu CPN. Umożliwiłoby nam, mówiąc wprost, obniżenie cen na stacjach paliwowych. Wzywam prezydenta do odpowiedzialności.
1: Prezydent skierował do Sejmu swój własny projekt ustawy PKN. Paliwa kosztują normalnie. Projekt zakłada pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej. A dodajmy, że litr diesla na stacjach paliw kosztuje teraz średnio ponad 9 zł, a litr benzyny na niektórych stacjach ponad 8 zł. Najprawdopodobniej jutro dojdzie do spotkania prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa. Obaj przywódcy mają rozmawiać przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ na temat planu pokojowego.
4: O tym, że do spotkania może dojść we wtorek po południu, pisze ukraińska prasa, powołując się na swoje źródła w biurze ukraińskiego prezydenta. Podczas gdy Wołodymyr Zełenski podróżuje do Stanów Zjednoczonych, Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym czytamy, że Rosja w wyniku wojny z Ukrainą straciła kontrolę nad swoim przetwórstwem oleju napędowego, bo duża liczba jej rafinerii została wysadzona w powietrze. Te słowa prezydenta USA skomentował z kolei Wołodymyr Zełenski. Jak napisał, obecnie charakter wojny jest taki, że również agresor będzie ponosił jej konsekwencje. Jednocześnie podkreślił, że Ukraina podejmie kroki na rzecz deeskalacji, jeśli ukraiński przemysł energetyczny, infrastruktura i eksport żywności przestaną być atakowane przez Rosjan. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Najnowszy film Jana Holubka, Dziki, Dziki Wschód, uświetni uroczyste otwarcie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Uroczystość właśnie powinna rozpoczynać się w Teatrze Muzycznym. Na miejscu jest Witold Panach.
5: W uroczystej gali otwarcia festiwalu wezmą udział filmowcy, którzy przyjechali do Gdyni, by pokazać swoje najnowsze filmy, ale też i o filmach dyskutować. Po oficjalnych powitaniach i otwarciu festiwalu pokazany zostanie film Jana Holubka, który podkreśla, że jest to dla niego ogromne wyróżnienie.
6: Dla mnie to jest forma docenienia naszej pracy i jest to wielka radość.
5: Jan Holubek wyjaśnia, że choć jego film opowiada o tragedii europejskich Żydów, odnosi się do współczesności.
6: Żeby powiedzieć o tym, że przyszłość być może nie będzie dotyczyć Żydów europejskich, a być może innej nacji. Wiemy, co się dzieje kilkaset kilometrów od nas w Ukrainie i pod jakimi sztandarami Rosja zaatakowała Ukrainę.
5: Film Dziki, Dziki Wschód jest pokazywany na festiwalu w Gdyni w konkursie głównym i wraz z 15 innymi produkcjami walczy o Grand Prix festiwalu Złote Lwy. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
1: A patronem medialnym festiwalu jest Trójka.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy jutro pochmurno i deszczowo, miejscami burze, którym towarzyszyć ma porywisty wiatr. Lokalnie też burze. W Tatrach opady śniegu, ale mają być też przejaśnienia. Nad ranem od 6 do 12 stopni. We wtorek w Zakopanem 9 stopni, w Rzeszowie 15, w Warszawie 16, a w Szczecinie 18.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
10: Wszyscy się na ciebie skarżą.
11: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
9: Zejdź mi z oczu.
11: Co za idiot.
12: Nie chcę cię tu widzieć.
10: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
9: Co z tobą jest nie tak?
12: Nie nadajesz się.
11: Jesteś nikim.
13: 20% osób pracujących do

0: doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
5: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
6: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
7: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit.
2: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Aksamit.

Tak jak zaczyna się ten wyczekany album, tak rozpoczęło się to wydanie Aksamitu. Ania Lalka, Elżbieta Malinowska, Anna Gacek i Przemytnik. Zapraszamy do 21:00.

Naczekaliśmy się na tę muzykę, na nowe dzieło od Willa Pecka, a więc człowieka, który od kilku lat uczy młodzież i dorosłych na całym świecie tego, jak może brzmieć muzyka country, kiedy zrzuci się cekiny i kryształy, które ta część świata kojarzy z gatunkiem dzięki królowej Dolly Parton, a nałoży się na twarz maskę. Bo Orville Peck legendarnie występuje i pojawia się publicznie w masce, tworząc gdzieś pewną granicę między osobą prywatną a postacią, muzykiem, artystą, który myślę będzie potrzebował trochę warstw ochronnych, kiedy przyjdzie do promocji jego najnowszej płyty wydanej w piątek, Mule, no bo to jest płyta o...

O doświadczeniach bardzo w jego życiu trudnych, o walce z nałogiem, o życiu na krawędzi tego nałogu, a raczej o życiu na krawędzi życia i śmierci. I o swoim buncie, ale także i o swojej depresji, o końcu swojego związku. I to wszystko jest w tych piosenkach. Dzisiaj ta audycja miała być bardzo celebrująca ten album, jego prawdę, jego teksty. To jest zresztą świetna płyta. Ale obudziłam się rano do informacji o śmierci syna supermodelki Cindy Crawford. Kto żyje w świecie popkultury i kto żyje tym światem i tą popkulturą, ma gdzieś w tyle głowy i będzie miał zawsze zdjęcia supermodelki i jej pierworodnego. I to jest tragedia, która rozegrała się właśnie w bardzo podobnym scenariuszu. W ośrodku, w którym walczy się z nałogiem, przy kolejnej próbie podjętej takiej oto walki. No i to był dzień ten dzisiejszy, który przyniósł informację o tym, że nie zawsze są to historie, które kończą się fantastycznym albumem. I przyznam, że nieco nałożyło to jakiś cień na te piosenki, no bo to jest płyta, która jakby nie patrzeć kończy się happy endem. Orville Peck jest z nami, cieszy się sukcesem artystycznym swojego nowego albumu, wyruszył już w trasę koncertową, która to wydawnictwo promuje. No i to wszystko jest właśnie takie amerykańskie, takie bohaterskie. Był demon, zwyciężyłem demona, a teraz napisałem o tym świetne piosenki. No a gdzieś właśnie dzisiaj chciałabym, by było w tym drugie dno, że zanim jest ta jasna strona, no to musi być ciemność, a tej na tym albumie z całą pewnością nie brakuje.

0: When you run out of room.
1: No i to jest właśnie tytuł tej piosenki, Run Out of Road, Orville Peck ze świeżo wydanej płyty Mule. Pani Madlena właśnie napisała, jak ja czekałam na tę płytę i ten aksamit. Pani Madleno, to jest właśnie to wydanie tej audycji. aksamit@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, zachęcam do kontaktu. Jestem na moich imiennych kontach na Facebooku i na Instagramie.

You're gonna need a little music. No, wcale nie tak little, bo patrzę na czas trwania kolejnego utworu, 8 minut 46 sekund, ale tyle jest potrzebne, ponieważ po nim nastąpi, po tym utworze, dłuższy

Kicks, Boston Blues w wersji prawie koncertowej, bo studyjno-koncertowej, tak bym to nazwała, sesja radiowa. Oczywiście Nick Cave, artysta, którego w aksamicie przedstawiać nie trzeba. Te prawie ostatnie słowa utworu, jesteś najlepszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek miałem. No więc ta najlepsza dziewczyna w minionym tygodniu obchodziła swoje okrągłe urodziny i w jakim stylu? Świętując nie tylko piękny wiek, ale i premierę poświęconej sobie książki, bo takie rzeczy dzieją się w świecie państwa Cave'ów. Mowa oczywiście o Susie Cave. No i były to rzeczywiście celebracje niczego sobie, bo obok wystawnej, prywatnej kolacji było także wydarzenie bardziej publiczne, choć wciąż dla dość wąskiego grona szczęściarzy, czyli spotkanie z panią Cave, które prowadziła jej serdeczna przyjaciółka od wielu, wielu lat, przyjaciółka rodziny, projektantka jej sukni ślubnej nawet, projektantka właśnie Bella Freud, tak, z tych Freudów. Bella prowadzi swój niezwykle popularny podcast, gdzie na kozetkę kładzie swoich słynnych gości i położyła zresztą już Susie Cave, a teraz pani postanowiła

postanowiły porozmawiać na żywo. Przede wszystkim właśnie o zdjęciach, ponieważ książka Suzy to jest album ze zdjęciami Dominique Iserman, a więc wieloletniej przyjaciółki Cave'ów, fotografki, ale jest to także album z myślami, przemyśleniami Nicka Cave'a na temat swojej pięknej żony. Oczywiście mam książkę, przyznam, że jeszcze nie zdążyłam do niej sięgnąć. Jeśli tylko macie ochotę, w przyszłym tygodniu może powrócić w Aksamicie klub książkowy i możemy sobie wtedy poczytać trochę na antenie, co też pan Cave jeszcze mówi o pani Cave, czego dotąd nie powiedział w wywiadach oraz w swoich piosenkach. Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzach na moich mediach społecznościowych, czy za tydzień robimy sobie wieczór z książką Suzy. Jeśli chodzi o spotkanie, ono było niezwykle wzruszające, ponieważ Dominique Iserman, tak jak wspomniałam, fotografka, ale i przyjaciółka domu, przyjaciółka rodziny, była blisko Cave'ów nie tylko w sytuacjach oficjalnych, jest choćby autorką okładkowego zdjęcia płyty Push the Sky Away Nicka Cave'a, ale i w sytuacjach bardzo prywatnych, a to znaczy, że całe archiwum życia prywatnego do rodziny Cave'ów, jak wiemy, rodziny doświadczonej tragedią, no więc to życie, te duchy towarzyszyły nam podczas spotkania w pięknej sali w londyńskiej Belgrawii. No i Suzy mówi o sobie, że jest przede wszystkim matką i gdyby to od niej zależało, to jeszcze więcej zdjęć jej synów, zdjęć jej rodziny byłoby w tej książce Suzy i w ogóle nie miałaby nic przeciwko temu, by nie była to wcale książka o niej, aby w roli głównej były właśnie jej dzieci. Tak jak mówię, jeśli macie ochotę na rozwinięcie tych wątków, powiedzcie, zrobimy sobie coś specjalnego w przyszłym tygodniu. Mnie chyba najbardziej ujęło to, że Dominique Iserman była wieloletnią partnerką życiową Leonarda Cohena. Ten związek zakończył się. Każde poszło w swoją stronę. I Suzy mówi, bardzo ładnie o tym powiedziała, bo użyła takiego zwrotu, jak powiedzieć, by nie powiedzieć zbyt wiele, bo chcę szanować prywatność mojej przyjaciółki. Tak zaczęła, a potem powiedziała, wydaje mi się, że Dominique, kiedy patrzy na szczęśliwe życie moje i Nicka, widzi w nas inny ciąg dalszy swojej historii, ten szczęśliwy. I rzeczywiście jest mnóstwo bardzo czułego oka fotografki w tych ujęciach Suzy Cave. Oczywiście przepięknych. Książka jest oszałamiająca, jeśli chodzi o jej wartość fotograficzną, bo Suzy Cave jest przepiękną kobietą. No i w czasie tego spotkania opowiadała o historiach za co po niektórymi zdjęciami. Jeśli chodzi o to okładkowe do płyty Push the Sky Away, Suzy na nim naga, uchwycona w pomieszczeniu Cave'ów, które wcale nie jest sypialnią. To fotografka zaaranżowała, by była to ich sypialnia w Brighton na potrzeby tego zdjęcia. Wpadła naga do pokoju, by trochę tak napsocić podczas sesji. Dominique uchwyciła ten moment, no i powstało moim zdaniem jedno z najpiękniejszych okładkowych zdjęć w historii muzyki. Na dziś tyle. Jeśli macie potrzebę więcej, wiecie, co macie robić. A jeśli chodzi o ten wyjątkowy wieczór, to byłam tam nie tylko ja, nie tylko fani Nicka Cave'a, ale także i pewna dobrze wam znana przyjaciółka rodziny.

Florence Welch w pierwszym rzędzie w czarnej, długiej, koronkowej sukni i koronkowej pelerynie The Vampire's Wife, zapatrzona, zasłuchana w Suzy Cave.

Safe As. Tak zatytułowany jest trzeci album X-Ray, który ukazuje się pod koniec października, a to jest jego pierwsza zapowiedź. A to jest nowy Beck.

troszkę brakuje mi na Ride Lonesome nowej płycie Becka piosenek, ale w sensie brzmienia jest to album po prostu przepiękny i wrócimy do niego po 20.

0: W momencie dziś spotkanie przy 36-metrowej figurze Chrystusa w Świebodzinie.
1: Nic złego w tym nie widzę. Pani widzi coś w tym złego? Każdy ma różne opinie, nie?
0: No właśnie.
1: Rzecz gustu.
0: To tytuł reportażu Małgorzaty Nabel-Dybaś i Michała Szczęcha z Radia Zachód. Autorzy przenoszą nas do czasów, gdy pomnik powstawał i sprawdzają, jak działa dzisiaj po 16 latach od zakończenia budowy. Po reportażu spotkanie z Anną Cymer, znawczynią architektury. Zapraszam, Anna Dudzińska.
2: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Dlaczego pukamy w niemalowane? Dlaczego wieszamy nad drzwiami symbole, przechowujemy ważne przedmioty i powtarzamy rodzinne rytuały? Czy to sposób, by oswoić to, czego nie można przewidzieć? Lary i penaty. O budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Wystawa na Zamku Królewskim na Wawelu. Zapraszamy od 24 września.
6: Co za dzień?
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
13: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
4: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Środowe spotkanie ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu przełożone. W szpitalu na obserwacji jest agresywny mężczyzna, który zaczepiał ludzi w Bielsku Białej. Pozew przeciwko administracji Donalda Trumpa zapowiadają trzy redakcje wykluczone z Białego Domu. Nie będzie zaplanowanego na środę spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Pete'em Hegsethem. Ministerstwo Obrony informuje, że wizyta szefa resortu w Pentagonie na pilną prośbę strony amerykańskiej zostanie przełożona na inny termin, który jest teraz ustalany. Po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO, niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów sojuszu, napisał w komunikacie MON. Resort zapowiedział, że do Waszyngtonu polecą wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą prowadzić rozmowy i przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy polsko-amerykańskiej. Sprawa jest skandaliczna i musi zostać wyjaśniona. Tak doniesienia o płatnych spotkaniach z prezydentem ocenia rzecznik rządu Adam Szłapka. Media podały, że jedna z fundacji miała w ofercie spotkanie z Karolem Nawrockim podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Taki pakiet kosztował 100 tysięcy dolarów.
15: To praktycznie uniemożliwia uczciwym ludziom spotykanie się z otoczeniem pana prezydenta, no bo jeżeli trzeba za to płacić, no to znaczy, że jak się nie ma możliwości zapłacenia, to jest niemożliwe. No, te wyjaśnienia, które na razie przedstawiają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, są wyjaśnieniami w ogóle nie na temat.
14: Mówi minister Adam Szłapka. Karol Nawrocki

0: i który przebywa w Nowym Jorku. Zapytany o sprawę przez dziennikarzy powiedział, że sam odpowiada za swój kalendarz, a nie żadna fundacja. Policja zatrzymała mężczyznę, który w Bielsku Białej zaczepiał przechodniów, mając przy sobie jedynie niebezpieczne narzędzie. Bielszczanin był nagi, wyraźnie pobudzony i zachowywał się irracjonalnie, mówi Mateusz Mrachacz ze śląskiej policji.
1: Miał wskoczyć na maskę przejeżdżającego pojazdu, a następnie próbować wybić w nim szybę. Policjanci obezwładnili tego mężczyznę, 31-letni mieszkaniec Bielska Białej. Został zatrzymany, a obecnie pod nadzorem bielskich policjantów przebywa w szpitalu, gdzie poddawany jest obserwacji.
0: Materiały przedstawiające niebezpieczne zachowanie zatrzymanego trafiły do prokuratury. Trzy redakcje wykluczone przez prezydenta Donalda Trumpa z Białego Domu zapowiedziały pozew przeciwko jego administracji. CNN, Politico i MS Now twierdzą, że odebranie dziennikarzom akredytacji łamie amerykańską konstytucję.
2: Trump ogłosił zakaz w piątek. Uzasadnił go tym, że media te jego zdaniem podają fałszywe informacje. W sobotę rano dziennikarzy CNN, Politico i MS Now nie wpuszczono na teren Białego Domu, a Secret Service odebrała im przepustki. We wspólnym oświadczeniu redakcje napisały, że rząd nie ma prawa decydować o tym, co publikuje prasa. Podkreśliły, że akredytację odebrano bez uprzedzenia i bez żadnej procedury, wyłącznie z powodu treści publikacji. CNN, Politico i MS Now zwróciły się do sądu w Waszyngtonie o natychmiastowe przywrócenie przepustek. CNN miała dziś towarzyszyć prezydentowi w ramach tak zwanego poolu prasowego. Po jej wykluczeniu nie robi tego żadna inna stacja, co jest sytuacją bezprecedensową. Ostry protest przeciwko decyzji Trumpa wystosowało Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wtorek pochmurny, ale z rozpogodzeniami, lokalnie możliwe burze. Nad ranem od 6 do 12 stopni, a w dzień od 9 do 18.
4: Sprawdzam to.
5: Detoksy, suplementy, porady dotyczące zdrowego stylu życia, ale także pseudoterapie, które na przykład mają uleczyć nasze choroby wodą modyfikowaną genetycznie. Tego typu oferty zalewają popularne platformy, napędzając szum informacyjny, który pod przykrywką nieszkodliwych porad szerzy dezinformację medyczną. Jak wynika z badania o pseudonaukowych praktykach zdrowotnych w Polsce, fałszywe treści o zdrowiu w przeciągu 3 miesięcy osiągnęły blisko 900 milionów kontaktów z użytkownikami. Kto za tym stoi? Reklamodawcy. Odpowiada Jakub Ślisz, prezes Stowarzyszenia Prawda.
6: Dzisiaj dezinformacja zdrowotna jest biznesem i polega na tym, że media społecznościowe, konkretne osoby zarabiają na tym, żeby pogorszył się nasz stan zdrowia. Trwają cały czas dyskusje nad różnego rodzaju rozwiązaniami prawnymi. Oczywiście jasnym jest to, że powinniśmy wymagać więcej od platform i w tym momencie to już nie jest kwestia, wydaje mi się, dobrej woli, ale kwestia konkretnych rozwiązań, które już w sumie od dawna są na stole.
5: Naukowcy przez blisko rok badali popularne platformy i serwisy społecznościowe, gdzie oferowane są okołomedyczne produkty. Profesor Dominik Batorski.
7: Meta jako platforma jest wykorzystywana do reklam, które często wprowadzają w błąd. I chociaż platforma usuwa część reklam, które naruszają standardy społeczności, to około 5% reklam, które właśnie zidentyfikowaliśmy, to były reklamy, które były usunięte, ale no one docierają do całkiem dużej grupy osób, więc tutaj działania platformy są mocno spóźnione.
5: Badanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Prawda i Stowarzyszenie Praktyków Transformacji Cyfrowej przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego. Daria Kania, do usłyszenia.
8: Autopromocja.
9: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
10: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
11: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
9: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
12: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
9: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
13: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
9: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
8: Autopromocja.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Aksamit.
16: When

0: how lucky can one man get?
1: How lucky. No właśnie, cieszmy się, przed nami jeszcze godzina aksamitu. 1, 2, 3, 4.

Jeśli jest audycja z kowbojami, to możecie być pewni, że będzie w niej także kowbojka Carter, czyli pani Beyoncé ze swojej płyty Cowboy Carter. No bo dzisiaj tak, to wydanie Aksamitu, w którym to wydaniu w roli głównej kowboj Orville.

Mam wszystko gdzieś, nienawidzę tego miejsca i nie chce mi się żyć. Tak o swoim pobycie w ośrodku odwykowym śpiewa w tej piosence Orville Peck. No i tutaj wracamy do tego, o czym mówiłam w pierwszej godzinie audycji, o tym, że te okoliczności dzisiejszych informacji rzucają nieco ciemniejsze światło na tę premierę i ten album, bo w tekście tej piosenki także jest o tym, aż któregoś dnia usłyszycie o mnie w wiadomościach. Więc to była rzeczywiście bardzo ponura rzeczywistość amerykańskiego wokalisty, który wydał właśnie swoją płytę numer 4. Wszystko zaczęło się od fantastycznego debiutu, który zresztą ma swoje miejsce, moim skromnym zdaniem, w historii kinematografii, bo to właśnie z pierwszej płyty Orville'a, z albumu Pony, piosenka Dead of Night ozdobiła sobą jedną ze scen w drugim sezonie Euforii, kultowej Euforii. Ozdobiła w taki sposób, że moim zdaniem jest to jedno z najpiękniejszych wykorzystań muzyki, gotowego już utworu muzycznego w scenie filmowej czy serialowej. I to jest taki moment na ekranie, kiedy za każdym razem mam dreszcze, coś absolutnie perfekcyjnie dopasowanego i pięknego. I stąd ten mój sentyment do płyty Pony, a więc do płyty numer 1. Potem było różnie. No i teraz wydaje się właśnie, że Mule to jest ten moment, kiedy forma no, jest chyba w sytuacji szczytowej, jeśli chodzi o możliwości artysty. A co będzie dalej? W jego przypadku sky is the limit, bo życzliwość rynku na muzykę country w tej chwili nie tylko w Ameryce jest z pewnością ogromna. Zresztą widać to choćby po reakcjach od was, drodzy słuchacze. aksamit@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku i na Instagramie.

Aha, Shake Heartbreak, druga płyta Kings of Leon. Oda do młodości w tym wydaniu aksamitu, a teraz coś ze ścieżki dźwiękowej serialu z kowbojami w tytule. I to serial nie jest o kowbojach wcale.

Myślę, że jeszcze kiedyś przyniosę muzykę Seatbelts do aksamitu. Tymczasem pani Zofia wysyła mi informację ze zdjęciem, że właśnie rozwiązuje krzyżówkę słuchając aksamitu i wypełnia rubryczki 4, gdzie potrzebne jest imię do hasła Cave. Muzyk, poeta. No to cieszę się, że aksamit mógł podpowiedzieć w rozwiązywaniu krzyżówki.

Na kogo trafiło tej jesieni, że ma złamane serce, to może być jego album tego sezonu, bo to jest płyta poharatonego na kawałki, na części. Becca, Ray Lawson, jego nowy album. A teraz coś z naszej ukochanej w aksamicie dekady. Piosenka, która powinna pojawić się na tej antenie i pewnie pojawi za kilka tygodni, bo jest zimowa. Ale uświadomiłam sobie ostatnio, że jest także o jednym z moich ukochanych miejsc.

0: You've been talking to a man turned mule.
1: I posłuchajcie, jaka para kończy to wydanie aksamitu. Mężczyzna stał się przemytnikiem, a kobieta zawsze była sztormem. Do usłyszenia.

to było coś, co mnie od wielu lat fascynowało, bo pamiętam, jak byłem młodym chłopakiem w liceum, przeczytałem Milczenie owiec. I chyba w filmie tego nie było, ale w książce ten złoczyńca miał taki pałac pamięci w głowie. I pamiętam, że od tamtej pory mnie to fascynowało. Gdzieś tam czytałem, jak to się zaczęło. No i wydawało mi się, że ten bohater akurat

0: akurat mógłby coś takiego w głowie sobie zbudować.
1: Nowa powieść w Trójce.
2: Jakub Małecki, Chimera.
1: Czyta Rafał Mor, Łukasz Borowiecki, muzyka.
2: Fragment piąty. Siostra Loretta mieszka w trzecim pokoju po lewej stronie na drugim piętrze mojego pałacu. Ma tam wszystko, o czym zawsze marzyła. Bujany fotel, stolik ze świeżo zaparzoną herbatą, okrągły barwny dywan pod stopami, regały pełne książek i ciszę. Jedną ze ścian pokrywa tapeta w kwiaty, przy przeciwległej stoi drewniana szafa pełna letnich sukienek. Jeśli dobrze się przyjrzeć, widać, że przysłonięte tą szafą są jeszcze jedne drzwi. Niewielkie, metalowe. Okno wychodzi na sad kwitnących jabłoni. Nigdy nie miała takiego pokoju. Poza kilkoma drobiazgami nie posiadała niczego na własność. Podobnie jak inne siostry, zamierzała przejść przez życie tak, by pozostawić po sobie jak najmniej śladów. Dopiero kiedy byłem w środku, zrozumiałem, że w zamian za swoje poświęcenie nie otrzymały nic, że to właśnie samo poświęcenie miało być nagrodą. Loretta była dobrym człowiekiem. Do swojej wiary podchodziła żartobliwie, co w tamtych czasach uważano za rzecz nie do przyjęcia. Dlatego przed innymi siostrami udawała surową i smutną. Tylko ze mną bywała prawdziwa. Możliwe, że tylko ja słyszałem, jak brzmi jej śmiech. Tamtego pierwszego dnia, kiedy podniosła mnie z ziemi, zakrwawionego i oszołomionego, weszliśmy do budynku, a ciężkie drzwi zamknęły się za mną i nie miałem pojęcia, po jak wielu latach je otworzę. Dziś trudno mi uwierzyć, że wytrzymałem tak długo, że tak długo oddychałem tylko powietrzem wewnątrz klasztoru przyświętojańskiej. Mój pokój znajdował się w piwnicy, na końcu wąskiego i zakrzywionego korytarza, dzięki czemu siostry zaglądające do spiżarni lub składziku nie widywały mnie, a ja nie widywałem ich. Zanim zeszliśmy do piwnicy, siostra Loretta zapytała, czy mam dokąd pójść, choć mój wygląd musiał jasno wskazywać, że nie. Pokręciłem głową. Czy mam rodzinę? Zaprzeczyłem. Czy mam kogokolwiek? Nie rozumiałem, co się ze mną dzieje. Z moją twarzą, z moimi dłońmi, gdy siostra przytuliła mnie, wytarła mi policzki, już dobrze, powtarzała. Za tę czułość byłem wtedy gotów zrobić dla niej wszystko. Najbardziej na świecie pragnąłem, żeby nie wypuszczała mnie z ramion. Zeszliśmy do piwnicy. Po kilku dniach Loretta przyniosła mi krzesło, a jeszcze później niewielki kwadratowy stolik o zniszczonym blacie. W ścianie znajdowała się lampka, która zapalała się rano o godzinie 6 i gasła o 18. Podejrzewałem, że połączona była z jakimś innym oświetleniem w jednym z pomieszczeń na górze, ale nigdy tej kwestii nie zgłębiłem. To wszystko. Dach nad głową, łóżko z prawdziwą pościelą, regularne posiłki i głos siostry Loretty. To i tak było więcej niż mogłem sobie wymarzyć. Pierwszy dzień w klasztorze w całości przespałem. Drugiego dnia siostra Loretta powiedziała mi o wojnie. Na zewnątrz są diabły, oświadczyła tamtego dnia ze spokojem. Przepłynęły morzem, przyjechały w blaszanych maszynach, latają nam nad głowami, jak przepowiedziano, ale diabły to tchórze. My nie boimy się diabłów. Nic nam nie mogą zrobić. Tutaj jesteś bezpieczny, ale tylko tutaj. Na ulicach ludzie w każdej chwili tracą życie. Zostań, a przeżyjesz. Bardzo rzadko, kiedy akurat warunki sprzyjały, wyprowadzała mnie z piwnicy. Zabierała na piętro i przez okno obserwowaliśmy Gdynię. Zapamiętałem widok pustej ulicy Świętojańskiej i łuny nad płonącym oksywiem.

0: Raz zabrała mnie do kaplicy na trzecim piętrze. Pachniało drewnem i kadzidłem. Pomodliliśmy się wspólnie i bardzo się wstydziłem, że nie znam większości modlitw, ale ona w ogóle nie miała mi tego za złe. Potem zapytała, czy chciałbym się wyspowiadać. Wiercąc się przy niej w ławce ze wzrokiem opuszczonym na buty, powiedziałem, że może tak. Dobrze, powiedziała, obracając się do mnie. Odpuścić ci grzechów oczywiście nie mam prawa, ale mogę wysłuchać spowiedzi. Zacząłem od mniejszych przewinień. Przeklinanie, alkohol, znajomość ze złymi ludźmi, a potem wylało się ze mnie. Pomaganie w burdelu, kradzieże. Nie wspomniałem tylko o tym, co było wcześniej. O tym, co zrobiłem przed tamtym seansem w kinie Gwiazda. Z każdym kolejnym wyznaniem spodziewałem się, że Loretta zerwie się z miejsca i każe mi się wynosić. Ona jednak słuchała tego w spokoju, nie przerywając. Kiedy skończyłem, cicho westchnęła: ach, trzeba ci przyznać, że miałeś kolorowy początek życia. Ale wierz mi, niektóre kolory mogą człowieka tylko oślepić. Tak, że wykona w końcu zły krok i wpadnie w jaką przepaść na zawsze. Pokiwałem głową, chociaż nic z tego nie zrozumiałem. Loretta poprosiła, żebym obiecał jej, że zawsze, kiedy będę robił coś ważnego, pomyślę najpierw, czy to mnie przybliża, czy oddala od człowieka, którym chciałbym być. Obiecałem, chociaż nie byłem pewien, czy rozumiem, co właściwie obiecuję. Nie chciałem być złym człowiekiem. Powiedziałem, nie mogąc dłużej wytrzymać ciszy, która zapadła.
1: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle. Zaczynamy latem, kończymy jesienią.
0: Jakub Małecki, Chimera, Fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo SQN.
1: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, Polecam.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W razie potrzeby Czechy pomogą Polsce, zapewnia Praga i potwierdza zobowiązania sojusznicze. Prezydent o medialnych doniesieniach dotyczących płatnych spotkań.
1: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
0: Kasowniki w autobusach i tramwajach będą wyłączone. Jutro dzień bez samochodu. Czechy będą respektować zobowiązania sojusznicze dotyczące kolektywnej obrony NATO i w razie potrzeby pomogą Polsce. Zapewnił o tym premier Andrej Babisz, zapytany o deklarację szefa słowackiego rządu. Robert Fico w ostatnich dniach parokrotnie zakwestionował artykuł 5 i podkreślił, że nie pozwoli, aby Słowacja została wciągnięta w wojnę przeciwko Rosji. Z Pragi Wojciech Stobba.
2: Andrzej Babisz nie chciał komentować wypowiedzi Roberta Ficy. Podkreślił jedynie, że Czechy nie są obecnie bezpośrednio zagrożone. Nie mamy informacji, aby Republika Czeska miała zostać zaatakowana dronami lub rakietami. Jesteśmy w innym położeniu niż Polska, która jest blisko konfliktu na Ukrainie. Ale jeśli cokolwiek się stanie, to oczywiście pomożemy Polsce w ramach artykułu 5. Premier dodał, że nie otrzymał żadnych informacji od szefa czeskiego kontrwywiadu Michala Kołdelki. W wywiadzie dla brytyjskiego Guardiana Kołdelka ostrzegł, że do ograniczonej inwazji Rosji na terytorium NATO mogłoby dojść nie w perspektywie lat, lecz miesięcy. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Ja odpowiadam za swój kalendarz, a nie żadna fundacja, oświadczył Karol Nawrocki. Przebywający w Nowym Jorku prezydent został zapytany o medialne doniesienia dotyczące płatnych spotkań z jego udziałem. Zaprzeczył, jakoby można było kupić czas prezydenta.
1: Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
0: Nikt nie domagał się ode mnie pieniędzy za możliwość spotkania z panem prezydentem, oświadczył w Nowym Jorku, pytano o sprawę szef dyplomacji Radosław Sikorski. Wicepremier ocenił, że pozyskiwanie funduszy przez fundację na działalność jest rzeczą naturalną, ale powoływanie się na wpływy jest karalne.
3: To, że różne firmy, czy think tanki, czy konferencje próbują zdobyć

0: być środki na swoją działalność czy na koszty konferencji. To jest rzecz normalna. Pytanie, czy ktoś obiecywał dostęp taki do prezydenta. Tutaj bym widział pewne niebezpieczeństwa wizerunkowe, a nawet prawne, no bo powoływanie się na wpływy jest w Polsce przestępstwem.
1: Media podały, że prywatna fundacja za 100 tysięcy dolarów miała oferować możliwość rozmowy z prezydentem w cztery oczy. Spotkania miały się odbywać w ramach organizowanego dziś w Nowym Jorku polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego. Mniej pracy mają policjanci i strażnicy miejscy. Taki efekt przyniosło nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu w całej Warszawie. Tak wynika z danych Komendy Stołecznej za pierwsze 3 miesiące nocnej prohibicji i liczbę interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Danym przyjrzał się Michał Makowski.
2: Liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej spadła o prawie 4%. Z kolei wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu odnotowane przez stołecznych policjantów zmniejszyły się aż o 15%. Najczęściej miejskie służby musiały interweniować w pobliżu sklepów całodobowych. Jak się okazuje, ograniczenia sprzedaży alkoholu nie wpłynęły drastycznie na sytuację przedsiębiorców. Liczba zezwoleń i punktów sprzedaży alkoholu pozostaje na niemal identycznym poziomie jak przed wprowadzeniem nocnej prohibicji. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Darmowa komunikacja w Europejskim Dniu Bez Samochodu. Tak będzie podobnie jak w wielu innych polskich miastach jutro w Krakowie. Kasowniki w autobusach czy tramwajach będą wyłączone.
3: Europejski Dzień Bez Samochodu to dobra okazja, aby spróbować po prostu zmienić swoje przyzwyczajenia i wybrać bardziej zrównoważony sposób przemieszczania się po mieście, ponieważ no, im więcej osób wybierze transport zbiorowy, podróżowanie rowerem czy po prostu spacerem, tym bardziej odciążone będzie to miasto i tym łatwiej się będzie też po tym mieście jeździć.
1: Mówi Sebastian Kowal z krakowskiego zarządu transportu publicznego. Dzień bez samochodu został ustanowiony przez Komisję Europejską w 2000 roku.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 30% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Wybrzeże Morza Bałtyckiego objęte jest ostrzeżeniami drugiego stopnia przed wezbraniami. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport, w studiu Adam Malecki.
6: Jutro o tej porze będziemy znali już dalsze losy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Czy znajdą się w strefie medalowej, czy też nie? Jutro zagrają w ćwierćfinale z Niemcami. Biało-czerwoni już nie mogą się doczekać tego meczu, o czym świadczą słowa libero Jakuba Popiwczaka.
7: Jesteśmy gotowi, no. Czekaliśmy na ten mecz od 2 tygodni. 2 tygodnie temu równo zameldowaliśmy się tutaj w Bułgarii z myślą, że ten wtorek, jutrzejszy ćwierćfinał to będzie nasz tutaj najważniejszy mecz, decydujący mecz o tym, żeby dostać się do fazy pucharowej. Także na to się przygotowaliśmy. No, myślę, że blok obrona to jest jeden z elementów, które naprawdę są w naszym wykonaniu zazwyczaj na najwyższym poziomie w tym sezonie stoją i bardzo często one decydują o tym, że przeciwnikom gra się z nami niesamowicie ciężko. Natomiast no, żeby być najlepszym w Europie, trzeba w każdym elemencie dawać radę.
6: Początek meczu z Niemcami w Sofii jutro o 18:00. Także w Sofii, także w Mistrzostwach Europy rywalizują pięściarze. Z pięciorga reprezentantów Polski występujących w 1/8 finału do kolejnej rundy awansowało 3 naszych reprezentantów. Paweł Brach, Michał Pieszchała i Mateusz Urban. Ten ostatni po zaciętej walce w kategorii do 75 kg pokonał Irlandczyka Gavina Rafartiego. O tej walce mówi drugi trener reprezentacji Polski Kamil Goiński.
8: Irlandczyk był groźny do ostatnich sekund pojedynku, bo naprawdę te jego ciosy były soczyste, gdzie tam trafił Mateusza nawet na jakieś tam barki, łokcie. Ale najważniejsze, że trzymał się planu taktycznego i cały pojedynek rozegrał świetnie na nogach, świetnie oszukiwał przeciwnika. Co najważniejsze, było od niego szybszy, zwinniejszy i to zadecydowało pewnej wygranej na punkty.
6: Niestety z dalszej rywalizacji odpadły nasze panie Aneta Rygielska i Julia Szeremeta. Na waleczność liczą kibice piłkarskiej reprezentacji Polski, która rozpoczęła zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów. Zawodnicy dzisiaj zjeżdżali do Warszawy. Na miejscu stawił się także Bartosz Slisz z Brøndby Kopenhaga.
9: My kontynuujemy swoją pracę, a nie rozpoczynamy coś nowego, więc na pewno będziemy chcieli też jeszcze bardziej poprawić swoją grę i zdobyć jak największą ilość punktów.
6: Pierwsze spotkanie Polacy rozegrają w piątek na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Później czeka ich wyjazd na mecz ze Szwedami i kolejne spotkanie u siebie w Warszawie z Rumunią, a to wszystko w przeciągu tygodnia.
1: Wtorek pochmurny.

0: Ale z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Termometry pokażą od 12 stopni na południu, przez 15 w centrum i na wschodzie, do 19 na Pomorzu Zachodnim.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 8 minut po godzinie 21.
5: Klub Trójki. Audiodokument.
4: Elżbieta, Elżbieta Malinowska, Michał Matus, Joanna Dudzińska. Mówimy dobry wieczór i wbrew pogodzie i końcom lata namawiamy na wycieczkę. A konkretnie będzie to dzisiaj wycieczka do Świebodzina. Niektórzy pojadą tam, by zobaczyć rzeźby. Dla niektórych będzie to miejsce kultu, ale będą i tacy, którzy zobaczą dobrze zaprojektowany biznes albo miejsce odpoczynku. Tak o drugim, dokładnie drugim co do wielkości pomniku Chrystusa na świecie mówią bohaterowie reportażu, a tym samym rezonują trochę z tytułem, bo autorzy Małgorzata Nabel-Dybaś i Michał Szczęch swoją opowieść nazwali Rzecz gustu. I tak właśnie popatrzymy na świebodziński pomnik z każdej perspektywy, z każdej, a nawet od środka. Ale najpierw trochę historii. Budowę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata w Świebodzinie zapoczątkował ksiądz Sylwester Zawadzki. Pomysł narodził się 26 lat temu, a budowę ukończono lat 16. I tak to będzie opowieść między pamiątkowymi, plastikowymi figurkami, a tym, co mówią mieszkańcy, a wielu z nich jest przekonanych, że Chrystus po prostu przyniósł turystykę, turystyka przyniosła przedsiębiorczość, a przedsiębiorczość przyniosła miejsca pracy. I w takim dialogu będzie toczyła się ta opowieść. A co my z nią, słuchacze, zrobimy? No to już tak jak w tytule. Rzecz gustu. I udała się w tym dokumencie jeszcze jedna rzecz, powrócić do roku 2010, kiedy pomnik powstawał. Wszystko to za sprawą nagrań archiwalnych, które 16 lat temu zrobiła Małgorzata Nabel-Dybaś. I dzięki temu mamy taki wnikliwy wgląd i w historię, i współczesność pomnika. Rzecz gustu to reportaż, który powstał w Radiu Zachód, a tym samym nawiązuje też do tradycji reportażystki Ireny Linkiewicz i opowieści, które dotykają radiowej szkoły groteski. Proszę o tym nie zapominać, słuchając, a teraz już zapraszam najmocniej. Rzecz gustu.

0: No ale proszę sobie teraz wyobrazić, że on będzie tak wysoki jak dwa bloki tutaj stojące obok. Bo ja sobie tego nie wyobrażam, bo ja akurat w tym bloku tutaj obok mieszkam i jak tak patrzę ten blok, jeden blok na drugim, to tego nie mogę sobie wyobrazić.
1: I on będzie taki z jakiegoś betonu czy z czegoś takiego?
0: Z blachy.
1: Z blachy, tak?
0: Blachy, takiej specjalnej blachy.
2: Będzie widać lepiej, tak?
1: Podobałby się pani ten pomysł?
3: Postawienia tego pomnika? Nie mam nic przeciwko temu.
1: Ale będzie ogromny, podobno ma mieć 30 chyba 1 metrów?
3: No wiem, no słyszałam.
1: Ale ten pomysł ogólnie się pani podoba, tak?
3: No nie jest zły. Nic z tego nic złego w tym nie widzę. Pani widzi coś w tym złego?
1: Nie, ja się właśnie państwa pytam, bo to u was ma ten pomnik powstać.
3: Ja na przykład osobiście z balkonu, bo mieszkam w ostatnim bloku, widzę i mi się na przykład podoba, no ale każdy ma różne opinie, nie? Rzecz gustu.
4: Jesteśmy w Świebodzinie, w czasach, gdy pomnik Chrystusa Króla dopiero powstawał.
5: Czyli jakieś 16 lat temu.
1: A ten Chrystus tutaj gdzieś leży?
6: Tutaj nie ma.
1: Bo w gazecie czytałam, że on leży w kawałkach.
6: Nie, to takie jeszcze te elementy takie coś, ale tylko na podstawa takie coś.
1: Ale są fragmenty, tak?
6: Coś są.

0: A jest tu jeszcze ktoś oprócz pana?
1: No jest tutaj, pracowniki.
0: O, to podejdę, zapytam.
1: Tak, proszę, przejdę.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia.
2: Od jak dawna panowie tu pracują?
3: No my z Bogdanem 3 miesiąc.
2: A niech mi pan powie, to jest taka uduchowiona praca?
3: Chyba tak. No my praktycznie pracujemy tu za darmo, nie? My w dwóch jesteśmy więźniami.
4: Chrystusa budowali między innymi więźniowie.
5: Media donosiły, że nie wszyscy wracali potem do aresztu.
6: Tak, była taka sytuacja. Jeden z osadzonych, skierowanych do pracy, nie powrócił. Mimo poszukiwań i podjętych działań zarówno przez policję, przez służbę więzienną, miejsce pobytu nie zostało ustalone.
7: Do tej pory?
6: Tak.
4: Pomnik zrodził się w głowie księdza Sylwestra Zawadzkiego 26 lat temu. Figury nie omijały skandale. Dziennikarze odkryli komercyjne anteny ukryte w pozłacanej koronie na głowie Chrystusa.
5: Po śmierci Zawadzkiego, zgodnie z życzeniem księdza, serce spoczęło przy jego dziele. Wszczęto śledztwo, ale sprawa ucichła. Dziś pomnik przyciąga tłumy.
0: Znaczy, my jesteśmy w drodze powrotnej z nadmorza. No, przecież widzieliśmy tą figurę zaraz na samym początku, jak ją postawili, i tak z ciekawości chcieliśmy zobaczyć, czy teraz też na nas zrobi takie wrażenie.
2: No. 16 lat już stoi.
8: No tak.
9: Widać, jak ludzie koło niego stoją, jakie jest duże.
0: No jak byliśmy tutaj kilkanaście lat temu, to też tego wszystkiego dookoła nie było, tak bardziej dziko było, więc no widać, że inwestują w to bardziej.
2: Wydrapi się pan tam na górę?
10: Nie.
2: A po co?
10: Po co?
2: Nie?
10: Nie.
2: Tak już tu
10: ja sobie stąd obejrzę, mi to wystarczy.
11: Z perspektywy Chrystusa spojrzeć.
2: Jak już tu państwo jesteście, to...
10: Z perspektywy Chrystusa to ja nigdy nie spojrzę.
7: Zobaczmy, co oni tam będą chcieć.
10: Bo daleko mi. Do tego co uczynił Chrystus.
2: O, tu to toalet, tu po lewej.
7: Aha, to jest.
2: A czy frytki są smaczne, poleca pan?
12: Bardzo smaczne.
2: Głodni jesteśmy trochę. Jezu, naprawdę? Jezu,
13: nie wiem, czy to pomysł,
12: proszę się poczęstować.
13: Włodarzy miasta, czy ale pewnie...
12: Nie, pan spróbuje.
13: Rozsławiliśmy Bodzin, no, że to atrakcja turystyczna bardziej.
2: A nie religijna?
13: Myślę, że nie.
11: A czy tu człowiek coś w ogóle czuje, jak tu stoi?
2: Niech pan szczerze powie, bo tu wszyscy tak ogródkami.
13: No ja szczerze, że nie. No postać jest wyjątkowa. No ktoś wielki zrobił pomnik, ale...
2: A na pomnik można popatrzeć, tak?
10: Na pomnik można popatrzeć jako po prostu na taką ciekawostkę.
2: Nic zupełnie...
10: Tak jak sobie ludzie jadą na przykład do Egiptu i oglądają sobie piramidy. No, dla jednych jest to coś pięknego, dla drugich no to co, jak to mówią, kupa kamieni.
2: A ten Chrystus z czego zbudowany? Na oko?
10: Chyba beton.
11: Wichrowe wzgórze tutaj trochę, nie? Ale tu często musi wiać, bo to jest takie...
2: O! Przekąski! Można coś do zjedzenia kupić. Dobry. My jesteśmy z Radia Zakut. Robimy reportaż o pomniku po 16 latach istnienia i ludzie przychodzą, kupują jedzenie też?
14: Też, jak najbardziej, ale w sezonie. Frytki, burgery, napoi, dużo idzie.
2: To są ludzie, którzy przyjeżdżają z różnych stron Polski.
14: Tak. Bardzo dużo Czechów, Niemców.
11: Tutaj od poniedziałku do niedzieli?
14: Tak, od poniedziałku do niedzieli jesteśmy. We wrześniu już tylko weekendy. Dzisiaj jest sporo, ale ogólnie weekendy. Piąte, od piątku, nie? Do niedzieli.
11: A pani jak tu przychodzi, codziennie praktycznie, to co pani czuje? Czuje coś pani jeszcze tutaj, czy już nic?
14: Wydaje mi się, że czuję taki spokój. Nie wiem, tak zawsze jak tutaj jadę, to i się przywitam tak w sercu z tym Chrystusem. Jakąś taką oazę spokoju, takie tutaj bezpieczeństwo. Jakoś tak to odczuwam.
2: Ale troszkę ten dach pani zasłania figurę, nie?
14: Troszkę tak, ale ja zazwyczaj jak nie mam ludzi, to sobie siądę tam na ławeczkę.
11: Lubi pani buchać?
14: Tak, lubię. Pomyśleć. O wszystkim jakoś tak. O wszystkim. I tak sobie przeprasza tego pana za wszystko. Kościół niepotrzebny, myślę. Ja wolę sobie tutaj porozmawiać do figury. Działa.
15: Dzień dobry.
16: Dobry, jedną porcję chcę.
15: Małe, duże?
16: Małe.
15: Jeszcze?
16: Jak my jednego
15: hotdoga jest? Z króleczką czy z drugiego?

0: Kościelna działaczka pani Basia dokumentowała historię powstawania pomnika. Wróćmy do 2010.
1: Ale ja mam takie wspaniałe kroniki Chrystusa Króla. Samego tego pomnika, kronika budowy tego. Tam są i zdjęcia wszelakie i ten... To ja bym... Ja pobiegnę do domu wobec tego i
2: ja sprawdzę, który pisze.
1: Ale powiem... Proszę sprawdzić tam, który...
3: Dariusz Bekisz, ówczesny burmistrz Świebodzina, tak widział sens w budowie pomnika.
4: Ten pomnik nie jest stawiany po coś i za coś. Pomnik nie traktowany jako jakaś inwestycja w przyszłość. No, brzydko mówię inwestycja, ale jest to pewnego rodzaju takie wotum zaufania i wotum podziękowania za to wszystko, co Świebodzin w ostatnich latach spotyka. No. Tak samo w tej sferze gospodarczej się to wszystko układa. Mimo wszystko jakoś w tej sferze politycznej też ludzie potrafią ze sobą rozmawiać jeszcze.
3: I to wszystko dzięki Bogu?
4: No niektórzy mówią, że tak. No,
1: no to jest za dużo, żeby czytać, ale tu chciałam pokazać, jak właśnie, jak się zaczynało. Na zdjęciach najlepiej pokazać. Tu ksiądz za projektem jeździł w różne strony świata, żeby znaleźć coś takiego. To tam właśnie pod kurnikiem gdzieś, to jest ta figura, co mówiłam, że to miał być prototyp. A tu proszę zobaczyć, jakie to prace były. To tam cały czas zwały ziemi trzeba było nawozić, ale tu pokażę naszego rajdowca. A tu proszę zobaczyć, ksiądz proboszcz wjechał na wzgórze swoim błękitkiem, nie? Tym swoim błękitkiem. To jest ten błękitek, który budował plebanie, budował kościół, budował wszystko, dowoził w tym.
2: Czyli Mercedes.
1: Oj, proszę, żeby nam...
0: Jesteśmy u podnóża pomnika. Widzimy drogę pod samą figurę, a obok wielką łąkę.
5: Słuchajcie, a tu są bele normalnie siana.
6: Ciekawe po co, nie?
5: No bo tu ktoś pewnie ma pole i...
6: Ach, może to jest skoszone.
5: Idziemy na te bele?
6: Możemy chyba.
7: Zastanawialiśmy się, tak. Co te bele siana tu robią?
8: Nie było tu gdy poloń, to mieliśmy rower. 120 belotów żeśmy ułożyli.
5: Myśleliśmy, że tu normalnie jest łąka i jest koszone.
8: Nie, przywoziliśmy wszystko ten sam dzień, co był Tour de Pologne. W sobotę dożynki to układamy taki mur i będziemy projektować.
7: Ale dożynki będą też tutaj?
8: Tak, tutaj
7: pod
8: będziemy.
7: Jezusem?
8: Tu będzie scena.
7: Tak, tutaj będziemy. Zawsze są pod Chrystusem?
8: Nie, mieliśmy na sołectwach, ale w tym roku będziemy mieli w mieście. Najlepsze miejsce, najbardziej rozpoznawalne dla Świebodzina.
5: Co ta figura zrobiła dla Świebodzina dobrego, bo to już 16 lat stoi?
8: Po 2010 roku, kiedy figura powstała, to turystyka strasznie tutaj wystrzeliła. Co za tym idzie? Przedsiębiorczość, pobudowały się duże hale. Praktycznie Świebodzin jest otoczony tymi halami.
5: Dzięki Chrystusowi?
8: Dzięki Chrystusowi. Chrystus przyniósł turystykę. Turystyka przyniosła przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość przyniosła miejsce pracy.
7: Czyli nakręca tutaj to wszystko Chrystus?
8: Dokładnie, tak.
9: Figurki są do kupienia.
5: O, a tu widzę, że są figurki od najmniejszej do największej. Mm-hmm. 5 zł, a najwięcej 75, tak?
10: Na tej chwili tak. Mieliśmy jeszcze malowane, takie kolorowe.
5: Aha, i wszystkie są z koronami.
10: To te największe mają koronę podczepioną obok, trzeba sobie ukoronować, ja zawsze żartuję.
5: A kto to robi?
10: Mamy producenta, bodaj w Częstochowie firma to nam odlewa.
5: W Częstochowie?
10: Chyba tak.
5: O, jest korona, którą trzeba doczepić.
10: No mówię, trzeba sobie ukoronować. Tak żartuję zawsze.
5: Ale jest nazwa
10: Świebodzin. No bo do pudełka się widać nie zmieściło.
7: A bez korony jest niższe.
10: No tak, o praktyce o 3 metry. Najlepiej schodzą nam magnesy.
5: Ja się zastanawiam właśnie, czy ta figura, no jednak 16 lat i jest pełna też infrastruktura, czy ten Chrystus spowodował coś dobrego dla miasta?
10: Chyba to ja tego nie potrafię powiedzieć, no bo my akurat dwie nie jesteśmy stąd, to mi jest ciężko powiedzieć tutaj. To rzeczywiście może warto byłoby tutaj do Śródmieścia podjechać, popytać trochę miejscowych. Tylko też znaleźć miejscowych, nie? Bo powiem szczerze, ja tutaj przyjechawszy z Pawianic, spod samej Łodzi, tu się czuję bardziej międzynarodowo niż tam.
5: Dobra, to jesteśmy na rynku.
7: No to mi, że ja to już widać.
5: Dobra, to idziemy.
7: No. Siadamy.

0: bardzo waży. Chrystus Król nas chroni. U nas jak do tej pory nie było żadnego kataklizmu, niczego się nie wydarzyło. Także wszystko w naszym mieście jest dobrze.
1: No właśnie o to chcieliśmy zapytać.
0: Chrystus Król nas chroni. I tak otworzył te swoje dłonie, tak nas obejmuje tym.
1: I to był taki cel, żeby on jakoś duchowo właśnie wspierał?
0: Ja myślę, że tak. Nasz proboszcz był bardzo uduchowiony. To był taki prosty z ludu człowiek.
2: Ale to jakie kataklizmy mogłyby nawiedzić Świebodzin?
0: No nie tylko Świebodzin, ale te okolice. Tam jest coś, jakaś powódź, tam się pożar, tam coś tu dzieje. A tu nie ma nic i to mówię Bogu, trzeba dziękować. Ten pomnik nas chroni. Dobra, idę. Dobrze. Idę, bo idę z zabiegów. 5 zabiegów miałam. Jestem taka roztego napromieniowana na tego z fizykoterapii. Dziękuję bardzo Państwu.
1: Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Jest ważny dla Państwa.
3: Ważny? Ja wiem, czy ważny. Ja tu tyle lat mieszkałem, jeszcze tam nie byłem blisko.
1: Ale chciałby pan tam pojechać?
3: A po co?
2: Nie ciągnie człowieka?
3: Nie. Ja go widzę cały czas, to po co?
2: On coś przynosi dla Świebodzina?
3: A, tego to ja nie wiem, jak się pyta pan. Tylko go postawili, dziękuję.
4: Z każdej strony, której pan nie wjeżdża do miasta, jeśli patrzy pan na krajobraz, on zawsze stoi. Jest widoczny, jest jakoś naszą chlubą. Chyba zmienił dużo. Kiedy pan nie pójdzie, tam ktoś jest.
2: A pan chodzi?
4: I ja jestem. Jak ktoś do nas przyjeżdża, wjedziemy ich chętnie tam pokazać, pochwalić się tym. Jest co pokazać, jest czym się pochwalić. Na pewno jest to coś innego, bo możemy chodzić po Deptaku i mogę pokazać pomnik Sukiennika. Mogę pokazać pomnik Niemena, no ale to jest takie, można powiedzieć, przelotne. A pomnik Chrystusa, no niestety, zostaje w pamięci. Jest to wielkie, jest to wspaniałe.
5: Budowla kosztowała 6 milionów złotych, a sfinansowali ją wierni.
6: Pani Basia mówiła, że to dzięki opatrzności. Jeszcze raz wróćmy do 2010.
7: No jak na sanktuarium to pięknie jest, miejsce odpoczynku, prawda? Ale cały czas coś się tu dzieje. Co, pójdziemy jeszcze do kościoła?
8: Oczywiście.
7: Tak? Ksiądz proboszcz idzie rano, to zaczyna od modlitwy tu u świętego Antoniego, potem u Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I spotkaliśmy się przed wejściem, mówi, muszę iść prosić, mówi, chodzą za mną ludzie, nie mam im czym wypłacić, nie? Przychodzę wieczorem, przyjechał jakiś samochód. Przejeżdżał jakiś samochód, pick-up czy coś takiego, nie wiem, czy z Lubrzy, mówi, nie wiem skąd on, z Mostek chyba przedstawił się ten pan, to ja daję ofiary i miał wypłatę dla ludzi. Ja się śmieję, że jest taki żebrak, idzie najpierw żebrzy u Antoniego i potem u Matki Bożej. I tak się dzieją te cuda, bo przecież my nie jesteśmy w stanie. Ja wiem po sobie, że ja tylko tutaj tą pracą społeczną mogę się jakoś przyczynić do tego dobra. No ale przecież to jest nie sposób takie piękne dzieło wybudować bez opatrzności.
8: To rzeczywiście cuda.
7: Tak, ale to wiara czyni cuda.
8: Ta korona. Korona też będzie? Na
7: będzie korona, bo to król, to musi być właśnie korona. I tu jest taka przymiarka tutaj zrobiona. I ta korona podwyższy jeszcze o ileś, bo przecież ona musi być proporcjonalna do figury. Mhm. Także ona jeszcze podwyższy ten figurę.
8: A kolor będzie jednolity, czy ta korona będzie na przykład złota?
7: Wydaje mi się, że korona złota. Tego to nie omawialiśmy jeszcze. Ale no, korona musi być złota, a to będzie metalowy szary, to taki szary zleci. Mhm.

0: To jest aspekt na pewno i wizualny, i kulturowy, jak i też religijny. Dla niektórych to rzeźba, dla niektórych to miejsce kultu, dla niektórych to miejsce odpoczynku. To zależy, jak kto patrzy, nie? Wszystko zależy od punktu widzenia.
1: Wszyscy idą do naszego Chrystusa.

0: Chrystusa, Króla w Świebodzinie. Brawo dla Państwa. Dziękujemy, że jesteście z nami. Poproszę o brawo.
1: Tu są takie różne festyny, ale gminne jako dożynki to są pierwszy raz, nie? No tutaj pod Chrystusem, ale tu odbywają się festyny.
2: Tak, właśnie pod opieką jesteśmy.
3: Tak, cały czas.
4: Ale tam piwko piją.
2: I rolnicy.
5: No to tam bliżej nie widzi.
2: Tak.
5: Tam wyżej jest i nie widzi jak piją tam na dole. No nie widzi. Zasłonięte jest. Dobre miejsce, dobre, dobre miejsce, no. Niech będzie przed Jezusem chociaż raz w życiu, nie?
6: Pan Jezus też się bawił. W Kanie Galilejskiej rozmnożył wino, chleb. Także tutaj nie widzę jakiejś sprzeczności.
7: Sobie też jesteśmy tu przyjazdem, bo odwiedzamy tutaj po drodze, gdy wracamy z wakacji z nadmorza. Zawsze tutaj sobie zjeżdżamy i wchodzimy na górę pomodlić się chwilę, jakby pozastanawiać się nad życiem swoim.
8: Popatrzeć na widok, tak?
7: Tak, popatrzeć na widoki. No i w sumie zdziwieni jesteśmy, bo też nie spodziewaliśmy się, że w tym czasie będą jakieś dożynki tutaj.
9: Jezus Chrystus, Król Wszechświata, ze Świebodzina, ma 36 metrów i widać go z Estrójki. Sama korona ma 3 metry wysokości i jest pozłacana.
10: Tam zostały tylko piorun ochrony. Ochronne. Anten już nie ma.
11: A w koronie?
10: Nie ma. Po tej głośnej aferze zostały zdemontowane na polecenie kurii.
9: Na dole są drzwi, przez które można wejść.
10: W środku nigdy nie byłem.
12: Ja też.
10: Nigdy nie byłem.
12: Na pewno jakiś, żeby się to trzymało.
11: Nie kusiło, żeby zajrzeć do Chrystusa?
10: Kusiło. Kolega był. Zaraz zawołamy kolegę.
12: Co oni?
13: Chodź tu do nas na chwilę, Bartek! Chodź na chwilę! Trzy słowa! O tym, co jest w Jezusie, bo ty wiesz.
14: Co tam w środku jest?
13: Tam w środku? Nic tam nie ma. Stelaże, schody do samej góry.
11: Puste?
13: Tak, stelaże w koło są, nie? I schody do samej góry.
14: Można wejść do samej głowy?
13: Tak. Drzwi są i do góry można wejść. Na koronę. Kiedyś. Elegancki, nie?
11: No na klubie Chrystusa to nie każdy miał okazję być.
13: Znaczy ja na głowie nie byłem, tylko na ramiona, bo my kiedyś budowaliśmy, nie? Trzy razy go gasiliśmy, bo się palił. My młodzi byli, to wie pan jak to.
15: Podoba ci się ta figura?
8: Tak, podoba mi się. Fajnie tam było u góry.
15: Wysoko?
8: Tak, i dlatego też żywiało. Była taka poduszka powietrzna.
10: No w sumie racja.
15: I był ładny widok na okolicę.
8: Ładny.
15: A co tam jest takie na dłoniach, takie jakby takie słupki, patyki?
8: To są takie antenki chyba.
15: Antenki?
8: No.
15: Od czego?
8: Nie wiem, ale... Bo ten Jezus jest pusty w środku.
15: Czy pan może wie, dlaczego tu są te kamienie poukładane?
16: Tak, układają specjalne kamienie dzieci, żeby wróciły później w to samo miejsce, nie? Czyli to jest miejsce takie jakby znak, tak się wrzuca monetę do fontanny, że wrócę tutaj. Tak układają te kamienie, żeby wrócić.
15: Czyli te wszystkie kamyki układały dzieci?
16: No dzieci albo osoby, które chcą tu wrócić. Młody położył, no.
15: Chcecie tu wrócić?
16: No.
15: A podoba się wam ten pomnik?
16: Bardzo, no. Pierwszy raz jesteśmy i naprawdę bardzo się podoba. Ogromny.
15: Podoba się wam?
8: Tak.
15: A co najbardziej?
17: Najbardziej to ten posąg.
11: Powiedzcie mi, jak się tam wdepaliście, to co się wtedy myśli? Co tam, jak się patrzy, tak? To co się widzi, co się myśli w głowie?
17: Trudno powiedzieć.
11: Chyba świat jest taki malutki, co?
16: No. Wszystko widać takie małe, nie?
15: A jak tam się wchodzi?
16: Tutaj, tu jest wejście.
15: Idziemy?
11: Kazik, Jenka, Dona.
15: A są jakieś tylko imiona, czy...?
11: Ale to jakieś miłość sobie ludzie chyba wy... Bożą Kaśkę dla Eli, Ewa, Wysiu, Roman. Wasyl, Galina, Janka. Aż to jest klimatyzacja jakaś.
15: Czyli tutaj jest wejście do środka, nie?
11: Ale zamknięte chyba na klucz.
15: Mhm. Tu na pewno ktoś wchodzi.
11: Na pewno. Czy po coś są te drzwi? Kolejna dziura, zobaczcie.
15: No, czyli tam... On jest pusty.
11: Mówiłaś o śmieciach, tu są śmieci wypchnięte. Puszka po piwie, papierochy.
15: Czyli na cokole. Ale tutaj wieje.
11: Ale jak to jest ładnie. Ale tam się nie da wejść, myślałem, że tam można wejść na koronę.

0: Myślę, że można wejść.
1: Chłopcy mówili, że tu weszli, czy tam? Czyli to jest się wietrze.
0: O, tu mamy 2025 rok. Tutaj on.
2: I zwiedzają, ale zaraz do nas wrócą. Rzecz gustu, to był reportaż Małgorzaty Nabel-Dybaś i Michała Szczęcha z Radia Zachód. Realizacja dźwiękowa Łukasz Zalewski.
3: Klub Trójki. Audiodokument.
2: A ja oddycham z ulgą i wielką przyjemnością, że czasem w tej dość ponurej rzeczywistości i trudnych tematach, które bardzo często tutaj poruszamy, możemy jednak czasem się uśmiechnąć i na przykład pospierać o pomniki. Nawet nie o to, kto na nich stanął, tylko raczej o to, czy nam się podobają, czy nie. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, bo są z nami oczywiście i autorzy reportażu Małgorzata Nabel-Dybaś i Michał Szczęch, ale jest też historyczka architektury Anna Cymer, autorka niezliczonej ilości artykułów o współczesnym budownictwie. Znaleźć je Państwo mogą m.in. w culture.pl i książek takich jak Architektura w Polsce w latach 1945-89 i długie lata 90, czyli architektura czasów transformacji. O wszystkim tym słuchać będziemy, ale chcemy słuchać też i Państwa, bo tak sobie myślę, że Państwo też mają jakieś świebodzińskie doświadczenia z tym pomnikiem. Czy mijając tego najwyższego Chrystusa w Polsce, skręcili Państwo kiedyś z autostrady, z S3, by sprawdzić, jak on się miewa i wygląda z bliska? No bo z daleka oglądać to co innego, a z bliska popatrzeć i się przekonać i doświadczyć to coś zupełnie innego. 22 i 7 trójek to numer telefonu. Na Państwa telefony czeka Michał Matus i bardzo serdecznie zapraszam. A teraz biegnę już szybciutko do autorów i chcę zapytać Was, czy Wy w ogóle macie świadomość, że 2 lata temu po powstaniu na Sumatrze tego 60-metrowego Chrystusa, to ten Wasz Świebodziński jednak utracił swój rekord. Małgosiu, wiedziałaś?
4: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie.
4: Czyli jednak ta wysokość ma znaczenie, który jest większy.
2: No w tym wypadku to akurat i rekordów Guinnessa to już z całą pewnością no, utracił po prostu i to akurat da się zmierzyć, bo jednak to, czy ktoś lubi, czy nie lubi, to jest rzecz gustu, jak sami wybiliście w tytule. I to jest chyba klucz do zrozumienia tej historii, prawda? Bo tak podchodziliście do swojego tematu.
4: Tak, kiedy nagrywaliśmy właśnie krążąc pod tym ogromnym pomnikiem, to też zastanawialiśmy się, jak to dzisiaj jest, w jaki sposób ludzie dzisiaj w tych współczesnych czasach też pełnych technologii i wielo takiej kulturowości, w jaki sposób doświadczają tego sakrum. I pierwsze, co zauważyliśmy, że to jest globalny pomnik i że on ma taki globalny zasięg, ponieważ tam przyjeżdżają właściwie ludzie z całego świata, przyjeżdżają wycieczki. W czasie wakacji też wiele osób wracając z nadmorza po prostu zahacza o pomnik, żeby przyjechać po raz kolejny, żeby pobyć, a może i też zwiedzić sobie Świebodzin. No to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie.
2: Co nas tam ściąga?
4: Co nas tam ściąga? Czy wielkość, czy wiara? A może ani jedno, ani drugie?
2: A może i jedno, i drugie tak naprawdę by się wydawało. No właśnie, Michał Szczęch, współautor reportażu. Za chwilę będę mówiła też o materiałach archiwalnych, które Małgosia miała szczęście, bo to rzeczywiście taki niezwykły pomost udało ci się stworzyć między tym, co się wydarzyło 16 lat temu, a tym, co dzisiaj. Ale Michale, ja się zastanawiam, czy ty przyjechałeś do Świebodzina, bo właśnie wiesz, że Świebodzin jest fajny, czy dowiedziałeś się o Świebodzinie dlatego, że stoi tam ten Chrystus?
5: Nie, no ja dość blisko mieszkam Świebodzina, bo to jest kilkadziesiąt kilometrów, ale jest często tak, ja słyszę od swoich znajomych, albo gdy do znajomych przyjeżdża rodzina, rodzice, znajomi ich właśnie, to wszyscy

0: mówią, gdzie ten Świebodzin, że chcieliby go odwiedzić. To każdy gdzieś tam każdego ciągnie i tak nawiązując do tego, co było wcześniej powiedziane, to chyba jest tak, że ciekawość przede wszystkim ludzi tam ciągnie pod ten pomnik. Takie mam wrażenie. I ja, mimo że mieszkam tak blisko Świebodzina, bo to kilkadziesiąt kilometrów, to jakoś nigdy mnie nie ciągnęło pod ten pomnik. Dopiero teraz pojechałem, gdy trzeba było zrobić reportaż.
1: No nie, no nie mów, że nigdy nie odwiedziłeś tego Chrystusa, mimo tego, że mieszkasz tak niedaleczko.
0: No jakoś tak nie było mi dane. Przejeżdżałem obok, przejeżdżałem, jak jechałem do Świebodzina, to widziałem go zawsze z auta, ale jakoś takiej, nie miałem sobie takiej potrzeby. A teraz, gdy okazało się, że trzeba zrobić, że chcę zrobić reportaż o tym pomniku, no to miałem tę okazję, żeby tam rzeczywiście się zatrzymać już pod samym pomnikiem i zrobić sobie nawet zdjęcie, tak jak wszyscy tam robili.
1: No dobrze, 22 i 7 trójek. Ja przypominam o tym telefonie, bo mam nadzieję, że państwo macie też jakieś wspomnienia i doświadczenia ze świebodzińskim pomnikiem. I zapytam tutaj Anię Cymer w studiu trójkowym. Ty też, mimo tego, że zajmujesz się architekturą i tym, co dzieje się w przestrzeni publicznej, tak naprawdę do Świebodzina pod Chrystusa trafiłaś dopiero w tym roku, tak?
2: Tak.
1: No to
2: z Warszawy to jest kawałek drogi.
1: No ale jak się jedzie jednak do tego Szczecina, czy gdzieś tam na północ, to zawsze widzi się jego plecy, bo on tak jest właściwie ustawiony trochę plecami do drogi.
2: Jak się jedzie pociągiem do Berlina, to tak bokiem bardziej stoi, więc można też go zobaczyć z innej perspektywy. Ale tak, rzeczywiście bardzo wiele lat strasznie cierpiałam, że tam nie dotarłam i mówię to zupełnie serio. Wiele lat marzyłam, żeby tam trafić. No w końcu się udało rzeczywiście. W lipcu tego roku pierwszy raz udało mi się tam doczłapać i jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego powodu. Bardzo myślę, że dobrze też jest móc no taki kultowy trochę obiekt i to kultowy nie tylko ze względu na treść religijną, ale też to potoczne rozumienie słowa kultowy, zobaczyć na własne oczy i samemu tego doświadczyć i się jakby właśnie ten swój gust jakby zweryfikować na miejscu, no a nie tylko po, nie wiem, informacjach prasowych lub zdjęciach.
1: Bo jest jednak duża grupa ludzi, albo inaczej, jest jednak taka grupa ludzi, która uważa, że no nie. No jednak nie powinniśmy iść w coś, co można by było nazwać monumentalizmem religijnym, prawda? W dużą Maryję, bo ja nie ukrywam, że ten reportaż powstał między innymi dlatego, że powstała właśnie również w tym roku Maryja, pomnik Maryi. I postanowiliśmy zweryfikować, co się wydarzyło przez te 16 lat, przez tak długi czas trwania Chrystusa w Świebodzinie. I no, zastanawiam się, czy z którą ty grupą jako znawczyni sympatyzujesz? Czy ja ci mogę zadać takie pytanie?
2: Bardziej bym chciała tutaj swój prywatny pogląd może bardziej uwydatnić, nie identyfikować się z żadną grupą, bo też te grupy są różne. Myślę, że z mojej jakby takiej oglądu, nie wiem, medialno-dyskutanckiego, to bardziej te krytyczne głosy dotyczyły bardziej estetyki niż samej treści religijnej, czyli nie monumentalizowania tematyki religijnej, jak powiedziałaś, tylko raczej tego, że ludziom, ci, którzy to krytykują, tę figurę, ten pomnik, mówią, że ona po prostu jest, nie wiem, brzydka, kiczowata, tandetna. I to jakby jest tym takim, przynajmniej ja z takim argumentem najczęściej się spotykałam, który właśnie akurat do mnie zupełnie nie przemawia, bo wydaje mi się, że w przestrzeni publicznej tak dużego kraju i tak różnorodnego jednak kraju jak Polska jest miejsce również na tego typu obiekty i również jest miejsce na kicz, jest miejsce na powagę, jest miejsce na abstrakcję i rzeźbę przedstawiającą i bardzo fajnie by było, gdybyśmy mogli się otworzyć na to, żeby takie obiekty jakby w przestrzeni publicznej akceptować i jakoś je próbować raczej interpretować w kontekście kulturowym, a nie tylko właśnie stwierdzać, nie, to jest kicz, odrzuca mnie to, bo nie wiem, marzyłoby mi się więcej wybitnych dzieł sztuki.
1: Czy to jest taki moment, że teraz, no może państwo nam podpowiedzą, jak to jest, że nam brakuje czegoś w tej przestrzeni publicznej jeszcze i że chcielibyśmy postawić jakieś kolejne pomniki po Chrystusie i po Maryi, jeszcze ktoś by nam się przydał. 22 i 7 trójek. Czekamy na państwa telefony, bo to no, nas tak naprawdę bardzo ciekawi, co państwo myślą na ten temat. Małgosiu

0: Michale, wy poprowadziliście ten reportaż w taki sposób, że no tak naprawdę to tam właśnie tych negatywnych zdań, sformułowania takiego złego od tych ludzi, którzy dookoła pomnika się przesuwają, nie znaleźliście. Nie było nikogo, kto by się nie zgadzał z tą ideą?
1: Dla mnie było takie ważne, żeby tam pojechaliśmy bez tezy, że postanowiliśmy

0: też z różnych powodów tam po prostu przyjeżdża. Mnie ujęło w tym pomniku to, że kiedy się patrzy na sam pomnik i jakby zasłania sobie to, co jest na dole, to widać jeszcze pośród takich niesamowitych chmur białą, czy taką w takiej bieli właśnie postać Jezusa Chrystusa. A kiedy spojrzy się zupełnie w dół, no to wtedy widzi się to połączenie tych dwóch elementów.
1: Światów, sakrum i profanum.
0: Tych dwóch, tak, tych dwóch światów. I tam w tym świecie słyszeliśmy różne głosy i pytaliśmy na przykład właśnie o to, czy ten pomnik powinien być taki duży, taki monumentalny, czy to coś zmienia w wierze. I też było sporo głosów, pamiętasz, Michale, mówiących o tym, że sztuka sakralna, sztuka religijna taka musi być. No, że to nie jest tak, nic złego.
1: Takie tak, były, można powiedzieć, no nie jest to jedyne, jak już powiedziałam, figura Chrystusa w ogóle, no na świecie te wszystkie duże postaci, duże pomniki pewne... muszą wzywać, prawda, przy, no i też manifestować.
0: Emocje.
1: Spróbujmy
0: wywoływać
1: sprawdzić,
0: emocje,
1: jakie te emocje przychodzą do głowy naszym słuchaczom. Pan Łukasz jest z nami, dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Arcy ciekawy temat. Ja bym chciał podejść do tego tematu tak może nie z punktu widzenia Jezusa Chrystusa z Rio de Janeiro, aczkolwiek jest to chyba najbardziej znany taki pomnik, który rozpościera ręce nad całą Brazylią, można powiedzieć. A to, co się dzieje w Brazylii, no nie jakby nie napawa otuchą i nie dodaje nadziei i wiary, ale no,
1: czyli, że nie zawsze pomnik pomoże, jednym słowem.
2: No właśnie, ja mam doświadczenie ze wspólnocie katolickiej, w której malowane były różne obrazy i były różne takie właśnie przedstawienia Chrystusa czy Maryi, a niekoniecznie wiara była najważniejsza. I chciałbym też powiedzieć, że mam doświadczenie drugie dotyczące kultury islamu, gdzie byłem kiedyś w Alhambrze w Granadzie. Widziałem niesamowite zdobienia roślinne na tym pałacu. A też jest moim doświadczeniem bycie tancerzem i uważam, że jakby w końcu można taką tak wiarę przekazać, bo też w neokatechumenacie, we wspólnocie neokatechumenalnej Kościoła katolickiego, gdzie pochodzi z Hiszpanii, Kiko jest jej założycielem, jest na końcu każdej liturgii, czasami albo Eucharystii, jest taki tak taniec w takim jakby choro, takim półokręgu. I powiem szczerze, że po dwóch czy trzech godzinach takiej wspólnoty, gdzie się ogląda, słucha, taki pięciominutowy taniec jest taką ogromną dawką wiary i nadziei, że to powinno być według mnie ożywienie figur jakby bóstwa w ruchu swojego własnego ciała.
1: Ja sobie myślę, że troszkę, że ma pan absolutną rację, ale trochę jest jak Anna Zimmer tutaj przed chwilą mówiła, jest przestrzeń i na dużego Chrystusa, ale też i na taniec. Bardzo dziękuję. Jest z nami też pan Damian. Halo, dobry wieczór.
3: Halo, jestem.
1: I cieszę się, że cierpliwie pan czeka. I proszę parę... No właśnie.
3: Parę słów. Ja powiem tak, że nie byłem tam. Kiedyś będę chyba niedaleko, odwiedzę, bo tam niedaleko
1: jest. Warto
3: jeżdżę.
1: Zajechać i się przekonać.
3: No i się przekonać. I nie mam nic przeciwko temu. No bo jak Chrystus wyglądał, no to nie wiemy, tak? No, mamy jakieś tam wyobrażenia, jakieś obrazy, rzeźby, tak?
1: Ale uważa pan, że jest przestrzeń też dla Chrystusa Świebodzińskiego. Nie krytykujmy.
3: Tylko nie krytykuję, chciałem tylko jeszcze powiedzieć w kontekście pomników Jana Pawła II, nie? Ja to jest taki czasami trochę mój konik portretów, pomników, nie? To są naprawdę karykaturalne rzeczy, nie?
1: No i
3: całym szacunkiem dla Jana Pawła II, ale no każdy chciał mieć tam, każda parafia, czy co któraś parafia chciała mieć pomnik Jana Pawła II. I jak czasami się na to spojrzy, no to...
1: Człowiek łapie się za głowę. Rozumiem, są też inne pomniki spuścizny Jana Pawła II i na to też jest przestrzeń. Dziękujemy bardzo.

0: Panie Damianie, wracam do moich rozmówców w Zielonej Górze. Małgosiu, no właśnie, ty obserwowałaś cały ten proces powstania pomnika i ja się zastanawiam, jak ta rejestracja, której dokonywałaś 16 lat temu, wytrzymuje teraz no, ten sprawdzian z rzeczywistością z dzisiaj. Jak to jest tak właściwie? Jak ty sobie o tym myślisz? Co sam ksiądz, który no, tak bardzo chciał, żeby pomnik powstał, by powiedział dzisiaj, że no, to, co dzisiaj możemy oglądać w Siebodzinie, jest warte tego wysiłku?
1: No to było powołanie do tej budowy, jak sam ksiądz mówił. I to było chyba dzieło jego życia. W testamencie też zapragnął, żeby serce spoczywało pod Chrystusem. I myślę, że też prosił, aby dokończyć budowę domu pielgrzyma. Ja myślę, że on chyba by się bardzo no, czuł jakąś taką dumę, satysfakcję, bo chyba nie do końca też może sobie wyobrażał, jak to będzie ostatecznie wyglądało. I każdy, kto zaczyna jakieś swoje dzieło, ma pewne pomysły czy oczekiwania. I do dzisiaj nie mamy okazji już zapytać księdza prałata, jak by na to patrzył, czy by mu się coś podobało, czy nie, czy na pewno cieszyłby się z tych ogromnych tłumów, które się do Świebodzina zjeżdżają, żeby zobaczyć Chrystusa Króla, który prawdopodobnie będzie musiał przejść remont.
0: No i to będzie temat na następny reportaż dla ciebie. Spękania, no właśnie, takie dość symboliczne. Aniu, rzeźba pomnikowa to jest coś, co może ludzi przyciągać. Ona albo zadziała w przestrzeni publicznej, albo nie może w niej zadziałać, natomiast na pewno budzi zainteresowanie. Chyba to jest właśnie coś, co ty, mówiąc o tym, że ciebie Chrystus Świebodziński uwodzi, to jest właśnie chyba coś, co masz na myśli, prawda?
2: Z całą pewnością. I z jednej strony teraz też, jak słucham tej rozmowy i reportażu, słuchałam, tak sobie właściwie teraz uświadomiłam dopiero, że może ten Chrystus ze Świebodzina jest takim naszym efektem Bilbao, tym, co tak wieloletnie nasze są marzenia w każdym prawie polskim mieście, żeby taki dostać taką inwestycję jakkolwiek architektoniczno-rzeźbiarską, jakąśkolwiek.
0: Frank Gehry wybudował,
2: żeby
0: i ludzie ściągają.
2: Rozsławić to miasto. I akurat tu mogę jeszcze z własnego doświadczenia podpowiedzieć, naprawdę Świebodzin jest absolutnie przeuroczym miastem i bardzo warto odwiedzić nie tylko Chrystusa, który jest po drugiej stronie dworca, ale udać się również do centrum Świebodzina, który jest naprawdę przeuroczym miasteczkiem. I gdyby miało to tak właśnie być, że ten efekt Bilbao, Chrystusa w Świebodzinie zadziałał, to uważam, że to bardzo dobrze i dla nas, nam wszystkim to wyjdzie na dobre. A wracając do tej rzeźby, wydaje mi się w ogóle, że my mamy za mało rzeźby w przestrzeni publicznej. Brakuje nam tego. To jest ogromnie ważny element przestrzeni publicznej, który nie tylko ją, nie wiem, upiększa, czy powoduje, że jest bardziej atrakcyjna, ale właśnie wywołuje rozmaite emocje.
0: I myślę, ale czy to twoje zrozumienie i takie otwarcie na rzeźbę na przykład jest równe, no przy tych wszystkich postaciach wiemy, jak one czasem wyglądają, na przykład Jana Pawła II, o których mówił pan Damian, których rzeczywiście powstało chyba jednak nadmiarowo akurat.
2: No tak, ale no, rzeczywiście już takie dwie mamy duże rzeźby. Nie boję się...
0: Może sześć to już by...
2: No właśnie, nie boję się, że ich będzie bardzo dużo. Rzeczywiście nie powinno być ich za dużo. Tak, no nie chcielibyśmy, żeby w każdej gminie taka stała. No był też taka figura Jana Pawła II w Częstochowie, która w tej chwili się rozpada, już całkiem jest opuszczona, zapomniana i nie wiem, czy w ogóle nawet jeszcze istnieje. W Częstochowie powstał też taki bardzo duży pomnik Jana Pawła II, ale więc nie boję się, że takich rzeźb będzie dużo. Myślę, że one, no tak jak mówiłam, wydaje mi się, że jest miejsce i na takie rzeźby, i na rzeźby, nie wiem, zupełnie abstrakcyjne. I mamy w historii strasznie dużo przykładów na to, jak bardzo dużo mogą takie rzeźby zrobić dla miasta. Czy to turystycznie, czy dla mieszkańców, jako takie poczucie tożsamości, nawet już abstrahując od tej sfery sakrum, czy tego jakby tutaj w tym wypadku akurat tej treści religijnej, no bo ona jest bardzo indywidualna.

0: indywidualna. Jakby tutaj nie chciałabym też tutaj tego jakby oceniać po prostu. Jak byłam pod Chrystusem w Świebodzinie, nie miałam wrażenia, żeby ktokolwiek się tam modlił. Raczej osoby, które tam były akurat w tym czasie, co ja, były tam jako w formie turystycznej, tak. Stricte turystycznej.
1: No ale naprowadzasz mnie na takie bardzo ważne, myślę, pytanie, może trochę zamykające już w ogóle całą tę naszą rozmowę. Czy Chrystus stał się według ciebie, i zaraz zapytam naszych państwa autorów, częścią takiej lokalnej tożsamości świebodzińskiej? Czy ludzie się jednak zaczęli po prostu wraz z czasem z nim identyfikować? Czy stworzyła się taka sieć?
0: To wybrzmiewa nawet z tego reportażu, że wydaje mi się, że tak się stało. I miałam wrażenie sobie, nawet wędrując tam po Świebodzinie, miałam wrażenie, że absolutnie tak jest, że część osób to widać, kto jest turystą, a kto jest mieszkańcem. Tak? To jakby gołym okiem można się zorientować. I że jakby jest to całkowicie naturalne i jakby wręcz, no oczywiście pewnie w dużym stopniu pożądane, żeby tych osób było jednak więcej, które tam przyjeżdżają turystycznie. Ten Chrystus jest posadowiony z dala od miasta, więc przypuszczam, że też duża część tych osób, które tam przyjeżdżają turystycznie, nie trafia do tego miasteczka, bo to nie jest obok siebie.
1: Równoznaczne, tak.
0: Więc tutaj dlatego zachęcałabym do tego, ale no wiemy doskonale po prostu, że takie figury rozmaitego rodzaju, czy to, nie wiem, Julian Tuwim siedzący na ławeczce przy Piotrkowskiej, czy jakaś abstrakcyjna rzeźba Hasiora gdzieś posadowiona, czy rzeźby w Elblągu, które właściwie Elbląg od lat swoją tożsamość buduje wokół tych rzeźb z lat 60. z Biennale Form Przestrzennych. To są niezwykle ważne elementy tożsamości miejsca. I nie chciałabym być, nie chciałabym się zaliczyć do tego grona, które będzie mówiło, że to ma być tylko najwyższej klasy sztuka, ponieważ my jesteśmy naprawdę bardzo różni i ta rzecz gustu, te gusty są naprawdę bardzo pojemne i byłoby super, gdybyśmy się otworzyli na to, żeby rzeczywiście w tej przestrzeni naszej przestrzeni publicznej, szeroko rozumianej, dopuszczać różnego rodzaju takie interwencje. Tym bardziej, że z reportażu bardzo wyraźnie wybrzmiało, że spotykają się one z dużo bardziej przychylnym przyjęciem, niż to widać przepraszam, że to powiem, z blazowanej perspektywy warszawskiej.
1: No albo z dyskusji w internecie, gdzie też po prostu obrzucamy się bardzo łatwo tym, albo wypowiadamy to, co myślimy. No właśnie, Michale, to co ty myślisz? Czy ta tożsamość świebodzińska, oparta trochę na ramionach Chrystusa, jest tam widoczna, a właściwie słyszalna?
2: Ja myślę, że tak. Ten Chrystus nawet przecież jednoczy tą lokalną społeczność. Tam się odbywają nie tylko dożynki, tak jak w tym roku, ale zdarza się, że przyjeżdżają motocykliści, mają swoje zjazdy, krwiodawcy honorowi mają tam swoje zloty jakieś, prawda? Więc to jest taka figura, która przyciąga takie większe grupy ludzi. To jest taki symbol Świebodzina, mam wrażenie. Przecież kto słyszał jeszcze 16 lat temu o Świebodzinie? No nikt. A później ten Świebodzin stał się przez pewien moment nawet taki znany na cały świat, bo wszystkie media się wszędzie rozpisywały, więc ja myślę, że to jest taka tożsamość wokół tej figury budowana, tego miasta i tej gminy. Chyba to nawet widać i słychać. I chyba w tym reportażu też to
1: no
2: było.
1: No właśnie,
2: było
1: to rzeczywiście było bardzo piękne, że tak wam się to udało wyśmienicie przekazać. Małgorzato, czy ty tam jadąc po tych 16 latach, no bo rzeczywiście masz taki pomost w sobie, zdziwiłaś się, że ten Chrystus tak mocno się zakotwiczył teraz w świadomości mieszkających i pracujących tam ludzi?
3: Ogromnie się zdziwiłam, ponieważ pamiętam, kiedy przyjeżdżałam tam wcześniej, w tym 2010 roku, jeszcze przed postawieniem pomnika, i widziałam po prostu wielki plac budowy z ogromnym kopcem. Widziałam tego Chrystusa, który leżał w kawałkach na ziemi. Miałam ogromne szczęście, że udało mi się te rozmowy jakby zdokumentować to wszystko, a potem 16 lat później przyjeżdżam i widzę, jak ogromna więź powstała, jaką ma Świebodzin możliwość, i też ciekawa jestem, w jaki sposób to zostanie wykorzystane w przyszłości i rozwoju dalszego, bo zobaczyłam wspaniałą infrastrukturę,

0: taką, gdzie człowiek się czuje zaopiekowany, gdzie może dojechać samochodem, jeżeli ma problem z poruszaniem się, że może sobie tam w bardzo prosty sposób dojść, poczęstować się czymś do jedzenia,
1: Małgosiu, mamy
0: skorzystać
1: jeszcze
0: z toalet.
1: 15 albo 20 sekund, ale powiedz tak przekornie na końcu, zapytam, czy chciałabyś, żeby kolejnych 7 takich świebodzińskich Chrystusów powstało?
0: Nie, absolutnie nie.
1: To będzie taka może...
2: Jeden wystarczy.
1: Jeden wystarczy i być może te kolejne nie czyniłyby jednak takiej rzeczywistości, prawda? Tak bardzo nie potrafiłyby przyciągać innych. Tak sobie myślę, że to jest chyba niemożliwe, no bo właśnie efekt
0: chyba
1: ryba.
0: By to dlatego
3: jest tylko jeden,
0: tak.
3: Może być tylko jeden.
1: No właśnie, straciłby też również i ten, którego tak pięknie obserwowaliście, a przede wszystkim który obserwowaliście tych ludzi, którzy dookoła nich jego krążą. Świebodziński Chrystus, proszę zaglądnąć, jadąc czasem S3, sprawdzić, czy remont będzie konieczny, czy nie. Anna Cymer, Małgorzata Nabel-Dybaś, Michał Szczęch i Elżbieta Malinowska i Anna Dudzińska. Zostawiamy Państwa z tą myślą, że nawet jesienią do Świebodzina naprawdę warto się wybrać i sprawdzać.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi? Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Alert RCB przed zagrożeniem z powietrza dostali go mieszkańcy województwa lubelskiego. I rząd, i prezydent starają się o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce, mówi za oceanem szef dyplomacji. 16 filmów będzie walczyć o Złote Lwy. Rozpoczął się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Polskie myśliwce w powietrzu przy wschodniej granicy. Powodem kolejny rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Dowództwo operacyjne monitoruje sytuację. W gotowości są naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegający przed zagrożeniem z powietrza i prośbą o śledzenie komunikatów. Rząd i prezydent współpracują w sprawie stałej amerykańskiej bazy wojskowej, zapewnia wicepremier Radosław Sikorski. W Nowym Jorku szef dyplomacji mówił, że Pałac Prezydencki i koalicyjny rząd równolegle starają się o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce.
7: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
6: W środę o stałej bazie miał w Waszyngtonie rozmawiać z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem Władysław Kosiniak-Kamysz na pilną prośbę strony amerykańskiej. Spotkanie zostało jednak przełożone, a nowy termin wizyty szefa MON-u jest ustalany. Do Stanów Zjednoczonych polecą wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Proces Sebastiana M. w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem wchodzi w końcową fazę. Właśnie się zakończyła, oskarżonemu przedłużono tymczasowy areszt.
8: Dzisiejsza rozprawa w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie trwała ponad 9 godzin. Kolejnym etapem mają być mowy końcowe, bo dziś został zamknięty przewód sądowy w tej sprawie. Prokuratura ocenia zgromadzony materiał dowodowy jako pełny i jednoznaczny, mówi Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
9: Prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
8: Strona oskarżona nadal kwestionuje część ustaleń ekspertów, mówi obrońca Sebastiana M. Katarzyna Hebda.
10: Z naszego punktu widzenia najważniejszą kwestią, która nie została w dniu dzisiejszym rozwiana, była kwestia drogi hamowania.
8: Pełnomocnik pokrzywdzonych, mecenas Łukasz Kowalski, podkreśla, że biegli wskazywali na prędkość samochodu przekraczającą 300 km na godzinę.
11: Samochód przy starcie ma 300, no to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał.
8: Oskarżonemu przedłużono także tymczasowy areszt do 1 lutego przyszłego roku. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
6: W tragicznym wypadku we wrześniu 2023 roku zginęła 3-osobowa rodzina ze Śląska. Sebastianowi grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura powinna zająć się sprawą medialnych doniesień o cenniku dostępu do prezydenta, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. Zdaniem byłego ministra kultury odpowiednie organy państwa powinny zbadać sprawę i wykluczyć możliwość płatnej protekcji.
12: W tej sprawie najwyższa pora, żeby

0: zajął się tym prokurator generalny i przypominam, że to jest działanie tak naprawdę z oskarżenia publicznego. Znaczy prokuratura moim zdaniem ma obowiązek wyjaśnić, czy taka afera ma miejsce, czy nie ma miejsca, ponieważ to godzi w organ państwa, jakim jest prezydent Polski.
1: Karol Nawrocki zapytany o sprawę przez dziennikarzy w Nowym Jorku powiedział, że sam odpowiada za swój kalendarz, a nie żadna fundacja. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oficjalnie rozpoczęty. Uroczystość odbyła się w Teatrze Muzycznym przy wypełnionej po brzegi widowni złożonej z filmowców i ludzi kultury. W tym roku o nagrodę główną Złote Lwy powalczy 16 tytułów, a w sekcji perspektywy pokazanych zostanie 8 produkcji.
2: Rozpoczęcie festiwalu ogłosiły wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska, dyrektorka festiwalu Agata Kozierańska-Burda oraz dyrektorka artystyczna Joanna Łapińska.
3: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uważamy za otwarty.
4: Brawo!
2: Joanna Łapińska podkreślała, że tegoroczne święto polskiego kina ma kilka ważnych zadań.
5: Otwieramy dziś drugie półwiecze festiwalu i to jest bardzo dobry moment, żeby padły słowa o sile kultury, ale też słowa o odpowiedzialności kultury. Pomyślmy o tym, proszę, oglądając szeroko nowe polskie kino i klasykę.
2: Uroczystość otwarcia festiwalu uświetniła projekcja najnowszego filmu Jana Holoubka Dziki, Dziki Wschód, który znalazł się w konkursie głównym i walczy o Grand Prix Złote Lwy. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
1: Program Trzeci Polskiego Radia jest patronem medialnym festiwalu. Jutro prosto z Gdyni o 12.30 fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wtorek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Termometry pokażą 12 stopni na południu, 15 w centrum i na wschodzie, do 19 na Pomorzu Zachodnim.
7: Autopromocja.
8: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
9: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
10: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
8: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
11: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
8: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
12: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
8: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
7: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: GH+.
1: Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dobry wieczór Państwu. 55 lat temu ukazał się debiutancki album zespołu Faust, jednej z najważniejszych, wręcz kluczowych grup krautrockowych. Dziś więc będziemy słuchać klasycznych nagrań właśnie krautrockowych z roku 1971. Zaczyna zespół Ken.

Oh Yeah. To była grupa Ken ze swojego najsłynniejszego albumu Tago Mago. Druga pozycja w dyskografii studyjnej zespołu Ken. Jednym z głównych elementów brzmienia Ken była praca sekcji rytmicznej, perkusisty, jaki Liebezeit grał w sposób niezwykle precyzyjny i powtarzalny, a do tego dochodził bas Holgera Czukaja, pulsujący i minimalistyczny. No i jeszcze głos wokalisty, czyli Damo Suzuki, który swój głos traktował jak instrument, śpiewał w sposób dosyć ekscentryczny i w wymyślonym przez siebie języku. To tyle, jeśli chodzi o Ken. Natomiast wracając jeszcze do krautrocka, to właściwie nie tyle styl muzyczny, ile zjawisko obejmujące głównie Niemcy i artystów poszukujących, unikających kopiowania nagrań zespołów anglosaskich. Podczas gdy dla muzyków amerykańskich i brytyjskich, także sporej części europejskich, blues był punktem wyjścia, krautrockowe zespoły niemieckie z pierwszej połowy lat 70. inspirowały się raczej muzyką etniczną, afrykańską, azjatycką, też po trosze latynoską. W krautrocku improwizacja to słowo klucz i o tym będą mogli się Państwo przekonać w trakcie dzisiejszej audycji. Teraz posłuchamy utworu w wykonaniu zespołu Kraftwerk z Düsseldorfu. Kraftwerk to prekursorzy synthpopu, elektro, techno, także w jakimś stopniu hip-hopu. Często korzystali z wokodera i syntezatora mowy, co sprawiało, że ich nagrania brzmiały robotycznie. Stąd też określenie robot rock stosowane przez niektórych ówczesnych recenzentów.

Ruckzuck, zespół Kraftwerk i klasyczny motorik beat w ich wykonaniu. Jeszcze w tych wcześniejszych latach członkowie zespołu Kraftwerk używali instrumentów tradycyjnych, takich jak gitara, organy, perkusja, flet czy skrzypce, ale od roku 1975, od płyty Radioactivity, całkowicie zrezygnowali z tradycyjnego instrumentarium na rzecz elektroniki. Kolejny zespół w dzisiejszej audycji to grupa Guru Guru. Powstała w Heidelbergu w roku 1968. Liderem grupy był perkusista Mani Neumayer i on zdecydowanie stawiał na improwizację, a nagrania zespołu Guru Guru łączyły elementy jazz rocka, free jazzu i psychodeli. Utwór o ironicznym tytule Bo Diddley pochodzi z drugiego albumu zespołu Guru Guru, Hinten.

Bo Diddley i Guru Guru. Pora na grupę wywodzącą się bezpośrednio z komuny hipisowskiej Amundil 2. Zespół powstał w Monachium w roku 1968. Za chwilę posłuchamy fragmentu albumu Tanz der Lemminge i tu także mamy do czynienia z muzyką improwizowaną, niepokojącą i mroczną o surowym, hipnotycznym brzmieniu.

To był fragment albumu Tanz der Lemminge grupy Amundil 2. Teraz najbardziej elektroniczny zespół w dzisiejszym zestawie. Prekursorzy ambientu i transu. Muzycy pod przewodnictwem Edgara Freze tworzyli wspaniałe elektroniczne pejzaże dźwiękowe, całkowicie odchodząc od instrumentarium rockowego.

Fly and Collision of Comas Sola, fragment albumu Alpha Centauri grupy Tangerine Dream. Na zakończenie dzisiejszej audycji chyba najbardziej radykalny zespół krautrockowy, kochający eksperymenty brzmieniowe, dysonanse i oczywiście improwizacje, przy okazji prekursorzy industrialu i ambientu, czyli Faust. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie myśliwce w powietrzu przy wschodniej granicy maszyny NATO poderwano też na Łotwie. Nie ma unijnej zgody na przedłużenie sankcji na Rosję. Jutro kolejne podejście. Święto Polskiego Kina w Gdyni. Rozpoczął się Festiwal Filmów Fabularnych.
3: Otwieramy dziś drugie półwiecze festiwalu.
2: Polskie myśliwce zabezpieczają przestrzeń powietrzną w związku z rosyjskimi atakami na zachodniej Ukrainie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców województwa lubelskiego ostrzeżenia przed zagrożeniem z powietrza. Dowództwo operacyjne informuje, że w gotowości są naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Zapewnia, że działania mają charakter prewencyjny i polska przestrzeń powietrzna jest chroniona. Także na Łotwie poderwano myśliwce NATO z powodu potencjalnego zagrożenia przestrzeni powietrznej. Najnowsze informacje ma Kamil Zalewski.
4: Mieszkańcy Krasławia i okolic na południowym wschodzie kraju otrzymali ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu. Wojsko przekazało jednocześnie, że na razie nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań. Jeżeli sytuacja się zmieni, mieszkańcy otrzymają kolejne powiadomienie wraz z instrukcjami dotyczącymi dalszego postępowania. W ostatnich miesiącach na Łotwie doszło do kilku incydentów z udziałem dronów. W maju jeden z bezzałogowców spadł i eksplodował na terenie bazy paliw w Rzeżycy. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
2: Zwrot w Brukseli w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. Nie ma zgody. Ambasadorom unijnych krajów nie udało się osiągnąć porozumienia. O 8 rano spotkają się ponownie, relacjonuje Beata Pomecka.
5: Irlandzkiej prezydencji wydawało się, że jest zgoda na kompromisowe uzgodnienia, ale jednak się przeliczyła. Wykreślenie z listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów wzbudziło opór. Nie pomogła nawet propozycja, by sankcje przedłużyć aż o 3 lata, zamiast o 0,5 roku, tak jak do tej pory. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że nie zgodziła się na to Łotwa. I to ona jako pierwsza zgłosiła zastrzeżenia, a tym samym proces zatwierdzający przedłużenie sankcji trzeba było przerwać. Ale niezadowolonych krajów jest znacznie więcej. To te, które uważają, że w momencie, kiedy Rosja nasila ataki na Ukrainę, nie można łagodzić sankcji. Sprawa jest pilna, jutro o północy mija termin na przedłużenie. Jeśli nie będzie zgody, prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji otrzyma ponownie dostęp do swoich zamrożonych aktywów w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Prezydent USA Donald Trump spotka się jutro z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pytany w Nowym Jorku o zakończenie wojny, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że drogą do pokoju jest silne wsparcie Kijowa przez Waszyngton. A według wicepremiera Władimir Putin wtedy może przystać na zawieszenie broni.
6: Dopiero gdy Putin uzna, że nie jest w stanie wygrać tej wojny po akceptowalnym koszcie, stanie się bardziej wrażliwy na oferty Ukrainy zawieszenia broni i negocjacji pokojowych.
2: Spotkanie Trump-Zełenski odbędzie się przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ja odpowiadam za swój kalendarz, a nie żadna fundacja, oświadczył Karol Nawrocki. Przebywający w Nowym Jorku prezydent został zapytany o medialne doniesienia dotyczące płatnych spotkań z jego udziałem. Zaprzeczył, jakoby można było kupić czas prezydenta.
7: Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
2: Media podały, że prywatna fundacja za 100 tysięcy dolarów miała oferować możliwość rozmowy z prezydentem w 4 oczy. Spotkania miały się odbywać w ramach organizowanego dziś w Nowym Jorku polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego. Jako Polka chciałabym, żeby to nie miało nic wspólnego z prawdą, mówiła w

0: Lucja Trójki, wiceministra edukacji z Polski 2050 Izabela Ziętek.
1: To by była naprawdę bardzo zła wiadomość dla Polaków, dla prezydenta. To też jest jakiś sygnał, żeby bardzo uważnie przyglądać się temu, kto organizuje konferencję, jaki ma w tym interes. Bo słyszeliśmy też o wizycie jednej z poprzednich pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, gdzie miał się spotkać z panem Kralem.
0: Według europosła Koalicji Obywatelskiej Bartłomieja Sienkiewicza sprawą medialnych doniesień o cenniku dostępu do prezydenta powinna zająć się prokuratura. Zdaniem byłego ministra kultury i byłego szefa MSWiA odpowiednie organy państwowe powinny zbadać sprawę i wykluczyć możliwość płatnej protekcji. Bartłomiej Sienkiewicz będzie jutro o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Maciej Berek domaga się od prezydenta wskazania miejsca i daty ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kadencja miała rozpocząć się w ubiegłym tygodniu, ale Pałac Prezydencki zgłasza wątpliwości. Jakie? O tym Michał Makowski.
2: Wątpliwości Pałacu Prezydenckiego dotyczą stażu pracy Macieja Berka w charakterze radcy prawnego.
3: Wykonywania, a nie wpisu na listę radców prawnych, wykonywania zawodu radcy prawnego przez okres co najmniej 10 lat.
2: Mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec odpowiada, że kandydat na sędziego TK przed uzyskaniem nominacji przedstawił wszystkie wymagane dokumenty.
4: Skoro go zakwalifikowano, głosowanie się odbyło, to jest jedna z nielicznych decyzji administracyjnych, które nie podlegają żadnemu zaskarżeniu, nawet sądowemu.
2: Sejm na razie nie przygotowuje się na ślubowanie Macieja Berka w swoim gmachu, tak jak to miało miejsce w przypadku czterech innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: 16 polskich filmów będzie walczyło o Złote Lwy. Wśród nich Dziki, Dziki Wschód Jana Holoubka, którego projekcja uświetniła gala otwarcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jego dyrektorka artystyczna Joanna Łapińska podkreśla, że tegoroczne święto polskiego kina ma kilka ważnych zadań.
5: Otwieramy dziś drugie półwiecze festiwalu i to jest bardzo dobry moment, żeby padły duże słowa. Słowa o sile kultury, ale też słowa o odpowiedzialności kultury. Ważnej zawsze, a w niespokojnych czasach nawet istotniejszej. Pomyślmy o tym, proszę, oglądając szeroko nowe polskie kino i klasykę, którą dla Państwa w programie przygotowaliśmy.
0: Program Trzecie Polskiego Radia jest patronem medialnym festiwalu. Jutro prosto z Gdyni o 12.30. Fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
7: Już jutro reprezentacja Polski siatkarzy zagra w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w Sofii zmierzą się z Niemcami. Czego spodziewa się po rywalach rozgrywający Jan Firlej?
8: Są pewni siebie, że są cierpliwi i wierzą do końca w zwycięstwo i uczula nas trener bardzo na to, żebyśmy w jakiejkolwiek sytuacji byśmy jutro nie byli, czy dobrej, czy złej, to byli skupieni non-stop, bo na pewno będą walczyć do końca. Myślę, że paradoksalnie lekko osłabieni kontuzjami, ale dzięki temu, nie wiem czy można powiedzieć, ale trochę chyba luźniejsi i tacy grający z dużą dozą ryzyka, także spodziewam się bardzo ciężkiego spotkania.
7: Początek meczu Polska-Niemcy o 18:00. W pełnej gotowości są już siatkarze, do wyzwań w Lidze Narodów przygotowują się piłkarze. Polacy rozpoczęli zgrupowanie w Warszawie. Pierwszy raz na kadrze pojawił się obrońca Lecha Poznań Wojciech Mońka, który liczy na debiut z orzełkiem na piersi.
9: Na pewno jest to dla mnie coś nowego. Nie wiem, jak mam to opisać. Cieszę się po prostu, że jest tyle ludzi i czekają na mnie. Liczę na to, żeby wyciągnąć dla siebie jak najwięcej doświadczenia z tego okresu i żeby mimo wszystko zadebiutować w reprezentacji.
7: Szansa na debiut będzie już w piątek. Polacy na Stadionie Narodowym zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. A w tenisie dobrze zmagania w turnieju WTA 500 w Singapurze rozpoczęła Maja Chwalińska. Polka w pierwszej rundzie pokonała Słowaczkę Rebekę Sromkową 6-4, 6-2. Ta wygrana doda jej tylko pewności siebie, przekonuje trener tenisa Paweł Ostrowski.
10: Im więcej takich meczów rozegranych teraz jak w Singapurze, tym oczywiście lepiej. Każda wygrana będzie budować jej przekonanie, że zasługuje na miejsce, gdzie się w tej chwili znajduje, więc na pewno nie wolno w żaden sposób spieszyć się jak gdyby z wynikami, z sukcesami. Oczywiście ja przewiduję, że będzie na pewno jakiś mały spadek, potem znowu pójdzie do góry, ale najważniejsze, że tam jest, że gra.
7: Z turnieju w Seulu odpadła za to Magda Linet, miała dwie piłki meczowe, jednak to Daria Stachowa, kwalifikantka z Rosji, wygrała w trzech setach. Trzech naszych reprezentantów awansowało do ćwierćfinału pięściarskich Mistrzostw Europy. Te odbywają się w Sofii. To Paweł Brach, Michał Pierzchała i Mateusz Urban. Odpadły niestety nasze panie Aneta Rygielska i Julia Szeremeta. Jeszcze piłka ręczna i trzecia kolejka Superligi. Szczepiorniści Industrii Kielce pewnie pokonali w hali Legionów MMTS Kwidzyn 39-22. W innym spotkaniu Gwardia

0: Opole wygrała 28-27 ze Stalą Mielec.
1: Wtorek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz, we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Termometry pokażą 12 stopni na południu, 15 w centrum i na wschodzie, do 19 na Pomorzu Zachodnim.
2: Autopromocja.
3: Polskie władze ostrzegają przed rosyjskimi atakami na państwa wspierające Ukrainę. Na co liczy Moskwa, prowadząc takie działania i jakie znaczenie mają tak zwane wybory do rosyjskiej dumy? O tym w najnowszym Po prostu Wschód rozmawiam z ekspertem do spraw rosyjskich Ernestem Wyciszkiewiczem. Podcast jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
2: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest?
6: To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem.
5: Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia.
6: Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania.

Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Warto wiedzieć, że zremasterowana kompozycja Życie w pierwszej wersji zaistniała ponad 33 lata temu. Wciąż niedostępne na płytach syntezatorowe utwory księdza Korneliusza Mateuszka, głęboko ukryte w wdzięcznej pamięci najstarszych fanów, w większości powstały w początkach lat 90. Zaciekawiający, choć wówczas prawie niesłyszalny wśród debiutujących artystów, młody muzyk ze Śląska swą twórczość trwale związał z duchowym i teologicznym powołaniem. Zupełnie niedawno charyzmatyczny ksiądz-kompozytor podjął trud nadania dawnym nagraniom współczesnych barw i nowych przestrzeni. Jestem pewien, że zainteresują Państwa na nowo zremasterowane utwory z popularnej pierwszej kasety nazwanej Życie, muzyka obrazu i słowa, której wydaniu patronowały kościelne instytucje. Po utworze tytułowym miks trzech tematów: Betlejem, Mędrcy oraz Łazarz. Połączone w całość, w której sile inspiracji zgodnie towarzyszą mistyczna, młodzieńcza egzaltacja i twórcza, artystyczna intuicja. Korneliusz Mateuszek.

Betlejem, Mędrcy, Łazarz. Najstarsze utwory księdza Korneliusza Mateuszka. Ich uwspółcześnienie i remastering był możliwy dzięki zachowanym plikom MIDI. Jak się okazało,

okazuje po latach bardzo użytecznego zapisu danych komputerowego interfejsu. Wymiana brzmień, korekcje, nowe dźwiękowe obrazowanie to wszystko cechy obowiązujących powszechnie cyfrowych technologii. Ale technika to tylko nowe narzędzia. Pozbawiona duchowych inspiracji i głębszego artystycznego kontekstu, sztuka dźwięku gubi rację istnienia. Dwa utwory, Genesis oraz Beth. Przy syntezatorach i muzycznie skonfigurowanym komputerze Korneliusz Mateuszek.

Żywioły powściągliwego artysty to wiara i duchowość. Oddziaływanie tak określonej twórczości Korneliusz Matałuszak podporządkowuje uniwersalnemu przeżywaniu emocji. Koncepcja sztuki symboli przy identyfikowaniu odbiorcy z wyrażanymi tematami budzą zadumę i realną radość z odkrywania ikonograficznych wątków. W jednym z wokalnych nagrań, unikatowym utworze Sztuka, kompozytor deklaruje potrzebę poszukiwania piękna w twórczości i odnajdywania go w muzyce. A oto następne uszlachetnione instrumentalne utwory Nikodem i Synowie. Dwa nagrania poszukujące entuzjastycznego wydawcy.

Chyba minęły już czasy, kiedy el muzycznej działalności księdza Mateuszka patronował Instytut Teologiczno-Pastoralny filia KUL-u w Opolu. Ta wypełniona młodzieńczym entuzjazmem twórczość miała swoich fanów i zapewne po współczesnej autoryzacji kompozytora zdobędzie nowych. Na zakończenie z bogatego, osobistego archiwum księdza artysty ekspresyjnie brzmiące utwory Moc i Spektra.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, mino północ, jest wtorek, 22 września. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Myśliwce zakończyły operację, informuje dowództwo armii. Ograniczeniem rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu pracy zajmie się dziś rząd. Jest 5 projektów. Zamiast autem do pracy darmową komunikacją miejską w Europejskim Dniu Bez Samochodu. Polskie myśliwce wróciły do baz. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, informuje dowództwo armii. Operacja prowadzona była w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Dowództwo operacyjne informuje, że naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania wróciły do standardowej działalności. Po 21:00 mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali też alerty RCB o zagrożeniu z powietrza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, aby śledzić komunikaty publikowane przez służby.
1: Rozróżniamy 3 poziomy wysyłki alertu. Ta wysyłka, która została zrealizowana, to jest pierwszy poziom ostrzeżenia. Wskazujemy, że zagrożenie potencjalnie może się pojawić. Oczywiście na razie mówimy tylko i wyłącznie o terytorium Ukrainy. Wskazujemy w treści SMS-a to, żeby śledzić komunikaty, żeby oczekiwać komunikatów, które mogą w przyszłości się pojawiać. I wskazujemy też, że sytuacja jest monitorowana, że w przestrzeni operuje polskie lotnictwo.
0: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Po ustąpieniu zagrożenia mieszkańcy województwa lubelskiego także dostali SMS-y. Propozycja ograniczenia czasu pracy i zarobków medyków to jeden z głównych tematów dzisiejszego posiedzenia rządu. Ministrowie rozpatrzą 5 projektów przygotowanych przez resort zdrowia. To efekt ultimatum, jakie premier Donald Tusk postawił latem Jolancie Sobierańskiej-Grędzie, zlecając przygotowanie zmian po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Jeden z projektów zakłada maksymalną stawkę godzinową 240 zł brutto i ograniczenie czasu pracy do 2 etatów, a miesięczne zarobki lekarza na 2 etatach nie będą mogły przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, czyli prawie 77 tysięcy złotych brutto. 900 milionów złotych kary za manipulowanie cenami leków. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał 4 hurtownie farmaceutyczne. Z dochodzenia wynika, że przez 10 lat wymieniały się kluczowymi informacjami na temat cen.
2: Przedsiębiorcy ograniczyli konkurencję pomiędzy sobą i rywalizację cenami leków poprzez wykorzystywany system, którym wymieniali się informacjami o bieżących cenach sprzedaży leków do aptek i innych warunkach handlowych. Ich działanie oznaczało gorsze warunki handlowe dla aptek, a w konsekwencji wyższe ceny leków dla pacjentów.
0: Mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Decyzja nie jest prawomocna. Przedsiębiorcom przysługuje odwołanie do sądu. Współpraca z Rosją, wyższe świadczenia społeczne i wywłaszczanie firm. Takie punkty można znaleźć wśród priorytetów partii, które wygrały niedzielne wybory w 2 niemieckich landach. W Mecklenburgii i Pomorzu Przednim triumfowała skrajna prawica, w Berlinie radykalna lewica. Obu ugrupowaniom trudno będzie znaleźć chętnych do współrządzenia, relacjonuje Adam Górczewski.
3: Liderzy Alternatywy dla Niemiec po 2 landowym zwycięstwie w ciągu 2 tygodni ogłosili, że zapraszają wszystkich do rozmów, zarówno w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, jak i na poziomie polityki ogólnoniemieckiej. AfD, według swojego szefa Tino Chrupalli, jest gotowa do rządzenia i ma konkretne pomysły. Powinniśmy wrócić do taniej energii z Rosji, bo dostęp do niej był naszą przewagą. Widać, jak polityka sankcji zaszkodziła niemieckiej gospodarce, mówi Tino Chrupalla. Partie obecne w parlamencie nie chcą jednak rozmawiać z radykalną prawicą. W Berlinie skrajna lewica też będzie miała problemy ze znalezieniem chętnych do realizacji jej najważniejszego punktu z programu. Wygraliśmy, bo chcemy zakończyć kryzys na rynku mieszkaniowym. Częścią planu jest uspołecznienie dużych zasobów mieszkaniowych należących do firm nieruchomościowych, mówi kandydatka Die Linke na burmistrzynię Berlina Elif Eralp. Radykalna partia dla swojego priorytetu może znaleźć sojusznika tylko w zielonych. To jednak za mało, by rządzić Berlinem. Kanclerz Friedrich Merz zapowiedział ustawę blokującą możliwość wywłaszczania firm. Ze Schwerina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Darmowa komunikacja w Europejskim Dniu Bez Samochodu. Tak będzie podobnie jak w wielu innych polskich miastach. Dziś w Krakowie kasowniki w autobusach czy tramwajach będą wyłączone.
4: To dobra okazja, aby spróbować po prostu zmienić.

0: zmienić swoje przyzwyczajenia i wybrać bardziej zrównoważony sposób przemieszczania się po mieście.
1: Mówi Sebastian Kowal z krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego. Dzień bez samochodu został ustanowiony przez Komisję Europejską w 2000 roku. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wtorek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Termometry pokażą 12 stopni na południu, 15 w centrum i na wschodzie, do 19 na Pomorzu Zachodnim.
3: Autopromocja.
4: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
5: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
6: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
4: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
7: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
4: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
8: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
4: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
3: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
10: This is culturally inappropriate.
11: Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pewnie już pozostaje mi tylko życzyć dobranoc, gdyż 6 minut temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co wtorek na dobry początek dnia bądź zakończenie dnia poprzedniego to jest...
4: Zbiórka z podwórka.
11: Audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa, audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Irena Dan, a ja się nazywam Filip Kalinowski i będę dzisiaj gościł zespół, czy też duet, który się nazywa Tonfa. I właściwie przy każdej ich kolejnej płycie się spotykamy w studiu radiowym. Dotychczas było to studio Nuansa, tym razem jest to zbiórka z podwórka w radiowej Trójce. Lecz zanim jeszcze się przywitam z moimi gośćmi, to DJ Volt wrócił do hybryd po dobrych pewnie 30 latach. 9-4 na pewno były pierwsze imprezy Volta w hybrydach, a teraz co miesiąc w soboty będą się odbywały kolejne, gdzie pewnie dużo klasycznego 90'sowego rapu można będzie sobie posłuchać. Ja natomiast wygrzebałem kolejną kasetę z mojego archiwum i jak zwykle ostrzegam przed jakością, bo nie jest to idealne, perfekcyjne nagranie. Jest to pewien obiekt archeologiczny z początków kultury hip-hopowej w Polsce.

Hey, this is Casa Overall, and this is Virka Spodvirka.

Zjemnie nieświadomość jak popiela, że niech przestanę wiedzieć, myśleć i czuć. Niech zwolni o połowę moje serce, niech rozluźnią się wszystkie w moim ciele mięśnie. Niech świadomość zmieni się w letarg, niech zacznę spadać i przestanę czekać w zawieszeniu pomiędzy poduszką a pulsującym kosmosem. Niech się wreszcie

Wieczność, nieobecność, nieskończoność, nieracjonalność, nieokreśloność miejsca i czasu, prędkości i masy. Niech znikną czasy przyszłe i przeszłe, niech się wieczność w teraźniejszości zmieści.

0: To był Sebastian Imbierowicz, czyli DJ 600 Volt, czyli w tamtym momencie jeszcze DJ VOLT i nagranie z takiej bardzo wczesnej fazy Who's the Mac. To była ekipa, kaseta dosyć już wymęczona po latach, ale nigdzie nie znalazłem w internecie tego nagrania, więc się podzieliłem, a jako że się nazywa to nagranie Noc, no to pasuje na tą godzinę, o której się spotykamy z duetem Tonfa w osobach Kierata i Karuzelki.
1: Hej. Dobry wieczór.
0: Cześć i czołem. Przyczynkiem do naszego spotkania tutaj jest nowa płyta, która ma bardzo ładny tytuł Przedept. I pasuje mi w ogóle ten tytuł, bo Przedept to jest takie coś, co się zdarza zwykle na chyba osiedlach takich. Ja to znam z osiedla dużej płyty tak zwanego. Jak ktoś, jakiś planista, urbanista na początku wytycza różne chodniczki i asfaltowe ścieżki, to często nie myśli o tym, którędy człowiek będzie sobie przechodził. No i był taki przedept u mnie pod blokiem, idealnie wszyscy szli na skos na parking. I to jest taka inicjatywa trochę nielegalna, ale niekoniecznie jakoś szczególnie ścigana, chyba że zdarzy się
1: nadzór budowlany chyba nad tym nie czyha jakoś bardzo.
0: Nie, wydaje mi się, że tylko ten taki samozwańczy nadzór budowlany, ci tacy zwykle jakaś taka pani albo pan w wieku już starszym, którzy krzyczą, żeby tamtędy nie chodzić, bo przecież jest asfaltowa droga. No i to jest słuszna inicjatywa też moim zdaniem, bo po prostu ułatwia życie i pasuje mi to jakoś do tej płyty, że ona jest taka trochę na przełaj, trochę na przekór, ale jednocześnie nie tak radykalnie. Nie tak, że tutaj na skos, co mnie trochę zawraca do naszych poprzednich rozmów i tego, że nastąpiła jakaś taka ewolucja w waszej twórczości i jakiś taki moment, w którym ten język się dla mnie trochę wyczyścił, łatwiej zrozumieć, o czym gadacie, na co na pewno ma wpływ to, że się poznaliśmy.
2: Mamy też droższy mikrofon.
0: Jest droższy?
1: I droższe stawki za mix i master.
0: No tak.
2: To akurat niedobrze.
1: Ale przynajmniej nas rozumieć można, więc no, jest to inwestycja pewnego rodzaju.
0: Można. I słychać wszystko i jednocześnie to, o czym gadacie, jest dla mnie dużo bardziej zrozumiałe po latach.
2: Po prostu po kilku latach.

0: Człowiek się nauczył trochę robić tę muzykę, a nie jak na początku. Ja trochę tak podchodzę.
1: A nie było trochę tego, o czym gadaliśmy chyba ostatnio przy trzeciej szynie, że doszliście w pewnym momencie do wniosku, że może nie ma z kim walczyć, tylko trzeba tą muzykę sobie robić taką, co się chce słuchać? Pamiętam jakąś taką deklarację.
0: No tak, była, ale my chyba wtedy też chcieliśmy tej muzyki słuchać, a poza tym, że chcieliśmy walczyć, my chcieliśmy walczyć.
2: Nie, no tak było, no tak, tak jakby już po prostu
0: byliśmy,
2: nagrało, tak.
0: Byliśmy tacy, że jak ktoś robi tak, to my zrobimy inaczej po prostu na przekór, jakby wiesz, odmrożę sobie uszy, nie? Jakie jest to powiedzenie? Pełnie, bo nie pamiętam.
2: Na złość matce.
0: Na złość matce odmrożę sobie uszy. Trochę taka chyba
2: nie,
0: to była.
2: Nie, tak idzie w pełni, ale jest
0: taka coś takiego.
2: Prawda.
0: Na początku to była trochę taka rozkmina po prostu, myślę. Ale też nieumiejętność na pewno też spora. Na pewno. Myślę, że to po prostu czasem tak wychodzi. To dużo ludzi tak ma ogólnie, stąd chyba.
1: Ale podoba mi się to, co zebraliście z tej nieumiejętności, bo to dalej bardzo tutaj słychać, w sensie...
0: Że tutaj?
1: Tak.
0: A nie, ja mówię o nieumiejętności na początku. Że
1: wiem.
0: Teraz też jest trochę zawsze nieumiejętności, ale trochę
1: wydaje
0: więcej...
1: mi się, że ta nieumiejętność pozwala wybrać te takie drogi, którymi się później idzie i to w ogóle bardzo doceniam w tej płycie, jak sobie jej słuchałem przez ostatnie dni. Że to dalej jest bardzo wasz język, a jednocześnie przy pomocy tego takiego obracania sobie słów i czasami szukania, nie wiem, to jest pytanie do was, czy szukania, czy to jakoś tak spływa z was po prostu, to tam jest dużo rzeczy powiedzianych takich bardzo on point.
0: No to fajnie chyba. Ogólnie mnie trochę nawet zaskoczyło, bo odbiór całkiem jest niezły, w sensie, że jakby opinie są takie, jak ktoś pisze, że mu się podoba i że fajnie, a ona jest trochę taka spokojniejsza niż zawsze też była. I były też jakieś głosy, że nie ma numerów z tak zwanym
2: z uderzeniem,
0: impetem. Chociaż ja uważam, że trochę są, tylko to trzeba, oni zrozumieją po prostu, jak przyjdą na koncert już potem, że są te momenty i one będą. Może tak się wydawać na pierwszy rzut ucha.
2: Ale to właśnie jest też jakby kwestia percepcji, bo pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z Babasy, który grał na imprezie w Poznaniu, którą robił Janin. I on grał w nocy tam seta, takiego właśnie muzyka, powiedzmy, taneczna, jumprezowa, i następnego dnia tam po 12 był jakieś takie spotkanie w zaprzyjaźnionym miejscu, gdzie on grał jakieś nagrania takie ambientowe, spokojne, i on mówił, że no u niego większe emocje i taką werwę wewnętrzną wywołują to, co gra o tej 12, mimo że z pozoru jest to spokojniejsza muzyka. Ja wtedy tego nie zrozumiałem do końca. A później miałem takie doświadczenia po prostu, że muzyka z pozoru dużo spokojniejsza, no, powoduje taki kocioł w tobie w środku, że to może być tym impetem tak naprawdę, nie? I może tak samo będzie z tymi numerami, że na pierwszy rzut oka one są wszystkie dużo bardziej ułożone i z usposobienia może spokojniejsze na pierwszy rzut oka, a no nie wiem, może jakąś siłę inaczej się okazuje niż tylko przez BPM, czy gęstość, wiesz, uderzeń perkusyjnych. Nie?
0: Czy to, czy krzyczysz, czy mówisz.
2: Co krzyczysz, nie?
1: No ja chyba...
0: Nie, na pewno.
1: Dużo tych ważnych rzeczy, co usłyszałem, to ktoś bardzo spokojnym głosem wyłożył do mnie i wtedy dużo się we mnie działo, bo bym się chyba z tym zgodził, że jak ktoś na mnie krzyczał, no to głównie miałem taką energię, że fajnie można poskakać do tego, poszarpać się, albo po prostu do klubowej muzyki się tam na różne sposoby wytańczyć, ale taka, która dużo we mnie poruszała, no to pewnie zwykle była ta spokojniejsza.
2: No właśnie ja tak na przykład mam z wieloma nagraniami reggae czy dubowymi, które jakby na pozór są jakimiś takim lovers, wiesz, piosenkami spokojnymi, ale jakby jak puścisz to w odpowiednim anturażu na wolumenie odpowiednim i wczujesz się po prostu w to, co tam jest powiedziane i jakby naprawdę poświęcisz temu uwagę będziesz tego słuchał, a nie to

0: to będzie leciało i ty będziesz coś robił, no to ja potrafię mieć po prostu jakąś taką ekstazę klubową, nazwijmy to, przy numerze, który jest wolny, spokojny i ma zero w ogóle zacięcia agresji, czy jakiś taki. Wiesz, o czym mówię.
1: No w ogóle też w rapie, wydaje mi się. Ostatnio gadałem z Szczurem z JWP, serdecznie pozdrawiam, i on mówił, że dla niego rap to jest street talk i że to jest po prostu uliczne gadanie, i jakby ktoś do niego podszedł i krzyczał do niego na ulicy, to on albo by sobie poszedł, albo jakoś by się z tym skonfrontował, i że też tej energii nie do końca potrzebuje, żeby ktoś ją w rapie z siebie wypluwał. Jak się chwilę nad tym zastanawiałem, to okej, są wyjątki od tej reguły. Lubię czasami, jak ktoś pokrzyczy i ten, ale jakby generalizować, to chyba tak, że to jednak w tym spokoju. I do spokoju bym jeszcze wrócił i w ogóle wróciłbym do formy płyty, ale może na początek, żeby też nie tylko słowem przedstawić, ale również dźwiękiem, to odpowiemy na pytanie, po co?

miasto schowane głęboko, buduję zamek za fosą, chciałbym już odciąć kupon. Ruszyłem w pogoń ze stułą, dużej grubości rulon, licznych gości królom, padliśmy w pościg.

0: Tonfa i po co Tonfa na zbiórce z podwórka i rozmawialiśmy trochę o tym spokojniejszym gdzieś trybie, bo to jest w jakimś stopniu odczuwalne na tej płycie. Ja też nie uważam, że tam nie ma tych takich momentów, które pewnie wybrzmią też na koncertach. To jest ciekawe w ogóle słuchać tych bitów, wiedząc, że później Wojtek Perczyński będzie się do nich
1: wyżywał,
0: bo dla tych, którzy nie wiedzą, w składzie koncertowym grupy Tonfa pojawia się również Wojtek Perczyński na perkusji i DJ ZN na gramofonach. O ile nic się nie zmieniło.
2: Tak jest. I możemy to potwierdzić już w przyszłym miesiącu.
1: Tak, nie zmieniło się.
2: Cały czas.
1: Chociaż czasami niektórzy nie dojeżdżają na próbę ostatnio na przykład.
2: Nie będziemy mówić kto. Ale nie są to osoby, które grają na perkusji. I są na wokalach. Ale i tak polecamy.
1: Ale i tak lubimy.
2: I tak ich lubimy i polecamy. I zapraszamy na nasze koncerty w przyszłym miesiącu.
1: Tak jest. A w ogóle Wojtek Pieczyński miksował i masterował tę płytę i każdą muzykę, którą kiedykolwiek wypuściliśmy, więc... To...

0: Też należą mu się kwiaty za to. Wbrew pozorom nie robi bitów, niektórzy tak myślą, ale to nie jest prawda.
1: Bo zrobił raz pół bitu.
0: Wojtek Beczyński w całej dyskografii zespołu Tomfa ma łącznie 1,5 bitu, więc policzcie sobie, ile to jest numerów wyszło i ile to jest 1,5 bitu procentowo z tego wszystkiego, to tyle to jest jego udział. Reszta to jestem ja prawie, że wszystko. No, dobra, nie, już, nie, bo już koniec crash outu.
2: No dobrze, trzeba sprostować wszystkie rzeczy. Ciekawym wątkiem jest to, że na próby nie dojeżdża ten, co tak dużo jeździ, ale
1: wiesz, szef bez butów chodzi.
0: Ale on ma najmniej klikanie de facto, wiesz, on przychodzi, klika i mu się nudzi czasami po prostu, więc też dodajemy czasem dowolne.
1: Słuchaj, ja zakończę tylko tak, inteligentni ludzie się nie nudzą.
0: To mama mówi tak.
2: Ostatnio tak mieliśmy zderzenie w domu, bo moja córka usłyszała to, a
0: to hasło?
2: Ja odczuwam jakąś taką ogromną niezgodę, jak słyszę to hasło, i moja żona podobnie, no bo jak mówisz dziecku, że inteligentne dzieci się nie nudzą, no to
0: sugerujesz, co?
2: Sugerujesz, że jest debilem.
1: No tak.
0: No
1: a to musi być,
0: ale powiem szczerze, że ja słyszałem to wielokrotnie w moim życiu i nigdy tego tak nie odebrałem tak naprawdę.
2: Dopiero teraz było... przekminiłeś.
0: Po prostu bym taki, no dobra, no to sobie coś znajdę do roboty, nie? To będę mądry jednak, jakby tyle. To była rozkmiga.
2: To jest w ogóle ciekawy wątek z tą nudą, jak teraz się gada o tym, jak wypełnia nam cały czas coś życie telefon i że w ogóle nie ma czasu na tą nudę i wręcz trzeba się do niej czasami zmusić, żeby gdzieś ten telefon schować.
0: Ja muszę się zmuszać bardzo ostatnimi czasy.
1: Karol jest zabójcą nudy.
0: Jestem zabójcą nudy strasznym. To jest ogólnie, no nie róbcie tak jak ja.
2: Bo to jest fajne, no i stymulujące. Tyle dobrych pomysłów z tego nudzenia się wyszło i trudno mi się wyobrazić w tym takim świecie, w którym trochę już nie ma tej nudy.
1: Nuda jest teraz w sumie takim antysystemową postawą.
0: Tak. Bardzo. Zwłaszcza jak mieszkasz w Warszawie. Pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, to oni wszyscy są jak, nie no, przecież musisz, no nie możesz tak siedzieć.
1: Musisz coś tam robić.
0: Musisz coś robić.
1: Nie, no wiadomo, to jest jakby, dla mnie osobiście to jest temat, w sensie może nie tyle co samo nuda, ale może nic nie robienie.
2: Mi się w ogóle wydaje, że nuda
1: znaczy, nie,
2: jest...
1: to nie jest tożsame, ale no powiedzmy, że nuda ma jakieś zabarwienie pejoratywne, a nic nie robienie jest chyba takie neutralne, że w sumie, no nie wiem, jak ktoś...
0: Pytanie, kiedy się zaczyna, kończy nic nie robienie, czy scrollując Instagram przez 20 minut to jest nic nie robienie?
1: No, nie. Scrollując Instagrama to jest robienie...
0: Czegoś.
1: Konkretnego.
0: Ale
1: tak,
0: to
1: tak,
0: wynika
1: nie,
0: z
1: ja
0: tego,
1: mówię
0: że się nudzisz i zaczynasz
1: odmurzać. Właśnie, że to, co się mówi nuda, że już nie wiesz, co masz zrobić, że po prostu coś byś porobił, ale nie wiesz co i właśnie chyba, tylko że nic nie robienie jest, ja bym powiedział, że to jest takie intencjonalne, że nuda to jest jakby sytuacja przejmuje kontrolę nad tobą i ty się czujesz niepewnie tej sytuacji,
0: no, dobra,
1: a jak nic nie robisz, to ty jesteś panem tej sytuacji i to ty dyktujesz to, że nic nie robimy.
0: No,
1: i
0: dobra.
1: I dlatego chyba ja osobiście sobie odbieram to nic nie robienie jako taką pozytywną rzecz, że ja decyduję, że dobra, teraz sobie leżę, patrzę, nie wiem, w jeden punkt i no takie blisko medytacji powiedzmy, to że to jest takie moje nic nie robienie, a nuda to jest takie, że wiecie, że za 15 minut coś tam się wydarzy, ale ogólnie nie mogę się zrelaksować i zrobić to, co na
0: nic
1: co mam
0: nie
1: ochoty.
0: Zaczniesz już robić.
1: Tak, też. Tylko jestem w jakimś takim niemiejscu, w jakimś dziwnym położeniu między łódką a zakąską i jest ten taka niekomfortowa sytuacja, jakieś takie spięcie wewnętrzne. I to jest ta nuda trochę, nie? I tam kopiesz tego kamyka.
0: Ja trochę dzisiaj tak powiem, ale po prostu zacząłem robić quizy piłkarskie.
2: Okej.
0: Bo byłem taki, że...
1: Mówiłem, to jest killer nudy.
2: No mi się wydaje, że nuda jest jednym z największych fundamentów kultury hip-hopowej.
1: I po tym wejściu powinniśmy puścić syny Nuda. Tak było?
0: Jest taki numer?
2: Nie pamiętam tego numeru.
1: Nie?
2: Ale możemy poszukać.
0: To nie był Udar?
1: Udar? Nie. A czekaj.
2: Udar był na pewno.
1: No, nie? Nie było? Dobra, nie. Gadajcie, ja sprawdzę.
2: No mi się wydaje, że w ogóle
1: to
2: jest...
1: A może to był Piernika?
2: Mógł być.
1: Nie, syn Udar, ale dobra, bo gadajcie, zaznajmy.
2: Fundament hip-hopu, nuda. To, że się siedziało, nie wiedziało, co się ze sobą zrobić na tym podwóreczku, coś trzeba było zrobić i nagle...
1: A numer się nie nazywał Nuda, przepraszam. Piernikowski, Salka.

0: A, wykonować dobra, cuda, jest, rozchronę, uda, tak, nuda,
1: to fajnie,
0: nuda.
1: To z HDS-em numer jest.
0: Piernikowski, nuda, lustro, bluza, kangur, nuda.
2: A, tak, dobra. To,
0: to nie nazywał się numer,
2: best
0: ale...
2: Best of moje ghetto.
0: Tak, tak, tak, sorry,
1: z HDS-em, z HDS-em.
2: No dobra, to zawińmy od tej nudy, bo jeszcze chciałem...
0: Bo zanudzimy.
2: Dokładnie, bo zanudzimy. Chciałem zapytać...
0: Albo moglibyśmy puścić takiego rapera Young Nudy.
2: On ma fajne bity.
0: Ale dziadek dał do pieca, co?
2: On no. ma czasami fajne bity. Ale ten...
0: Prawdziwość.
2: A propos tej nudy i czasów dzisiejszych, no to też trochę w takich czasach żyjemy, że te takie pojęcia album, mixtape, epka, to dla mnie się mocno rozmazało.
0: No. Mhm.
2: I tak się zastanawiam nad tym, że jak sobie posłuchałem Przedeptu, to chyba jednak dalej zdarza się ludziom coś takiego, że oni czekają na album i że album wyjdzie, a to jest dla mnie taka płyta, która tak przeszła mi, mogłaby być mixtape'em właśnie, jakimś no. takim czymś spontanicznym, czymś jakimś takim, w czym czuć dużo luzu, nie ma jakiegoś takiego napięcia.
1: Bo taki był ogólnie trochę zamysł. W sensie, bo my jak w ogóle zaczęliśmy rozkminiać jakkolwiek, że dobra, trzeba, zrobilibyśmy jakiś projekt na przyszły rok, czyli to było w zeszłym roku pewnie, no nie wiem, z rok temu może zaczęliśmy myśleć, żeby coś tam podziałać. No to w sumie my nie widzieliśmy, jakiego rozmiaru będzie to projekt. Bo byliśmy tacy, dobra, no album jakiś wielki, no raczej tego nie zrobimy, bo też widzieliśmy, jaki mamy tryb życia i w ogóle. A też się przez ostatnie lata trochę pozmieniało, każdy trochę swoje też. I tak trochę działaliśmy na tym materiale, zaczęliśmy działać z takim materiałem, który było parę rzeczy, które było, trochę starszych powiedzmy, tam nie wiem, z dwie, trzy może. Ale wciąż były takie, że no może są fajne, to może by na tym działać, no to jeszcze poróbmy po prostu jakieś numery, powrzucajmy i zobaczymy, co się z tego ulepi. Czy to będzie duża epka, czy to będzie mały album, to już jak zwał, tak zwał. No ja uważam, że album wciąż, bo dla mnie to takie, no nie wiem, no... Był jakiś po prostu w którymś momencie powstał jakiś taki bardziej zamysł tego, co, jak to będzie wyglądało i jaki to ma być klimat, więc to nie było takie, że dobra, mamy po prostu te numery i je wrzucimy, tylko jednak jakoś tam, jakaś tam była kmina całościowa potem, więc myślę, że wciąż album to był. Po prostu on jest krótki, ale to takie czasy też są, że są rzeczy krótkie.
2: Nie, ja to bardziej mówię o jakimś takim ludzie, który w tym czuć, nie o tym, czy to są jakieś archiwa, nowe rzeczy. W ogóle Tonfa ma szuflady? Rzeczy, które są gdzieś tam pokitrane?
1: Mało bardzo rzeczy tych jest. Takich, żebyśmy mieli we dwóch ponagrywane coś tam sensownie, to tych rzeczy to tak na palcach pewnie jednej ręki może i by było. Ale to też wynika z tego, że jak już coś jest takie sobie, albo się nikomu nie chce, to się tego nie kończy po prostu. I to się nie kwalifikuje jako szuflada, tylko po prostu jakiś naprawdę pomysł porzucony bardzo wcześnie.
2: A skoro są tam piosenki, które się zaczęły wcześniej, to co musi mieć piosenka, żeby chwytała i żeby chciało się ją dokończyć?
1: Nie wiem, jakiś pomysł na nią, albo jeżeli ona na przykład jest, ma załóżmy, nie wiem, rok, jest dalej w porządku, fajna i uważasz, że jest w miarę jakby na czasie z tobą, z twoją obecną zajawką muzyczną, ja tak przynajmniej mam, do tego podchodzę, no to spoko, to wtedy
0: tak. A z tej
1: tak.
0: płyty jaka była piosenka, że na oboje nagraliśmy i nie wyszło na projekt?
1: Że z tej, że...
0: No, z tego procesu nagrywania tej płyty.
1: Z tej nie wiem, czy taka
0: chyba
1: była
0: nie.
1: w ogóle, ale ogólnie pewnie coś tam się... Ale to jest też jakieś takie no, pojedyncze rzeczy pewnie.
0: No właśnie, że bardziej prędzej, że w jedną stronę, że na przykład to już było nagrane przez jedną stronę i druga po prostu się nie nagrała do tego.
1: No, też bardziej tak. No.
0: Myślę, że w tę stronę, że po prostu jednak koniec końców, żeby piosenka była taka, że mamy nagrane dwie zwrotki i to nie idzie, to raczej, no tak jak powiedziałeś, nie było, bo właśnie to jest to, co powoduje, że piosenka wychodzi, to, że nam się obojgu podoba ta piosenka, obie zwrotki siedzą na tyle, że...
1: No tak, też w ogóle ja uważam...
0: Ja też nie pamiętam, żeby na przykład było tak, że nagraliśmy dwie zwrotki, wszystko mamy poaranżowane, już mówimy, dobra, nie, ten numer nie wchodzi.
1: No ogólnie dlatego, i to jest do czego ja teraz zmierzam, że w ogóle myślę, że większą szufladę dużo mają osoby, które nagrywają na paczkach bitów. Bo jak dostajesz pakę, no to masz sesję w studiu, no to siedzisz, no to sobie, nie wiem, taka osoba machnie sobie 5 na przykład na strzała. I masz te numery jakoś już poaranżowane i dostajesz te bity przeważnie już z aranżem,

0: Więc on ci definiuje trochę, co ty masz. O, poniekąd to definiuje trochę, co w tym, tym numerze robisz, jak masz się znaleźć tam, bo jak będziesz miał na przykład przerwę w bicie, no to mówisz, dobra, to tu zmieniam flow, tu się kończy ta czwórka, tu coś tam. Więc, więc ten numer de facto, jak ty już położysz to w tym studiu, to on jest tak z grubsza jest skończony, nie? W sensie, jeśli chodzi o aranż. A jak my na przykład, nie wiem, no, jak my robimy rzeczy albo coś, no to no to przeważnie to jest kładzone na pętli po prostu na razie i jeżeli to jest spoko potem, to się potem robi aranż, a jeżeli to nie było spoko od razu, to to nie jest skończone nigdy. Przeważnie. A jak już nie jest skończone za długo, to już przeważnie nie ma do zajawy w ogóle. Ja też, nie wiem, mam czasami tak ewentualnie, że jak jest jakiś numer, no ale to może mam bardziej z solowymi niż stąpowymi rzeczami, że jak jest jakiś numer, na przykład, że chciałem go wydać jakieś wcześniej, albo powiedzmy, że mi się nie udało, bo coś tam się pozmieniała koncepcja, no to czasem jest tak, że ten numer jest skończony, mam takie, no jest fajny, ogólnie wolałbym, żeby on wyszedł pół roku temu, bo już się nim nie jaram aż tak bardzo, ale no takie, no dobra, no jakby był w mega spoko pół roku temu, no to już go puszczę. Ale to myślę, że tam nie mamy takich rozkmin jakoś dużo. Też ten projekt powstał bardzo tak patchworkowo w ogóle. W sensie, może nie patchworkowo, ale no luźno, to nie był jeden zwarty proces. To po prostu było takie trochę tu, trochę tam, nie?
1: W ogóle o ten proces konkretny jednego numeru to bym was podpytał, to pewnie różnie wygląda, ale to może po przerwie jakiejś muzycznej, ale jeszcze w tym, jak odpowiadaliście ostatnio na pytania obserwujących ludzi na Instagramie, widziałem jakiś taki wątek, że zwrotka, która miała iść na Ćpaj Style, trafiała na ten album?
0: Tak, tak, moja zwrotka z singla pierwszego miała iść na Ćpaj Style.
1: Z pierwszego singla.
0: Tak, czystego Bosu Ostrogi.
1: Fajne. To spoko. No, lubię to. Bez sensu, jakby się zmarnowało. No. Ja w ogóle uważam, że i to mam za złe trochę ludziom, którzy działają bardziej w takim trybie, o którym ty mówiłeś, że plują numerami z paczek, nie z paczek, ale po prostu plują jednym za drugim i mają tą sesję w studiu, z której wychodzi ileś piosenek. I później to część trafia na album, a ta reszta względem polskiego standardu to zwykle jest gdzieś głęboko zakitrana i ta szuflada pachnie szufladą i nic się z tym nie dzieje, no bo nie mamy za bardzo takiej kultury mixtape'owej, no tak. Tego, żeby do radia puścić jakąś luźną piosenkę.
0: No, ale teraz myślę, że z rozwojem na przykład przez ostatnie parę lat tego polskiego underu, no to jest dużo, a kultura leaków
1: totalnie
0: już. Nie
1: tak.
0: Było aż takiej kultury leaków, teraz są rzeczy leakowane i wychodzą na przykład numery teraz na Deluxe Westa, wychodzą jakieś dwa numery, które były leakami wcześniej, nie? I pojawia się to. A ja myślę, że to też wynika z tego, że to jest trochę forma siłowni też. W sensie ja to akurat mega szanuję takie podejście, bo ja trochę też zmieniłem podejście w ostatnimi czasy ogólnie do nagrywania i mi się podoba, jak ktoś tak robi trochę. W sensie, nie jest to mój tryb pracy, ogólnie pracowanie na paczkach i tak dalej i wypluwanie 5 numerów na raz, ale ogólnie jeżeli masz na przykład taki dzień, że trochę nie wiesz, co chcesz nagrać, strzelasz w bity różnymi rzeczami i załóżmy, że te wszystkie numery mogą mieć nawet, wiesz, jak oni to nagrywają jednego dnia, to możliwe, że tam jest recykling wersów, bo on se sprawdza, wiesz, różne warianty i wybierasz się jeden z tych, co jest najlepszy, a potem patrzysz, że masz opór odrzutów jakiś z jakiegoś projektu. No i masz takie, że no dobra, koleś nawija zupełnie o tym samym haksek, no, bo to może jest nawet z jednej sesji i po prostu ma taki tryb pracy, że no dobra, po prostu strzelamy, co mi przyjdzie do głowy. No Lil Wayne nigdy nie zapisał zwrotki, nie? Jakby myślę, że wiesz, taka kmina.
1: Nie, on do pewnego momentu pisał. On w ogóle miał taki tryb,
0: bo tak opowiadał o tym, że nie robił tego.
1: Że pisał bardzo dużo i wszystko kreślił. I że zostawiał po prostu stan, dajmy na to, nie wiem, 100 wersów, zostawiał 4. Jeszcze w tym momencie, jak w ogóle pisał, bo później już przestał pisać i to też jest ciekawy tryb pracy.
0: No ja właśnie to
1: ścinał.
0: To zacząłem testować w tym roku, może, nie wiem, czy pod koniec zeszłego może już i jest też to spoko. Większa część tego projektu, tak z mojej strony przynajmniej.
1: No dla mnie to jest trochę o tym, że po prostu wychowała mnie ta kultura, która w tej amerykańskiej, francuskiej, brytyjskiej odsłonie, no jednak jest w dużym stopniu sportowa i taka, że jak nie plujesz tymi rzeczami, to cię nie ma.
0: No i to jest sportowe podejście i to jest moim zdaniem trochę fajne. Ja bardzo długo nie miałem takiego podejścia, bo nie umiałem i też nie umiem freestyle'ować dalej na przykład i tak dalej, ale jak się zamknę, to mogę nagrywać 2 godziny w słuchawach, jedną zwrotkę. Tylko po prostu, no właśnie nagrywamy 2 godziny, bo ona leci

0: wers po wersie, nie? Mm. Masz wszystko, masz po prostu... No, dla mnie to jest mega fan ogólnie teraz.
1: Dobra, o trybie pracy jeszcze pogadamy, a
2: ja
1: teraz...
2: miałem jeszcze jedną rzecz, bo
1: zapraszam.
2: Zwieńczenie tej wypowiedzi jest to, że miałem napisany wers, który nie wszedł na tę płytę i to był eko zespół, bo nie ma odrzutów.
0: A, no...
2: Więc,
0: ale nie wszedł.
1: Punchline.
0: Ale nie wszedł.
1: Na koniec.
2: Więc... To chciałem tak zwieńczyć jeszcze ten wywód.
1: Dokładnie.
2: Mi się przypomniało, że miałem zapisany taki wersik.
1: Bardzo rapersko. Ten jedyny wers, który nie wszedł, to idealnie wszedł do audycji. I teraz zespół ze Śląska. Może zaraz Kierat coś o nim opowie, a teraz Gru Gru.

0: Felandu, Raflandu i Brigitta w utworze Gru Gru.
1: Nie pyta,
2: Gru Gru to jest tytuł,

0: machają głową jak do bitu i chodzą po chodnikach. I jeszcze...
1: Jest taka foto, taki był mem kiedyś w internecie, że takie gołębie na fiszaju zrobione zdjęcie i było, że wygląda jakby miały najtwardszy mixtape właśnie drobnąć.
0: Dokładnie. Dokładnie. I była też taka bajka Animaniacy i tam były takie gołębie i był gołąb chrzestny i one miały taki gang swój, miejski. No i jest bardzo dobra teoria spiskowa o tym, że gołębie to są drony. Mm-hmm. I czy ktoś kiedyś widział małego gołębia?
2: Nie.
0: W sumie ja nie widziałem.
1: W sumie ja też nie widziałem, a w ogóle to gołębie to takie szczury są latające trochę. Mm.
2: A ja tak. Właśnie ja tego nie kupuję do końca, że z tymi szczurami. Że ludzie tak, że obrzydliwe te gołębie i coś.
0: No nie wiem, taki miejski zwierz. No.
1: Miejski wyrzutek taki, co go trochę...
2: Ale też nie wiem, czy tam są takie obrzydliwe, szczerze są, tak?
0: Nie, pogadam są. Ale szczur też nie jest dla mnie jakiś szczególnie obrzydliwy.
1: No, no to zależy.
2: Kurde, w ogóle nie widziałem chyba nigdy szczura na wolności, szczerze.
1: No ja widziałem.
2: No, więc ja się nie wypowiem.
0: Dawno we Wrocławiu chyba nie byłeś.
1: Ja widziałem, był martwy
2: byłem,
1: i było
2: byłem,
1: to w pracy,
2: żeby
1: się
2: cię zdziwić 5 dni temu.
0: I siedziałeś w rynku?
2: No nie, nie, inne przyjemności miałem, siedziałem na dworcu. Ale tam też mogły być szczury.
0: W rynku we Wrocławiu.
2: Ale szukaj, będę w piątek. Będę w piątek, też, no. Więc będę nie
0: bądź bawiam. Czujny. One tam są.
2: Dobra.
0: Ale to był zespół śląski, rapowy, nieznany mi za dobrze, albo w ogóle nieznany. Ciekawy wątek z takim numerem o gołębiach. Gdzie to wygrzebałeś?
2: Wiesz co, miałem takie swoje podróże muzyczne, takie, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale taka antropologia polskiego rapu, można tak powiedzieć?
0: Myślę, że tak.
2: I w takich podróżach właśnie YouTube'owych, że znajduję kanały, które mają pozgrywane punkowe kasety i te punkowe wydawnictwa wydawały pierwsze polskie rapowe kasety albo jakieś takie mieszanki, trochę punku, trochę rapu, bo to też się wszystko jakby mieszało. No to tam znajdowałem sobie jakieś, wiesz, płyty i słuchałem z takiej płyty godzina, jakby nadawała się jedna piosenka często, ale jak już się nadawała, to jakby była totalnie dla mnie. No i teraz w sumie mam podobnie, bo to było już kilka lat temu, tylko że teraz tak mam z polskim reggae, że... Okay. I trop jest ten sam, że jakby polski punk. W sensie, że jakby polski punk rap i polski punk reggae dub. Że jakby... Kurczę, to jest jakaś taka podwolina muzyczna w tej współczesnej muzie lat 90. mi się wydaje. Że jakby nigdy nie byłem jakby punkowy za bardzo, jakby, że jakby jakieś pojedyncze rzeczy mogłem sobie posłuchać, ale jakby ciekawie, że jakby gdzieś, no jest jakaś taka, wiesz, ziemia, na której wyrosło, jak widać, jakby w sumie pierwsze pokolenie raperów trochę, można tak powiedzieć, i na to, co wygląda, na razie się też dużo nie chcę wypowiadać, ale tak jak obserwuję, czy jakiś tam Brylewski, te klimaty, no to też w sumie jest punka, nie?
0: Nie, jak najbardziej. Poza tym też to takie wolnomyślicielskie środowisko punkowe, no to w Warszawie Skandal z Dezertera, w Łodzi Wiktor Skok z Judę, no to też zaczątki klubowej sceny w Polsce i
2: okay. No widzisz, tam jeszcze nie dotarłem.
0: Takie
2: może
0: rajwowe rzeczy, to bardzo dużo tam się mieszało tych wątków.
2: No pamiętam, ten punk był takim okienkiem na świat, jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, o otwartość, tak, na gatunki muzyczne, że po prostu pewnie sama idea punkowa jednoczyła jakąś myśl.
0: Wydaje mi się, że to garstka tych punków, bo jednak większość to tak jak chyba w każdym gatunku, że tam się spierali, co jest prawdziwym punk rockiem.
2: Czy takie sznurówki, czy taka wysokość cholewki.
0: Dokładnie, ortodoksja. Przyszywka. Myślę, że to, wiesz, siekiera w Jarocinie, jak wjechała z drugą płytą, no to posypały się nie to tylko gwizdy i okrzyki. Dokładnie.
2: Prawie pich wtedy słyszałem na scenę w Jarocinie.
0: To nie jest punk rock. To myślę, nie jest punk rock. Że nie jeden człowiek wtedy powiedział. Ale no tak. Dla mnie te rzeczy bardzo nabrały znaczenia i w ogóle wartości, bo w tamtym momencie, jak to wychodziło, to ja się trochę zżymałem, że to nie jest takie jak ten amerykański rap, którego słucham i brzmieniowo nieidealne i często choskie rymy i tak dalej, a z perspektywy czasu to uważam, że to jedna z ciekawszych rzeczy, jakie, bo to badanie gruntu, nie wiadomo co z tym zrobić, to trochę rap, trochę nie rap, nie wiadomo jakie ciekawe.

0: ogóle wszyscy tak ten, ostatnio była gadka któregoś razu, to chyba w ogóle z żetonem właśnie miałem, że tak się mówi, że tam te złote ery, nie ten, że to rap, to nie rap. Odpalcie sobie kiedyś jakiś stary Wu-Tang, posłuchajcie jak Ryza rapuje. Tragedia. Ogólnie tragedia. To jest ciekawe, to jest świeże podejście, ale jeżeli jesteśmy ortodoksami tutaj i słuchamy, że rap ma być liryczny i tak dalej, tam jest hup-ti-dup ogólnie. Oni to mocne.
1: To w ogóle te
0: i bardzo obok zawsze.
1: Złote zasady to nigdy się do niczego nie stosowało, no bo ja pamiętam jakby...
0: To jest wymyślone przez słuchacza tylko i wyłącznie i...
1: Środowisko mówiące o tym, że liczy się tylko przekaz i ulubiony zespół Daz FX, którzy wigi di
0: boom, stigiri boom, stigiri boom. No,
1: dokładnie.
0: Spoko, jakby okej, okay, ale to może być fajna muzyka, ale to nie mówmy, że...
1: Jak najbardziej.
0: Po prostu bawmy się.
1: Tak, tak, tak. No, to jest prawda. Bawmy się, ale jak w ogóle... ten wątek wjechał, to widziałem, że ty też tutaj wrzuciłeś rzecz, którą akurat ja znam całkiem nieźle, czyli Kokofli, czyli Jerzy, zwany też Bambo, który już nie żyje, a robił bardzo ciekawe rzeczy i był original Polish Rude Boy. Si. Więc może ten wątek też domkniemy piosenką, żeby nie zagadać całkiem.

Kokofli sam naprzeciw innym. I może już nie będziemy się rozwodzić nad tym, ale to jest bardzo...

0: Bardzo nie, ciekawa ja tylko historia.
1: Podziękuję Maćkowi ze Świdnicy, z Heavy Runnera, Rattle Crew, Energy Jar za podsyłkę.
0: No i w ogóle jeśli ktoś byłby zainteresowany tym raperem z Legnicy, już niestety nieżyjącym, no to nie, w ogóle nie będę się tu zapędzał, bo zacznę opowiadać tą historię, a bardzo dobrze ją jakiś czas temu DJ Duch wyłożył w takiej krótkiej rolce na Instagramie i możecie znaleźć...
1: Coffee?
0: Tak.
1: Serio?
0: DJ Duch to jest bardzo ciekawy archiwista polskiej muzyki rozrywkowej, głównie tanecznej, ale też zapędzający się czasami w różne rejony piosenkowe i jest tam jakaś taka 2-3-minutowa rolka, która opowiada historię, która jest od 80-tych, 90-tych lat aż po czasy niedawne, więc tam odsyłam zainteresowanych, a my wracamy sobie do płyty Przedept i trasy koncertowej, która się zbliża. Ale zerkam na zegar, żebyśmy tak się... Krótkie wejście teraz zrobimy, więc zapowiemy trasę i puścimy piosenkę. A później zadam pytania, które mam kolejne. Kiedy trasa koncertowa i... na niej. To jest właśnie do tego nawiązuje, co mi przyszło do głowy z początku, że ja trochę jak słucham waszych płyt, to już trochę sobie wyobrażam Wojtka bębniącego do tego. I...
2: Słuchaj, ja ci powiem więcej, gorzej. Ja jak robię te numery, to już też tylko wtedy wyobrażam i teraz...
0: Tak bym podejrzewał.
2: Teraz trochę mam taką kminę ogólnie, że takie rzeczy, które wiem, że można grać, to dobra, to one będą bardziej może na to, a takie, które są totalnie nowe, takie zupełnie nowoczesne, jakieś rzeczy, co się nie da, to na swoje...
1: Nowoczesne, żeby, bo Wojtek by nie dał rady do niego.
2: No, nie, że po prostu jak masz jakieś trapowe bity, które mają naćkane nie, tam wiadomo, rzeczy, to wiadomo. Się tego nie da, bo to nie pojedzie po prostu. To się po prostu... No, to było próbowane i to po prostu nie pojedzie i to nie ma sensu i to nie robi dobrze tej muzyce w ogóle.
1: Ja powiem na zachętę naszych koncertów, bo tu nie będziemy wymieniać wszystkich dat i co tam się dzieje. I
2: bo co bez sensu tam. To jest każdy
1: tak,
2: wie.
1: Bo to ludzie teraz pewnie prowadzą auto, mogą usnąć, to jest niebezpieczne. Ale na
0: zawracamy
1: pewno,
0: do tej nudy.
1: Tak, dokładnie, więc nie, uciekamy. A jedna rzecz ważna, znaczy dwie ważne. Pierwsza jest taka, że są opinie, że jesteśmy koncertowym zespołem, czyli fajnie przyjść na koncert, nawet jak ci się nie podoba płyta.
2: Tak, i my nawet więc potwierdzamy
1: jak ci się
2: to.
1: Podoba, jeśli ci się podoba płyta, warto przyjść na koncert.
2: Jak ci się nie podoba, tym bardziej.
1: Bardziej warto przyjść na koncert, to jest pierwsza informacja ważna. A druga ważna jest taka, że jeśli jesteś z Krakowa, z Wrocławia, z Poznania, Gdyni, Szczecina, Warszawy, Katowic, Koszyc, Pragi, w Czechach, to zapraszamy na koncert. Odsyłamy do naszych mediów społecznych.
2: Tak, może jeszcze ugotujemy jakieś supporty, bo to tak trochę na robocie
1: może,
2: jeszcze.
1: Może.
2: Ale to na spokojnie.
1: No i w temacie koncertu to tyle tak naprawdę, chyba że redaktor ma jakieś pytania.
2: Przyjdź i zobacz sam i normalnie.
0: No ja to potwierdzam, że to robi zupełnie inną robotę. Ja bym w ogóle rozdzielił te dwa plany waszej aktywności, że jednak ta płyta za każdym razem jest trochę czymś innym niż to
1: co się dzieje na koncercie.
0: Doświadczenie sceniczne i tu przychylam się do tego, że nie wiem, bo że jesteście zespołem koncertowym, to trochę odbiera wam to, że te płyty
2: istnieją.
0: Znaczące, ale jest to zespół, który w bardzo ciekawy sposób i osobny realizuje się na koncertach, co ja doceniam, bo naprawdę nie lubię i nudzę się a propos nudy na koncertach, które są jeden do jednego odtworzeniem czegoś, co znam z płyty. A zdarza się to nawet producentom samplującym, że nagle bierzemy całą orkiestrę i po prostu stoi tam chłop z kontrabasem, żeby zrobić tę. I to, nie wiem po co to jest. Na pewno komuś może się podobać. Mi się nie podoba, mnie nudzi, więc doceniam to, że inaczej to robicie. i polecam sprawdzić w październiku, a teraz

0: ogłoszenie.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
2: This is culturally inappropriate.
3: Digital

0: Umari Lightside Inyontai Gundam City's Finest. Taka piosenka z płyty, która wyszła nie tak bardzo dawno temu i podoba mi się, jakoś tak mi tutaj na dzisiejszy wieczór przypasowała.
1: Shoutout Inyontai też. Mm. Shoutout Inyontai, morda, dobra.
0: Ja nie dotarłem właśnie wtedy, fajnie było.
1: Fajnie było. Myśmy się jeszcze potem przycięli w ogóle w Sztokholmie, tak, jak on grał. Zresztą to nawiązuje do piosenki, którą potem ja wybrałem, ponieważ to jest Really Feeling Good i to była impreza Gooda Roostera w Sztokholmie, czyli to jest producent Young Lean Out, wielu, kto tam nie wie. No. Fajne też to było. To jest trochę taka podobna rozkminka jak z tym kluczem, co było działane tutaj, to w sumie równolegle powstały te kminy i jeszcze wymieniliśmy się bookingami de facto, bo na pierwszym tutaj kluczu w Warszawie był Inyontai, a u nich był Quesi, a na drugim u nich był Inyontai, a u nas był Quesi, więc śmiesznie też.
0: Tak. Czyli ta sieć międzynarodowa jakoś rośnie, jakby włoska kooperacja była na poprzedniej płycie. Być może kolejny wątek włoski się przydarzy za jakiś czas z pozdrowieniami dla Tommaso.
2: Tak jest.
0: Gracie w Słowacji czy w Czechach?
1: Oba.
2: W Czechosłowacji.
0: No. W Czechosłowacji.
1: Myślę, że mogliby się obrazić za to.
2: Oj, obrażają się ludzie bez wyobraźni i mało inteligentni.
1: O.
2: A ja bardzo sobie czeski naród cenię i słowacki również, chociaż w Czechach częściej bywam, ale jest strasznie dużo czy. I bardzo lubię ich podejście. Super, super, tacy ekstra Polacy. Bardziej wyluzowani. Bardziej świeccy Polacy po prostu. Więc Czechów wszystkich pozdrawiam. Mamy nawet jednego prawdziwego fana z Czech.
0: Który... Jednego.
2: ale jednego bardzo... takiego, co znam. Jednego takiego, co znam.
1: Bardzo prawdziwy i znamy go osobiście.
2: Bardzo prawdziwy, tak. Nawet spał kiedyś u nas na kanapie.
1: To prawda.
2: Jest
1: to
2: naprawdę prawda. Lider wśród fanów.
1: Pozdrawiamy Wojta.
2: Tak, dokładnie. Więc jakby...
1: Jest możliwe, że on tego słucha.
2: Jest taka możliwość. Jest. Totalny szaleniec, więc...
1: A on tak nie wie, no, polski tak coś tam rozumie, prawda, że dziesiąte
2: no, tak
1: chyba.
2: Jak
1: on
2: czeski,
1: mówił, że próbował tłumaczyć sobie rzeczy często, ale to tak różnie wychodzi.
0: W ogóle polski rap w Czechach swego czasu to potęga. To tak? Jakby

0: Pamiętam jakiś taki moment na hip-hop campie, że staliśmy w kilka osób i jak Czesi się dowiedzieli, że to jest zespół Gramatik, no, no to było właściwie, nie wiem, no, dziwne rzeczy tam się działy, fanowskie. No
1: właśnie ja ostatnio rozmawiałem
0: ze
1: Stachem Szumskim o tym, że właśnie dla nich to był jakiś taki wyznacznik wręcz takiego zachodu jak dla nas. W sensie jak dla nas francuska scena, że tam Zipera tak zajarana na przykład, czy tam Molesta, że stylową, no to właśnie, że dla Czechów. No,
0: też wydaje mi się, że też produkcyjnie to taki w pewnym momencie to taki ta Polska...
1: No ale wiesz, no ogólnie, no, że jakby wiesz, dla nich to było bardziej bliższa sytuacja niż Niemcy czy UK, a już w ogóle Stany, a bo tacy, no właśnie taki starszy brat trochę, nie? Bo większy słowiański kraj, który jakby ma prężnie działającą scenę z, wiesz, z imprezami, z trasami, bla bla bla, no to...
0: Tak, z teledyskami, z telewizją muzyczną, tak, to tak, myślę, tak. Z ciuchami, to wtedy robiły robotę.
2: W ogóle nawet nie wiem, czy tylko wtedy, bo w sensie, może ja się mylę ogólnie, na pewno mają teraz kupę festiwali też jak wszędzie, ale ogólnie to ostatnio był jakiś taki wątek, że...
1: No ale patrz, Klauta nie dźwignęli na przykład.
2: No właśnie, i co, do czego zmierzam, że ostatnio była jakaś wielka rzecz, bo chyba właśnie Ewa Farna zrobiła jakiś wielki koncert tam jakiś wyprzedany na stadionie i to była rzecz, a u nas generalnie te stadiony już tak od jakichś lat się no, robią,
1: no tak, no ale
2: nie?
1: Wiesz, no to jest 1/4 naszego kraju,
2: no,
1: albo mniej nawet.
2: Że u nas scena jednak no jest olbrzymia w sumie, jak sobie o tym pomyślisz. To się wydaje, że to jest niby mały kraj, my tylko se gramy tutaj, ale tak naprawdę wcale nie, no. Że gramy koncerty tylko w swoim kraju, ale w sumie to no, tych festiwali teraz to każde miasto ma jakieś wielkie festiwali i tego jest od groma.
1: Tak ale jest. Mam miarkę w oczach. No. Czechy. 10 milionów. 1/4 Polski.
0: Mi się wydaje, że w Słowacji temat rapowy w pewnym momencie i jakby słuchanie rapu z Polski zamknął zespół Kontrafakt i później Rytmus. I to było... Pamiętam, jeździłem rok w rok w tamtym czasie na hip-hop camp i jak Kontrafakt zawsze co roku występował na głównej scenie, no to pustoszały wszystkie hangary, wszyscy tam szli i to był zespół, który chyba wprowadził tą scenę na inny poziom, a Rytmus chyba jest taką już ogromną postacią medialną, tam ocenia jakiś ludzi w talent show.
2: Czyli normalna procedura standardowa, tak, po prostu droga.
0: Tak, tak, ale... tak. Ale nie jestem żadnym ekspertem od tych scen.
2: Ja w ogóle też nie jestem.
0: Niewiele o tym wiem. Ale jest tak, że istniejecie w jakiejś takiej siatce tych zależności w kontekście... Włochów w kontekście właśnie tego, że mówisz, że do Sztokholmu się wybrałeś. Pograliście tam, czy...
2: Nie, ja tam pojechałem stricte na to, bo pojechaliśmy z chłopakami z Ziący po prostu obczaić sobie tę imprezę i bo grał też właśnie Good po jako Rooster, czyli jako jego tam solowy taki około rapowy też projekt. No a to też fajnie zobaczyć u nich w mieście, aczkolwiek mimo, że tam było fajnie, ogólnie cały experience był pozytywny tej wycieczki, to sama ta impreza, miałem pewne zastrzeżenia ogólnie. Przede wszystkim był tam jakiś limit biletów, a spokojnie mogliby ich sprzedać 2 razy tyle, bo tam po prostu było pół sali większość czasu. Naprawdę można by tam wpuścić o wiele, wiele więcej osób.
0: Miejsca... Może mają jakieś ścisłe przepisy,
1: no właśnie tutaj mój pragmatyzm się właśnie otwiera.
2: Miejsca było naprawdę bardzo dużo. Ogólnie no, przez to jest po prostu dużo przestrzeni, nie ma ognia takiego. No. Ale ogólnie w porządku, no fajne to było. No. Chociaż ja mam trochę problem zazwyczaj. Będąc z Polski i jeżdżąc na wydarzenia muzyczne, zagraniczne, a już zwłaszcza jeżeli to jest jakiś taki motyw, że nie idziesz na koncert na strzała, tylko idziesz na przykład na jakieś taką imprezę, gdzie jest tych slotów 8 na przykład i już po pewnym czasie po prostu oni tam za granicą mają takie zasady obostrzenia, że tu nie możesz stać z tym kubkiem, tam nie możesz wyjść z tym papierosem, tu nie możesz zrobić tego, tu tamtego. Ja się czuję trochę jak więzienie, się czuję na dużych festiwalach muzycznych się czuję podobnie. Jakby my to... A w Polsce, u nas ogólnie jest i tak bardzo luźne podejście do tego. I jak się do tego przyzwyczai człowiek, to mi jest tam tak, że ja zawsze wiem, ja już mówię, wiem, że będzie jak po prostu w wojsku tam zaraz, że jakieś tutaj nie możesz, tak, tu tak, zamknięte tak, jeszcze, tutaj z tym nie, tu... przeginka trochę, no.
0: Bo ja trochę pytam o ten kontekst zagraniczny względem tego, o czym powiedzieliśmy przed ogłoszeniami, przed piosenką.

0: muzyką, czyli tego doświadczenia scenicznego, jakim jest Tonfa, i to wydaje mi się, że działa bez słów, bez rozumienia tekstu.
1: Jest taka szansa w sumie, bo na pewno mamy tą przewagę nad zwykłym rapowym koncertem, że no nie jest tylko DJ MC. Chociaż, kurde, na ostatnie koncert, który był taki, kto mnie bardzo pozytywnie zaskoczył i porwał, o dziwo moich uprzedzeń do takich koncertów, no to był Getz, tak?
2: A, no.
1: Na Brnie, na Popmesę właśnie.
2: Rok temu.
1: Każdy nas kojarzył ksywkę, ale nikt nie znał jakby pół piosenki tego typa.
2: I on w ogóle nie wskoczył za Jamie'ego, bo Jamie miał być na tym festiwalu. My specjalnie zostaliśmy dzień dłużej, mówimy, dobra, gramy na festiwalu, co Jamie grał, no to sobie obczajmy, bo zawsze każdy ktoś tam słuchał jakiejś jednej. Mówimy, dobra, no to zostaniemy. Okazuje się, że był odwołany, no i grał Getz, no nieszczęsny, potem 3 miesiące później zabił kogoś samochodem i idzie do więzienia ogólnie, więc...
1: Ale koncert
2: zagrał naprawdę bardzo fajny, no. Szczerze mówiąc. No,
1: I było coś takiego, że wiesz, myśmy nie znali pół tekstu piosenki.
2: A było Kozak.
1: Ale nie, też... bo miał po prostu, wiesz, taką energię DJ jamańskiego Wodzireja ze szklanką jakiegoś tam drink w jednej dłoni, w drugiej mic i wiesz, ciągle pull-upy, zagajki i tak dalej.
2: Dobry więc... sound też całkiem był, dobre były paczki, więc to też się dało tego słuchać.
1: Więc na pewno jakby możesz na pewno charyzmą i dobrą muzyką przekonać ludzi do siebie i zapewnić świetny koncert rapowej muzyki, która teoretycznie te rapowe koncerty opierają się na znajomości tekstu i śpiewaniu co do linijki z artystą. Tak mi się wydaje z doświadczenia rapowych koncertów, na których 80% wychodzę zażenowany, że jest po prostu słabo. I tutaj na pewno mamy przewagę tym, że mamy perkę i te aranże są trochę inne, energia jest zupełnie inna przez to, ale myślę, że wciąż to nie jest łatwy kawałek chleba polski rap za granicą.
2: No i w ogóle też...
1: I nie pokładam tu jakichś większych nadziei.
2: Nie. I nigdy nie były one jakoś szczególnie pokładane. To, że sobie możemy czasami zagrać za granicą i jako taka... No, jak jednak grasz tam i tak jako ciekawostka, nie? No bo żeby to miało sens bukować, no to autentycznie, jakby to, że ty zagrasz na festiwalu, to jest jedna rzecz, no ale autentycznie, żeby to miało sens jakiegoś bytu w ogóle, no to musiałby ktoś tego słuchać z płyt, bo to inaczej. A to, wiesz, no też nie przekonasz kogoś, że nie podoba mu się muzeum, bo nic nie rozumie, no to, no dobra, no koncert jest fajny, no ale ja na przykład, no musisz być serio ciekawy tego. A jak jest ci to po prostu takie, o, no to...
0: Ja bym obstawiał obieg festiwalowy i obstawiałbym więcej pieniędzy, całe 5 zł bym postawił bardziej na te rzeczy jednak jakoś żenione z eksperymentem, gdzieś progresywne, awangardowe niż te stricte mainstreamowe.
2: Nie, no
0: bo
2: na pewno.
0: To jest tak jak idę na koncert, nie wiem, Duma już nie istnieje, ale szedłem sobie na Dumę też, co tam Lord Spikeheart gadał, no nie wiedziałem w większości.
2: No tak. No idziesz na jakiś tam...
1: No ale na tym Popmesę właśnie był świetny odbiór tego koncertu, bo ludzie naprawdę było, nie wiem, myślę, że setka ludzi było pod sceną, no, którzy stali cały koncert i wiesz, mieliśmy z nimi nie na zasadzie, że po prostu dwie osoby tam biją brawo, a trzy się nudzą.
2: Nie, była spokojna.
1: Tylko naprawdę było jak na koncercie, powiedzmy jak w Polsce, tylko nikt nie śpiewał tekstów z nami, nie? Ale ogólnie rzecz biorąc, to jakby była energia, zaskakująco dobrze mi się na przykład grało ten koncert i nie czułem się jako pokazywanie, wiesz, małpy w klatce, ciekawostka czy
2: no, ale też...
1: tylko jako taka pełnoprawna muzyka, wiesz o czym mówię. Więc na pewno tak jak mówisz... ważne jest miejsce, w którym to się robi i kontekst,
2: dokładnie,
1: tak?
2: Chciałem powiedzieć, że zależy od otoczenia, jakie ci się tam trafi, nie?
1: Ale no i wiesz, jak mamy okazję, tak jak teraz właśnie, żeby zagrać w Czechach czy Słowacji, wiesz, no to nie są jakieś niesamowite, prominentne oferty, tylko po prostu gramy tam stricte z chęci zagrania właśnie czegoś nowego, eksploracji miejsc, przygody. Tak samo jak kminimy ten projekt z Tomaso, za który trzymam kciuki, żeby się udało zagrać we Włoszech, no to z takich samych pobudek i myślę, że to jest podobna rozkmina, że no właśnie Tomaso jest idealną osobą, żeby to zrobić, bo jeśli jest to jakiś tam piewca kultury niezależnej na tamtej ziemi, no to on może stworzyć ten kontekst sytuacyjny, który będzie odpowiedni, tak? No i tak to działa w sumie wszędzie z każdą muzyką.

0: Kropka.
1: No i to też wydaje mi się, że ta teza o tym, że właśnie to muzycznie i koncertowo musi być ciekawe, no to ma też tą tradycję, że i syny przecierały ten szlak czesko-słowacko.
0: Kolsi,
1: ale to też inna trochę dyscyplina, ale jak najbardziej, a jeszcze przed synami na przykład ten projekt, no tak, z którym no tak. Piernikowski, to oni pojeździli trochę po świecie, głównie po festiwalach i jakichś takich niezależnych miejscach, ale da się to wyobrazić, a teraz couldn't imagine.

0: Immanuel i Jedno Prawo, a wcześniej Could It Imagine, Real Young Feel, na bicie Gada. I Jedno Prawo, to domyślałem się, że z tych twoich poszukiwań regowych aktualnie dotarło do ciebie.
1: Tak, to dokładnie dostałem od syna Sławka Gołaszewskiego, którego poznałem w pracy, totalnie przypadkowo, jakby siedzimy w jednym busie i jakby ja, okazuje się, że słuchałem nagrań jego ojca, a on słuchał Tomfy i tak od słowa do słowa coś tam sobie pogadaliśmy o muzyce i w wyniku tego poznałem taką świetną piosenkę.
0: Materia się przyciąga.
1: Tak, tak, to było w sumie całkiem ciekawe, no.
0: Ja tak pamiętam Immanuela, było coś takiego jak pierwsza legalna płyta na świecie, wydana tak, w MP3, czy
1: bo jakoś to z tej tak, płyty. Pierwsza na świecie płyta w MP3, czy coś takiego.
0: Tak, to pamiętam, był jakiś taki wątek. A Sławomir Gołaszewski to Don Dada w pewnym momencie przekminki jamajskiej w Polsce i regimentarz napisał.
1: Mam właśnie na biurku. Jestem na setnej stronie, więc jeszcze trochę przede mną, ale również dzięki Piotrkowi zaznajomiłem się z materią.
0: No a my zawinimy do waszej materii. Też jestem ciekaw, jak to dzisiaj działa, ten proces, no bo właśnie tak jak wspominaliście, już jesteście też w innym momencie życia, jakiś więcej jest różnych rzeczy do ogarniania. Domyślam się, tak patrząc po mojej drodze, to im dalej w las, tym więcej tych rzeczy trzeba ogarniać.
1: Nie ubywa, nie?
0: No, nie ubywa, jakoś tak rosną te. I to też wybrzmiewa w waszych tekstach na tej płycie, że jakieś tam są różne odpowiedzialności i rzeczy. Balans trzeba trzymać pomiędzy jednym a drugim.
2: Jak być poważnym, robiąc takie coś niepoważnego.
0: Bo wątek tego, co w tych tekstach,
1: albo
0: to
1: jak być
0: jeszcze
1: niepoważnym, robiąc tak poważne rzeczy czasem.
2: Albo. Dokładnie jak pozostać tak niepoważnym, próbując być poważnym.
0: Gdzie tutaj na środku się znaleźć, wydaje mi się, ale do tekstów bym jeszcze zawinął za chwilę, ale ciekaw jestem tego procesu, bo już nie mieszkacie nawet ze sobą,
2: ale
0: co
2: to akurat
0: przez lata trwało.
2: Ale to akurat niedawno.
0: Czyli ale proces ten jeszcze był na jednej chacie.
2: Tak. Ten był tak. Tak,
1: nie, Karol skończył płytę i się wyprowadził.
2: Ja skończyłem płytę i się wyprowadziłem de facto, ale...
1: Powiedział, że idzie po CD-romy.

0: po werbatinę, powiedział, że wychodzi, już nie wrócił.
1: Powiedziałem, że wypalaj. Nie, a tak serio to tak, pyta jeszcze powstałe jeszcze przed moją wyprowadzką, ale w sumie tak przez ten ostatni rok my tak jesteśmy tak zajęci też tak trochę w swoich światach gdzieś tam z grubsza. Wiadomo, no tam się kumamy, nie? Ale że czasami tutaj tak nawet jak z kim mieszkasz, to możesz nie gadać z kimś 3 dni, nie? Hmm. I w zasadzie gdzieś pojedzie ten ktoś i ja mówię tak, ja sobie nie wiem, gdzie on jest. No bo no co, ja jestem jego matka, żeby go pytać? No mówię, no gdzieś jest.
2: Prędzej czy później się znajdzie.
0: A dużo było w ogóle składów raperskich, które mieszkali ze sobą?
1: To trzeba...
2: Nie że... wiem, trzeba by jakiś leksykon...
0: No właśnie, bo ja
1: mało widziałem taki... Mało miało TikToka z chaty, wiesz, i ciężko było to zweryfikować. Prawda.
0: Ja miałem na ten... Na Instagramie się pokazało takie coś, że...
2: Na pewno Fish z Emadem mieszkali razem.
0: Kurde, może być.
1: PZ z małolatem.
0: O, PZ z małolatem, bez kitu. No, że raperzy, że tam 10 raperów i tam, wiesz, slajdy raperów, którzy pracowali normalnie i tam, wiesz, no typu Action Bronson, tam nie wiem, kto jeszcze był, w sumie już teraz nie pamiętam, ale no były jakieś tam postacie. No w sumie chętnie bym zobaczył drugą stronę, w sensie w tym zagadnieniu, ilu było raperów, którzy nie byli jakby spoinowadzeni, tylko jakby po prostu mieszkali ze sobą, bo w sumie to
2: sprzedajemy ten pomysł. Aha, na rolkę, ale nic z tego nie zrobi.
0: Nie wiem, kto chce kupić.
1: Ale że mieszkali razem, ale też robili razem, w sensie prowadzili razem projekt muzyczny?
0: Tak, nie, że dwóch raperów, którzy mieszkają ze sobą i robią swoje rzeczy, tylko po prostu zespół.
1: A, no to myślę, że mogłoby być trochę.
0: Tak?
1: Myślisz? No, ale że tak, wiesz, że krótkie etapy, nie?
2: Ja jakiś czas temu...
1: Wiesz, to też nie jest tak, że...
0: Myślę, że w polskim rapie może być ewenementem.
1: To jest duża chata też, to też nie jest tak, że myśmy tam mieszkali razem i nikt tam inny nie
0: mieszkał. Nie, myśmy w jednym pokoju na takiej pryczy.
1: No, kojo.
2: Na pewno też jest co najmniej jeden zespół jakiś, co w celi mieszkał razem i tam przynajmniej się poznał, a może napisał całą płytę.
1: Albo diss na poczwarę może napisał.
2: Ale ja ostatnio oglądałem dokument o Cypress Hillu i tam DJ Max, jak wymyślali masterplan cały na ten zespół i jeszcze B-Real rapował zwykłym głosem, nie tym takim wysokim, no to Max powiedział, dobra, zrobimy z tego coś, co rozwali tą scenę, ale musicie się na rok do mnie wprowadzić.
0: A, okej. Okay.
2: I przez rok siedzieli u niego na chacie i kminili, co z tym zrobić, no i wykminili.
0: Okej, no to widzisz.
2: A sprowadzając to tak do jednej piosenki, możecie wybrać konkretną albo na jakimś takim, to jak to działa? Zwykle jest tak, że najpierw jest beat, czy zwykle najpierw jest jedna zwrotka, czy piszecie równolegle, czy jest temat, jak to działa?
1: Nie ma reguły.
2: No tak bym podejrzewał, zawsze słyszę to.
1: Nie ma reguły. Reguła wrogiem innowacji. Mm.
2: To na przykładzie jakiejś...
0: To brzmi z jakiejś tabliczki z PRL-u.
2: Jednego utworu, na przykład jeśli mówisz, że Bosse Ostrogi to była twoja zwrotka i ty dopisałeś do tego swoją zwrotkę.
0: A ja na przykład tak.
1: Albo w ogóle może wcale nie.
0: Aha, że ja napisałem nagrałem, a ty stwierdziłeś, że to pasuje
1: pewnie.
0: No, a na przykład do numeru, tam wysłałem w tych numerach też Erla Sweatshirt, nie wiem, czy to zgrałeś. Mm-hmm. No to na przykład do tego numeru pod ten beat napisałem numer Cheddar.
1: Cheddar, tak. No.
0: Więc Cheddar jest napisany na przykład pod ten numer.
1: To jest to samo tempo. Mało tego.
0: Jakbyśmy tu mieli, wiesz, prawdziwe radio raperskie, to mógł, wiesz, zaśpiewać na tym.
1: Powiem więcej.
0: Ja tylko nie mam instrumentala, kurde, do tego.
1: Ja powiem więcej.
0: Chyba, że do Erla jakoś szybko się dobijemy.
1: Moim zdaniem w ogóle... Nie do Ledger, tylko Black Noise'a.
0: A, do Black Noise'a.
1: Ale to jest... A to chyba jest jego beat w ogóle. Ale,
0: do Black Noise'a?
1: Tak, ale... w ogóle nie to, że napisałeś pod to, to jeszcze nagrałeś na tym.
0: Tak, ja nagrałem w ogóle
1: na
0: to. Ja
1: tylko podmieniłem. Ja robiłem...
0: A pamiętasz, że przez chwilę była taka myśl, bo wziąłeś oryginalny sample.
1: No, tak to,
0: i mieliśmy
1: na tym.
0: Tak, i mieliśmy w ogóle takie, a dawaj robimy po prostu jeden do jeden.
1: I wtedy stwierdziliśmy, że wtedy może to byłby mixtape już, jakbyśmy takie rzeczy zrobili. Ale jednak nie zrobiliśmy tego.
0: Ale w sumie to jest dobra rozkmina, można to jeszcze gdzieś wykorzystać.
1: Na koncercie.
0: Na koncercie, bardzo dobre, bo gramy koncerty. 3 października w Krakowie.
1: Młody deweloper. No.

0: L Sweatshirt i Static, bardzo rycerski beat. I w ogóle tutaj właśnie ten wątek rycerski też gdzieś pojawia się na przedepcie, co jest ciekawe, bo mamy w ogóle coś takiego w Polsce z tymi wątkami, i tu bym nie powiedział rycerskimi, chociaż na drugiej moleście był skit rycerz.
1: Był.
0: Ale w ogóle, że tak ciąży trochę muzyków do jakiejś takiej leśnej, średniowiecznej aury.
2: No takie... co, no...
1: Ale że
0: Luto Lento... Nie, że mamy taką długą tradycję i jakby tą Piotrek Kurek, Luto Lento, Julek Płoski... W rapie to...
1: No wiesz, jechałeś kiedyś przez Polskę, to są głównie pola, lasy...
2: No, a poza tym
0: duchy.
2: Korzeniec pradawnych Słowian, wiesz, jakby
1: wiesz, wszędzie jakieś tabliczki, zamki, no to też jest prawda.
2: Ale ja nie wiem.
1: Pozostałości zamków, albo odbudowane zamki.
2: Ale nie wiem, na jakim etapie to się pojawiło tutaj akurat w tym przypadku.
1: No, ale właśnie to jest to, że chyba zawsze tak u nas było, że no gdzieś tam może raz spróbowaliśmy jakoś bardziej konceptualnie, że my narzucamy jakiś temat i sobie działamy, ale koniec końców to zawsze wychodziło tak, że po prostu robimy swoje i to się samo określa, w sensie, że...
2: Tak, i w ogóle uważam, że taki proces jest zawsze najlepszy i w ogóle,
1: no tak.
2: I to jest taki moment, to jest taki coś, że na przykład robisz projekt na przykład i jest taki, no dobra, fajnie by było to wydać, ale na przykład nie masz pomysłu jeszcze wizualnie żadnego, ani w ogóle innego, jakby to miało się, albo tytułu. I wtedy po prostu trzeba tak usiąść i pomyśleć, dobra, to ja po prostu będę robił dalej to, co robię i to przyjdzie i to zawsze przychodzi samo.
1: Mm. No ale też na przykład z tą
2: przynajmniej
1: oprawą,
2: ja tak mam.
1: Ale na przykład z tą oprawą też było tak, że po prostu Krzychu, który zrobił tutaj okładkę i o całą oprawę graficzną płyty wydania, no. To co wyjdzie, bo będzie jeszcze wydanie fizyczne, na które po prostu czekamy, no to on też zauważył i Filip, który robił zdjęcia,
2: no tak,
1: i też mieliśmy całą taką, to te fotę, co ci wysyłałem, też właśnie znaliśmy jakiś tam taki ciekawy potworek budowlany, no to jakby oni sami po przesłaniu płyty mieli takie, że oni odszukali motywy, które ich naprowadziły na to, że to idzie w tym kierunku, wizualnie. A myśmy tego nie...
2: A myśmy tego nie negowali, bo...
1: Ale myśmy nawet o tym nie wiedzieli, stary, że myśmy nie byli tacy, że tak, tak jest, tylko byśmy tacy, że kurde, w sumie gdzie są te motywy, że tak... No wiesz, no jak... Ale to jakby tak wyszło samo, że nie siedzieliśmy, że dobra, w każdej piosence musimy przybyć jakiś motyw, kurde, średniowieczny. Tylko tak wyszło, że oni to poskładali
2: z paru piosenek. Też nie wiem, gdzie one tam, już teraz tak z głowy...
1: Ale jest, że jakiś, nie buduje zamek za fosą, wiesz.
2: A, no jest.
1: Tu będzie
2: dobra.
1: Jakiś flecik taki, który coś przypomina w innym bicie. I to się tak składa na jakieś takie malutkie rzeczy, które, no wiecie, no...
2: Czy ja się ogólnie zgadzam, że to daje taki klimat, ale...
1: Ale wiesz, nikt tego nie planował.
2: Tak.
1: I jakby to jest zawsze chyba najfajniejsze, jak po prostu rzeczy wychodzą same i też po prostu są osoby, które potrafią to wydobyć, znaleźć i wiesz... Jakby,
2: a poza tym interpretacja jest dowolna, tak? Więc jak ktoś tak interpretuje, to niech tak
1: no,
2: będzie.
1: No tak, no tutaj mówię akurat o takiej współpracy, gdzie gdzieś pracujemy z kimś, kto robi ten wizualny, no bo to jest, kurczę, bardzo ważne. Że jednak jak ta okładka wygląda, no to już ci, dla mnie to nadaje dźwięk, w sensie, że
2: bardzo,
1: historia.
2: Bardzo.
1: Oglądam sobie, jest taki dokument o Bulwakis. I tam leci numer.
2: Co to jest Bulwakis?
1: Bulwakis to jest gościu, który

0: Mastermindem reggae i robił label Wackies.
1: A, dobra, to wiem, co to jest.
0: Taka legenda. I tam jest ten dokument na YouTubie i jest jakaś nuta, tam gra, już nie pamiętam jaki teraz zespół. I tam jest 30 sekund tego numeru, mówię, kurde, ale numer w ogóle, nie? I tam 16 razy przewijam te 30 sekund. I w któregoś dnia patrzę, o kurde, że ten Bulwaki zrobił jakiś tam konkurs, że kurde, wypuści jeden numer z tego filmu, który nigdy nie był wypuszczany, i wrzuca na Bandcampa. I na Bandcampie ten numer ma okładkę jakiś AI Slope, typu choinka jamajska, jakiś przypał 100%, ogólnie obrzydliwe, wamitujesz
2: od
0: razu. I nie
2: słuchasz tego i obraziłeś się.
0: Ja puszczam ten numer i jakby mi się nie podoba. Wiecie, o co chodzi, bo jest tak obrzydliwa ta okładka, że no, naprawdę,
2: no, rozumiem,
0: naprawdę.
2: No ale ja jakby Rastafar AI, to wydaje mi się, że to jest totalnie...
1: Ty faktycznie masz szarty,
2: droga, która powinna...
1: Ty Rastafarian, co zgubił dreadlocki od miesiąca, zaraz...
2: Dokładnie, no. To wydaje mi się, że gdzie jak nie na Jamajce, tam
0: nie, no, oczywiście,
2: tradycja najobrzydliwszych okładek
0: nie,
2: na świecie.
0: Nie, no tak, ale wiesz, ma to znaczenie duże, po prostu, no. Ma to znaczenie duże, jaka jest okładka.
2: G-Sudden z rozwojem AI stracił robotę w robieniu plakatów na koncerty, myślę, że duże prawda. Podobieństwo jest takie.
0: Ale nie. No, jakby jest to bardzo ważna część, która też nadaje.
2: Albo jest
0: odbiór.
2: Hegemonem teraz tego.
0: Że co?
2: Albo jest, przepraszam, że ci przerywam. Albo jest teraz hegemonem plakatów i robi dużo.
0: Albo robi za jajem wszystko. No może tak. No ale to chciałem powiedzieć, że no jakby kończąc ten wywód o tym, że ktoś coś znajduje i tak dalej, że każdy interpretuje tak, że okej, okay, ale no jakby grafik, no to ma duże znaczenie akurat.
2: Nie, no,
0: nie? No bo jak on zinterpretuje, to narzuca interpretację prawie każdemu, który tą płytę zobaczy.
2: Dodatkowo więc... wydaje mi się, że teraz już jesteśmy w kraju, w którym tych mediów muzycznych za wiele nie ma i zbyt dużo recenzji nie wychodzi i tekstów wokół płyt. Ale mi się wydaje, że to są bardzo często te rzeczy, których ci, co piszą, się czepiają od razu. Ja pamiętam, że jak my jeszcze z moją bandą Kirkami wydawaliśmy płyty, to z początku mieliśmy dwie takie okładki, co nakierowywały na jakiś horror, a była to muzyka instrumentalna jeszcze bez tekstu, więc tego się nie dało czepić. No więc już we wszystkich tych recenzjach był mrok, ciemność i tak dalej, więc trzecią zrobiliśmy taką okładkę, żeby w ogóle nie było wiadomo, co tam będzie i bez tytułów i tak dalej, żeby nie dawać komuś do ręki, no bo to jest ogromna część tego świata, że po prostu wszystkie te doświadczenia moje małolackie, jak siedziałem i się gapiłem w te okładki i słuchałem.
0: Ale wiesz, no nawet jak słuchasz tej płyty, no to ci wyświetla na tym okienku na telefonie, nie? W sensie, że wiesz...
2: Tak. Nie, no fajnie jest, jak jest fajna, wiadomo, no, to stara prawda jak świat, to nie ma co w ogóle dywagować nad tym, moim zdaniem, to po prostu jest ważne, bardzo. Ale w ogóle też te, że powiedzieliście, że to tak z was trochę wypłynęło i nie było świadome, no to też zawija do takiej zastanowienia, które na zbiórce często się pojawia. Czyli tego, co Amerykanie nazywają channelingiem, tego, że są jakieś takie rzeczy, że w trakcie jakiegoś takiego procesu twórczego i różnie to można nazywać weną, a niektórzy to nazywają wręcz podpinaniem się do jakiejś szerszej świadomości i tym przepływem, że to nie oni w ogóle robią, że to jest... jakaś siła sprawcza, oni są tylko przekaźnikiem.
0: Narzędziem w ręku Boga.
2: No ja ogólnie myślę, że tak od 2-3 lat nie powiem, że nastąpił jakiś przełom w moim myśleniu jakimkolwiek, bo to może by było trochę nadwyraz, ale gdzieś tam jakoś inaczej patrzę i interpretuję różne rzeczy w ogóle tak po prostu w życiu. I ja się bardzo z tym zgadzam ogólnie w tym momencie już, z tym z channelingiem i tak dalej, ale to właśnie stricte bardziej no nie, dobra, pisząc też tak jest. Nie będę kłamał tutaj, bo chciałem powiedzieć, że to jest bardziej odczuwalne, jak zacząłem próbować robić takie rzeczy nie pisząc, ale w sumie jak piszesz, to też po prostu czasami na strzała siądzie coś. I tak naprawdę siłą rzeczy moim zdaniem chodzi też o to głównie, że po prostu przychodzisz i próbujesz. No i bardzo często nie siądzie po prostu, ale jak jest ten dzień, że siądzie, to nie wiesz, jak to się wydarzyło i najlepsze jest to, że robisz to, to się dzieje i potem masz takie, a co?

0: jeżeli to się już nigdy nie wydarzy więcej, co jeżeli to już był ostatni raz, kiedy na mnie spłynęła ta łaska, bo to jest trochę forma tego, przynajmniej jeżeli ci się podoba ta rzecz, którą robisz, no bo jeżeli to się wydarzy tak i jesteś zajarany tym, no to w siłą rzeczy jestem taki, no fajnie. Czy to się jeszcze uda powtórzyć? I to jest właśnie ten element tajemnicy, który jest chyba najfajniejszy. Bo czasami przez na przykład tydzień, półtora może się nie udać powtórzyć, a czasami trzy dni z rzędu się udaje.
1: Ale jednocześnie wydaje mi się, że żeby być w tym zdrowym psychicznie i nieuzależnionym i jakoś sobie radzić z tą właśnie wydaje mi się, że często wrażliwość i jakby to zastanowienie, czy to się wydarzy, jeszcze prowadzi ludzi do bardzo ciemnych miejsc, to jednocześnie ci, którzy przez długie lata są wydolni w tej kwestii, to zwykle mają jakąś taką metodologię dochodzenia do tego miejsca. Wy macie jakieś sposoby pobudzenia się do tego stanu? To jest jakieś, takie jak, nie wiem, Hemingway po prostu mówił, chcesz pisać, no to piszesz. Od 8 do 16 piszesz. Możesz to wszystko później wyrzucić, ale pisać masz. No.
2: No, dla mnie to na pewno jest kwestia przestrzeni. I no kiedyś, wydaje mi się, że z wiekiem potrzebuję więcej wolnej przestrzeni, żeby wytworzyć cokolwiek. Że kiedyś, tak jak szybciej.
1: Mówisz o fizycznej przestrzeni wokół ciebie.
2: Nie, tak, nie do końca fizycznej. Takiej bardziej chyba powiedziałbym.
0: Headspace taki.
2: Tak, headspace, bardziej okay. Bym powiedział duchowo-przepływowej, że po prostu masz przestrzeń na wolny czas, tak zwany nic nudę. Nie robienie, a nie nudę. Właśnie nic nie robienie, a nie nudę. I że tak jak kiedyś dużo szybciej można było wyleczyć kaca. Tak kiedyś dużo łatwiej można było z mniejszą objętością tej wolnej przestrzeni wymyśleć coś. Tak teraz jakby potrzebuję dwa razy więcej, żeby coś wymyśleć sobie po prostu. Mm. Czy to będzie tekst, czy to będzie jakiś pomysł na nie wiem, oprawę graficzną nawet, czy na jakiś kurde merch, czy coś, wiesz, połączenie kolorystyczne, wiesz, o co chodzi, że po prostu jakby z czasem właśnie to, co mówię, że tam dochodzą te obowiązki, rzeczy, że to się chyba właśnie jakoś tak kumuluje, że teraz już nie jest tak łatwo o to, więc dla mnie to jest o tym, że czym masz więcej wolnego czasu, tej przestrzeni, tym jest, masz większe prawdopodobieństwo wytworzenia czegoś nowego.
0: No ja nie mam też, znaczy na pewno, nie, ale to są takie metody, które każdy powie moim zdaniem, to porobić coś innego. W sensie postymulować sobie jakąś kreatywną rzeczą umysł, ale w sensie nie wiem, obejrzeć jakiś fajny film albo coś, albo po prostu, ale tak w atak w ogóle najbardziej, to co zauważyłem, że w tym roku, to taki weekendowy wylot gdzieś do innego miasta na 1-2 dni, to dla mnie robi na pewno dużo. Jeszcze jak na jakieś wydarzenie muzyczne, którego na przykład średnio mam opcję doświadczyć tutaj, bo na przykład jest albo zbyt niszowe, albo po prostu może nie przyjeżdża tutaj na najzwyczajniej w świecie, bo nie. No to takie rzeczy na pewno, ale to są takie rzeczy, których nie wymusisz, one się dzieją przy okazji, no bo musi się to dziać. Ale na pewno, no ja miałem teraz w tym roku w sumie dużo jakichś takich wypadów pojedynczych na szybko, i większość z nich była podporządkowana pod jakieś, no jakieś wydarzenie muzyczne za granicą po prostu, które chciałem obczaić. I no te rzeczy na pewno bardzo dużo mi dają, bo też widzę, co się dzieje tam i jakie to ma efekty i to jest fajne bardzo. A tak to ja jakby na pewno więcej, im więcej czasu siedzisz nad muzyką, tym więcej przychodzi rzeczy, ale ja mogę się wypowiadać w ten sposób, bo ja w sumie podporządkowałem przez ostatni rok tak swoje życie gdzieś tam, że no mogę robić praktycznie tylko to, może nie stricte robić tylko muzykę, ale zajmować się rzeczami no, albo nią, albo dookoła niej, no ewentualnie jakieś tam inne rzeczy, no ale to jest jakby główna rozkmina też, więc myślę, że to jak ktoś ma obsesję po prostu, to po prostu robisz i tak, i to po prostu się nakręca samo, bo jeżeli to jest jak trochę też

0: jak przychodzenie na siłownię, nie?
1: No jak najbardziej, no tutaj...
0: To jest trochę sport.
1: Jest trochę, ja a propos tych wyjazdów, na przykład taka rzecz, która ze mną zawsze zostaje i czasami dłużej, czasami krócej, to jest, żeby jak wracam z wyjazdu, zachować w sobie tą ciekawość tego miejsca, którą miałem tam, że tutaj mówię, o jaka fajna uliczka, pójdę

0: gdzieś sobie jadę dalej i wracam do tej Warszawy i mówię, w sumie przecież mogę mieć dokładnie takie samo podejście jak na tym wyjeździe tu w Warszawie i tu jest tyle tych ciekawych rzeczy i może tam bym zrobił zdjęcie, chociaż to mijam po prostu 17 razy wcześniej i nigdy o tym nie pomyślałem.
1: No, ale jeszcze mi się też przypomniała jedna rzecz, że w sumie taką dużym motorkiem napędowym też zawsze są koncerty, moim zdaniem. Że te, które grałem.
2: Na pewno
1: to
2: też.
1: To jest taka rzecz, która... No ja pamiętam, że po poprzedniej płycie miałem takie, że możliwe, że już mi się nie chce rapować i że trochę... No już, dajmy spokój z tym. I jak zagraliśmy tą trasę na poprzedniej płycie, która była świetna, bardzo dobrze się bawiłem. I miałem takie, że była energia po prostu, wiesz, że jakby taka życiodajna energia do tego, żeby dalej sobie porapować, że no ale to jest fajne, wiesz o co chodzi? Że jakby to jest jednak rapowanie na żywo, gdzieś otaczanie się tą muzyką co tydzień w takim odbiciu, że bo jednak teraz zawsze są skumulowane. No to na pewno też jakby dla mnie, dla gościa, który nie żyje na co dzień muzą, tak jak Karol na przykład,
2: to jest dla mnie zupełnie coś innego. Tutaj można by kwestionować trochę.
1: Dlaczego?
2: Co zapowiesz? No, wiesz, no jednak te rzeczy są wciąż około muzyczne wszystko.
1: Ale że co?
2: Które się zajmujesz na co dzień.
1: Znaczy ja żyję z muzyki już od wielu lat, tylko że nie ze swojej. Ale i wiesz, ale moja praca nie ma nic związanego z muzyką.
2: No tak, no dobra.
1: Ja de facto mógłbym...
2: Poza tym, że jest o muzyce, ale
1: z całym szacunkiem do osób, z którymi pracuję, no ale równie dobrze mógłbym, jak powiedziałem, jakieś moje szefowe sprzedawać kible, bo koniec końców ja naprawdę robię mało rzeczy związanych z muzyką.
2: No tak, rozumiem.
1: W sensie serio.
2: Jest jakby... to produkcja, logistyka.
1: Tak, tak, dokładnie, więc jakby wiecie, o czym mówię.
0: Tak, jak najbardziej. Więc, no, jesteś logistykiem tego.
1: Tak. Więc jakby koniec końców dla takiego osobnika jak ja, to jest jakby dla mnie duża zmiana, że na przykład jedziemy na tą trasę i wiesz, tam się odbija wszystko wokół muzy przez miesiąc, co to jest duże, nie? I tak dla mnie to też jest bardzo zmieniające, nie?
2: No tak. No to ja myślę, że z kolei moje po prostu podejście takie, że ja właśnie potrzebowałem chyba tego jeszcze więcej i dlatego chciałem zrobić solo i tak dalej, żeby to było...
1: No tak, żeby to było na bieżąco,
2: żeby to było
1: i
2: cały
1: miało
2: czas.
1: Ciąg.
2: Ale też ja po prostu byłem taki, że ja potrzebuję, żeby to było częściej, potrzebuję tego totalnie więcej, nie? Jakby i... No wiadomo, też właśnie z jakimś wydawaniem ciągłością, jakoś tak po prostu tego... Nie, żeby to nie były epizody, tylko żeby to było ciągłe. Wiesz...
0: No jakieś metody na to trzeba sobie znajdować, szczególnie jak to nie jest plan na chwilę, tylko na dłużej.
2: Oh.

0: plan na Decade i tonfa na zbiórce z podwórka, która powoli się kończy, więc takie poważne pytanie wam chciałem zadać na koniec, bo w ogóle tak jak słuchałem tej płyty i te wątki już tu się przeplatają nam przez te 2 godziny, to też wydaje mi się, że ten spokój jakiś taki, który gdzieś trochę przebija przez tą płytę, że ona jest właśnie może spokojniejsza niż te wcześniejsze i to jest o tym balansie i gdzieś tam czasami szarpnie ta płyta, czy tekstowo, czy instrumentalnie. To też jest jakiś taki wyraz tego, że to wybrzmiewa trochę w waszych wersach, że znaleźliście więcej tego spokoju dzisiaj w życiu, bo mi się wydaje, że wy dalej też trochę istniejecie w jakiejś takiej medialnej narracji jako młody zespół, a nie jesteście już, nie odbierając wam za wiele, ale to jest tak, że to już jest taki wiek. Nie dzieci, jakby...
1: No nie dzieci, mamy syndrom reżyserów filmowych, że tam, wiesz, debiut, młody debiut, 45 lat. Mm. Tak moja babcia zawsze mówiła. To był młody chłopak.
2: 55
1: lat miał na zawał, wszedł. Bardzo młody chłopak, więc no...
0: No są tu losy chłopaczka, no jakby też jest ten chłopaczek.
1: Słuchaj, ja do niedawna wydawało mi się, że mam 23 lata. Przez 3 lata.
0: Ale powiedziałeś do niedawna, więc coś się zmieniło w tej kwestii.
2: Tak, bo w końcu spojrzał na dowód pierwszy raz.
1: Nie, no, skończyła się ulga podatkowa. Wtedy się dowiedziałem, że nie. Więc, no, ale też bez przesad. No właśnie wiadomo, że w świecie, gdzie 17-latkowie robią jakby jakieś niesamowite flipy po prostu...
2: I siedzą w Dubaju i sam zarabiają miliony na nich. No to wiadomo, że 16 lat i tak robisz, no to spoko, no ale...
1: No to może nie, ale z drugiej strony, no też jakby właśnie patrząc na, nie wiem, branżę filmową, no to w sumie jesteśmy początkującymi.
0: Dla mnie to w ogóle też nie jest za bardzo o wieku, bo jakby rap w pewnym momencie, w ogóle muzyka rozrywkowa ukochała ten wiek, nie? Że i to rap po prostu odmieniał przez wszystkie przypadki i co chwilę ktoś mówił, no po 30 to ja nie będę rapował, no po 40 to ja nie będę rapował, no. W zeszłym roku wyszła płyta Slick Ricka, ma 6 dych i spoko jest ta płyta, moim zdaniem.
2: Ja zawsze mówiłem, że no tak całe życie robić muzę spoko, całe życie rapować, no już ja wiem.
0: No właśnie, ale to wydaje mi się, że to jest też trochę wyssane z tego środowiska, nie? Że...
2: Ostatnio był też jakaś krążyła gadka z 50 Centem też radiowa i on powiedział, że ja chcę być najgorętszym kolesiem tutaj na scenie. Mówię, nie jest, jakby, ja mam 6 dych, jakby, you're not supposed to be the hottest at anything at 60.
1: Dlatego to jest
2: podejście 50, no więc.
1: Dlatego raperzy muszą zarabiać tak dużo pieniędzy, bo po prostu wcześniej kończą karierę.
0: No ale znacie jakiegoś rapera, który przeszedł na emeryturę i nie wrócił po tej emeryturze?
2: Nie, bo... Skepta powiedział chyba z 6 lat temu, że kończy.
1: No. Skepta, ja już mu nie wierzę nic.
2: Sentino też mówił wiele razy, że skończy. Teraz ostatnio zapowiedział, że znowu płyty nie wyda po polsku, ale wątpliwe.
0: No to jest bardzo rapowa dyscyplina. Wątpliwe. Przechodzić na emeryturę Jay-Z, Skepta, tak. Sentino, już każdy.
1: Czyli ogólnie okazało się, że nie, że to tak nie działa.
2: Nie, bo oni lubią, to koniec końców się okazuje. A ja albo lubią z tego zarabianie też, to na pewno...
0: To chyba jest o tym, żeby lubić to, co się robi. I to też chyba na tym przedepcie jakoś tak wybrzmiewa, że to...
1: Ale co chciałeś powiedzieć, że po prostu się...
2: Chciałeś powiedzieć, że jesteśmy starzy, tak?
1: Tak?
0: Nie, wydaje mi się, że śledząc tą drogę, to jest najbardziej taka... Każde słowo będzie jak

0: jakieś takie dziwnie brzmiące, ale niech będzie. To jest wasza najbardziej dojrzała płyta.
1: A, no, no dobra.
2: To by się
1: no.
2: zgadzało. No to wszystko jest na swoim miejscu ogólnie, nie?
1: Tak. Może tak, może tak.
2: Moim zdaniem tak, no bo...
1: Bo jesteśmy najdojrzalsi na razie, jak byliśmy.
2: Bo jakby jest taka zasada, że czas idzie do przodu i się nie cofa i... Chociaż wiadomo, że czasami ludzie się cofają w tym rozwoju i z wiekiem zachowują się
0: ja
2: mniej
0: dojrzale. Ja akurat w rapie bym wymienił sporo tak? płyt takich, które jakby w pewnym momencie się komuś przydarzyły i są mniej dojrzałe niż...
2: Okay.
0: Wręcz wydaje mi się, a propos tego channelingu, że no są takie dziwne płyty, że ktoś miał 17 lat i w ogóle to spłynęło na niego skądś jakieś takie totalne
2: aha,
0: myślenie, a później przeminęło, nie będę wymieniał kolegów ze sceny, ale...
2: Słuchaj, no daj nam jeszcze podziałać, tak?
1: My jesteśmy... Tam
2: się możemy wykazać.
1: Wiesz, piosenka była plan na decade, to my jeszcze 7 rok nie pyknął nawet, no. Więc słuchaj, jeszcze sobie, wiesz...
2: Jeszcze coś może...
1: Że 3 lata ale, i zamykamy to.
2: Ale przyjmujemy to i zgadzamy się z tym, bo na pewno jesteśmy w najbardziej dojrzalszym momencie swojego życia, więc...
1: Dotychczasowego.
2: Też na to wygląda, że jesteśmy prawdziwymi raperami, czyli ten etos lat 90. został zachowany. Także prawda, prawda, jeszcze raz prawda.
0: Także... prawda utworu.
2: Dokładnie.
0: A to wszystko też można sprawdzić na płycie Przedept, która ukazała się tydzień temu i będzie można za 2 tygodnie sprawdzić na trasie, która rusza
1: 3 października.
0: Października. Dokładnie.
1: Kraków. W Krakowie tam już nie jest dużo biletów, więc zapraszamy.
2: Ale jest jeszcze cała...
1: Ale jest całe inne miasta ogólnie, więc jak z Krakowa się nie załapiesz, to możesz jechać do Wrocławia następnego dnia. Nawet
2: albo do Katowic.
1: Nawet zachęcam. Albo do Katowic.
0: Też wszystko jest dostępne na social mediach zespołu Tonfa.
2: Zapraszamy.
0: Który gościł dzisiaj na zbiórce z podwórka w osobach Kierata i Karuzelki. Dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy, wypisujemy się.
0: Dzisiejszą audycję realizowała Irena Dan. Ja się nazywam Filip Kalinowski, a pożegnamy się z Państwem utworem Jimmy Neyro Loco in Discoteca. To zapowiedź tej trasy koncertowej z pozdrowieniami dla Tomasa do Włoch. Pozdrowienia i powodzenia.
2: Dobra.
3: Caralho, oggi sono tutto loco DJ. Facciamo funky braga. Sopra il beat di flecinho, vai, vai. Ah!